Radio Kujawy nocą. Jesteśmy tu dla Ciebie. 99 i 4 FM.

0: Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego i okolic wspólnie świętowali Noc Świętojańską. Teren rekreacyjny nad rzeką z Gowiączką zamienił się w miejsce pełne muzyki, teatru i kujawskich tradycji. Wydarzenie Kujawska Noc Świętojańska, echo tradycji w Słowie, połączyło lokalne dziedzictwo z nowoczesnymi aranżacjami, przyciągając wielu mieszkańców.
1: Warsztaty, które się odbywają tutaj w namiocie, można sobie pomalować pięknie kamyczki, zabrać je ze sobą, takie talizmany. Można upleść sobie wianek, są różne zabawy, takie stare, w starym stylu, średniowieczne i ludowe. Także można się pobawić i na równoważni, i porzucać sobie woreczkami do zamku trafiać. Także mogą się dzieci tutaj bawić, spędzić czas na wolnym powietrzu. Bardzo się cieszymy, że zmieniła się trochę pogoda, bo baliśmy się, że nikt nie przyjdzie, ponieważ było potwornie gorąco, jak mieliśmy tutaj wcześniej próby, ale na szczęście wieczorem zrobiło się lepiej i jak Państwo widzą, ludzi jest coraz więcej, więc jesteśmy szczęśliwi bardzo.
0: Publiczność usłyszała gwarę kujawską, lokalne powieści, legendy oraz tradycyjne pieśni w zupełnie nowych aranżacjach.
2: Spektakl to było niesamowite przedsięwzięcie, ponieważ tak dużo grup z wahadła bierze w nim udział i to jest niesamowite, ponieważ koordynacja tego wszystkiego to było niezłe wyzwanie, ale też ogromna radość współpracowania z międzypokoleniowym zespołem, więc bardzo dziękuję za to doświadczenie.
1: Iza musiała się nauczyć gwary, bo ponieważ realizujemy to w ramach projektu, który dotyczy języka, no to spektakl jest gwarą.
2: Tak. A cała opowieść jest oczywiście o miłości, ponieważ jeżeli Noc Świętojańska, no to naszym głównym tematem jest miłość, ale też takim bardzo ważnym elementem jest świat magii, który budzi się tej nocy, tej wyjątkowej nocy, więc wszystko to razem będzie się tutaj przeplatać na naszej scenie w przepięknych okolicznościach przyrody.
0: Wieczór rozpoczął się od warsztatów ludowych. Uczestnicy mogli nauczyć się m.in. tradycyjnego wyplatania świętojańskich wianków. My również sprawdziliśmy, jak powstają takie ozdoby i przekonaliśmy się, że choć wymaga to cierpliwości i precyzji, to efekt końcowy robi duże wrażenie.
3: Są dwie techniki. Jedna jest techniką prostszą. Dla niezaawansowanych robimy sobie podkład na długiej roślince, a potem drucikiem florystycznym doplatamy kwiatki. A dla zaawansowanych jest taki tradycyjny wianuszek, który zaplatamy już ręcznie, bez żadnych wspomagaczy, bez linek, bez drucików. To wymaga dużo więcej cierpliwości.
4: Czy potrzeba jakichś szczególnych kwiatów, ziół?
3: Tradycyjnie używa się kwiatów polnych, więc my dzisiaj z koleżanką przed naszym spotkaniem

0: zwiedziłyśmy wszystkie łąki, pola w okolicy, narwałyśmy i rumianków, i chabrów, i krwawnika, i troszeczkę traw dekoracyjnych, więc tak naprawdę wszystko, co rośnie na polu, wszelkiego rodzaju rośliny nadadzą się jak najbardziej.
1: Jakie intencje niesie plecenie wianków i puszczenie go potem?
0: Zgodnie z ludowymi wierzeniami, panny plotły wianki z intencją znalezienia męża. I taki zapleciony wianek puszczało się na wodę i jeżeli mężczyzna znalazł ten wianek, musiał odnaleźć właścicielkę wianka, a potem ją poślubić.
1: A czy trudno jest nauczyć się pleść wianki? Bo widzę, że tutaj jest duże zainteresowanie i tych wianków jest coraz więcej na głów pan.
0: Jest coraz więcej wianków, są coraz piękniejsze. Osoby, które nigdy nie plotły wianków, wczuwają się bardzo szybko, się tego uczą, także wystarczą chęci i to wszystko.
2: Na scenie wystąpiły takie zespoły jak Dzieci Kujaw, Spod Strzechy, Koło Wokalne Gama, Zespół Tańca Klasyczno-Nowoczesnego Finezja oraz Zespół Rockowy. Szczególne wrażenie na publiczności zrobiło połączenie ludowego śpiewu z mocniejszym współczesnym brzmieniem. Całości dopełniły efektowna scenografia, ogniska, wianki i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru nad rzeką.

Bo on co spojrzy na te dziewuchy, to

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia było nie tylko pielęgnowanie kujawskich tradycji, ale również pokazanie, że lokalna kultura może być atrakcyjna i bliska także młodszym pokoleniom. Upalny weekend był jednocześnie finałem tegorocznych Dni Włocławka. Święto miasta trwało blisko 2 tygodnie, a w tym czasie mieszkańcy mogli uczestniczyć w koncertach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rodzinnych. Kulminacją obchodów były koncerty w parku na Słodowie, gdzie mimo wysokich temperatur pod sceną zgromadziły się tłumy. Organizatorzy zadbali o różnorodny repertuar tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.

0: wiadomo, że Dni Włocławka to jest już tradycja nasza. Pewnie jakbyśmy policzyli to od 20 kilku lat w różnych miejscach. Od 2 lat te Dni Włocławka trwają tak naprawdę 2 tygodnie. Kulminacja dzisiaj i wczoraj, ale przecież w ciągu tych 2 tygodni mieliśmy i przegląd teatrów ulicznych, i zakończenie roku artystycznego Happy Feet, 30-lecie zespołu Classic, 35 finał turnieju poezji śpiewanej, wiele, wiele innych imprez ważnych, istotnych, bo i biblioteka się wystawiała i organizowała swoje przestrzenie, i Galeria Sztuki Współczesnej, więc dla każdego było coś miłego. Cieszę się, że mieszkańcy po raz kolejny tak licznie i aktywnie też, mimo pogody różnej, powiedzmy, biorą udział, cieszą się. No i to jest cudowne, naprawdę.
1: A co pan czuje, widząc ten tłum pod sceną?
0: Moje serce rośnie, dlatego że my tak naprawdę pracę nad Dniami Włocławka zaczynamy, no właśnie już pracujemy nad tymi, które będą za rok, więc jak widzę, że ludzie się bawią, że przyszli, że mają uśmiech na twarzy, to jest najlepsza nagroda i moje serce się wtedy raduje.
1: A na jaki koncert pan w ciągu tych Dni Włocławka czekał najbardziej?
0: Na wszystkie oczywiście, tak jak powiedziałem, nad line-upem to już rok wcześniej pracujemy, bo też trzeba to pozgrywać tak, z kalendarzami zespołów. Naughty Love, Mysłowic to jest absolutny sztos. Wczoraj Paktofonika, Kacperczyki, Fukaj też. Tak naprawdę, naprawdę dbamy o to, że dla każdego było coś miłego, stąd też w tym roku finalista sprzed kilku lat eliminacji do Poland Rocka i później występujący na Poland Rocku zespół Pull the Wire, który być może nieoczywisty, ale rockowo gra szanty, więc naprawdę myślę, że poziom, jakość też tego, co oferujemy, jest bardzo wysoki. Paktofonika wczoraj wystąpiła z orkiestrą, były smyczki, w sensie wiolonczele, altówki, skrzypce, naprawdę było przepięknie, bardzo mi na tym zależy i są tego efekty. Wczoraj spotkałem ludzi z Bydgoszczy, z Wrocławia, ze Szczecina, którzy przyjechali właśnie na Dni Włocławka, bo dużo ładnych rzeczy się u nas i dobrych dzieje.

Niedziela upłynęła już w spokojnej atmosferze. W parku na Słodowie odbył się zlot youtuberów, który przyciągnął przede wszystkim młodszych mieszkańców. Gościem wydarzenia był m.in. AJ, twórca internetowy znany z materiałów o sporcie i służbach mundurowych. Podczas

0: spotkania opowiadał również o swoim najnowszym projekcie, Mięczaki, w którym przez pół roku pomaga uczestnikom zmienić sylwetkę i wypracować zdrowe nawyki.
1: Czy mnie coś zaskoczyło? Kurczę, nie, raczej nie. Raczej jest to póki co na pewno po prostu nie przekracza to najśmielszych oczekiwań, ale pokrywa się z tym. Po prostu jest to mniej więcej idzie tak, jak chciałem, żeby szło i przyjęło się w sumie nawet trochę lepiej niż sądziłem, szczególnie początkowe odcinki. Także no ten impact i wydźwięk, który chciałem jakby wywołać, myślę, że się udało. I ludziom się to też podoba, koncepcja się podoba. No myślę, że jest to trafiony pomysł i teraz tylko trzeba go tam stopniowo jak wszystko ulepszać.
2: A co ci daje większą satysfakcję? Właśnie pomoc innym, czy pokonywanie i osiąganie nowych celów w swojej karierze, w swoich wyczynach sportowych?
1: Myślę, że tam nie ma, że jedno czy drugie, bo gdzieś tam może na pierwsze te wszystkie wyczyny sportowe i inne rzeczy i pokonywanie własnych słabości, myślę, że to była konieczna podstawa do tego, żeby mieć odpowiedni autorytet do tego, żeby w ogóle wychodzić z propozycją pomocy innym i gdzieś tam stawiać się w pozycji jakiegoś autorytetu, jeżeli chodzi o taki samorozwój i dyscyplinę. Więc najpierw to na własnej skórze zastosowałem, a teraz po prostu próbuję to przelać na innych i troszkę zainspirować innych ludzi.
2: A gdybyś miał dać taką jedną radę komuś, kto rozpoczyna swoją przygodę ze sportem, co to by było?
1: Jedną radę? To jest maraton, jak to się mówi, także nie będzie po tygodniu, po dwóch tygodniach, trzech, nie będzie efektów. Te prawdziwe efekty są po 6, 8, 12 miesiącach i tak dalej, żeby to bardzo dobrze wyglądało, więc cierpliwości, o, bo to jest właśnie mówię, jedna taka cecha, że trzeba być cierpliwym, niezależnie od czego, niezależnie co by się robiło.
0: Z fanami spotkał się także wrocławianin Tytus Chmielewski. Podróżnik opowiadał o swoich rowerowych wyprawach, m.in. przez Brazylię i Japonię. Odpowiadał na pytania uczestników oraz dzielił się historiami z podróży.
3: Okej, no to zaczęło się tak w sumie przypadkiem całkiem, bo wygrałem konkurs podróżniczy na mojej uczelni. Ja studiuję na Politechnice Gdańskiej i tam był taki konkurs, żeby zrobić projekt podróży i potem najlepszy projekt wygrywał pieniądze na realizację. No i zgłosiłem się tak w sumie tak randomowo, pomyślałem sobie, okej, może spróbuję i wymyśliłem taki właśnie projekt przejechania w tej Brazylii na rowerze z Curitiba do Rio, bo to musiało być coś sportowego. No i ten rower wydawał mi się taki najłatwiejszy w sumie, bo jakoś na kajaku bym chyba się nie widział, albo jakiś trekking też nie, więc myślałem, że ten rower. No i potem okazało się, że wygrałem, więc potem już musiałem zrobić to, co sobie wymyśliłem. No i tak to się właśnie zaczęło i pomyślałem, że to będzie fajna podróż, więc chciałem też może jakoś się relacjonować na Instagramie, więc coś tam starałem się nagrywać, co prawda średnio mi to wychodziło, dlatego ta podróż z Brazylii nie jest jakoś tak super zrelacjonowana. No ale potem pomyślałem, że chcę zrobić kolejną podróż, bo ona mi w sumie całkiem fajnie poszła. Przeżyłem, przejechałem to, no i ta podróż do Japonii to już tak trochę lepiej ją relacjonowałem.
0: Tegoroczne Dni Wrocławka przeszły już do historii. Jednak władze miasta zapowiadają, że przygotowania do kolejnej edycji rozpoczną się już w najbliższych miesiącach. Rok szkolny się zakończył. Jednak nie oznacza to, że we wrocławskiej oświacie nic się nie dzieje. Sesja Rady Miasta upłynęła pod znakiem wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Kokuckiego. Radni głosowali również nad innymi uchwałami dotyczącymi m.in. edukacji.
4: Jeżeli chodzi o edukację, to kilka uchwał adresowanych do środowiska nauczycieli, w tym dyrektorów, czyli aktualizacja i takiej ważnej uchwały związanej z regulaminem wynagradzania nauczycieli. A przyjęliśmy przy wywoływaniu jeszcze kilka lat temu tej uchwały, przyjęliśmy kryterium przyznawania dodatku funkcyjnego dyrektorom na podstawie liczby oddziałów, którymi zarządza w danej placówce. W momencie, kiedy zmieniła się trochę mapa tych oddziałów, liczba tych oddziałów, biorąc pod uwagę też wyzwania demograficzno-organizacyjne, w związku z tym trochę przemodelowaliśmy liczbę oddziału, natomiast na tym samym poziomie zostały dodatki funkcyjne, bo to jest ważny zapis. I ta zmiana dotyczy tej uchwały. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o szkolnictwo,

0: o zawodowe, to uruchomienie szkoły branżowej pierwszego stopnia, tak aby też zlikwidować taką lukę, jeżeli chodzi o kształcenie na poziomie pierwszym szkoły branżowej, bo rozumiem, że są też szkoły techniczne, które prowadzą branżówki, ale też robią rekrutację do szkół branżowych. Nie zawsze w danym zawodzie uda się zebrać odpowiednią liczbę osób, biorąc pod uwagę, żeby też w tym systemie włocławskiej oświaty te osoby, które się nie dostały albo nie wiedzą, co ze sobą zrobić, żeby nie umykały te osoby. W związku z powyższym uruchamiamy w strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego przygotowanego do tego rodzaju działań. Świetnie prowadzą branżówkę drugiego stopnia. Teraz ruszy branżówka pierwszego stopnia, więc na pewno profesjonalna karta, sprzęt, przygotowanie, doświadczenie zapewnią rzeczywiście profesjonalistów na rynku pracy.
1: Rozszerzony zostanie zakres działań Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Chodzi o zapewnienie cyberbezpieczeństwa.
0: W szkołach i placówkach nie ma takich stricte informatyków, poza kilkoma szkołami, a są informatycy nauczyciele. To nie ten obszar działań, w związku z tym musi być fachowiec, który będzie po pierwsze koordynował sprawy w wprowadzaniu systemowych takich rozwiązań, czyli elektroniczny obieg dokumentów, inne programy takie instytucjonalne plus kwestia cyberbezpieczeństwa, koordynacja działań w tym zakresie. Kolejne zadanie w ramach integracji działań, funkcji Centrum Usług Wspólnych wobec placówek oświatowych to wsparcie w zakresie zamówień publicznych. To też jest ból głowy dla wszystkich dyrektorów. Chcemy ten ból głowy zdjąć i dlatego to będzie takie wsparcie w przygotowaniu dokumentacji. To jest bardzo dużo dokumentów i żeby też nie potknąć się na tym etapie, będzie osoba, która będzie wspierać dyrektorów placówek oświatowych, bo musimy podkreślić, że konsekwentnie jak co roku staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne i z programów unijnych, z KPO, z Funduszy Kujaw i Pomorza, a także z innych programów rządowych, tak żeby wzmocnić potencjał i atrakcyjność naszej włocławskiej oświaty.
1: A uczniowie czekają na wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz matur. Te pierwsze będą znane już w najbliższy piątek, 3 lipca. Na wyniki egzaminów dojrzałości absolwenci szkół ponadpodstawowych będą musieli poczekać do 8 lipca. Miniony weekend był bardzo pracowity dla służb w naszym regionie. Było to związane m.in. z wysoką temperaturą. Doszło też do utonięcia 54-letniego mężczyzny w powiecie aleksandrowskim.
2: Mieliśmy 29 zdarzeń. Były to zdarzenia również charakterystyczne, związane tutaj z wysoką temperaturą, jak choćby w gminie Lubraniec mieliśmy zdarzenie z butlą gazową, gdzie zwiększyło się znacząco ciśnienie butli gazowej i gaz zaczął się ulatniać. Mieliśmy również zdarzenia związane z akwenami wodnymi i tutaj przez 3 kolejne dni grupa wodno-nurkowa została wzywana do zdarzeń na terenie powiatu włocławskiego, ale również powiatów sąsiednich. No i 2 z tych zdarzeń zakończyły się niestety tragicznie. Ponadto mieliśmy 6 pożarów oraz 2 wypadki i jeszcze były zdarzenia związane z konarami jakimiś urwanymi czy drzewami.
1: Na drogach doszło do 183 wykroczeń, z czego 134 dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości. 2 kierowców prowadziło pod wpływem alkoholu.
3: Byli to kierujący rowerami, którzy za to zachowanie odpowiedzieli w taki sposób, że nałożony został na nich mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Dzisiaj około godziny 10:40 zostaliśmy powiadomieni o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej i Zbigniewskiej. Kierująca autobusem 53-letnia kobieta jadąca z kierunku ulicy Kaliskiej w kierunku ulicy Zbigniewskiej, jak wstępnie ustalono, nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie, która przemieszczała się przejściem dla pieszych. Zdarzenie zakwalifikowane zostało jako wypadek drogowy. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
1: 72-letnia poszkodowana została przewieziona do szpitala. W trakcie działań służb ruch był utrudniony. Mieszkańcy Kowala i okolice rozpoczęli wakacje przy dźwięku.

0: kilka znanych przebojów. Park Miejski imienia Leona Stankiewicza ponownie zamienił się w plenerową scenę koncertową, na której wystąpili cenieni artyści. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili sobotni wieczór przy muzyce.
1: Te imprezy, które w parku tutaj organizujemy, one z założenia, no powiedziałbym, czy raczej biorąc pod uwagę możliwości naszego budżetu, one są od strony finansowej bardzo skromne. Ja nie uczynię tutaj, powiedziałbym, żadnej tajemnicy z tego, że ta dzisiejsza impreza zamknie się w kwocie około 30 tysięcy złotych, no z udziałem no między innymi dwóch znamienitych profesjonalnych wykonawców. No myślę tutaj chociażby o Jacku Wójcickim. Będzie także ciągle znana i lubiana Krystyna Giżowska i jej niezapomniane przeboje. Kończy się wszystko, myślę, że akurat taką zabawą taneczną na świeżym powietrzu. Myślę, że akurat nie jesteśmy w stanie tego udowodnić telewizom, ale pomimo tego, że jest 37 stopni na zewnątrz, to akurat w naszym parku, w cieniu platanów, w pobliżu fontanny, ale także i pod namiotami, które przygotowaliśmy dla widzów, można całkiem miło i sympatycznie spędzić ten czas, pomimo tego, że jest dzisiaj bardzo upalny dzień.
2: To nie pierwsza taka impreza w Kowalu. Jakie znaczenie mają one dla lokalnej społeczności?
1: Ja jestem burmistrzem, można powiedzieć, z bardzo dużym stażem i imprezy plenerowe zacząłem organizować jako burmistrz już na początku lat 90. Powiem, byłem pierwszym burmistrzem, wtedy jeszcze byłem w województwie wrocławskim, który takie imprezy organizował. To oczywiście bardzo wiele się zmieniło, bo w tamtych czasach jakakolwiek okazja do tego, żeby spotkać się razem, powodowała, że ludzie garnęli się, nie bacząc na poziom wykonawców. Przeważnie byli to wtedy amatorzy z uszanowaniem dla ich wysiłku, dla ich talentów. Teraz zmieniło się to bardzo. Te imprezy bardzo podrożały poprzez to, że akurat weszły agencje i takie imprezy duże no kosztują nie 30 tysięcy złotych, tak jak tutaj mówię, tylko to w zależności od tego, ja myślę, że akurat dziennikarze mogliby spytać organizatorów niektórych imprez, ale myślę, że koszty imprez to jest 200-300 tysięcy złotych. Nas nie stać na taki wydatek, ale nawet gdyby było stać, to wydaje mi się, że szkoda na to publicznych pieniędzy.
0: Władze miasta podkreślają, że koncerty organizowane w parku mają wyjątkowy kameralny charakter. Scena położona nad wodą tworzy niepowtarzalny klimat, a samo wydarzenie jest okazją nie tylko do wysłuchania znanych wykonawców, ale również do spotkań i wspólnego spędzenia czasu przez mieszkańców.
1: Bardzo dużą wartością jest również i to, że spotykają się ludzie, którzy mają okazję spotkać się, porozmawiać, pospacerować, no także skorzystać z naszej letniej kawiarenki. I myślę, że to miejsce ma swój klimat. Ja powiem Państwu szczerze, że gdybym miał wybrać jedno, jedyne miejsce w Kowalu mi najbliższe, no chociaż oczywiście bardzo ważny jest dla mnie cały Kowal, ale to miejsce jest moim miejscem szczególnym i ukochanym. I nie ukrywam, że akurat jestem zadowolony z tego, że ten pomysł, żeby organizować tutaj takie imprezy w tym miejscu, na scenie, którzy wykonali moi pracownicy, pracownicy wykonali scenę, która może nie ma wielkich rozmiarów, bo to jest raptem około 25 metrów kwadratowych, ale występowali tutaj znamienici artyści, także i ci dzisiejsi. To też również jest to pierwsza liga, przynajmniej jeśli chodzi chociażby o te dwa nazwiska, które wymieniły wcześniej. Także miejsce jest bardzo klimatyczne. Ja również cieszę się z tego, że zaproszeń naszych do udziału w tych imprezach korzystają także bardzo licznie mieszkańcy Włocławka i bardzo się z tego, jak powiadam, cieszę.
2: A gdyby Kowal miał być wakacyjną piosenką, to o czym by była?
1: Ja myślę, to trudne pani mi zadała po prostu pytanie. To w zależności od tego, kto ile ma lat, jakie ma marzenia, jakie ma po prostu, że tak powiem, problemy. Ja po prostu byłby pewnie o szczęściu. No, taką piękną piosenkę o szczęściu śpiewał jeden z moich ulubionych artystów, który już w Kowalu gościł, Andrzej Poniedzielski, bowiem akurat jak ma się w życiu szczęście, to jest to życie udane, bo szczęście jest ważne, żeby mieć zdrowie, szczęście jest ważne, żeby spotkać właściwych ludzi na swojej życiowej drodze, żeby takie czy inne rzeczy czasem trudne do wykonania zrobić, także byłaby to jednak piosenka o szczęściu, którego życzę wszystkim uczestnikom tej imprezy, mieszkańcom Kowala, Włocławka i wszystkim tym, którzy nas oglądają i słuchają mojej wypowiedzi.
0: Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, takich koncertów w Kowalu nie może zabraknąć. Mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości wspólnej zabawy i doceniają atmosferę, jaka panuje podczas letnich imprez organizowanych w mieście.
2: A czy biorą Państwo udział często?

0: W takich wydarzeniach w Kowalu?
1: Tak, jak jest, to tak, tak, tak. Bardzo nam się podoba, nie? Trochę rozrywki jest, no.
0: Czy takie organizowanie tych wydarzeń ma duży wpływ na lokalną społeczność?
1: No, bardzo przyjemnie, jak tak wszyscy się zbiorą, nie? No, tak, no.
0: Na jaki występ Państwo dzisiaj czekają?
2: No, my czekamy na tego tenora.
0: A czy takie wydarzenia są ważne dla lokalnej społeczności?
2: No, bardzo ważne. Jeżeli są kulturę, trzeba po prostu dbać o nią i szanować.
3: Gościem, który wystąpił przed kowalską publicznością, był Jacek Wójcicki. Zdradził on dla naszej redakcji, co sprawia mu największą satysfakcję z występów i czego nie może zabraknąć na jego letniej trasie koncertowej. Dawa.

0: kochanie.
1: No ja lubię śpiewać, to jest takie chorobliwe dosyć, ale tak serio, no myślę, że to, że śpiewam piosenki, które ludzie znają, lubią, dodaję do tego trochę własnych interpretacji, trochę temperamentu, żywiołowości, no i to się składa na całość, a ponieważ lubię to robić, no to ja też jak kogoś oglądam, że coś robi ktoś z pasją, to się inaczej zupełnie ogląda niż ktoś, kto tak no śpiewa sobie amuzą.
2: A gdyby miał pan zaśpiewać jedną piosenkę, która opisuje pana całą karierę, co to by było?
1: O, to jest bardzo trudne, bo to jest bardzo, nie zawrzemy w jednej piosence tej całej historii, ale ponieważ ja jestem wielkim fanem zespołu ABBA, o, to wszyscy wiedzą, moi znajomi, katowałem ich od już dekad, odkąd ten zespół powstał tymi piosenkami. To jest taka jedna z ich repertuaru, nazywa się Dziękuję za muzykę, Thank you for the music. I w tej słowa tej piosenki, ja czasami ją śpiewam, bo one mówią właśnie o tym, że już jako dziecię, zamiast mówić, zacząłem śpiewać, zamiast chodzić, to już pierwsze, to zacząłem tam się tanecznym krokiem. No i to jest to wszystko, co u mnie było w życiu, bo też zacząłem wcześniej, nie mam tego nawet świadomości, nie pamiętam tego, ale jako czterolatek już śpiewałem piosenki na krzesełku stojąc i w związku z tym pewnie to by była ta piosenka.
2: A czy ma pan jakieś rytuały przed występem, o których nikt nie wie?
1: Nie, no to co jest normalne, trzeba się rozśpiewać, trzeba nabrać troszkę energii, a nawet jak mamy, no bo tak się zdarza, że nam się czasem nie chce, mamy zły dzień, jesteśmy w złej kondycji, to trzeba się jakoś skupić, zebrać siły, małą kawkę wypić i na scenę.
2: Występuje pan zarówno na takich wielkich wydarzeniach, jak i właśnie w lokalnym, kameralnie, tak jak dzisiaj. Co pan boli?
1: Ja właśnie, to jest ważne u wykonawców, artystów, kolegów, że nie dzielimy tego na duże ośrodki, duże miasta i na małe. Wszędzie, zresztą byłoby mi trudno gorzej śpiewać tu, a lepiej w dużym wielkim ośrodku. To się tak nie da. To się robi to samo wszędzie. I to ludzie bardzo doceniają, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach. Ale ja to bardzo lubię, bo to jest, no gdzie można spędzić taki dzień letni, upalny, na tym stawiku jest scena, no to są po prostu, to są potem wspomnienia są. To nie wszystko jest pieniądz i nie wszystko jest kariera, bo jest też życie i jakieś wspomnienia i to wszystko na coś, co z sobą niesiemy. No i to się potem przekazuje też i widzowi, jeżeli ktoś ma tego świadomość, tego całego zaplecza. Ja tu za bardzo filozofuję, ale ogólnie mówiąc, to jest wielka frajda wystąpić sobie właśnie na takim pięknym plenerze.
2: A jaka jest piosenka, która jest obowiązkowa na pana wakacyjnej liście?
1: No to ja bardzo lubię te Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Dedykuję pani. Ale też bardzo lubię

niepewność też taka. No, tego nie, to rzadko śpiewam, ale to jest piękna pieśń. To mogę powiedzieć, że też jakby z mojego repertuaru to jest. Ona, no dzisiaj nie będę, bo to jest bardzo okazjonalna, właściwie nie piosenka, pieśń, to Miejcie nadzieję Zbigniewa Preisnera ze słowami Adama Asnyka, która jest, stała się już pewnego rodzaju pieśnią kultową, że tak nieskromnie powiem, ale tak, tak jest. No więc to są te moje wakacyjne piosenki.

0: Przed kowalską publicznością wystąpiła również Krystyna Kiszowska. Jak przyznała, największą radość sprawia jej to, że jej piosenki od lat śpiewają wspólnie zarówno starsi, jak i młodsi słuchacze.
1: No to jest dla wykonawcy, dla w ogóle dla artysty ogromnie miła sprawa, ponieważ każdemu artyście zależy na tym, by jego piosenki przeżywały pokolenia. Zresztą to się dzieje praktycznie na każdym koncercie. Przychodzą mamusie, przychodzą córki, już z wnukami. Najczęściej słyszę, o, moja mama śpiewała, pamiętam te piosenki, moja mama śpiewała. Dobrze, że młodsi ludzie odnajdują w tych piosenkach coś, co ich interesuje. To jest miłe.
2: A jaka jest piosenka, która wzbudza w pani największe wzruszenie, którą pani najchętniej wykonuje?
1: No jest takich kilka. To są utwory. Ja jestem w ogóle taką osobą, która kocha takie liryczne, melodyjne piosenki. I są takie, ale myślę, że dla wykonawcy ważne jest, by nie przywiązywać się tylko do jednej, bo wszystkie inne wtedy nie będą miały żadnej wartości, więc staram się układać program tak, by być zadowoloną z tego i by była publiczność również usatysfakcjonowana z tego, co pokazuję i co śpiewam.
2: A co dzisiaj będą mieli okazję usłyszeć mieszkańcy Kowala?
1: No na pewno przede wszystkim no, piosenki, z których chyba mnie znają najbardziej. Ja wiem, że czasami wykonawca ma już ich dosyć, bo śpiewa je tyle lat, tak jak ja. Ale cieszę się, że jest publiczność, która się domaga ich i która chce je słyszeć. To jest taki żelazny repertuar. Dobrze jest wiedzieć, że publiczność znacie z tych piosenek, że utożsamiana jestem z tymi piosenkami i że lepiej być znanym z takich utworów nawet, niż po prostu być anonimowym takim wykonawcą, którego trudno utożsamić z jakąkolwiek piosenką. Dzisiaj będą na pewno te sprzed lat, które państwo najlepiej znacie, pamiętacie, ale też takie jak piosenki, które wzbudzają we mnie jakieś miłe wspomnienia, są bliskie mojemu sercu. I myślę, że te, które wybrałam na dzisiejsze spotkanie, bo zawsze tak mówię, nie koncert, a spotkanie z publicznością, będą trafione. Będzie to strzał w dziesiątkę. Mam nadzieję.
2: W tym spotkaniu w takim razie rozpoczynamy wakacje. A jakie są idealne wakacje według pani?
1: Idealne wakacje? No ja, to każdy ma swoje ulubione sposoby wypoczywania. Jeden lubi grillować, drugi woli jechać na działkę i kwiatki, i po prostu pielić grządki. Ja nie miałam okazji do tej pory zbyt wielkiej tak na luzie jechać na wakacje, gdziekolwiek. Zawsze były one związane z pracą. Praca, a przy okazji zobaczyłam miejsce, w którym jestem, obejrzałam i do domu. Czasami tylko była to chwila, ale od jakichś 3 lat mamy taką fajną grupę w zespole, z którą wybieramy się tylko i wyłącznie są to wyjazdy tylko i wyłącznie takie, które pozwolą nam zawsze zwiedzić dokładnie miejsce, gdzie się wybieramy, skosztować potraw dla tego regionu wyjątkowych, po prostu na takim wyjątkowym luzie. I to jest dla mnie

0: chyba największa radocha. Ja zawsze kochałam podróże, uwielbiałam zwiedzać świat. Uważam, że to jest najpiękniejsza rzecz w życiu, kiedy człowiek może zobaczyć świat. Nikt mu tego nie odbierze. To jest to, co zobaczył. To jest piękne. Jeśli taką ma się możliwość, oczywiście. No i cieszę się, że późno. No, że późno w sensie wieku, no. Ale zawsze... Ale jednak tak, zdarza się, że właśnie tak teraz jest, że jedziemy na luzie, tym razem w regiony, no nie wiem, każdy nam puka do głowy, bo wybieramy się do Hiszpanii, a jest u nas upał jak nie wiem, ale mam nadzieję, że tam będzie podobnie i jakoś wytrzymamy. Chcemy obejrzeć piękne rejony Andaluzji i takich innych miejsc. Właśnie w te rejony jedziemy.
1: A już kończąc, jakie plany na najbliższe miesiące?
0: Praca. Kocham to. Naprawdę kocham to. I myślę, że to jest moje największe szczęście, że mogę jeszcze cały czas po prostu mieć tą krzepę i mam tą ochotę do tego, co robię. Zresztą, proszę Państwa, kocham to i będę śpiewała, dopóki będę mogła, nie będę straszyła na estradzie. I w miarę czysto śpiewała, bo to jest logiczne.
2: Wieczór zakończył się wspólnym śpiewaniem największych przebojów i długimi owacjami dla artystów. Szykuje się wielka impreza w Kruszynie. Na płycie lotniska odbędzie się Święto Powiatu Wacławskiego. To jedno z największych wydarzeń plenerowych w naszym regionie. Impreza jest rozłożona na dwa dni. Pierwszy będzie skierowany bardziej dla nieco młodszej publiczności.
3: Mam nadzieję, że wszyscy czujemy się młodzi, ale zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu wacławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30. Lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha, 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
2: Natomiast w sobotę na scenie zameldują się dwoje artystów z powiatu wacławskiego, Julia Kordylewska i Alan Lubiński. O godzinie 18 wystąpi Cleo, o 19:30 Selfie, a o 21:00 Krzysztof Kcugowski z zespołem Mistrzów. Koncertem będzie towarzyszył Festiwal Smaków, animacje dla dzieci, pokazy lotnicze, a także konkurs kulinarny. Przypominamy, Święto Powiatu Wacławskiego odbędzie się w dniach 10 i 11 lipca.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 700.

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor, zacznijmy może od tego, jak wygląda obecnie rynek pracy w naszym regionie?
1: Nasz tutaj region, jeżeli chodzi o problem pozostawania bez pracy, no wygląda troszkę gorzej na tle całego województwa, to jest od lat. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to dla miasta na koniec kwietnia, bo takie dane mamy ostatnie, to było 9,8, a dla powiatu włocławskiego to jest 14,7%. Razem daje to ponad 8200 osób zarejestrowanych u nas jako osoby bezrobotne. I jak patrzymy sobie na to, jak to bezrobocie wyglądało w tym roku, no to widzimy takie sezonowe spadki, tak? Bo na początku roku tych osób było więcej. Teraz w ostatnich 2 miesiącach sukcesywnie tych osób ubywa. Pojawiają się oferty pracy sezonowej, w ogóle po prostu też ten rynek zaczyna się odbijać po zimie, kiedy w pewnych branżach jest zastój. Więc z punktu widzenia osób zarejestrowanych ta sytuacja jakby wygląda, jest ustabilizowana, powiedziałabym. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie na pracowników, to obserwujemy już od dłuższego czasu takie spowolnienie, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. To znaczy, jak patrzymy sobie na ilość ofert, która w tym roku do nas wpłynęła, to jest około 1700 ofert w całym tym roku, a w ubiegłym roku było to ponad 30% więcej, dlatego że to było prawie 2600 ofert. Także widzimy, że te procesy rekrutacyjne trochę przyhamowały.
0: A czym to może być spowodowane?
1: To jest takie zjawisko, które w ekonomii, w HR-ach określa się jako low hire, low fire, czyli takie rzadkie przyjmowanie i rzadkie zwalnianie. I to jest w zasadzie charakterystyczne nie tylko dla naszego regionu, tylko dla Polski. Powiem więcej, to jest charakterystyczne w ogóle dla gospodarki, dlatego że mamy dosyć niestabilny czas, kiedy koszty pracy w wielu miejscach, a w Polsce wyraźnie wzrosły. W ostatnim dziesięcioleciu koszty pracy i wynagrodzenia nasze wzrosły o 120%, w Unii o 40%, czyli nasz tutaj poziom się zwiększył dosyć radykalnie. I tak naprawdę firmy, decydując się na przyjmowanie kogoś, liczą to, kalkulują i bardzo często widzimy, że w momencie, kiedy robi się wakat, firma analizuje, czy czasami tych zadań, które zostały w wyniku tego wakatu, nie rozdzielić na osoby, które już zatrudniam i po prostu nie przyjmować nikogo, czy też zdecydować się na tą rekrutację. Więc z tego punktu widzenia jest duża ostrożność w przyjmowaniu nowych osób, a z drugiej strony, i to jest to może to, że firmy są ostrożne, żeby rekrutować, to jest być może dla szukających pracy niepokojące, ale z drugiej strony pozytywnym faktem jest to, że też nie obserwujemy jakichś dramatycznych zwolnień, tak? Że firmy też właśnie słabo zwalniają i to jest akurat pozytywne, dlatego że jeżeli mam pracę, to mogę się spodziewać, że prawdopodobieństwo, że ją stracę, jest raczej mniejsze. My u nas prowadzimy takie autorskie badania pracodawców i co roku pytamy ich o te plany zatrudnieniowe i redukcyjne. Kiedy w ubiegłym roku pod koniec pytaliśmy nasze tu włocławskie firmy, to dokładnie to zjawisko również nam się tam uplastyczniło, dlatego że niespełna 40%, dokładnie 38% firm planowało jakieś zatrudnienie. W poprzednich latach to było około 45%, czyli widzimy spadek o kilka punktów procentowych. Natomiast bardzo pozytywne było to, że 9 na 10 absolutnie nie planowało zwolnień, prawda? Więc niestabilność dzisiaj i związana z tymi wydarzeniami geopolitycznymi, ale też z wewnątrzkrajowymi, kiedy widzimy, jak rosną ceny surowców, właśnie te koszty prowadzenia działalności, jeszcze kolejnym aspektem jest taka dosyć duża niestabilność prawa. Pracodawca dzisiaj co chwilę jest zaskakiwany czymś. Kolejne regulacje, nie wiem, przed chwilką, nie wiem, dyrektywy unijne związane chociażby, nie wiem, teraz będzie wdrażana z jawnością płac, z wartościowaniem stanowisk. Za chwilkę w lipcu wchodzi przepis, który mówi o przekwalifikowaniu umów zlecenie czy relacji B2B na stosunek pracy, czyli nowe kompetencje inspekcji pracy, gdzie też to są dodatkowe czynności w firmach, które teraz rewidują, analizują te wszystkie kontrakty, które mają, prawda, KSeF, chociażby obszar księgowości. Do tego jest mnóstwo i my bardzo często, kiedy rozmawiamy z firmami, słyszymy jedno, jak pytamy, czego oczekują od państwa, to tak naprawdę oczekują takiej stabilności, nie? I takiego trochę zmniejszonego prawodawstwa, które narzuca pewne regulacje, bo to niewątpliwie też się wiąże z kolejnymi kosztami.

0: A jak to wygląda z osobami bezrobotnymi? Bo ja przysłuchiwałem się tej dyskusji na sesji Rady Miasta, która się toczyła. Jedni mówili, że no, tej pracy nie ma, że osoby chcą znaleźć tą pracę, ale nie mogą jej znaleźć. Z drugiej strony słyszałem, że osoby bezrobotne nie chcą pracować. Jak to
1: Tak,
0: wygląda?
1: ta dyskusja, która była na sesji Rady Miasta i byłam pytana w różnych aspektach, rzeczywiście była bardzo ciekawa, a też, tak jak powiedziałam na sesji, ona pokazuje złożoność tego zjawiska. Bo jeżeli zakładamy, że 8 tysięcy, prawie 200 osób mamy zarejestrowanych, a ponad 400 ofert, to teoretycznie w takim idealnym modelu no, 5% osób mogłoby od razu pójść do pracy. Tak się nie dzieje. Z uwagi na ten aspekt, o którym chociażby pan radny Krzysztof Grządziel mówił głośno na sesji, czyli rzeczywiście jest część osób, które naprawdę nie chcą pracować, nie rejestrują się po to, żeby pracować, i my stosujemy też takie nasze własne autorskie narzędzie segmentacja klientów, o czym też mówiłam na sesji, gdzie my badamy tą motywację i kwalifikacje osób i widzimy, że no ponad połowa osób naprawdę nie chce pracować, więc to jest prawda, a rejestrują się z uwagi po prostu na system, jaki został skonstruowany w Polsce, który, czy nam się to podoba, czy nie, ale tak działa, że niektórzy po prostu potrzebują ubezpieczenia zdrowotnego, prawda? I ja szczerze panu powiem, że ja rozumiem czasami ludzi, którzy przychodzą i mówią, naprawdę w tym momencie nie mogę pracować, ale muszę mieć gdzieś ubezpieczenie. Nie mogę, bo mam małe dzieci, bo opiekuję się chorym rodzicem, bo sama mam problemy ze zdrowiem, a ZUS mi nie przyznał renty. To są przeróżne historie, takie indywidualne, które powodują, że ludzie przychodzą się zarejestrować. Ale z drugiej strony jest też grupa osób, i o niej absolutnie nie możemy zapominać, i to jest w zasadzie taka baza, na której pracujemy, i do tej grupy, no niespełna połowy naszych klientów kierujemy pomoc, która chciałaby pracować, ale tej pracy nie może znaleźć z różnych powodów. Taki podstawowy problem to jest niedopasowanie tej struktury podażowej i popytowej. Czyli ja mam nie takie kwalifikacje, jakich oczekuje rynek pracy. Bo jeżeli ja chciałabym dzisiaj podjąć pracę, chociażby gdzieś w biurze, prawda, a tych ofert jest bardzo mało, szukających jest bardzo dużo, to ja mogę tej pracy szukać kilka miesięcy. Jeżeli ja chciałabym podjąć pracę jako fizjoterapeuta, to ja mam od razu pracę, prawda? Jak chciałabym być fryzjerką, mam tą pracę od razu. Więc rynek potrzebuje innych kwalifikacji niż te, które mają osoby bezrobotne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też ograniczenia co do mojej dyspozycyjności. Mamy sporo ofert, które trudno nam obsadzać i prowadzić rekrutację, które wiążą się z pracą zmianową. Jest część naszych klientów, która albo nie chce, albo nie może sobie pozwolić po prostu na pracę zmianową. I tutaj też już wtedy ten zakres się zawęża. Kolejny aspekt to jest właśnie ten charakter pracy, tak naprawdę. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ktoś jest już w jakimś profilu zawodowym, ma doświadczenie, ale z różnych powodów już nie może tak pracować albo nie chce, bo na przykład ma zdrowie, coś się stało ze zdrowiem, albo zdobył wyższe kwalifikacje i chciałby zmienić profil zawodowy, i to też nie jest łatwo zrobić tak z dnia na dzień. Bardzo często nasze działania skupiają się na ustaleniu takiej indywidualnej ścieżki. Mamy takie narzędzia jak indywidualny plan działania. Realizujemy razem wspólnie z naszymi klientami, szczególnie tymi, którzy są zainteresowani podjęciem pracy. Próbujemy określić pewne działania krok po kroku, co należy zrobić, od takich prostych czasami rzeczy, dla nas oczywistych, a dla klientów nie, bo szukanie pracy jest pracą. Jeżeli ja wyślę 1000 CV-ek czy 100 CV-ek, które będą identyczne do każdego te same, i ja się potem dziwię, że ja nie otrzymuję informacji zwrotnej, bo nawet nie wiem, czy ktoś się otworzył, to my tak naprawdę też pokazujemy, jak uczymy szukać tej pracy,
0: Czyli u
1: jak
0: Was
1: jej.
0: dostaną taką pomoc, taką wskazówkę, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Mamy i takie 3-tygodniowe warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, gdzie krok po kroku najpierw patrzymy, próbujemy osobom odnaleźć ten własny potencjał, potem pokazujemy, jak szukać pracy, jak na rozmowie się zachować, a potem osoby idą już w teren, czyli idą na te rozmowy, czyli już taka praktyka podczas warsztatów, albo krótsze formy, jednodniowe, trzydniowych warsztatów. To zależy od możliwości i zainteresowania naszych klientów, gdzie tak naprawdę pokazujemy, jak tą pracę zdobyć. Bo dzisiaj ja bym powiedziała, że kiedy idziemy w sprawie pracy, to nie powinniśmy mówić, że idziemy na rozmowę o pracę, tylko idziemy na rozmowę po pracę, tak? I jakby też pokazujemy klientom, że trzeba też zmienić czasami tą warstwę jakby językową, żeby też jakby zaprogramować się na tą skuteczność, a żeby być tym skutecznym, to trzeba stosować trochę bardziej zindywidualizowane

0: narzędzia dotarcia do firmy, bo szukających pracy często na pewne stanowiska jest bardzo dużo.
1: Jakich pracowników szukają teraz pracodawcy?
0: Jeżeli chodzi o nasz lokalny rynek pracy, to on jest w pewien sposób ukształtowany na takie branże związane chociażby z przemysłem, które u nas jest bardzo obecne. I ten przemysł tworzy różne miejsca pracy i takie związane z produkcją po prostu. I tutaj właśnie ta praca wielozmianowa jest trudna do obsadzenia przez nas, ale też są inne oferty, niekoniecznie na kilka zmian, gdzie pracodawcy są otwarci na przyuczenie kogoś, ale też już ten średni szczebel, gdzie są potrzebni jacyś automatycy, operatorzy maszyn, gdzie pracodawcy wymagają już pewnych umiejętności. I my oferujemy chociażby szkolenia, tak? Czasami mamy takie doświadczenia współpracy z konkretną firmą, gdzie na zlecenie konkretnej firmy realizujemy szkolenie, nie wiem, choćby operator CNC. Razem z firmą prowadzimy rekrutację na szkolenia, firma też decyduje, kto osobowościowo pasuje do zespołu i po takim szkoleniu osoba od razu idzie do pracy, prawda? Więc jakby ten obszar przemysłu u nas jest dosyć bardzo rozbudowany. Co czwarta oferta jest z tego zakresu. Na naszym rynku również poszukiwani są pracownicy z sektora budowlanego. Również co czwarta oferta jest z tej branży. I tutaj mówimy o różnych stanowiskach i pracowników budowlanych do robót wykończeniowych, i murarze, i spawacze, i ślusarze, tak? Czyli tacy konkretni rzemieślnicy, ale też kierownicy robót, projektanci, więc też te wyższe kwalifikacje. No i wreszcie najsilniej obecny u nas sektor usług. Tak? Co trzecia oferta jest z usług i tutaj mówimy o usługach różnych, zarówno takich związanych, chociażby psuje mi się samochód, idę do mechanika, mechanicy samochodowi są nieustannie poszukiwani, ale także ta sfera naszego dobrostanu fizycznego, bo fizjoterapeuci, pielęgniarki, nieustanne zapotrzebowanie na te zawody, ale także usługi takie jak fryzjer, kosmetyczka, prawda? Więc jakby w tych branżach jest ofert pracy najwięcej. Najtrudniej znaleźć u nas pracę w administracji, w prace biurowe. Jeżeli chodzi o prace biurowe, to nie wystarczy znajomość komputera. Trzeba wiedzieć jeszcze coś, czyli chociażby jest deficyt takich samodzielnych księgowych, tak? Jeżeli ktoś widzi się, lubi taką pracę, ma doświadczenie, też bez problemu taką ofertę znajdzie. Specjaliści od kadr, płac na takich osoby też są, jest zapotrzebowanie, czy marketingowcy, handlowcy, ale ze znajomością języków, bo tutaj już mówimy o pracy w firmach naszych tu włocławskich. Mamy przecież sporo rozwiniętych firm, które eksportują i mają klientów obcojęzycznych i potrzebują po prostu pracowników do biura, ale ze znajomością języku.
1: To czym w takim razie ta osoba poszukująca pracy musi się wyróżniać, żeby otrzymała tę pracę?
0: Przede wszystkim musi odpowiedzieć na ogłoszenie w bardzo indywidualny sposób. Nie na zasadzie, ja mam jeden schemat, który wysyłam do każdej firmy, tylko jeżeli ja czytam ogłoszenie o pracę i widzę, że jest wymagana jakaś umiejętność, to ja w tych dokumentach aplikacyjnych podkreślam tą umiejętność. Ja ją stawiam na pierwszym miejscu, żeby po prostu, czy to osoba rzeczywista, czy system AI mógł taką ofertę wychwycić. Wie pan, dzisiaj nawet mówimy, bo przecież większe firmy, szczególnie agencje pracy, prowadzą czasami analizę CV poprzez narzędzia AI-owe. I czasami klienci stosują taką technikę, gdzie wszystkie wymagania, jakie są w ofercie, robią gdzieś na dole białą czcionką, zupełnie niewidoczną przy wydruku czy przy otworzeniu dokumentów, a system AI wychwyci, przecież on to przeczyta, prawda? Więc wtedy to jest taki manewr trochę, żeby obejść to bezduszne narzędzie, tak? Ale jeżeli zakładamy, że ja trafiam takiego człowieka, no to wtedy chodzi o to, żeby odpowiedzieć konkretnie na potrzeby tej firmy. Również zachęcamy do tego, żeby nie ograniczać się tylko, jeżeli ja szukam pracy we Włocławku, mogę przyjść do urzędu pracy, bo na przykład nie wiem, jakie firmy są na naszym terenie, widzę, jakie są oferty, ale warto nas zapytać, jakie firmy jeszcze działają w tej branży i warto indywidualnie się kontaktować z tymi firmami, zostawiając swoje aplikacje i bardzo często skraca się przecież proces rekrutacji, że ja będąc szefem, zanim uruchomię proces rekrutacji, mogę sobie pomyśleć, aha, taka pani Ania czy pan Bartek, kto tam zostawił, czy jakiś człowiek był z CV-ką i moje HR-y tam mają też takie
1: czyli
0: aplikacje.
1: Nawet jak nie ma ogłoszenia o pracę, to warto sobie uderzyć do
0: Oczywiście
1: tej firmy.
0: Oczywiście tak. To jak najbardziej polecamy klientom i przede wszystkim bardzo dużo osób ma takie poczucie, jak szuka pracy, że wstydzi się o tym mówić, że to jest coś, co powoduje, że czują się gorsi. To jest mit, to jest błędne myślenie. Każdy z nas może być w sytuacji, kiedy nie ma pracy. Po prostu to nie jest nic nadzwyczajnego i warto o tym dookoła mówić, bo sieć znajomych, i to nie chodzi o pracę po znajomości absolutnie,

0: Absolutnie. Chodzi o to, że im więcej osób wie, że ja szukam pracy, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ja się dowiem o czym się nie dowiem z ogłoszeń, z pracuj.pl, z naszej e-pracy, prawda? Ponieważ czasami poszukujemy pracy kanałami takimi nieformalnymi, prawda? I naprawdę nie chodzi o to, że ktoś dostanie pracę po znajomości, tylko wiemy, że też są firmy, które na przykład zachęcają swoich pracowników, że jak zrekrutują kogoś, kto przyjdzie z ich polecenia, to dostaną na przykład 100 zł premii, tak? Więc są takie systemy też zachęt, bo przecież każdemu pracodawcy zależy na tym, że jak przychodzi do niego człowiek, to nawet dobrze, że ja już o nim coś wiem, że ktoś o nim coś wie. Więc też zachęcamy i każdemu mówimy, że powiedz światu o tym, że ty szukasz pracy. Wtedy zwiększasz szansę na rzeczywiście skuteczne jej znalezienie.
1: Rozpoczynają się wakacje, więc jak wygląda ten rynek pracy, tej sezonowej, wakacyjnej? Czy już pojawiają się te oferty pracy?
0: Tak, jeżeli chodzi o wakacje, to rzeczywiście nasz teren też jest w pewnych sferach bogaty o tą ofertę, dlatego że no, mamy firmy, szczególnie przetwórstwa spożywczego, które rzeczywiście, jakby ten sezon tak wygląda, że mamy czy truskawkę, czy kukurydzę, czy jakieś inne, wiecie, zbiory, które powodują, że tych pracowników zaczyna być potrzeba więcej. My jako Urząd Pracy typowo pracą sezonową się nie zajmujemy. Zachęcamy osoby młode, które szukają pracy we Wrocławku do kontaktu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, które jest na ulicy Przedmiejskiej i tam warto podać swoje dane, złożyć formularz rekrutacyjny, ponieważ tam odkierowujemy firmy czy podmioty, które szukają tylko na wakacje pracowników, szczególnie właśnie młodocianych. Ale ciekawym też zjawiskiem, a propos pracy dla młodych ludzi, jest czasami sceptyczny stosunek niektórych firm, szczególnie do przyjmowania osób niepełnoletnich. I tu chciałabym to podkreślić, dlatego że czym innym jest przyjęcie kogoś dorosłego, kto kończył 18 lat, tutaj ta otwartość się zwiększa, ale jeżeli chodzi o osoby niepełnoletnie, tutaj może być trudniej.
1: Bo teraz przepisy się chyba zmieniły,
0: właśnie,
1: prawda?
0: Właśnie. Ma pan rację, Lex Kamilek, tak to w skrócie mówimy, czyli ta ustawa, która rzeczywiście ma chronić przed patologicznymi zjawiskami w środowiskach pracy, która narzuca, kiedy ja mam kogoś, niekoniecznie pracownika, ja mogę po prostu nawet tak jak do nas chociażby incydentalnie przychodzą chociażby uczniowie szkół i ja musiałam u siebie wprowadzić taki system ochrony małoletnich, tak? Specjalna ścieżka postępowania na wypadek wypadków właśnie, nie? Natomiast warto też wskazać, że jak szukam pracy i to też mówimy bardzo często młodym ludziom, żeby uważać na pewne rzeczy, tak? Młodzi ludzie nie mają wiedzy o tym, na jakiej podstawie można świadczyć pracę. Warto sięgnąć po tą wiedzę, co to jest umowa cywilnoprawna, co to jest umowa o pracę, że w ogóle nie mogę sobie pozwolić na to, że szef mi powie, za tydzień dam ci umowę. Po prostu prawo mówi, że przed przystąpieniem do pracy masz podpisać tą umowę. To jest pierwsza podstawowa sprawa, czyli musisz mieć jakąś podstawę prawną. Druga sprawa, nie tylko młodzi, ale młodzi szczególnie są naiwni i wierzą w takie ogłoszenia, możesz zarobić 5 tysięcy w tydzień, prawda? To jest bardzo kuszące, ale radzę, żeby się zapaliła taka lampka i zweryfikować to ogłoszenie, bo bardzo często za takimi ogłoszeniami nie idzie pozyskanie człowieka do pracy, tylko chociażby wyłudzenie pewnych danych albo takie no już bardzo negatywne zjawisko jak handel ludźmi, tak? Które możemy jakby zaklinać rzeczywistość, ale on jest obecny i na to też trzeba uważać. Do tego więc jakby na to warto sprawdzać. Zawsze warto sprawdzać, jeżeli trafiam na ofertę, co to jest za firma. Dzisiaj mamy dostęp do informacji, możemy sprawdzić, czy ta firma faktycznie istnieje. A jeżeli wyjeżdżamy za granicę, tak, młodzi ludzie czasami, nie tylko młodzi, wyjeżdżają na sezon za granicę i robimy to przez agencję pracy, chociażby, to warto też sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, czy taka agencja faktycznie funkcjonuje, czy jest legalna. I pamiętajmy, nieważne, czy w Polsce, czy za granicą, nie wolno płacić za pośrednictwo pracy. Jeżeli ktoś mi mówi, zorganizuję ci pracę, mam pracę w miejscu A, ale najpierw to musisz zapłacić 100 zł, bo koszty eksploatacji, nie wiem, czegoś tam, to jest już naciąganie człowieka, więc tutaj już też powinna się zapalić taka czerwona lampka.
1: A jeżeli jesteśmy już przy młodych osobach, no to teraz młodzi stoją przed tym wyborem, bo są wakacje, czy iść do pracy, czy jaki kierunek studiów wybrać, co pani poleca?
0: Tak, młodzi ludzie są w ogóle fenomenalni, bo myślą trochę inaczej niż moje pokolenie, gdzie trzeba było mieć tą ścieżkę tak twardo poukładaną i mama mi mówiła, że jak skończysz to i to, to będziesz tym i tym.
1: I świat się zmienił.
0: Tak, świat się bardzo zmienił. Dzisiaj absolutnie to, co ja robię dzisiaj i czego się uczę dzisiaj, wcale nie gwarantuje mi tego, że ja będę w tym zawodzie pracować. Dlatego my tak często też próbujemy też trochę do tych rodziców trafiać, żeby takiej dużej presji na tych młodych ludzi

0: ludziach nie wywierać, że musi być koniecznie, muszą być te studia, musi być jakiś dyplom, musi być jakiś, czy jakaś szkoła średnia, bo tak naprawdę to, jakie my będziemy wykonywać pracę, to naprawdę trudno sobie wyobrazić dzisiaj. Ja zawsze podaję ten przykład, że w 50-tych latach najbardziej popularnym zawodem był operator windy, tak? Nikt sobie nie wyobrażał, że za 20 czy 30 lat to w ogóle nie będzie takiego zawodu. A dzisiaj operujemy czasami nazwami, których w ogóle jeszcze 5 lat temu nie znaliśmy, prawda? Więc to, jakie będą zawody, i to jest trudne do przewidzenia. Ważne jest, żeby pracować nad pewnymi kompetencjami, które są, jak to mówimy, kompetencjami przyszłości. Więc idę na studia i my absolutnie zachęcamy do tego, żeby iść na studia, jeżeli ja mam w sobie takie predyspozycje intelektualne, tak? Bo to jakby dzisiaj dyplom też się zdewaluował, prawda? Więc jakby jeżeli ja czuję, że chcę iść do pracy i widzę się w środowisku pracy i nie chcę iść na studia, to też jest dobra ścieżka i mogę tak naprawdę wyjść czasami lepiej niż jeden absolwent tej uczelni wyższej, prawda? Ale jeżeli chcę iść na studia, to czasami to ja wszystkim kibicuję, dlatego że studia same w sobie są doświadczeniem nieporównywalnym do niczego innego. Chodzi o rozwój siebie jako człowieka, swoich zasobów takich intelektualnych, takich umiejętności kognitywnych, różnych i też kontakt ze środowiskiem akademickim, to też jest bezcenne. Więc studia są wartością niekoniecznie z uwagi na wiedzę, to też, ale też dodatkowe. Bardzo często dzisiaj widzimy takie jakby równoczesne ścieżki zdobywania, próby zdobywania doświadczenia zawodowego i równoczesnego studiowania. To też nie jest wcale rzadkie i to też różni to dzisiejsze pokolenie od poprzedniego. Więc tak naprawdę tych modeli jest bardzo dużo. Ważne, chyba podstawową sprawą jest takie trochę przyjrzenie się sobie samemu. Jeżeli trudno mi określić, w czym ja mogę być dobry i co ja powinnam robić, czy iść do pracy, czy na studia, jeżeli na studia, to jakie, to warto zapytać najbliższe osoby, jak one mnie widzą, ale też za bardzo się do tego nie przywiązywać, bo rodzice mogą mieć wyobrażenie, że mam być lekarzem, prawnikiem albo pielęgniarką.
1: A nasze zainteresowania mogą być zupełnie inne.
0: Właśnie, a ja uwielbiam majsterkować, prawda, i ja po prostu chcę być tym mechanikiem i super, i bądź tym mechanikiem, bo zrobisz świetny biznes po prostu. Prawda? My widzimy świetne biznesy ludzi, którzy jak przyjmujemy wnioski o dotacje na swoją działalność, bo wspieramy takie firmy co roku, przecież mnóstwo naszych mieszkańców otrzymuje od nas środki na tworzenie swoich biznesów i nie mamy dużo przykładów, gdzie osoba kończy studia, a potem tak naprawdę idzie w kierunkach, można powiedzieć, rzemieślniczych, w stylu mechanik, budowlanka, prawda? Bo to lubi też, tak? I widzi, że to jest miejsce właśnie na fajne zarobkowanie, prawda? A do tego też gdzieś to nie jest tak, że się do tego zmuszam, tylko po prostu też mogę to lubić, prawda? Więc tutaj te ścieżki indywidualne są bardzo różne. Dla każdego sukcesem jest coś innego. Dzisiaj świetne moim zdaniem w młodych ludziach jest to, że to nie jest, że sukcesem będzie to, jak będę miał stanowisko tam dyrektorskie czy kierownicze. Absolutnie nie. Dzisiaj sukces to po prostu mieć satysfakcjonujące życie. Ja mogę być po prostu, nie wiem, asystentką handlowca, tak? Albo po prostu, nie wiem, handlowcem, czy właśnie dziennikarzem. O, dziennikarzem to już w ogóle praca super kreatywna. Ja mogę nie chcieć mieć swojej firmy medialnej, prawda? Ja po prostu dobrze się w tym czuję. Ja realizuję siebie, poznaję ludzi, prawda? Czy robię, czy no, mogę być tym księgowym, który też kocha tą swoją pracę. Ja po prostu dobrze się z tym czuję i jest mi dobrze w moim
1: życiu.
0: Czyli
1: to jest taka kwestia indywidualna już bardzo, żeby się zastanowić nad tym, co chcemy robić.
0: Tak, i to młode pokolenie ma na szczęście taki większy wgląd w to. Nie kariera za wszelką cenę i te stanowiska i awanse. Awanse zupełnie się dzisiaj nie liczą. Po prostu ja chcę mieć fajną pracę, gdzie ja się czuję dobrze i też chcę mieć czas dla siebie. I tutaj to w ogóle to pokolenie Z jest wzorem dla takiego mojego pokolenia X czy Y. Już nie mówię o tym baby boomers, czyli jeszcze moich rodziców, gdzie my pracowaliśmy, żeby nasze życie to praca tylko, prawda, i w ogóle
1: teraz
0: bez pracy.
1: Teraz jest zupełnie inaczej.
0: Teraz jest zupełnie inaczej, tak zdrowiej, chcemy mieć tę sferę wolnego czasu oddzieloną, czy jakby mieć czas dla siebie, czy to poprzez work-life balance, taki trochę oddzielenie tego czasu zawodowego od wolnego, ale też inne metodologie dzisiaj wchodzą w grę, bo dużo się mówi, za chwilkę się pojawi nasz ciekawy podcast na temat work-life autonomii, czyli, że ja sama decyduję, kiedy ja pracuję, ja mogę sobie ułożyć czas, że godzinę pracuję, a potem mam czas na swoje pasje, potem wracam do pracy na godzinę, potem idę na rower, potem zajmuję się dzieckiem, potem znowu wracam do pracy, prawda? Albo work, life blended, czyli przemieszanie tych sfer, ale dbanie o ten czas wolny tak naprawdę, więc to jest dzisiaj w tym pokoleniu cenne i tego starsi na pewno powinni się uczyć. W ogóle starsi powinni trochę uelastycznić

0: myślenie o młodym pokoleniu, bo czasami mówi się, że pan jest z młodszego pokolenia, jesteście roszczeniowi. Ja bym nie powiedziała, że roszczeniowi, tylko po prostu znacie swoje prawa i po prostu chcecie dbać o siebie. I tak jak moi rodzice, dziadkowie narzekali na nas, to my narzekamy na was, ale to takie po prostu pokoleniowe malkontenstwo.
1: Tak
0: Mamy do
1: jest.
0: tego prawo, nie?
1: To ja chciałbym jeszcze zapytać o dotacje, bo pojawiły się w przestrzeni publicznej takie informacje, że urzędy pracy dostaną mniej pieniędzy. Co to oznacza właśnie do urzędów pracy? Czy nie będzie tych dotacji, czy nie będzie dofinansowań?
0: No tak, tutaj przeszliśmy na temat no, trudniejszy, bo rzeczywiście z przyczyn dla nas trochę niezrozumiałych finansowanie w ogóle urzędów pracy w Polsce zostało zredukowane w skali kraju o 40%, bo na wszelkie programy aktywizacyjne w poprzednim roku było 3,5 miliarda, a w tym roku jest 2,1 miliarda. To jest redukcja prawie 1,5 miliarda, czyli o 40%. Jak to się przekłada u nas, na nasz urząd? W tamtym roku wydatkowaliśmy prawie 35,5 miliona złotych. W tym roku na wszelkie programy mam trochę ponad 19 milionów. To jest 56% tej kwoty, która była w ubiegłym roku. To wynika z tego, tak nam udziela takich informacji Ministerstwo Pracy, ale też Ministerstwo Finansów, że po prostu w niektórych sferach naszego państwa mamy deficyty budżetowe, ochrona zdrowia, widzimy, co się dzieje. I teraz, żeby ta ogólna reguła wydatkowa, czyli ten deficyt państwa nie był za wysoki, to poszczególne resorty, takie jak Ministerstwo Pracy, dostało polecenie wykazania pewnych rezerw i nie ruszania tych rezerw, żeby zminimalizować ten deficyt. Fundusz Pracy, z którego nasi klienci i pracodawcy, i klienci indywidualni korzystają, to jest fundusz, na który składają się pracodawcy. Tam wpływają składki pana, jak pan pracuje, prawda, moje, każdego. Ten fundusz pracy jest bogaty, dlatego że dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, on cały czas jest zasilany, więc dzisiaj te rezerwy tam są duże. Jednak one są zamrożone z uwagi właśnie na te problemy budżetowe. To prowadzi do sytuacji, kiedy my dzisiaj, my mieliśmy dwa nabory na dotacje, dwa nabory na tworzenie stanowiska pracy, mieliśmy nabory na staże i my na dzisiaj mamy zaangażowane środki w te projekty. Mamy nadzieję i takie mamy sygnały, że ma być uruchomiona jakaś dodatkowa rezerwa, ale sytuacja naprawdę jest dramatyczna, ponieważ nigdy nie było tak, że mamy połowę roku i w zasadzie mamy zaangażowany niemalże cały budżet. Mamy środki na szkolenia, jeszcze na zwroty kosztów dojazdu, na takie mniej kosztowne narzędzia. Natomiast te, które cieszą się olbrzymim popularnością, czyli chociażby dotacje na własną firmę, no to niestety na dzisiaj te środki, to finansowanie się skończyło. Teraz właśnie finalizujemy, podpisujemy kolejne umowy. Więc tutaj z apelem ja osobiście też rozmawiałam tutaj z wieloma politykami z naszego regionu, ale też z panem wojewodą, marszałkiem na ten temat, w ministerstwie, jako też przewodnicząca konwentu dyrektorów tutaj naszego województwa, wiceprzewodnicząca ogólnopolskiego. Stosowałam dużo takich naszych stanowisk, które podejmowaliśmy i mamy nadzieję, że te środki będą uruchomione, bo one mają służyć przecież tutaj naszym lokalnym pracodawcom, przedsiębiorcom, ale też osobom, które szukają pracy i na przykład miały miałyby szansę gdzieś na staż, miałyby szansę, nie wiem, chciałyby swój biznes otworzyć, ale nie mają zasobów, żeby z tym ruszyć. Więc mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni.
1: Ale czy to oznacza, że te bezrobocie może ewentualnie wzrastać, bo nie będzie właśnie tych dotacji?
0: No niestety jest takie ryzyko, dlatego że niewątpliwie każdy, kto chociażby idzie na staż, korzysta z jakichkolwiek programów, on już wtedy jest wyłączany, on się nie liczy jako nasz klient. Więc jeżeli my w tamtym roku skierowaliśmy na staże 600 osób, a w tym roku będzie to około 250, no to, a wiemy, że zapotrzebowanie jest ogromne, bo ja każdego dnia mam telefony, ale i od klientów indywidualnych, ale też od wielu firm, które czasami nie wierzą moim koleżankom, które naprawdę mówią prawdę, że w tym momencie mamy wstrzymany nabór, ale firmy wolą zadzwonić jeszcze do mnie, czy to jest prawda. Klienci jeszcze się przychodzą i pytają, czy to jest prawda, więc widzimy, że rynek potrzebuje tego narzędzia bardzo. Jeżeli go nie będzie, to może się zdarzyć tak, że firma nie zdecyduje się na przyjęcie tego człowieka, bo po prostu nie chce od razu angażować się w koszty związane z zatrudnieniem i umową o pracę.
1: Już tak na sam koniec, bardzo króciutko, jak będzie wyglądał ten rynek pracy we Wrocławku i tutaj w naszym regionie w najbliższych miesiącach?
0: O, dobrze, że pan pyta o najbliższe miesiące. Myślałam, że pan pyta o lata. Jak powiedział Warren Buffett, jeżeli chcesz się skompromitować, to spróbuj przewidzieć przyszłość. Najbliższe miesiące, na szczęście najbliższe miesiące możemy taką predykcję tutaj zastosować. Przewidujemy ustabilizowanie tej ilości ilości osób bezrobotnych. Nie sądzimy, że będą jakieś wzrosty. W tych najbliższych miesiącach, lipiec, sierpień,

0: To są miesiące, kiedy mieliśmy spadki i one w czerwcu już są obserwowane. Więcej osób się wyrejestrowuje niż zarejestrowuje. Natomiast jesień, zima pewnie jakieś wzrosty przynoszą, ale na szczęście, mimo że mamy spowolnienie, jeżeli chodzi o rekrutację, to nie ma zwolnień. Dokładnie dzisiaj dostałam jedyną informację o zwolnieniu grupowym w tym roku, ale to jest Velobank. To jest zwolnienie grupowe ogólnopolskie. Ten bank ma u nas oddział, więc to może dotyczyć jednej, dwóch osób z naszego terenu. Więc, a tak to nie mamy sygnałów o żadnych zwolnieniach grupowych i to daje nadzieję, że ta sytuacja będzie stabilna.
1: To ja w takim razie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, był moim i Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego i okolic wspólnie świętowali Noc Świętojańską. Teren rekreacyjny nad rzeką z Gowiączką zamienił się w miejsce pełne muzyki, teatru i kujawskich tradycji. Wydarzenie Kujawska Noc Świętojańska, echo tradycji w Słowie, połączyło lokalne dziedzictwo z nowoczesnymi aranżacjami, przyciągając wielu mieszkańców.
1: Warsztaty, które się odbywają tutaj w namiocie, można sobie pomalować pięknie kamyczki, zabrać je ze sobą, takie talizmany. Można upleść sobie wianek. Są różne zabawy, takie stare, w starym stylu, średniowieczne i ludowe. Także można się pobawić i na równoważni, i porzucać sobie woreczkami do zamku trafiać. Także mogą się dzieci tutaj bawić, spędzić czas na wolnym powietrzu. Bardzo się cieszymy, że zmieniła się trochę pogoda, bo baliśmy się, że nikt nie przyjdzie, ponieważ było

0: potwornie gorąco, jak mieliśmy tutaj wcześniej próby, ale na szczęście wieczorem zrobiło się lepiej i jak Państwo widzą, ludzi jest coraz więcej, więc jesteśmy szczęśliwi bardzo.
1: Publiczność usłyszała Gwarę Kujawską, lokalne powieści, legendy oraz tradycyjne pieśni w zupełnie nowych aranżacjach.
2: Spektakl to było niesamowite przedsięwzięcie, ponieważ tak dużo grup z wahadła bierze w nim udział i to jest niesamowite, ponieważ koordynacja tego wszystkiego to było niezłe wyzwanie, ale też ogromna radość współpracowania z międzypokoleniowym zespołem. Więc bardzo dziękuję za to doświadczenie.
0: Iza musiała się nauczyć gwary, bo ponieważ realizujemy to w ramach projektu, który dotyczy języka, no to spektakl jest gwarą.
2: Tak. A cała opowieść jest oczywiście o miłości, ponieważ jeżeli Noc Świętojańska, no to naszym głównym tematem jest miłość, ale też takim bardzo ważnym elementem jest świat magii, który budzi się tej nocy, tej wyjątkowej nocy, więc wszystko to razem będzie się tutaj przeplatać na naszej scenie w przepięknych okolicznościach przyrody.
1: Wieczór rozpoczął się od warsztatów ludowych. Uczestnicy mogli nauczyć się m.in. tradycyjnego wyplatania świętojańskich wianków. My również sprawdziliśmy, jak powstają takie ozdoby i przekonaliśmy się, że choć wymaga to cierpliwości i precyzji, to efekt końcowy robi duże wrażenie.
3: Są dwie techniki. Jedna jest techniką prostszą. Dla niezaawansowanych robimy sobie podkład na długiej roślince, a potem drucikiem florystycznym doplatamy kwiatki. A dla zaawansowanych jest taki tradycyjny wianuszek, który zaplatamy już ręcznie, bez żadnych wspomagaczy, bez linek, bez drucików. To wymaga dużo więcej cierpliwości.
4: Czy potrzeba jakichś szczególnych kwiatów, ziół?
3: Tradycyjnie używa się kwiatów polnych, więc my dzisiaj z koleżanką przed naszym spotkaniem zwiedziłyśmy wszystkie łąki, pola w okolicy, narwałyśmy i rumianków, i chabrów, i krwawnika, i troszeczkę traw dekoracyjnych, więc tak naprawdę wszystko, co rośnie na polu, wszelkiego rodzaju rośliny nadadzą się jak najbardziej.
4: Jakie intencje niesie plecenie wianków i puszczenie go potem?
3: Zgodnie z ludowymi wierzeniami, panny plotły wianki z intencją znalezienia męża. I taki zapleciony wianek puszczało się na wodę i jeżeli mężczyzna znalazł ten wianek, musiał odnaleźć właścicielkę wianka, a potem ją poślubić.
4: A czy trudno jest nauczyć się pleść wianki? Bo widzę, że tutaj jest duże zainteresowanie i tych wianków jest coraz więcej na głów pan.
3: Jest coraz więcej wianków, są coraz piękniejsze. Osoby, które nigdy nie plotły wianków, wczuwają się bardzo szybko, się tego uczą, także wystarczą chęci i to wszystko.
1: Na scenie wystąpiły takie zespoły jak Dzieci Kujaw, Spod Strzechy, Koło Wokalne Gama, Zespół Tańca Klasyczno-Nowoczesnego Finezja oraz Zespół Rockowy. Szczególne wrażenie na publiczności zrobiło połączenie ludowego śpiewu z mocniejszym współczesnym brzmieniem. Całości dopełniły efektowna scenografia, ogniska, wianki i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru nad rzeką.

Bo on co spojrzy na te dziewuchy, to

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia było nie tylko pielęgnowanie kujawskich tradycji, ale również pokazanie, że lokalna kultura może być atrakcyjna i bliska także młodszym pokoleniom. Upalny weekend był jednocześnie finałem tegorocznych Dni Włocławka. Święto miasta trwało blisko 2 tygodnie, a w tym czasie mieszkańcy mogli uczestniczyć w koncertach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rodzinnych. Kulminacją obchodów były koncerty w parku na Słodowie, gdzie mimo wysokich temperatur pod sceną zgromadziły się tłumy. Organizatorzy zadbali o różnorodny repertuar tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.

0: wiadomo, że Dni Włocławka to jest już tradycja nasza. Pewnie jakbyśmy policzyli to od 20 kilku lat w różnych miejscach. Od 2 lat te Dni Włocławka trwają tak naprawdę 2 tygodnie. Kulminacja dzisiaj i wczoraj, ale przecież w ciągu tych 2 tygodni mieliśmy i przegląd teatrów ulicznych, i zakończenie roku artystycznego Happy Feet, 30-lecie zespołu Classic, 35 finał turnieju poezji śpiewanej, wiele, wiele innych imprez ważnych, istotnych, bo i biblioteka się wystawiała i organizowała swoje przestrzenie, i Galeria Sztuki Współczesnej, więc dla każdego było coś miłego. Cieszę się, że mieszkańcy po raz kolejny tak licznie i aktywnie też, mimo pogody różnej, powiedzmy, biorą udział, cieszą się. No i to jest cudowne, naprawdę.
1: A co pan czuje, widząc ten tłum pod sceną?
0: Moje serce rośnie, dlatego że my tak naprawdę pracę nad Dniami Włocławka zaczynamy, no właśnie już pracujemy nad tymi, które będą za rok, więc jak widzę, że ludzie się bawią, że przyszli, że mają uśmiech na twarzy, to jest najlepsza nagroda i moje serce się wtedy raduje.
1: A na jaki koncert pan w ciągu tych Dni Włocławka czekał najbardziej?
0: Na wszystkie oczywiście, tak jak powiedziałem, nad line-upem to już rok wcześniej pracujemy, bo też trzeba to pozgrywać tak, z kalendarzami zespołów. Naughty Love, Mysłowic to jest absolutny sztos. Wczoraj Paktofonika, Kacperczyki, Fukaj też. Tak naprawdę, naprawdę dbamy o to, że dla każdego było coś miłego, stąd też w tym roku finalista sprzed

eliminacji do Poland Rocka i później występujący na Poland Rocku zespół Pull the Wire, który być może nieoczywisty, ale rockowo gra szanty, więc naprawdę myślę, że poziom, jakość też tego, co oferujemy, jest bardzo wysoki. Paktofonika wczoraj wystąpiła z orkiestrą, były smyczki, w sensie wiolonczele, altówki, skrzypce, naprawdę było przepięknie, bardzo mi na tym zależy i są tego efekty. Wczoraj spotkałem ludzi z Bydgoszczy, z Wrocławia, ze Szczecina, którzy przyjechali właśnie na Dni Włocławka, bo dużo ładnych rzeczy się u nas i dobrych dzieje.

0: Niedziela upłynęła już w spokojnej atmosferze. W parku na Słodowie odbył się zlot youtuberów, który przyciągnął przede wszystkim młodszych mieszkańców. Gościem wydarzenia był m.in. AJ, twórca internetowy znany z materiałów o sporcie i służbach mundurowych. Podczas spotkania opowiadał również o swoim najnowszym projekcie, Mięczaki, w którym przez pół roku pomaga uczestnikom zmienić sylwetkę i wypracować zdrowe nawyki.
1: Czy mnie coś zaskoczyło? Kurczę, nie, raczej nie. Raczej jest to póki co na pewno po prostu... Nie przekracza to najśmielszych oczekiwań, ale pokrywa się z tym. Po prostu jest to mniej więcej idzie tak, jak chciałem, żeby szło i przyjęło się w sumie nawet trochę lepiej niż sądziłem, szczególnie początkowe odcinki. Także no, ten impact i wydźwięk, który chciałem jakby wywołać, myślę, że się udało. I ludziom się to też podoba, koncepcja się podoba. No myślę, że jest to trafiony pomysł i teraz tylko trzeba go tam stopniowo jak wszystko ulepszać.
2: A co ci daje większą satysfakcję? Właśnie pomoc innym, czy pokonywanie i osiąganie nowych celów w swojej karierze, w swoich wyczynach sportowych?
1: Myślę, że tam nie ma, że jedno czy drugie, bo gdzieś tam... Może na pierwsze te wszystkie wyczyny sportowe i inne rzeczy i pokonywanie własnych słabości, myślę, że to była konieczna podstawa do tego, żeby mieć odpowiedni autorytet do tego, żeby w ogóle wychodzić z propozycją pomocy innym i gdzieś tam stawiać się w pozycji jakiegoś autorytetu, jeżeli chodzi o taki samorozwój i dyscyplinę. Więc najpierw to na własnej skórze zastosowałem, a teraz po prostu próbuję to przelać na innych i troszkę zainspirować innych ludzi.
2: A gdybyś miał dać taką jedną radę komuś, kto rozpoczyna swoją przygodę ze sportem, co to by było?
1: Jedną radę? To jest maraton, jak to się mówi, także nie będzie po tygodniu, po dwóch tygodniach, trzech, nie będzie efektów. Te prawdziwe efekty są po 6, 8, 12 miesiącach i tak dalej. Żeby to bardzo dobrze wyglądało, więc cierpliwości, bo to jest właśnie mówię, jedna taka cecha, że trzeba być cierpliwym, niezależnie od czego, niezależnie co by się robiło.
0: Z fanami spotkał się także wrocławianin Tytus Chmielewski. Podróżnik opowiadał o swoich rowerowych wyprawach, m.in. przez Brazylię i Japonię. Odpowiadał na pytania uczestników oraz dzielił się historiami z podróży.
3: Okej, no to zaczęło się tak w sumie przypadkiem całkiem, bo wygrałem konkurs podróżniczy na mojej uczelni. Ja studiuję na Politechnice Gdańskiej i tam był taki konkurs, żeby zrobić projekt podróży i potem najlepszy projekt wygrywał pieniądze na realizację. No i zgłosiłem się tak w sumie tak randomowo, pomyślałem sobie, okej, może spróbuję i wymyśliłem taki właśnie projekt przejechania w tej Brazylii na rowerze z Curitiba do Rio, bo to musiało być coś sportowego. No i ten rower wydawał mi się taki najłatwiejszy w sumie, bo jakoś na kajaku bym chyba się nie widział, albo jakiś trekking też nie, więc myślałem, że ten rower. No i potem okazało się, że wygrałem, więc

0: Potem już musiałem zrobić to, co sobie wymyśliłem. No i tak to się właśnie zaczęło i pomyślałem, że to będzie fajna podróż, więc chciałem też może jakoś się relacjonować na Instagramie, więc coś tam starałem się nagrywać. Co prawda średnio mi to wychodziło, dlatego ta podróż z Brazylii nie jest jakoś tak super zrelacjonowana. No ale potem pomyślałem, że chcę zrobić kolejną podróż, bo ona mi w sumie całkiem fajnie poszła. Przeżyłem, przejechałem to, no i ta podróż do Japonii to już tak trochę lepiej ją relacjonowałem.
1: Tegoroczne Dni Wrocławka przeszły już do historii. Jednak władze miasta zapowiadają, że przygotowania do kolejnej edycji rozpoczną się już w najbliższych miesiącach. Rok szkolny się zakończył. Jednak nie oznacza to, że we wrocławskiej oświacie nic się nie dzieje. Sesja Rady Miasta upłynęła pod znakiem wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Kokuckiego. Radni głosowali również nad innymi uchwałami dotyczącymi m.in. edukacji.
2: Jeżeli chodzi o edukację, to kilka uchwał adresowanych do środowiska nauczycieli, w tym dyrektorów, czyli aktualizacja i takiej ważnej uchwały związanej z regulaminem wynagradzania nauczycieli. Przyjęliśmy przy wywoływaniu jeszcze kilka lat temu tej uchwały, przyjęliśmy kryterium przyznawania dodatku funkcyjnego dyrektorom na podstawie liczby oddziałów, którymi zarządza w danej placówce. W momencie, kiedy zmieniła się trochę mapa tych oddziałów, liczba tych oddziałów, biorąc pod uwagę też wyzwania demograficzno-organizacyjne, w związku z tym trochę przemodelowaliśmy liczbę oddziałów, natomiast na tym samym poziomie zostały dodatki funkcyjne, bo to jest ważny zapis i ta zmiana dotyczy tej uchwały. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to uruchomienie szkoły branżowej pierwszego stopnia, tak aby też zlikwidować taką lukę, jeżeli chodzi o kształcenie na poziomie pierwszym szkoły branżowej, bo rozumiem, że są też szkoły techniczne, które prowadzą branżówki, ale też robią rekrutację do szkół branżowych. Nie zawsze w danym zawodzie uda się zebrać odpowiednią liczbę osób, biorąc pod uwagę, żeby też w tym systemie wrocławskiej oświaty te osoby, które się nie dostały albo nie wiedzą, co ze sobą zrobić, żeby nie umykały te osoby. W związku z powyższym uruchamiamy w strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego przygotowanego do tego rodzaju działań. Świetnie prowadzą branżówkę drugiego stopnia. Teraz ruszy branżówka pierwszego stopnia, więc na pewno profesjonalna karta, sprzęt, przygotowanie, doświadczenie zapewnią rzeczywiście profesjonalistów na rynku pracy.
1: Rozszerzony zostanie zakres działań Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Chodzi o zapewnienie cyberbezpieczeństwa.
2: W szkołach i placówkach nie ma takich stricte informatyków, poza kilkoma szkołami, a są informatycy nauczyciele. To nie ten obszar działań, w związku z tym musi być fachowiec, który będzie po pierwsze koordynował sprawy w wprowadzaniu systemowych takich rozwiązań, czyli elektroniczny obieg dokumentów, inne programy takie instytucjonalne plus kwestia cyberbezpieczeństwa, koordynacja działań w tym zakresie. Kolejne zadanie w ramach integracji działań, funkcji Centrum Usług Wspólnych wobec placówek oświatowych to wsparcie w zakresie zamówień publicznych. To też jest ból głowy dla wszystkich dyrektorów. Chcemy ten ból głowy zdjąć i dlatego to będzie takie wsparcie w przygotowaniu dokumentacji. To jest bardzo dużo dokumentów i żeby też nie potknąć się na tym etapie, będzie osoba, która będzie wspierać dyrektorów placówek oświatowych, bo musimy podkreślić, że konsekwentnie jak co roku staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne i z programów unijnych, z KPO, z Funduszy Kujaw i Pomorza, a także z innych programów rządowych, tak żeby wzmocnić potencjał i atrakcyjność naszej wrocławskiej oświaty.
1: A uczniowie czekają na wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz matur. Te pierwsze będą znane już w najbliższy piątek, 3 lipca. Na wyniki egzaminów dojrzałości absolwenci szkół ponadpodstawowych będą musieli poczekać do 8 lipca. Miniony weekend był bardzo pracowity dla służb w naszym regionie. Było to związane m.in. z wysoką temperaturą. Doszło też do utonięcia 54-letniego mężczyzny w powiecie aleksandrowskim.
3: Mieliśmy 29 zdarzeń. Były to zdarzenia również charakterystyczne związane tutaj z wysoką temperaturą.

0: Jak choćby w gminie Lubraniec mieliśmy zdarzenie z butlą gazową, gdzie zwiększyło się znacząco ciśnienie butli gazowej i gaz zaczął się ulatniać. Mieliśmy również zdarzenia związane z akwenami wodnymi i tutaj przez 3 kolejne dni grupa wodno-nurkowa została wzywana do zdarzeń na terenie powiatu włocławskiego, ale również powiatów sąsiednich. No i dwa z tych zdarzeń zakończyły się niestety tragicznie. Ponadto mieliśmy 6 pożarów oraz 2 wypadki i jeszcze były zdarzenia związane z konarami jakimiś urwanymi czy drzewami.
1: Na drogach doszło do 183 wykroczeń, z czego 134 dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości. Dwóch kierowców prowadziło pod wpływem alkoholu.
2: Byli to kierujący rowerami, którzy za to zachowanie odpowiedzieli w taki sposób, że nałożony został na nich mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Dzisiaj około godziny 10:40 zostaliśmy powiadomieni o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej i Zbigniewskiej. Kierująca autobusem 53-letnia kobieta jadąca z kierunku ulicy Kaliskiej w kierunku ulicy Zbigniewskiej, jak wstępnie ustalono, nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie, która przemieszczała się przejściem dla pieszych. Zdarzenie zakwalifikowane zostało jako wypadek drogowy. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
1: 72-letnia poszkodowana została przewieziona do szpitala. W trakcie działań służb ruch był utrudniony. Mieszkańcy Kowala i okolice rozpoczęli wakacje przy dźwiękach znanych przebojów. Park miejski imienia Leona Stankiewicza ponownie zamienił się w plenerową scenę koncertową, na której wystąpili cenieni artyści. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili sobotni wieczór przy muzyce.
3: Te imprezy, które w parku tutaj organizujemy, one z założenia, no powiedziałbym, czy raczej biorąc pod uwagę możliwości naszego budżetu, one są od strony finansowej bardzo skromne. Ja nie uczynię tutaj, powiedziałbym, żadnej tajemnicy z tego, że ta dzisiejsza impreza zamknie się w kwocie około 30 tysięcy złotych, no z udziałem no między innymi dwóch znamienitych profesjonalnych wykonawców. No myślę tutaj chociażby o Jacku Wójcickim. Będzie także ciągle znana i lubiana Krystyna Giżowska i jej niezapomniane przeboje. Kończy się wszystko, myślę, że akurat taką zabawą taneczną na świeżym powietrzu. Myślę, że akurat nie jesteśmy w stanie tego udowodnić telewizją, ale pomimo tego, że jest 37 stopni na zewnątrz, to akurat w naszym parku, w cieniu platanów, w pobliżu fontanny, ale także i pod namiotami, które przygotowaliśmy dla widzów, można całkiem miło i sympatycznie spędzić ten czas, pomimo tego, że jest dzisiaj bardzo upalny dzień.
4: To nie pierwsza taka impreza w Kowalu. Jakie znaczenie mają one dla lokalnej społeczności?
3: Ja no jestem burmistrzem, można powiedzieć, z bardzo dużym stażem i imprezy plenerowe zacząłem organizować jako burmistrz już na początku lat 90. Powiem, byłem pierwszym burmistrzem, wtedy jeszcze byłem w województwie włocławskim, który takie imprezy organizował. To oczywiście bardzo wiele się zmieniło, bo w tamtych czasach jakakolwiek okazja do tego, żeby spotkać się razem, powodowała, że ludzie garnęli się, nie bacząc na poziom wykonawców. Przeważnie byli to wtedy amatorzy z uszanowaniem dla ich wysiłku, dla ich talentów. Teraz zmieniło się to bardzo. Te imprezy bardzo podrożały poprzez to, że akurat weszły agencje i takie imprezy duże, no kosztują nie 30 tysięcy złotych, tak jak tutaj mówię, tylko to w zależności od tego, ja myślę, że akurat dziennikarze mogliby spytać organizatorów niektórych imprez, ale myślę, że koszt tych imprez to jest 200-300 tysięcy złotych. Nas nie stać na taki wydatek, ale nawet gdyby było stać, to wydaje mi się, że szkoda na to publicznych pieniędzy.
1: Władze miasta podkreślają, że koncerty organizowane w parku mają wyjątkowy kameralny charakter. Scena położona nad wodą tworzy niepowtarzalny klimat, a samo wydarzenie jest okazją nie tylko do wysłuchania znanych wykonawców, ale również do spotkań i wspólnego spędzenia czasu przez mieszkańców.
3: Bardzo dużą wartością jest również i to, że spotykają się ludzie, którzy mają okazję spotkać się, porozmawiać, pospacerować, no także skorzystać z naszej letniej kawiarenki. I myślę, że to miejsce ma swój klimat. Ja powiem Państwu szczerze, że gdybym miał wybrać

jedno, jedyne miejsce w Kowalu mi najbliższe. No, chociaż oczywiście bardzo ważny jest dla mnie cały Kowal, ale to miejsce jest moim miejscem szczególnym i ukochanym. I nie ukrywam, że akurat jestem zadowolony z tego, że ten pomysł, żeby organizować tutaj takie imprezy w tym miejscu, na scenie, którzy wykonali moi pracownicy,

0: tego, że zaproszeń naszych do udziału w tych imprezach korzystają także bardzo licznie mieszkańcy Włocławka i bardzo się z tego, jak powiadam, cieszę.
1: A gdyby Kowal miał być wakacyjną piosenką, to o czym by była?
0: Ja myślę, że to trudne pani mi zadała po prostu pytanie. To w zależności od tego, kto ile ma lat, jakie ma marzenia, jakie ma po prostu, że tak powiem, problemy. Ja po prostu byłby pewnie o szczęściu. Taką piękną piosenkę o szczęściu śpiewał jeden z moich ulubionych artystów, który już w Kowalu gościł, Andrzej Poniedzielski, bowiem akurat jak ma się w życiu szczęście, to jest to życie udane, bo szczęście jest ważne, żeby mieć zdrowie. Szczęście jest ważne, żeby spotkać właściwych ludzi na swojej życiowej drodze, żeby takie czy inne rzeczy czasem trudne do wykonania zrobić. Także byłaby to jednak piosenka o szczęściu, którego życzę wszystkim uczestnikom tej imprezy, mieszkańcom Kowala, Włocławka i wszystkim tym, którzy nas oglądają i słuchają mojej wypowiedzi.
2: Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, takich koncertów w Kowalu nie może zabraknąć. Mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości wspólnej zabawy i doceniają atmosferę, jaka panuje podczas letnich imprez organizowanych w mieście.
1: Czy biorą państwo udział często w takich wydarzeniach w Kowalu?
3: Tak, jak jest, to tak. Bardzo nam się podoba, nie? Trochę rozrywki jest, no.
1: Czy takie organizowanie tych wydarzeń ma duży wpływ na lokalną społeczność?
3: No, bardzo przyjemnie, jak tak wszyscy się zbiorą, nie? No. Tak, no.
1: Na jaki występ państwo dzisiaj czekają?
4: No, my czekamy na tego tenora.
1: A czy takie wydarzenia są ważne dla lokalnej społeczności?
4: No, bardzo ważne. Jeżeli są kultury, trzeba po prostu dbać o nią i szanować.
2: Gościem, który wystąpił przed kowalską publicznością, był Jacek Wójcicki. Zdradził on dla naszej redakcji, co sprawia mu największą satysfakcję z występów i czego nie może zabraknąć na jego letniej trasie koncertowej.

0: kochanie.
1: No ja lubię śpiewać, to jest takie chorobliwe dosyć, ale tak serio, no myślę, że to, że śpiewam piosenki, które ludzie znają, lubią, dodaję do tego trochę własnych interpretacji, trochę temperamentu, żywiołowości, no i to się składa na całość, a ponieważ lubię to robić, no to ja też jak kogoś oglądam, że coś robi ktoś z pasją, to się inaczej zupełnie ogląda niż ktoś, kto tak no śpiewa sobie amuzą.
2: A gdyby miał pan zaśpiewać jedną piosenkę, która opisuje pana całą karierę, co to by było?
1: O, to jest bardzo trudne, bo to jest bardzo, nie zawrzemy w jednej piosence tej całej historii, ale ponieważ ja jestem wielkim fanem zespołu ABBA, o, to wszyscy wiedzą, moi znajomi, katowałem ich od już dekad, odkąd ten zespół powstał tymi piosenkami. To jest taka jedna z ich repertuaru, nazywa się Dziękuję za muzykę, Thank you for the music. I w tej słowa tej piosenki, ja czasami ją śpiewam, bo one mówią właśnie o tym, że już jako dziecię, zamiast mówić, zacząłem śpiewać, zamiast chodzić, to już pierwsze, to zacząłem tam się tanecznym krokiem. No i to jest to wszystko, co u mnie było w życiu, bo też zacząłem wcześniej, no, nie mam tego nawet świadomości, nie pamiętam tego, ale jako czterolatek już śpiewałem piosenki na krzesełku stojąc i w związku z tym pewnie to by była ta piosenka.
2: A czy ma pan jakieś rytuały przed występem, o których nikt nie wie?
1: Nie, no to co jest normalne, trzeba się rozśpiewać, trzeba nabrać troszkę energii, a nawet jak mamy, no bo tak się zdarza, że nam się czasem nie chce, mamy zły dzień, jesteśmy w złej kondycji, to trzeba się jakoś skupić, zebrać siły, małą kawkę wypić i na scenę.
2: Występuje pan zarówno na takich wielkich wydarzeniach, jak i właśnie w lokalnym, kameralnie, tak jak dzisiaj. Co pan boli?
1: Ja właśnie, to jest ważne u wykonawców, artystów, kolegów, że

0: nie dzielimy tego na duże ośrodki, duże miasta i na małe. Wszędzie, zresztą byłoby mi trudno gorzej śpiewać tu, a lepiej w dużym wielkim ośrodku. To się tak nie da. To się robi to samo wszędzie. I to ludzie bardzo doceniają, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach. Ale ja to bardzo lubię, bo to jest, no gdzie można spędzić taki dzień letni, upalny, na tym stawiku jest scena, no to są po prostu, to są potem wspomnienia są. To nie wszystko jest pieniądz i nie wszystko jest kariera, bo jest też życie i jakieś wspomnienia i to wszystko na coś, co sobą niesiemy. No i to się potem przekazuje też i widzowi, jeżeli ktoś ma tego świadomość, tego całego zaplecza. Ja tu za bardzo filozofuję, ale ogólnie mówiąc, to jest wielka frajda wystąpić sobie właśnie na takim pięknym plenerze.
1: A jaka jest piosenka, która jest obowiązkowa na pana wakacyjnej liście?
0: No to ja bardzo lubię te Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Dedykuję pani. Ale też bardzo lubię Niepewność też taka. Tabadam, tam, tabadabadam, tam, tabadabadam. No tego nie, to rzadko śpiewam, ale to jest piękna pieśń. To mogę powiedzieć, że też jakby z mojego repertuaru to jest... ona, no dzisiaj nie będę, bo to jest bardzo okazjonalna, właściwie nie piosenka, pieśń, to Miejcie nadzieję Zbigniewa Preissnera ze słowami Adama Asnyka, która stała się już pewnego rodzaju pieśnią kultową, że tak nieskromnie powiem, ale tak jest. No więc to są te moje wakacyjne piosenki.

0: Przed kowalską publicznością wystąpiła również Krystyna Kiszowska. Jak przyznała, największą radość sprawia jej to, że jej piosenki od lat śpiewają wspólnie zarówno starsi, jak i młodsi słuchacze.
1: No to jest dla wykonawcy, dla w ogóle dla artysty ogromnie miła sprawa, ponieważ każdemu artyście zależy na tym, by jego piosenki przeżywały pokolenia. Zresztą to się dzieje praktycznie na każdym koncercie. Przychodzą mamusie, przychodzą córki, już z wnukami. Najczęściej słyszę, o, moja mama śpiewała, pamiętam te piosenki, moja mama śpiewała. Dobrze, że młodsi ludzie odnajdują w tych piosenkach coś, co ich interesuje. To jest miłe.
2: A jaka jest piosenka, która wzbudza w pani największe wzruszenie, którą pani najchętniej wykonuje?
1: No jest takich kilka. To są utwory. Ja jestem w ogóle taką osobą, która kocha takie liryczne, melodyjne piosenki. I są takie, ale myślę, że dla wykonawcy ważne jest, by nie przywiązywać się tylko do jednej, bo wszystkie inne wtedy nie będą miały żadnej wartości, więc staram się układać program tak, by być zadowoloną z tego i by była publiczność również usatysfakcjonowana z tego, co pokazuję i co śpiewam.
2: A co dzisiaj będą mieli okazję usłyszeć mieszkańcy Kowala?
1: No na pewno przede wszystkim no, piosenki, z których chyba mnie znają najbardziej. Ja wiem, że czasami wykonawca ma już ich dosyć, bo śpiewa je tyle lat, tak jak ja. Ale cieszę się, że jest publiczność, która się domaga ich i która chce je słyszeć. To jest taki żelazny repertuar. Dobrze jest wiedzieć, że publiczność znacie z tych piosenek, że utożsamiana jestem z tymi piosenkami i że lepiej być znanym z takich utworów nawet, niż po prostu być anonimowym takim wykonawcą, którego trudno utożsamić z jakąkolwiek piosenką. Dzisiaj będą na pewno te sprzed lat, które państwo najlepiej znacie, pamiętacie. Ale też takie jak piosenki, które wzbudzają we mnie jakieś miłe wspomnienia, są bliskie mojemu sercu. I myślę, że te, które wybrałam na dzisiejsze spotkanie, bo zawsze tak mówię, nie koncert, a spotkanie z publicznością,

0: będą trafione. Będzie to strzał w dziesiątkę. Mam nadzieję.
1: Tym spotkaniem w takim razie rozpoczynamy wakacje. A jakie są idealne wakacje według Pani?
0: Idealne wakacje? No ja, to każdy ma swoje ulubione sposoby wypoczywania. Jeden lubi grillować, drugi woli jechać na działkę i kwiatki, po prostu i pielić grządki. Ja nie miałam okazji do tej pory w zbyt wielkiej, tak na luzie jechać na wakacje, gdziekolwiek. Zawsze były one związane z pracą. Praca, a przy okazji zobaczyłam miejsce, w którym jestem, obejrzałam i do domu. Czasami tylko była to chwila, ale od jakichś 3 lat mamy taką fajną grupę w zespole, z którą wybieramy się tylko i wyłącznie na, znaczy są to wyjazdy tylko i wyłącznie takie, które pozwolą nam zawsze zwiedzić dokładnie miejsce, gdzie się wybieramy, skosztować potraw dla tego regionu wyjątkowych, po prostu na takim wyjątkowym luzie. I to jest dla mnie chyba największa radocha. Ja zawsze kochałam podróże, uwielbiałam zwiedzać świat. Uważam, że to jest najpiękniejsza rzecz w życiu, kiedy człowiek może zobaczyć świat, nikt mu tego nie odbierze. To jest to, co zobaczył. To jest piękne, jeśli taką ma się możliwość oczywiście. No i cieszę się, że późno. No, że późno w sensie wieku, no. Ale zawsze, ale jednak tak. Zdarza się, że właśnie tak teraz jest, że jedziemy na luzie, tym razem w regiony. No nie wiem, każdy nam puka do głowy, bo wybieramy się do Hiszpanii, a jest u nas upał jak nie wiem, ale mam nadzieję, że tam będzie podobnie i jakoś wytrzymamy. Chcemy obejrzeć piękne rejony Andaluzji i takich innych miejsc. Właśnie w te rejony jedziemy.
1: A już kończąc, jakie plany na najbliższe miesiące?
0: Praca, praca, praca. Kocham to. Naprawdę kocham to i myślę, że to jest moje największe szczęście, że mogę jeszcze cały czas po prostu mieć tą krzepę i mam i tą ochotę do tego, co robię. Zresztą, proszę Państwa, kocham to i będę śpiewała, dopóki będę mogła, nie będę straszyła na estradzie. I w miarę czysto śpiewała, bo to jest logiczne.
2: Wieczór zakończył się wspólnym śpiewaniem największych przebojów i długimi owacjami dla artystów. Szykuje się wielka impreza w Kruszynie. Na płycie lotniska odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego. To jedno z największych wydarzeń plenerowych w naszym regionie. Impreza jest rozłożona na 2 dni. Pierwszy będzie skierowany bardziej dla nieco młodszej publiczności.
3: Mam nadzieję, że wszyscy czujemy się młodzi, ale zapraszam wszystkich mieszkańców Powiatu Włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30. Lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha, 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
2: Natomiast w sobotę na scenie zameldują się 2 artystów z powiatu włocławskiego, Julia Kordylewska i Alan Lubiński. O godzinie 18 wystąpi Kleo, o 19:30 Selfie, a o 21 Krzysztof Kcugowski ze Spojem Mistrzów. Koncertom będzie towarzyszył Festiwal Smaków, animacje dla dzieci, pokazy lotnicze, a także konkurs kulinarny. Przypominamy, Święto Powiatu Włocławskiego odbędzie się w dniach 10 i 11 lipca.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie.

0: siebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor, zacznijmy może od tego, jak wygląda obecnie rynek pracy w naszym regionie?
1: Nasz tutaj region, jeżeli chodzi o problem pozostawania bez pracy, no wygląda troszkę gorzej na tle całego województwa, to jest od lat. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to dla miasta na koniec kwietnia, bo takie dane mamy ostatnie, to było 9,8, a dla powiatu włocławskiego to jest 14,7%. Razem daje to ponad 8200 osób zarejestrowanych u nas jako osoby bezrobotne. I jak patrzymy sobie na to, jak to bezrobocie wyglądało w tym roku, no to widzimy takie sezonowe spadki, tak? Bo na początku roku tych osób było więcej. Teraz w ostatnich 2 miesiącach sukcesywnie tych osób ubywa. Pojawiają się oferty pracy sezonowej, w ogóle no po prostu też ten rynek zaczyna się odbijać po zimie, kiedy w pewnych branżach jest zastój. Więc z punktu widzenia osób zarejestrowanych ta sytuacja jakby wygląda, jest ustabilizowana, powiedziałabym. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie na pracowników, to obserwujemy już od dłuższego czasu takie spowolnienie, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. To znaczy, jak patrzymy sobie na ilość ofert, która w tym roku do nas płynęła, to jest około 1700 ofert w całym tym roku, a w ubiegłym roku było to ponad 30% więcej, dlatego że to było prawie 2600 ofert. Także widzimy, że te procesy rekrutacyjne trochę przyhamowały.
0: A czym to może być spowodowane?
1: To jest takie zjawisko, które w ekonomii, w HR-ach określa się jako low hire, low fire, czyli takie rzadkie przyjmowanie i rzadkie zwalnianie. I to jest w zasadzie charakterystyczne nie tylko dla naszego regionu, tylko dla Polski. Powiem więcej, to jest charakterystyczne w ogóle dla gospodarki, dlatego że mamy dosyć niestabilny czas, kiedy koszty pracy w wielu miejscach, a w Polsce wyraźnie wzrosły. W ostatnim dziesięcioleciu koszty pracy i wynagrodzenia nasze wzrosły o 120%, w Unii o 40%, czyli nasz tutaj poziom się zwiększył dosyć radykalnie. I tak naprawdę firmy, decydując się na przyjmowanie kogoś, liczą to, kalkulują i bardzo często widzimy, że w momencie, kiedy robi się wakat, firma analizuje, czy czasami tych zadań, które zostały w wyniku tego wakatu

0: nie rozdzielić na osoby, które już zatrudniam i po prostu nie przyjmować nikogo, czy też zdecydować się na tą rekrutację. Więc z tego punktu widzenia jest duża ostrożność w przyjmowaniu nowych osób, a z drugiej strony, i to jest to może to, że jest, firmy są ostrożne, żeby rekrutować, to jest być może dla szukających pracy niepokojące, ale z drugiej strony pozytywnym faktem jest to, że też nie obserwujemy jakichś dramatycznych zwolnień, tak? Że firmy też właśnie słabo zwalniają i to jest akurat pozytywne, dlatego że jeżeli mam pracę, to mogę się spodziewać, że prawdopodobieństwo, że ją stracę, jest raczej mniejsze. My u nas prowadzimy takie autorskie badania pracodawców i co roku pytamy ich o te plany zatrudnieniowe i redukcyjne. Kiedy w ubiegłym roku pod koniec pytaliśmy nasze tu wrocławskie firmy, to dokładnie to zjawisko również nam się tam uplastyczniło, dlatego że niespełna 40%, dokładnie 38% firm planowało jakieś zatrudnienie. W poprzednich latach to było około 45%, czyli widzimy spadek o kilka punktów procentowych. Natomiast bardzo pozytywne było to, że 9 na 10 absolutnie nie planowało zwolnień, prawda? Więc niestabilność dzisiaj i związana z tymi wydarzeniami geopolitycznymi, ale też z wewnątrzkrajowymi, kiedy widzimy, jak rosną ceny surowców, właśnie te koszty prowadzenia działalności, jeszcze kolejnym aspektem jest taka dosyć duża niestabilność prawa. Pracodawca dzisiaj co chwilę jest zaskakiwany czymś. Kolejne regulacje, nie wiem, przed chwilką, nie wiem, dyrektywy unijne związane chociażby, nie wiem, teraz będzie wdrażana z jawnością płac, z wartościowaniem stanowisk. Za chwilkę w lipcu wchodzi przepis, który mówi o przekwalifikowaniu umów zlecenie czy relacji B2B na stosunek pracy, czyli nowe kompetencje inspekcji pracy, gdzie też to są dodatkowe czynności firm, które teraz rewidują, analizują te wszystkie kontrakty, które mają, prawda, KSeF, chociażby obszar księgowości. No tego jest mnóstwo i my bardzo często, kiedy rozmawiamy z firmami, słyszymy jedno, jak pytamy, czego oczekują od państwa, to tak naprawdę oczekują takiej stabilności, nie? I takiego trochę zmniejszonego prawodawstwa, które narzuca pewne regulacje, bo to niewątpliwie też się wiąże z kolejnymi kosztami.
1: Mhm. A jak to wygląda z osobami bezrobotnymi? Bo ja przysłuchiwałem się tej dyskusji na sesji Rady Miasta, która się toczyła. Jedni mówili, że no, tej pracy nie ma, że osoby chcą znaleźć tę pracę, ale nie mogą jej znaleźć. Z drugiej strony słyszałem, że osoby bezrobotne nie chcą pracować. Jak to wygląda?
0: Tak, ta dyskusja, która była na sesji Rady Miasta i byłam pytana w różnych aspektach, rzeczywiście była bardzo ciekawa, a też, tak jak powiedziałam na sesji, ona pokazuje złożoność tego zjawiska. Bo jeżeli zakładamy, że 8 tysięcy, prawie 200 osób mamy zarejestrowanych, a ponad 400 ofert, to teoretycznie w takim idealnym modelu 5% osób mogłoby od razu pójść do pracy. Tak się nie dzieje. Z uwagi na ten aspekt, o którym chociażby pan radny Krzysztof Grządziel mówił głośno na sesji, czyli rzeczywiście jest część osób, które naprawdę nie chcą pracować, nie rejestrują się po to, żeby pracować i my stosujemy też takie nasze własne autorskie narzędzie segmentacja klientów, o czym też mówiłam na sesji, gdzie my badamy tą motywację i kwalifikacje osób i widzimy, że ponad połowa osób naprawdę nie chce pracować, więc to jest prawda, a rejestrują się z uwagi po prostu na system, jaki został skonstruowany w Polsce, który, czy nam się to podoba, czy nie, ale tak działa, że niektórzy po prostu potrzebują ubezpieczenia zdrowotnego, prawda? I ja szczerze panu powiem, że ja rozumiem czasami ludzi, którzy przychodzą i mówią, naprawdę w tym momencie nie mogę pracować, ale muszę mieć gdzieś ubezpieczenie. Nie mogę, bo mam małe dzieci, bo opiekuję się chorym rodzicem, bo sama mam problemy ze zdrowiem, a ZUS mi nie przyznał renty. To są przeróżne historie, takie indywidualne, które powodują, że ludzie przychodzą się zarejestrować. Ale z drugiej strony jest też grupa osób i o niej absolutnie nie możemy zapominać i to jest w zasadzie taka baza, na której pracujemy i do tej grupy niespełna połowy naszych klientów kierujemy pomoc, która chciałaby pracować, ale tej pracy nie może znaleźć z różnych powodów. Taki podstawowy problem to jest niedopasowanie tej struktury podażowej i popytowej. Czyli ja mam nie takie kwalifikacje, jakich oczekuje rynek pracy. Bo jeżeli ja chciałabym dzisiaj podjąć pracę, chociażby gdzieś w biurze, prawda, a tych ofert jest bardzo mało, szukających jest bardzo dużo, to ja mogę tej pracy szukać kilka miesięcy. Jeżeli ja chciałabym podjąć pracę jako fizjoterapeuta, to ja mam od razu pracę, prawda? Jak chciałabym być fryzjerką, mam tą pracę od razu. Więc rynek potrzebuje innych kwalifikacji niż te, które mają.

0: osoby bezrobotne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też ograniczenia co do mojej dyspozycyjności. Mamy sporo ofert, które trudno nam obsadzać i prowadzić rekrutację, które wiążą się z pracą zmianową. Jest część naszych klientów, która albo nie chce, albo nie może sobie pozwolić po prostu na pracę zmianową. I tutaj też już wtedy ten zakres się zawęża. Kolejny aspekt to jest właśnie ten charakter pracy tak naprawdę. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ktoś jest już w jakimś profilu zawodowym, ma doświadczenie, ale z różnych powodów już nie może tak pracować albo nie chce, bo na przykład ma zdrowie, coś się stało ze zdrowiem, albo zdobył wyższe kwalifikacje i chciałby zmienić profil zawodowy. I to też nie jest łatwo zrobić tak z dnia na dzień. Bardzo często nasze działania skupiają się na ustaleniu takiej indywidualnej ścieżki. Mamy takie narzędzia jak indywidualny plan działania. Realizujemy razem wspólnie z naszymi klientami, szczególnie tymi, którzy są zainteresowani podjęciem pracy. Próbujemy określić pewne działania krok po kroku, co należy zrobić. Od takich prostych czasami rzeczy, dla nas oczywistych, a dla klientów nie, bo szukanie pracy jest pracą. Jeżeli ja wyślę 1000 CV-ek czy 100 CV-ek, które będą identyczne, do każdego te same, i ja się potem dziwię, że ja nie otrzymuję informacji zwrotnej, bo nawet nie wiem, czy ktoś się otworzył, to my tak naprawdę też pokazujemy, jak uczymy szukać tej pracy.
1: Czy u Was dostaną taką pomoc, taką wskazówkę, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Mamy i takie 3-tygodniowe warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, gdzie krok po kroku najpierw patrzymy, próbujemy osobom odnaleźć ten własny potencjał, potem pokazujemy, jak szukać pracy, jak na rozmowie się zachować, a potem osoby idą już w teren, czyli idą na te rozmowy, czyli już taka praktyka podczas warsztatów, albo krótsze formy, jednodniowe, trzydniowych warsztatów, to zależy od możliwości i zainteresowania naszych klientów, gdzie tak naprawdę pokazujemy, jak tą pracę zdobyć. Bo dzisiaj, ja bym powiedziała, że kiedy idziemy w sprawie pracy, to nie powinniśmy mówić, że idziemy na rozmowę o pracę, tylko idziemy na rozmowę po pracę, tak? I jakby też pokazujemy klientom, że trzeba też zmienić czasami tą warstwę jakby językową, żeby też jakby zaprogramować się na tą skuteczność, a żeby być tym skutecznym, to trzeba stosować trochę bardziej zindywidualizowane narzędzia dotarcia do firmy, bo szukających pracy często na pewne stanowiska jest bardzo dużo.
1: Jakich pracowników szukają teraz pracodawcy?
0: Jeżeli chodzi o nasz lokalny rynek pracy, to on jest w pewien sposób ukształtowany na takie branże związane chociażby z przemysłem, które u nas jest bardzo obecne. I ten przemysł tworzy różne miejsca pracy i takie związane z produkcją po prostu. I tutaj właśnie ta praca wielozmianowa jest trudna do obsadzenia przez nas, ale też są inne oferty, niekoniecznie na kilka zmian, gdzie pracodawcy są otwarci na przyuczenie kogoś, ale też już ten średni szczebel, gdzie są potrzebni jacyś automatycy, operatorzy maszyn, gdzie pracodawcy wymagają już pewnych umiejętności i my oferujemy chociażby szkolenia, tak? Czasami mamy takie doświadczenia współpracy z konkretną firmą, gdzie na zlecenie konkretnej firmy realizujemy szkolenie, nie wiem, choćby operator CNC. Razem z firmą prowadzimy rekrutację na szkolenia, firma też decyduje, kto osobowościowo pasuje do zespołu i po takim szkoleniu osoba od razu idzie do pracy, prawda? Więc jakby ten obszar przemysłu u nas jest dosyć bardzo rozbudowany. Co czwarta oferta jest z tego zakresu. Na naszym rynku również poszukiwani są pracownicy z sektora budowlanego. Również co czwarta oferta jest z tej branży. I tutaj mówimy o różnych stanowiskach. I pracowników budowlanych, do robót wykończeniowych, i murarze, i spawacze, i ślusarze, tak? Czyli tacy konkretni rzemieślnicy, ale też kierownicy robót, projektanci, więc też te wyższe kwalifikacje. No i wreszcie najsilniej obecny u nas sektor usług, tak? Co trzecia oferta jest z usług i tutaj mówimy o usługach różnych, zarówno takich związanych, chociażby psuje mi się samochód, idę do mechanika, mechanicy samochodowi są nieustannie poszukiwani, ale także ta sfera naszego dobrostanu fizycznego, bo fizjoterapeuci, pielęgniarki, nieustanne zapotrzebowanie na te zawody, ale także usługi takie jak fryzjer, kosmetyczka, prawda? Więc jakby w tych branżach jest ofert pracy najwięcej. Najtrudniej znaleźć u nas pracę w administracji, w prace biurowe. Jeżeli chodzi o prace biurowe, to nie wystarczy znajomość komputera. Trzeba wiedzieć jeszcze coś, czyli chociażby jest deficyt takich samodzielnych księgowych, tak? Jeżeli ktoś widzi się, lubi taką pracę, ma doświadczenie, też bez problemu taką ofertę znajdzie. Specjaliści od kadr, płac, na takich osoby też jest zapotrzebowanie. czy marketingowcy, handlowcy, ale ze znajomością języków, bo tutaj już mówimy o pracy w

0: firmach naszych tu włocławskich. Mamy przecież sporo rozwiniętych firm, które eksportują i mają klientów obcojęzycznych i potrzebują po prostu pracowników do biura, ale ze znajomością języku. Mhm.
1: To czym w takim razie ta osoba poszukująca pracy musi się wyróżniać, żeby otrzymała tę pracę?
0: Przede wszystkim musi odpowiedzieć na ogłoszenie w bardzo indywidualny sposób. Nie na zasadzie, ja mam jeden schemat, który wysyłam do każdej firmy, tylko jeżeli ja czytam ogłoszenie o pracę i widzę, że jest wymagana jakaś umiejętność, to ja w tych dokumentach aplikacyjnych podkreślam tą umiejętność. Ja ją stawiam na pierwszym miejscu, żeby po prostu, czy to osoba rzeczywista, czy system AI mógł taką ofertę wychwycić. Wie pan, dzisiaj nawet mówimy, bo przecież większe firmy, szczególnie agencje pracy, prowadzą czasami analizę CV poprzez narzędzia AI-owe. Mhm. I czasami klienci stosują taką technikę, gdzie wszystkie wymagania, jakie są w ofercie, robią gdzieś na dole białą czcionką, zupełnie niewidoczną przy wydruku czy przy otworzeniu dokumentów, a system AI wychwyci, przecież on to przeczyta, prawda? Więc wtedy to jest taki manewr trochę, żeby obejść to bezduszne narzędzie, tak? Ale jeżeli zakładamy, że ja trafiam do jakiegoś człowieka, no to wtedy chodzi o to, żeby odpowiedzieć konkretnie na potrzeby tej firmy. Również zachęcamy do tego, żeby nie ograniczać się tylko, jeżeli ja szukam pracy we Włocławku, mogę przyjść do urzędu pracy, bo na przykład nie wiem, jakie firmy są na naszym terenie, widzę, jakie są oferty, ale warto nas zapytać, jakie firmy jeszcze działają w tej branży. I warto indywidualnie się kontaktować z tymi firmami, zostawiając swoje aplikacje. I bardzo często skraca się przecież proces rekrutacji, że ja będąc szefem, zanim uruchomię proces rekrutacji, mogę sobie pomyśleć, aha, taka pani Ania czy pan Bartek, to tam zostawił, czy jakiś człowiek był z CV-ką i moje HR-y tam mają też takie
1: czyli
0: aplikacje.
1: Czyli nawet jak nie ma ogłoszenia o pracę, to warto sobie uderzyć do
0: oczywiście
1: tej firmy.
0: Oczywiście tak. To jak najbardziej polecamy klientów i przede wszystkim bardzo dużo osób ma takie poczucie, jak szuka pracy, że wstydzi się o tym mówić, że to jest coś, co powoduje, że czują się gorsi. To jest mit, to jest błędne myślenie. Każdy z nas może być w sytuacji, kiedy nie ma pracy. Po prostu to nie jest nic nadzwyczajnego i warto o tym dookoła mówić, bo sieć znajomych, i to nie chodzi o pracę po znajomości absolutnie, chodzi o to, że im więcej osób wie, że ja szukam pracy, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ja się dowiem o czym się nie dowiem z ogłoszeń z Pracuj.pl, z naszej e-pracy, prawda? Ponieważ czasami poszukujemy pracy kanałami takimi nieformalnymi, prawda? I naprawdę nie chodzi o to, że ktoś dostanie pracę po znajomości. Tylko wiemy, że też są firmy, które na przykład zachęcają swoich pracowników, że jak zrekrutują kogoś, kto przyjdzie z ich polecenia, to dostaną na przykład 100 zł premii, tak? Więc są takie systemy też zachęt, bo przecież każdemu pracodawcy zależy na tym, że jak przychodzi do niego człowiek, to nawet dobrze, że ja już o nim coś wiem, że ktoś o nim coś wie. Więc też zachęcamy i każdemu mówimy, że powiedz światu o tym, że ty szukasz pracy. Wtedy zwiększasz szansę na rzeczywiście skuteczne jej znalezienie. Mhm.
1: Rozpoczynają się wakacje, więc jak wygląda ten rynek pracy, tej sezonowej, wakacyjnej? Czy już pojawiają się te oferty pracy?
0: Tak, jeżeli chodzi o wakacje, to rzeczywiście nasz teren też jest w pewnych sferach bogaty o tą ofertę, dlatego że no, mamy firmy, szczególnie przetwórstwa spożywczego, które rzeczywiście, jakby ten sezon tak wygląda, że mamy czy truskawkę, czy kukurydzę, czy jakieś inne, wiecie, zbiory, które powodują, że tych pracowników zaczyna być potrzeba więcej. My jako Urząd Pracy typowo pracą sezonową się nie zajmujemy. Zachęcamy osoby młode, które szukają pracy we Włocławku do kontaktu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, które jest na ulicy Przedmiejskiej i tam warto podać swoje dane, złożyć formularz rekrutacyjny, ponieważ tam odkierowujemy firmy czy podmioty, które szukają tylko na wakacje pracowników, szczególnie właśnie młodocianych. Ale ciekawym też zjawiskiem a propos pracy dla młodych ludzi jest czasami sceptyczny stosunek niektórych firm, szczególnie do przyjmowania osób niepełnoletnich. I tu chciałabym to podkreślić, dlatego że czym innym jest przyjęcie kogoś dorosłego, kto kończył 18 lat, tutaj ta otwartość się zwiększa, ale jeżeli chodzi o osoby niepełnoletnie, tutaj może być trudniej.
1: Bo teraz przepisy się chyba zmieniły,
0: właśnie.
1: Prawda?
0: Ma pan rację, Lex Kamilek, tak to w skrócie mówimy, czyli ta ustawa, która rzeczywiście ma chronić przed patologicznymi zjawiskami w środowiskach pracy, która narzuca, kiedy ja mam kogoś, niekoniecznie pracownika, ja mogę po prostu nawet tak jak do nas chociażby incydentalnie przychodzą chociażby uczniowie szkół i ja musiałam u siebie wprowadzić taki system ochrony małoletnich, tak? Specjalna ścieżka postępowania na wypadków właśnie, nie? Natomiast warto też wskazać, że jak szukam pracy i to też mówimy bardzo często młodym ludziom, żeby uważać,

0: na pewne rzeczy, tak? Młodzi ludzie nie mają wiedzy o tym, na jakiej podstawie można świadczyć pracę. Warto sięgnąć po tą wiedzę, co to jest umowa cywilnoprawna, co to jest umowa o pracę, że w ogóle nie mogę sobie pozwolić na to, że szef mi powie, za tydzień dam ci umowę. Po prostu prawo mówi, że przed przystąpieniem do pracy masz podpisać tą umowę. To jest pierwsza podstawowa sprawa, czyli musisz mieć jakąś podstawę prawną. Druga sprawa, nie tylko młodzi, ale młodzi szczególnie są naiwni i wierzą w takie ogłoszenia, możesz zarobić 5 tysięcy w tydzień, prawda? To jest bardzo kuszące, ale radzę, żeby się zapaliła taka lampka i zweryfikować to ogłoszenie, bo bardzo często za takimi ogłoszeniami nie idzie pozyskanie człowieka do pracy, tylko chociażby wyłudzenie pewnych danych, albo takie no już bardzo negatywne zjawisko jak handel ludźmi, tak? Które możemy jakby zaklinać rzeczywistość, ale on jest obecny i na to też trzeba uważać. Do tego, więc jakby na to warto sprawdzać. Zawsze warto sprawdzać, jeżeli trafiam na ofertę, co to jest za firma. Dzisiaj mamy dostęp do informacji, możemy sprawdzić, czy ta firma faktycznie istnieje. A jeżeli wyjeżdżamy za granicę, tak? Młodzi ludzie czasami, nie tylko młodzi, wyjeżdżają na sezon za granicę i robimy to przez agencję pracy chociażby, to warto też sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, czy taka agencja faktycznie funkcjonuje, czy jest legalna. I pamiętajmy, nieważne, czy w Polsce, czy za granicą, nie wolno płacić za pośrednictwo pracy. Jeżeli ktoś mi mówi, zorganizuję ci pracę, mam pracę w miejscu A, ale najpierw to musisz zapłacić 100 zł, bo koszty eksploatacji, nie wiem, czegoś tam, to jest już naciąganie człowieka, więc tutaj już też powinna się zapalić taka czerwona lampka.
1: A jeżeli jesteśmy już przy młodych osobach, no to teraz młodzi stoją przed tym wyborem, bo są wakacje, czy iść do pracy, czy jaki kierunek studiów wybrać, co pani poleca?
0: Tak, młodzi ludzie są w ogóle fenomenalni, bo myślą trochę inaczej niż moje pokolenie, gdzie trzeba było mieć tą ścieżkę tak twardo poukładaną i mama mi mówiła, że jak skończysz to i to, to będziesz tym i tym.
1: Świat się zmienił.
0: Tak, świat się bardzo zmienił. Dzisiaj absolutnie to, co ja robię dzisiaj i czego się uczę dzisiaj, wcale nie gwarantuje mi tego, że ja będę w tym zawodzie pracować. Dlatego my tak często też próbujemy też trochę do tych rodziców trafiać, żeby takiej dużej presji na tych młodych ludziach nie wywierać, że musi być koniecznie, muszą być te studia, musi być jakiś dyplom, musi być jakiś, czy jakaś szkoła średnia, bo tak naprawdę to, jakie my będziemy wykonywać pracę, to naprawdę trudno sobie wyobrazić dzisiaj. Ja zawsze podaję ten przykład, że w 50-tych latach najbardziej popularnym zawodem był operator windy, tak? Nikt sobie nie wyobrażał, że za 20 czy 30 lat to w ogóle nie będzie takiego zawodu. A dzisiaj operujemy czasami nazwami, których w ogóle jeszcze 5 lat temu nie znaliśmy, prawda? Więc to, jakie będą zawody, to jest trudne do przewidzenia. Ważne jest, żeby pracować nad pewnymi kompetencjami, które są, jak to mówimy, kompetencjami przyszłości. Więc idę na studia i my absolutnie zachęcamy do tego, żeby iść na studia, jeżeli ja mam w sobie takie predyspozycje intelektualne, tak? Bo to jakby dzisiaj dyplom też się zdewaluował, prawda? Więc jakby jeżeli ja czuję, że chcę iść do pracy i widzę się w środowisku pracy i nie chcę iść na studia, to też jest dobra ścieżka i mogę tak naprawdę wyjść czasami lepiej niż jeden absolwent tej uczelni wyższej, prawda? Ale jeżeli chcę iść na studia, to czasami to ja wszystkim kibicuję, dlatego że studia same w sobie są doświadczeniem nieporównywalnym do niczego innego. Chodzi o rozwój siebie jako człowieka, swoich zasobów takich intelektualnych, takich umiejętności kognitywnych, różnych i też kontakt ze środowiskiem akademickim, to też jest bezcenne. Więc studia są wartością niekoniecznie ze uwagi na wiedzę, to też, ale też dodatkowe. Bardzo często dzisiaj widzimy takie jakby równoczesne ścieżki zdobywania, próby zdobywania doświadczenia zawodowego i równoczesnego studiowania. To też nie jest wcale rzadkie i to też różni to dzisiejsze pokolenie od poprzedniego. Więc tak naprawdę tych modeli jest bardzo dużo. Ważne, chyba podstawową sprawą jest takie trochę przyjrzenie się sobie samemu. Jeżeli trudno mi określić, w czym ja mogę być dobry i co ja powinnam robić, czy iść do pracy, czy na studia, jeżeli na studia, to jakie, to warto zapytać najbliższe osoby, jak one mnie widzą, ale też za bardzo się do tego nie przywiązywać, bo rodzice mogą mieć wyobrażenie, że mam być lekarzem, prawnikiem albo pielęgniarką.
1: A nasze zainteresowania mogą być zupełnie inne.
0: Właśnie, a ja uwielbiam majsterkować, prawda? I ja po prostu chcę być tym mechanikiem i super. I bądź tym mechanikiem, bo zrobisz świetny biznes po prostu. prostu, prawda? My widzimy świetne biznesy ludzi, którzy jak przyjmujemy wnioski o dotacje na swoją działalność, bo wspieramy takie firmy co roku, przecież mnóstwo naszych mieszkańców otrzymuje od nas środki na otworzenie swoich biznesów i nie mamy dużo przykładów, gdzie osoba kończy studia, a potem tak naprawdę idzie w kierunkach, można powiedzieć, rzemieślniczych,

0: w stylu mechanik, budowlanka, prawda? Bo to lubi też, tak? I widzi, że to jest miejsce właśnie na fajne zarobkowanie, prawda? A do tego też gdzieś to nie jest tak, że się do tego zmuszam, tylko po prostu też mogę to lubić, prawda? Więc tutaj te ścieżki indywidualne są bardzo różne. Dla każdego sukcesem jest coś innego. Dzisiaj świetne moim zdaniem w młodych ludziach jest to, że to nie jest, że sukcesem będzie to, jak będę miał stanowisko tam dyrektorskie czy kierownicze. Absolutnie nie. Dzisiaj sukces to po prostu mieć satysfakcjonujące życie. Ja mogę być po prostu, nie wiem, asystentką handlowca, tak? Albo po prostu, nie wiem, handlowcem, czy właśnie dziennikarzem. O, dziennikarzem to już w ogóle praca super kreatywna. I ja mogę nie chcieć mieć swojej firmy medialnej, prawda? Ja po prostu dobrze się w tym czuję. Ja realizuję siebie, poznaję ludzi, prawda? Czy robię, czy no, mogę być tym księgowym, który też kocha tą swoją pracę. Ja po prostu dobrze się z tym czuję. I jest mi dobrze w moim
1: życiu.
0: Czyli
1: to jest taka kwestia indywidualna już bardzo, żeby się zastanowić nad tym, co chcemy robić.
0: Tak, i to młode pokolenie ma na szczęście taki większy wgląd w to. Nie kariera za wszelką cenę i te stanowiska i awanse. Awanse zupełnie się dzisiaj nie liczą. Po prostu ja chcę mieć fajną pracę, gdzie ja się czuję dobrze i też chcę mieć czas dla siebie. I tutaj to w ogóle to pokolenie Z jest wzorem dla takiego mojego pokolenia X czy Y. Już nie mówię o tym baby boomers, czyli jeszcze moich rodziców, gdzie my pracowaliśmy, żeby nasze życie to praca tylko, prawda, i w ogóle
1: teraz
0: bez
1: jest
0: pracy.
1: Zupełnie inaczej.
0: Teraz jest zupełnie inaczej. Inaczej, tak zdrowiej, chcemy mieć tę sferę wolnego czasu oddzieloną, czy jakby mieć czas dla siebie, czy to poprzez work-life balance, taki trochę oddzielenie tego czasu zawodowego od wolnego, ale też inne metodologie dzisiaj wchodzą w grę, bo dużo się mówi, za chwilkę się pojawi nasz ciekawy podcast na temat work-life autonomii, czyli że ja sama decyduję, kiedy ja pracuję, ja mogę sobie ułożyć czas, że godzinę pracuję, a potem mam czas na swoje pasje, potem wracam do pracy na godzinę, potem idę na rower, potem zajmuję się dzieckiem, potem znowu wracam do pracy, prawda? Albo work-life blended, czyli przemieszanie tych sfer, ale dbanie o ten czas wolny tak naprawdę, więc to jest dzisiaj w tym pokoleniu cenne i tego starsi na pewno powinni się uczyć. W ogóle starsi powinni trochę uelastycznić myślenie o młodym pokoleniu, bo czasami mówi się, że pan jest z młodszego pokolenia, jesteście roszczeniowi, ja bym nie powiedziała, że roszczeniowi, tylko po prostu znacie swoje prawa i po prostu chcecie dbać o siebie. I tak jak moi rodzice, dziadkowie narzekali na nas, to my narzekamy na was, ale to takie po prostu pokoleniowe malkontentstwo.
1: Tak jest.
0: Mamy do tego prawo.
1: To ja chciałbym jeszcze zapytać o dotacje, bo pojawiły się w przestrzeni publicznej takie informacje, że urzędy pracy dostaną mniej pieniędzy. Co to oznacza? Właśnie do urzędów pracy. Czy nie będzie tych dotacji, czy nie będzie dofinansowań?
0: No tak, tutaj przeszliśmy na temat trudniejszy, bo rzeczywiście z przyczyn dla nas trochę niezrozumiałych finansowanie w ogóle urzędów pracy w Polsce zostało zredukowane w skali kraju o 40%, bo na wszelkie programy aktywizacyjne w poprzednim roku było 3,5 miliarda, a w tym roku jest 2,1 miliarda. To jest redukcja o prawie 1,5 miliarda, czyli o 40%. Jak to się przekłada u nas, na nasz urząd? W tamtym roku wydatkowaliśmy prawie 35,5 miliona złotych. W tym roku na wszelkie programy mam trochę ponad 19 milionów. To jest 56% tej kwoty, która była w ubiegłym roku. To wynika z tego, tak nam udziela takich informacji Ministerstwo Pracy, ale też Ministerstwo Finansów, że po prostu w niektórych sferach naszego państwa mamy deficyty budżetowe, ochrona zdrowia, widzimy co się dzieje. I teraz, żeby ta ogólna reguła wydatkowa, czyli ten deficyt państwa nie był za wysoki, to poszczególne resorty, takie jak Ministerstwo Pracy, dostało polecenie wykazania pewnych rezerw i nie ruszania tych rezerw, żeby zminimalizować ten deficyt. Fundusz Pracy, z którego nasi klienci i pracodawcy, klienci indywidualni korzystają, to jest fundusz, na który składają się pracodawcy. Tam wpływają składki, pana, jak pan pracuje, prawda, moje, każdego. Ten Fundusz Pracy jest bogaty, dlatego że dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, on cały czas jest zasilany, więc dzisiaj te rezerwy tam są duże. Jednak one są zamrożone z uwagi właśnie na te problemy budżetowe. To prowadzi do sytuacji, kiedy my dzisiaj, my mieliśmy dwa nabory na dotacje, dwa nabory na tworzenie stanowiska pracy, mieliśmy nabory na staże i my na dzisiaj mamy zaangażowane środki w te projekty. Mamy nadzieję i takie mamy sygnały, że ma być uruchomiona jakaś dodatkowa rezerwa, ale sytuacja naprawdę jest dramatyczna, ponieważ nigdy nie było tak, że że mamy połowę roku i w zasadzie mamy zaangażowany niemalże cały budżet. Mamy środki na szkolenia, jeszcze na zwroty kosztów dojazdu, na takie mniej kosztowne narzędzia.

0: Natomiast te, które cieszą się olbrzymim popularnością, czyli chociażby dotacje na własną firmę, no to niestety na dzisiaj te środki, to finansowanie się skończyło. Teraz właśnie finalizujemy, podpisujemy kolejne umowy. Więc tutaj z apelem ja osobiście też rozmawiałam tutaj z wieloma politykami z naszego regionu, ale też z panem wojewodą, marszałkiem na ten temat, w ministerstwie, jako też przewodnicząca konwentu dyrektorów tutaj naszego województwa, wiceprzewodnicząca ogólnopolskiego. Stosowałam dużo takich naszych stanowisk, które podejmowaliśmy i mamy nadzieję, że te środki będą uruchomione, bo one mają służyć przecież tutaj naszym lokalnym pracodawcom, przedsiębiorcom, ale też osobom, które szukają pracy i na przykład miałyby szansę gdzieś na staż, miałyby szansę, nie wiem, chciałyby swój biznes otworzyć, ale nie mają zasobów, żeby z tym ruszyć. Więc mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni.
1: Ale czy to oznacza, że te bezrobocie może ewentualnie wzrastać, bo nie będzie właśnie tych dotacji?
0: No niestety jest takie ryzyko, dlatego że niewątpliwie każdy, kto chociażby idzie na staż, korzysta z jakichkolwiek programów, on już wtedy jest wyłączany, on się nie liczy jako nasz klient. Więc jeżeli my w tamtym roku skierowaliśmy na staże 600 osób, a w tym roku będzie to około 250, no to, a wiemy, że zapotrzebowanie jest ogromne, bo ja każdego dnia mam telefony, ale i od klientów indywidualnych, ale też od wielu firm, które czasami nie wierzą moim koleżankom, które naprawdę mówią prawdę, że w tym momencie mamy wstrzymany nabór, ale firmy wolą zadzwonić jeszcze do mnie, czy to jest prawda. Klienci jeszcze się przychodzą i pytają, czy to jest prawda, więc widzimy, że rynek potrzebuje tego narzędzia bardzo. Jeżeli go nie będzie, to może się zdarzyć tak, że firma nie zdecyduje się na przyjęcie tego człowieka, bo po prostu nie chce od razu angażować się w koszty związane z zatrudnieniem i umową o pracę.
1: Już tak na sam koniec, bardzo króciutko. Jak będzie wyglądał ten rynek pracy we Wrocławku i tutaj w naszym regionie w najbliższych miesiącach?
0: O, dobrze, że pan pyta o najbliższe miesiące. Myślałam, że pan pyta o lata. Jak powiedział Warren Buffett, jeżeli chcesz się skompromitować, to spróbuj przewidzieć przyszłość. Najbliższe miesiące, na szczęście najbliższe miesiące możemy taką predykcję tutaj zastosować. Przewidujemy ustabilizowanie tej ilości osób bezrobotnych. Nie sądzimy, że będą jakieś wzrosty. W tych najbliższych miesiącach, lipiec, sierpień, to są miesiące, kiedy mieliśmy spadki i one w czerwcu już są obserwowane. Więcej osób się wyrejestrowuje niż zarejestrowuje. Natomiast jesień, zima pewnie jakieś wzrosty przynoszą, ale na szczęście, mimo że mamy spowolnienie, jeżeli chodzi o rekrutację, to nie ma zwolnień. Dokładnie dzisiaj dostałam jedyną informację o zwolnieniu grupowym w tym roku, ale to jest VeloBank. To jest zwolnienie grupowe ogólnopolskie. Ten bank ma u nas oddział, więc to może dotyczyć jednej, dwóch osób z naszego terenu. Więc a tak to nie mamy sygnałów o żadnych zwolnieniach grupowych i to daje nadzieję, że ta sytuacja będzie stabilna.
1: To ja w takim razie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, był moim i Państwa gościem.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz

0: Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego i okolic wspólnie świętowali Noc Świętojańską. Teren rekreacyjny nad rzeką z Gowiączką zamienił się w miejsce pełne muzyki, teatru i kujawskich tradycji. Wydarzenie Kujawska Noc Świętojańska, echo tradycji w Słowie, połączyło lokalne dziedzictwo z nowoczesnymi aranżacjami, przyciągając wielu mieszkańców.
1: Warsztaty, które się odbywają tutaj w namiocie, można sobie pomalować pięknie kamyczki, zabrać je ze sobą, takie talizmany. Można upleść sobie wianek, są różne zabawy, takie stare, w starym stylu, średniowieczne i ludowe. Także można się pobawić i na równoważni, i porzucać sobie woreczkami do zamku trafiać. Także mogą się dzieci tutaj bawić, spędzić czas na wolnym powietrzu. Bardzo się cieszymy, że zmieniła się trochę pogoda, bo baliśmy się, że nikt nie przyjdzie, ponieważ było potwornie gorące, jak mieliśmy tutaj wcześniej próby, ale na szczęście wieczorem zrobiło się lepiej i jak Państwo widzą, ludzi jest coraz więcej, więc jesteśmy szczęśliwi bardzo.
0: Publiczność usłyszała gwarę kujawską, lokalne powieści, legendy oraz tradycyjne pieśni w zupełnie nowych aranżacjach.
2: Spektakl to było niesamowite przedsięwzięcie, ponieważ tak dużo grup z wahadła bierze w nim udział i to jest niesamowite, ponieważ koordynacja tego wszystkiego to było niezłe wyzwanie, ale też ogromna radość współpracowania z międzypokoleniowym zespołem. Więc bardzo dziękuję za to doświadczenie.
1: Iza musiała się nauczyć gwary, bo ponieważ realizujemy to w ramach projektu, który dotyczy języka, no to spektakl jest gwarą.
2: Tak. A cała opowieść jest oczywiście o miłości, ponieważ jeżeli Noc Świętojańska, no to naszym głównym tematem jest miłość, ale też takim bardzo ważnym elementem jest świat magii, który budzi się tej nocy, tej wyjątkowej nocy, więc wszystko to razem będzie się tutaj przeplatać na naszej scenie w przepięknych okolicznościach przyrody.
0: Wieczór rozpoczął się od warsztatów ludowych. Uczestnicy mogli nauczyć się między innymi tradycyjnego wyplatania świętojańskich wianków. My również sprawdziliśmy, jak powstają takie ozdoby i przekonaliśmy się, że choć wymaga to cierpliwości i precyzji, to efekt końcowy robi duże wrażenie.
3: Są dwie techniki. Jedna jest techniką prostszą. Dla niezaawansowanych robimy sobie podkład na długiej roślince, a potem drucikiem florystycznym doplatamy kwiatki. A dla zaawansowanych jest taki tradycyjny wianuszek, który zaplatamy już ręcznie, bez żadnych wspomagaczy, bez linek, bez drucików. To wymaga dużo więcej cierpliwości. Czy potrzeba jakichś szczególnych kwiatów, ziół? Tradycyjnie używa się kwiatów polnych, więc my dzisiaj z koleżanką przed naszym spotkaniem zwiedziłyśmy wszystkie łąki, pola w okolicy, narwałyśmy i rumianków, i chabrów, i krwawnika, i troszeczkę traw dekoracyjnych, więc tak naprawdę wszystko, co rośnie na polu, wszelkiego rodzaju rośliny nadadzą się jak najbardziej.
4: Jakie intencje niesie plecenie wianków i puszczenie go potem?
3: Zgodnie z ludowymi wierzeniami, panny plotły wianki z intencją znalezienia męża. I taki zapleciony wianek puszczało się na wodę i jeżeli mężczyzna znalazł ten wianek, musiał odnaleźć właścicielkę wianka, a potem ją poślubić.
4: A czy trudno jest nauczyć się pleść wianki? Bo widzę, że tutaj jest duże zainteresowanie i tych wianków jest coraz więcej na głów pan.
3: Jest coraz więcej wianków, są coraz piękniejsze. Osoby, które nigdy nie plotły wianków, wczuwają się bardzo szybko, się tego uczą, także wystarczą chęci i to wszystko.
0: Na scenie wystąpiły takie zespoły jak Dzieci Kujaw, Spod Strzechy, Koło Wokalne Gama, Zespół Tańca Klasyczno-Nowoczesnego Finezja oraz Zespół Rockowy. Szczególne wrażenie na publiczności zrobiło połączenie ludowego śpiewu z mocniejszym współczesnym brzmieniem. Całości dopełniły efektowna scenografia, ogniska, wianki i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru nad rzeką.

Bo on co spojrzy na te dziewuchy, to mu...

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia było nie tylko pielęgnowanie kujawskich tradycji, ale również pokazanie, że lokalna kultura może być atrakcyjna i bliska także młodszym pokoleniom. Upalny weekend był jednocześnie finałem tegorocznych Dni Włocławka. Święto miasta trwało blisko 2 tygodnie, a w tym czasie mieszkańcy mogli uczestniczyć w koncertach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rodzinnych. Kulminacją obchodów były koncerty w parku na Słodowie, gdzie mimo wysokich temperatur pod sceną zgromadziły się tłumy. Organizatorzy zadbali o różnorodny repertuar tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.

wiadomo, że Dni Włocławka to jest już tradycja nasza. Pewnie jakbyśmy policzyli to od 20 kilku lat w różnych miejscach. Od 2 lat te Dni Włocławka trwają tak naprawdę 2

0: Galeria Sztuki Współczesnej, więc dla każdego było coś miłego. Cieszę się, że mieszkańcy po raz kolejny tak licznie i aktywnie też, mimo pogody różnej, powiedzmy, biorą udział, cieszą się. No i to jest cudowne, naprawdę.
1: A co pan czuje, widząc ten tłum pod sceną?
0: Moje serce rośnie, dlatego że my tak naprawdę pracę nad Dniami Włocławka zaczynamy, no właśnie już pracujemy nad tymi, które będą za rok, więc jak widzę, że ludzie się bawią, że przyszli, że mają uśmiech na twarzy, to jest najlepsza nagroda i moje serce się wtedy raduje.
1: A na jaki koncert pan w ciągu tych Dni Włocławka czekał najbardziej?
0: Na wszystkie oczywiście, tak jak powiedziałem, nad line-upem to już rok wcześniej pracujemy, bo też trzeba to pozgrywać tak, z kalendarzami zespołów. Naughty Love, Mysłowic to jest absolutny sztos. Wczoraj Paktofonika, Kacperczyki, Fukaj też. Tak naprawdę, naprawdę dbamy o to, że dla każdego było coś miłego, stąd też w tym roku finalista sprzed kilku lat eliminacji do Poland Rocka i później występujący na Poland Rocku zespół Pull the Wire, który być może nieoczywisty, ale rockowo gra szanty, więc naprawdę myślę, że poziom, jakość też tego, co oferujemy, jest bardzo wysoki. Paktofonika wczoraj wystąpiła z orkiestrą, były smyczki, w sensie wiolonczele, altówki, skrzypce, naprawdę było przepięknie, bardzo mi na tym zależy i są tego efekty. Wczoraj spotkałem ludzi z Bydgoszczy, z Wrocławia, ze Szczecina, którzy przyjechali właśnie na Dni Włocławka, bo dużo ładnych rzeczy się u nas i dobrych dzieje.

0: Niedziela upłynęła już w spokojnej atmosferze. W parku na Słodowie odbył się zlot youtuberów, który przyciągnął przede wszystkim młodszych mieszkańców. Gościem wydarzenia był m.in. AJ, twórca internetowy znany z materiałów o sporcie i służbach mundurowych. Podczas spotkania opowiadał również o swoim najnowszym projekcie, Mięczaki, w którym przez pół roku pomaga uczestnikom zmienić sylwetkę i wypracować zdrowe nawyki.
1: Czy mnie coś zaskoczyło? Kurczę... Nie, raczej nie. Raczej jest to póki co na pewno po prostu... Nie przekracza to najśmielszych oczekiwań, ale pokrywa się z tym. Po prostu jest to mniej więcej idzie tak, jak chciałem, żeby szło i przyjęło się w sumie nawet trochę lepiej niż sądziłem, szczególnie początkowe odcinki. Także no ten impact i wydźwięk, który chciałem jakby wywołać, myślę, że się udało i ludziom się to też podoba, koncepcja się podoba. No myślę, że jest to trafiony pomysł i teraz tylko trzeba go tam stopniowo jak wszystko ulepszać.
2: A co ci daje większą satysfakcję? Właśnie pomoc innym, czy pokonywanie i osiąganie nowych celów w swojej karierze, w swoich wyczynach sportowych?
1: Myślę, że tam nie ma, że jedno czy drugie, bo gdzieś tam... Może na pierwsze te wszystkie wyczyny sportowe i inne rzeczy i pokonywanie własnych słabości, myślę, że to była konieczna podstawa do tego, żeby mieć odpowiedni autorytet do tego, żeby w ogóle wychodzić z propozycją pomocy innym i gdzieś tam stawiać się w pozycji jakiegoś autorytetu, jeżeli chodzi o taki samorozwój i dyscyplinę. Więc najpierw to na własnej skórze zastosowałem, a teraz po prostu próbuję to przelać na innych i troszkę zainspirować innych ludzi.
2: A gdybyś miał dać taką jedną radę komuś, kto rozpoczyna swoją przygodę ze sportem, co to by było?
1: Jedną radę? To jest maraton, jak to się mówi, także nie będzie po tygodniu, po dwóch tygodniach, trzech, nie będzie efektów. Te prawdziwe efekty są po 6, 8, 12 miesiącach i tak dalej, żeby to bardzo dobrze wyglądało.

0: więc cierpliwości, o, bo to jest, właśnie mówię, jedna taka cecha, że trzeba być cierpliwym, niezależnie od czego, niezależnie co by się robiło.
1: Z fanami spotkał się także włocławianin Tytus Chmielewski. Podróżnik opowiadał o swoich rowerowych wyprawach, m.in. przez Brazylię i Japonię. Odpowiadał na pytania uczestników oraz dzielił się historiami z podróży.
2: Okej, no to zaczęło się tak w sumie przypadkiem całkiem, bo wygrałem konkurs podróżniczy na mojej uczelni. Ja studiuję na Politechnice Gdańskiej i tam był taki konkurs, żeby zrobić projekt podróży i potem najlepszy projekt wygrywał pieniądze na realizację. No i zgłosiłem się tak w sumie tak randomowo, pomyślałem sobie, okej, może spróbuję i wymyśliłem taki właśnie projekt przejechania w tej Brazylii na rowerze z Curitiby do Rio, bo to musiało być coś sportowego. No i ten rower wydawał mi się taki najłatwiejszy w sumie, bo jakoś na kajaku bym chyba się nie widział, albo jakiś trekking też nie, więc myślałem, że ten rower. No i potem okazało się, że wygrałem, więc potem już musiałem zrobić to, co sobie wymyśliłem. No i tak to się właśnie zaczęło i pomyślałem, że to będzie fajna podróż, więc chciałem też może jakoś się relacjonować na Instagramie, więc coś tam starałem się nagrywać. Co prawda średnio mi to wychodziło, dlatego ta podróż z Brazylii nie jest jakoś tak super zrelacjonowana. No ale potem pomyślałem, że chcę zrobić kolejną podróż, bo ona mi w sumie całkiem fajnie poszła. Przeżyłem, przejechałem to, no i ta podróż do Japonii to już tak trochę lepiej ją relacjonowałem.
1: Tegoroczne Dni Włocławka przeszły już do historii. Jednak władze miasta zapowiadają, że przygotowania do kolejnej edycji rozpoczną się już w najbliższych miesiącach. Rok szkolny się zakończył. Jednak nie oznacza to, że we włocławskiej oświacie nic się nie dzieje. Sesja Rady Miasta upłynęła pod znakiem wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Kokuckiego. Radni głosowali również nad innymi uchwałami dotyczącymi m.in. edukacji.
3: Jeżeli chodzi o edukację, to kilka uchwał adresowanych do środowiska nauczycieli, w tym dyrektorów, czyli aktualizacja i takiej ważnej uchwały związanej z regulaminem wynagradzania nauczycieli. A przyjęliśmy przy wywoływaniu jeszcze kilka lat temu tej uchwały, przyjęliśmy kryterium przyznawania dodatku funkcyjnego dyrektorom na podstawie liczby oddziałów, którymi zarządza w danej placówce. W momencie, kiedy zmieniła się trochę mapa tych oddziałów, liczba tych oddziałów, biorąc pod uwagę też wyzwania demograficzno-organizacyjne, w związku z tym trochę przemodelowaliśmy liczbę oddziałów, natomiast na tym samym poziomie zostały dodatki funkcyjne, bo to jest ważny zapis. I ta zmiana dotyczy tej uchwały. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to uruchomienie szkoły branżowej pierwszego stopnia, tak aby też zlikwidować taką lukę, jeżeli chodzi o kształcenie na poziomie pierwszym szkoły branżowej, bo rozumiem, że są też szkoły techniczne, które prowadzą branżówki, ale też robią rekrutację do szkół branżowych. Nie zawsze w danym zawodzie uda się zebrać odpowiednią liczbę osób, biorąc pod uwagę, żeby też w tym systemie włocławskiej oświaty te osoby, które się nie dostały albo nie wiedzą, co ze sobą zrobić, żeby nie umykały te osoby. W związku z powyższym uruchamiamy w strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego przygotowanego do tego rodzaju działań. Świetnie prowadzą branżówkę drugiego stopnia. Teraz ruszy branżówka pierwszego stopnia, więc na pewno profesjonalna karta, sprzęt, przygotowanie, doświadczenie zapewnią rzeczywiście profesjonalistów na rynku pracy.
1: Rozszerzony zostanie zakres działań Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Chodzi o zapewnienie cyberbezpieczeństwa.
3: W szkołach i placówkach nie ma takich stricte informatyków, poza kilkoma szkołami, a są informatycy nauczyciele. To nie ten obszar działań, w związku z tym musi być fachowiec, który będzie po pierwsze koordynował sprawy w wprowadzaniu systemowych takich rozwiązań, czyli elektroniczny obieg dokumentów, inne programy takie instytucjonalne plus kwestia cyberbezpieczeństwa, koordynacja działań w tym zakresie. Kolejne zadanie w ramach integracji działań, funkcji Centrum Usług Wspólnych wobec placówek oświatowych to wsparcie w zakresie zamówień publicznych. To też jest ból głowy dla wszystkich dyrektorów. Chcemy ten ból głowy zdjąć.

0: i dlatego to będzie takie wsparcie w przygotowaniu dokumentacji. To jest bardzo dużo dokumentów i żeby też nie potknąć się na tym etapie, będzie osoba, która będzie wspierać dyrektorów placówek oświatowych, bo musimy podkreślić, że konsekwentnie jak co roku staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne i z programów unijnych, z KPO, z Funduszy Kujaw i Pomorza, a także z innych programów rządowych, tak żeby wzmocnić potencjał i atrakcyjność naszej wrocławskiej oświaty.
1: A uczniowie czekają na wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz matur. Te pierwsze będą znane już w najbliższy piątek, 3 lipca. Na wyniki egzaminów dojrzałości absolwenci szkół ponadpodstawowych będą musieli poczekać do 8 lipca. Miniony weekend był bardzo pracowity dla służb w naszym regionie. Było to związane m.in. z wysoką temperaturą. Doszło też do utonięcia 54-letniego mężczyzny w powiecie aleksandrowskim.
2: Mieliśmy 29 zdarzeń. Były to zdarzenia również charakterystyczne, związane tutaj z wysoką temperaturą, jak choćby w gminie Lubraniec mieliśmy zdarzenie z butlą gazową, gdzie zwiększyło się znacząco ciśnienie butli gazowej i gaz zaczął się ulatniać. Mieliśmy również zdarzenia związane z akwenami wodnymi i tutaj przez 3 kolejne dni grupa wodno-nurkowa została wzywana do zdarzeń na terenie powiatu włocławskiego, ale również powiatów sąsiednich. No i 2 z tych zdarzeń zakończyły się niestety tragicznie. Ponadto mieliśmy 6 pożarów oraz 2 wypadki i jeszcze były zdarzenia związane z konarami jakimiś urwanymi czy drzewami.
1: Na drogach doszło do 183 wykroczeń, z czego 134 dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości. 2 kierowców prowadziło pod wpływem alkoholu.
3: Byli to kierujący rowerami, którzy za to zachowanie odpowiedzieli w taki sposób, że nałożony został na nich mandat w wysokości 2 500 zł. Dzisiaj około godziny 10:40 zostaliśmy powiadomieni o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej i Zbigniewskiej. Kierująca autobusem 53-letnia kobieta, jadąca z kierunku ulicy Kaliskiej w kierunku ulicy Zbigniewskiej, jak wstępnie ustalono, nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie, która przemieszczała się przejściem dla pieszych. Zdarzenie zakwalifikowane zostało jako wypadek drogowy. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
1: 72-letnia poszkodowana została przewieziona do szpitala. W trakcie działań służb ruch był utrudniony. Mieszkańcy Kowala i okolice rozpoczęli wakacje przy dźwiękach znanych przebojów. Park miejski imienia Leona Stankiewicza ponownie zamienił się w plenerową scenę koncertową, na której wystąpili cenieni artyści. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili sobotni wieczór przy muzyce.
4: Te imprezy, które w parku tutaj organizujemy, one z założenia, no powiedziałbym, czy raczej biorąc pod uwagę możliwości naszego budżetu, one są od strony finansowej bardzo skromne. Ja nie uczynię tutaj, powiedziałbym, żadnej tajemnicy z tego, że ta dzisiejsza impreza zamknie się w kwocie około 30 000 zł, no z udziałem między innymi 2 znamienitych profesjonalnych wykonawców. No myślę tutaj chociażby o Jacku Wójcickim. Będzie także ciągle znana i lubiana Krystyna Giżowska i jej niezapomniane przeboje. Kończy się wszystko, myślę, że akurat taką zabawą taneczną na świeżym powietrzu. Myślę, że akurat nie jesteśmy w stanie tego udowodnić telewizom, ale pomimo tego, że jest 37 stopni na zewnątrz, to akurat w naszym parku, w cieniu platanów, w pobliżu fontanny, ale także i pod namiotami, które przygotowaliśmy dla widzów, można całkiem miło i sympatycznie spędzić ten czas, pomimo tego, że jest dzisiaj bardzo upalny dzień.
5: To nie pierwsza taka impreza w Kowalu. Jakie znaczenie mają one dla lokalnej społeczności?
4: Ja jestem burmistrzem, można powiedzieć, z bardzo dużym stażem i imprezy plenerowe zacząłem organizować jako burmistrz już na początku lat 90. Powiem, byłem pierwszym burmistrzem, wtedy jeszcze byłem w województwie włocławskim, który takie imprezy organizował. To oczywiście bardzo wiele się zmieniło, bo w tamtych czasach jakakolwiek okazja do tego, żeby spotkać się razem, powodowała, że ludzie garnęli się, nie bacząc na poziom wykonawców. Przeważnie byli to wtedy amatorzy z uszanowaniem dla ich wysiłku, dla ich talentów. Teraz

0: Zmieniło się to bardzo. Te imprezy bardzo podrożały poprzez to, że akurat weszły agencje i takie imprezy duże, no kosztują nie 30 tysięcy złotych, tak jak tutaj mówię, tylko to w zależności od tego, ja myślę, że akurat dziennikarze mogliby spytać organizatorów niektórych imprez, ale myślę, że koszt tych imprez to jest 200-300 tysięcy złotych. Nas nie stać na taki wydatek, ale nawet gdyby było stać, to wydaje mi się, że szkoda na to publicznych pieniędzy.
1: Władze miasta podkreślają, że koncerty organizowane w parku mają wyjątkowy kameralny charakter. Scena położona nad wodą tworzy niepowtarzalny klimat, a samo wydarzenie jest okazją nie tylko do wysłuchania znanych wykonawców, ale również do spotkań i wspólnego spędzenia czasu przez mieszkańców.
0: Bardzo dużą wartością jest również i to, że spotykają się ludzie, którzy mają okazję spotkać się, porozmawiać, pospacerować, no także skorzystać z naszej letniej kawiarenki. I myślę, że to miejsce ma swój klimat. Ja powiem Państwu szczerze, że gdybym miał wybrać jedno, jedyne miejsce w Kowalu mi najbliższe, no chociaż oczywiście bardzo ważny jest dla mnie cały Kowal, ale to miejsce jest moim miejscem szczególnym i ukochanym. I nie ukrywam, że akurat jestem zadowolony z tego, że ten pomysł, żeby organizować tutaj takie imprezy w tym miejscu, na scenie, którzy wykonali moi pracownicy, pracownicy wykonali scenę, która może nie ma wielkich rozmiarów, bo to jest raptem około 25 metrów kwadratowych, ale występowali tutaj znamienici artyści, także i ci dzisiejsi. To też również jest to pierwsza liga, przynajmniej jeśli chodzi chociażby o te dwa nazwiska, które wymieniły wcześniej. Także miejsce jest bardzo klimatyczne. Ja również cieszę się z tego, że zaproszeń naszych do udziału w tych imprezach korzystają także bardzo licznie mieszkańcy Włocławka i bardzo się z tego, jak powiadam, cieszę.
2: A gdyby Kowal miał być wakacyjną piosenką, to o czym by była?
0: Ja myślę, to trudne pani mi zadała po prostu pytanie. To w zależności od tego, kto ile ma lat, jakie ma marzenia, jakie ma po prostu, że tak powiem, problemy. Ja po prostu byłby pewnie o szczęściu. No, taką piękną piosenkę o szczęściu śpiewał jeden z moich ulubionych artystów, który już w Kowalu gościł, Andrzej Poniedzielski, bowiem akurat jak ma się w życiu szczęście, to jest to życie udane, bo szczęście jest ważne, żeby mieć zdrowie, szczęście jest ważne, żeby spotkać właściwych ludzi na swojej życiowej drodze, żeby takie czy inne rzeczy czasem trudne do wykonania zrobić, także byłaby to jednak piosenka o szczęściu, którego życzę wszystkim uczestnikom tej imprezy, mieszkańcom Kowala, Włocławka i wszystkim tych, którzy nas oglądają i słuchają mojej wypowiedzi.
1: Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, takich koncertów w Kowalu nie może zabraknąć. Mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości wspólnej zabawy i doceniają atmosferę, jaka panuje podczas letnich imprez organizowanych w mieście.
2: A czy biorą Państwo udział często w takich wydarzeniach w Kowalu?
3: Tak, jak jest, to tak. Bardzo nam się podoba, nie? Trochę rozrywki jest, no.
2: Czy takie organizowanie tych wydarzeń ma duży wpływ na lokalną społeczność?
3: No, bardzo przyjemnie, jak tak wszyscy się zbiorą, nie? No. Tak, no.
2: Na jaki występ Państwo dzisiaj czekają?
4: No, my czekamy na tego tenora.
2: A czy takie wydarzenia są ważne dla lokalnej społeczności?
4: No, bardzo ważne. Jeżeli są kulturę, trzeba po prostu dbać o nią i szanować.
1: Gościem, który wystąpił przed kowalską publicznością, był Jacek Wójcicki. Zdradził on dla naszej redakcji, co sprawia mu największą satysfakcję z występów i czego nie może zabraknąć na jego letniej trasie koncertowej.

0: kochanie.
1: No ja lubię śpiewać, to jest takie chorobliwe dosyć, ale tak serio, no myślę, że to, że śpiewam piosenki, które ludzie znają, lubią, dodaję do tego trochę

0: własnych interpretacji, trochę temperamentu, żywiołowości. No i to się składa na całość. A ponieważ lubię to robić, no to ja też jak kogoś oglądam, że coś robi ktoś z pasją, to się inaczej zupełnie ogląda niż ktoś, kto tak no, śpiewa sobie amuzom.
1: A gdyby miał pan zaśpiewać jedną piosenkę, która opisuje pana całą karierę, to co to by było?
0: O, to jest bardzo trudne, bo nie zawrzemy w jednej piosence tej całej historii, ale ponieważ jestem wielkim fanem zespołu ABBA, o, to wszyscy wiedzą moi znajomi, katowałem ich od już dekad, odkąd ten zespół powstał tymi piosenkami. To jest taka jedna z ich repertuaru, nazywa się Dziękuję za muzykę, Thank you for the music. I w tej słowa tej piosenki, ja czasami ją śpiewam, bo one mówią właśnie o tym, że już jako dzieci zamiast mówić, zacząłem śpiewać, zamiast chodzić, to już pierwsze, to zacząłem tam się tanecznym krokiem. No i to jest to wszystko, co u mnie było w życiu, bo też zacząłem wcześniej, nie mam tego nawet świadomości, nie pamiętam tego, ale jako czterolatek już śpiewałem piosenki na krzesełku stojąc i w związku z tym pewnie to by była ta piosenka.
1: A czy ma pan jakieś rytuały przed występem, o których nikt nie wie?
0: Nie, no to co jest normalne, trzeba się rozśpiewać, trzeba nabrać troszkę energii, a nawet jak mamy, no bo tak się zdarza, że nam się czasem nie chce, mamy zły dzień, jesteśmy w złej kondycji, to trzeba się jakoś skupić, zebrać siły, małą kawkę wypić i na scenę.
1: Występuje pan zarówno na takich wielkich wydarzeniach, jak i właśnie w lokalnym kameralnie, tak jak dzisiaj. Co pan boli?
0: Ja właśnie, to jest ważne u wykonawców, artystów, kolegów, że nie dzielimy tego na duże ośrodki, duże miasta i na małe. Wszędzie, zresztą byłoby mi trudno gorzej śpiewać tu, a lepiej w dużym, wielkim ośrodku. To się tak nie da. To się robi to samo wszędzie. I to ludzie bardzo doceniają, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach. Ale ja to bardzo lubię, bo to jest, no gdzie można spędzić taki dzień letni, upalny, na tym stawiku jest scena, no to są po prostu, to są potem wspomnienia są. To nie wszystko jest pieniądz i nie wszystko jest kariera, bo jest też życie i jakieś wspomnienia i to wszystko na coś, co sobą niesiemy. No i to się potem przekazuje też i widzowi, jeżeli ktoś ma tego świadomość, tego całego zaplecza. Ja tu za bardzo filozofuję, ale ogólnie mówiąc, to jest wielka frajda wystąpić sobie właśnie na takim pięknym plenerze.
1: A jaka jest piosenka, która jest obowiązkowa na pana wakacyjnej liście?
0: No to ja bardzo lubię te Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Dedykuję pani. Ale też bardzo lubię Niepewność też taka. No tego nie, to rzadko śpiewam, ale to jest piękna pieśń. To mogę powiedzieć, że też jakby z mojego repertuaru to jest ona, no dzisiaj nie będę, bo to jest bardzo okazjonalna, właściwie nie piosenka, pieśń, to Miejcie nadzieję Zbigniewa Preissnera ze słowami Adama Asnyka, która stała się już pewnego rodzaju pieśnią kultową, że tak nieskromnie powiem, ale tak jest. No więc to są te moje wakacyjne piosenki.

0: Przed kowalską publicznością wystąpiła również Krystyna Kiszowska. Jak przyznała, największą radość sprawia jej to, że jej piosenki od lat śpiewają wspólnie zarówno starsi, jak i młodsi słuchacze.
1: No to jest dla wykonawcy, dla w ogóle dla artysty ogromnie miła sprawa, ponieważ każdemu artyście zależy na tym, by jego piosenki przeżywały pokolenia. Zresztą to się dzieje praktycznie na każdym koncercie. Przychodzą mamusie, przychodzą córki, już z wnukami. Najczęściej słyszę, o, moja mama śpiewała, pamiętam te piosenki, moja mama śpiewała. Dobrze, że młodsi ludzie odnajdują w tych piosenkach coś, co ich interesuje. To jest miłe.

0: A jaka jest piosenka, która wzbudza w pani największe wzruszenie, którą pani najchętniej wykonuje?
1: No, jest takich kilka. To są utwory. Ja jestem w ogóle taką osobą, która kocha takie liryczne, melodyjne piosenki. I są takie, ale myślę, że dla wykonawcy ważne jest, by nie przywiązywać się tylko do jednej, bo wszystkie inne wtedy nie będą miały żadnej wartości, więc staram się układać program tak, by być zadowoloną z tego i by była publiczność również usatysfakcjonowana z tego, co pokazuję i co śpiewam.
0: A co dzisiaj będą mieli okazję usłyszeć mieszkańcy Kowala?
1: No na pewno przede wszystkim no, piosenki, z których chyba mnie znają najbardziej. Ja wiem, że czasami wykonawca ma już ich dosyć, bo śpiewa je tyle lat, tak jak ja. Ale cieszę się, że jest publiczność, która się domaga ich i która chce je słyszeć. To jest taki żelazny repertuar. Dobrze jest wiedzieć, że publiczność znacie z tych piosenek, że utożsamiana jestem z tymi piosenkami i że lepiej być znanym z takich utworów nawet, niż po prostu być anonimowym takim wykonawcą, którego trudno utożsamić z jakąkolwiek piosenką. Dzisiaj będą na pewno te sprzed lat, które państwo najlepiej znacie, pamiętacie. Ale też takie jak piosenki, które wzbudzają we mnie jakieś miłe wspomnienia, są bliskie mojemu sercu. I myślę, że te, które wybrałam na dzisiejsze spotkanie, bo zawsze tak mówię, nie koncert, a spotkanie z publicznością, no, będą trafione. Będzie to strzał w dziesiątkę. Mam nadzieję.
0: Tym spotkaniem w takim razie rozpoczynamy wakacje. A jakie są idealne wakacje według pani?
1: Idealne wakacje? No, to każdy ma swoje ulubione sposoby wypoczywania. Jeden lubi grillować, drugi woli jechać na działkę i kwiatki, po prostu i pielić grządki. Ja nie miałam okazji do tej pory w zbyt wielkiej tak na luzie jechać na wakacje, gdziekolwiek. Zawsze były one związane z pracą. Praca, a przy okazji zobaczyłam miejsce, w którym jestem, obejrzałam i do domu. Czasami tylko była to chwila, ale od jakichś 3 lat mamy taką fajną grupę w zespole, z którą wybieramy się tylko i wyłącznie na, to znaczy są to wyjazdy tylko i wyłącznie takie, które pozwolą nam zawsze zwiedzić dokładnie miejsce, gdzie się wybieramy, skosztować potraw dla tego regionu wyjątkowych, po prostu na takim wyjątkowym luzie. I to jest dla mnie chyba największa radocha. Ja zawsze kochałam podróże, uwielbiałam zwiedzać świat. Uważam, że to jest najpiękniejsza rzecz w życiu, kiedy człowiek może zobaczyć świat, nikt mu tego nie odbierze. To jest to, co zobaczył. To jest piękne, jeśli taką ma się możliwość oczywiście. No i cieszę się, że późno. No, że późno w sensie wieku, no. Ale zawsze, ale jednak tak. Zdarza się, że właśnie tak teraz jest, że jedziemy na luzie, tym razem w regiony. No nie wiem, każdy nam puka do głowy, bo wybieramy się do Hiszpanii, a jest u nas upał jak nie wiem, ale mam nadzieję, że tam będzie podobnie. Jakoś wytrzymamy, chcemy obejrzeć piękne rejony Andaluzji i takich innych miejsc. Właśnie w te rejony jedziemy.
0: A już kończąc, jakie plany na najbliższe miesiące?
1: Praca, praca, praca. Kocham to. Naprawdę kocham to i myślę, że to jest moje największe szczęście, że mogę jeszcze cały czas po prostu mieć tą krzepę i mam i tą ochotę do tego, co robię. Zresztą, proszę Państwa, kocham to i będę śpiewała, dopóki będę mogła, nie będę straszyła na estradzie. I w miarę czysto śpiewała, bo to jest logiczne.
2: Wieczór zakończył się wspólnym śpiewaniem największych przebojów i długimi owacjami dla artystów. Szykuje się wielka impreza w Kruszynie. Na płycie lotniska odbędzie się Święto Powiatu Wacławskiego. To jedno z największych wydarzeń plenerowych w naszym regionie. Impreza jest rozłożona na 2 dni. Pierwszy będzie skierowany bardziej dla nieco młodszej publiczności.
3: Mam nadzieję, że wszyscy czujemy się młodzi, ale zapraszam wszystkich mieszkańców Powiatu Wacławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu.

0: dwudniowe, które odbędzie się 10-11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30 lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży: Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha, 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie. Na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
1: Natomiast w sobotę na scenie zameldują się dwoje artystów z powiatu włocławskiego: Julia Kordylewska i Alan Lubiński. O godzinie 18 wystąpi Kleo, o 19:30 Selfie, a o 21:00 Krzysztof Kcugowski ze Spojem Mistrzów. Koncertom będzie towarzyszył Festiwal Smaków, animacje dla dzieci, pokazy lotnicze, a także konkurs kulinarny. Przypominamy, Święto Powiatu Włocławskiego odbędzie się w dniach 10-11 lipca.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor, zacznijmy może od tego, jak wygląda obecnie rynek pracy w naszym regionie?
1: Nasz tutaj region, jeżeli chodzi o problem pozostawania bez pracy, no wygląda troszkę gorzej na tle całego województwa, to jest od lat. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to dla miasta na koniec kwietnia, bo takie dane mamy ostatnie, to było 9,8, a dla powiatu włocławskiego to jest 14,7%. Razem daje to ponad 8200 osób zarejestrowanych u nas jako osoby bezrobotne. I jak patrzymy sobie na to, jak to bezrobocie wyglądało w tym roku, no to widzimy takie sezonowe spadki, tak? Bo na początku roku tych osób było więcej. Teraz w ostatnich 2 miesiącach sukcesywnie tych osób ubywa. Pojawiają się oferty pracy sezonowej, w ogóle no po prostu też ten rynek zaczyna się odbijać po zimie, kiedy w pewnych branżach jest zastój. Więc z punktu widzenia osób zarejestrowanych ta sytuacja jakby wygląda, jest ustabilizowana, powiedziałabym. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie na

0: pracowników, to obserwujemy już od dłuższego czasu takie spowolnienie, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. To znaczy, jak patrzymy sobie na ilość ofert, która w tym roku do nas wpłynęła, to jest około 1700 ofert w całym tym roku, a w ubiegłym roku było to ponad 30% więcej, dlatego że to było prawie 2600 ofert. Także widzimy, że te procesy rekrutacyjne trochę przyhamowały.
1: A czym to może być spowodowane?
0: To jest takie zjawisko, które w ekonomii, w HR-ach określa się jako low hire, low fire, czyli takie rzadkie przyjmowanie i rzadkie zwalnianie. I to jest w zasadzie charakterystyczne nie tylko dla naszego regionu, tylko dla Polski. Powiem więcej, to jest charakterystyczne w ogóle dla gospodarki, dlatego że mamy dosyć niestabilny czas, kiedy koszty pracy w wielu miejscach, a w Polsce wyraźnie wzrosły. W ostatnim dziesięcioleciu koszty pracy i wynagrodzenia nasze wzrosły o 120%, w Unii o 40%, czyli nasz tutaj poziom się zwiększył dosyć radykalnie. I tak naprawdę firmy, decydując się na przyjmowanie kogoś, liczą to, kalkulują i bardzo często widzimy, że w momencie, kiedy robi się wakat, firma analizuje, czy czasami tych zadań, które zostały w wyniku tego wakatu, nie rozdzielić na osoby, które już zatrudniam i po prostu nie przyjmować nikogo, czy też zdecydować się na tą rekrutację. Więc z tego punktu widzenia jest duża ostrożność w przyjmowaniu nowych osób. A z drugiej strony, i to jest to może to, że firmy są ostrożne, żeby rekrutować, to jest być może dla szukających pracy niepokojące, ale z drugiej strony pozytywnym faktem jest to, że też nie obserwujemy jakichś dramatycznych zwolnień, tak? Że firmy też właśnie słabo zwalniają i to jest akurat pozytywne, dlatego że jeżeli mam pracę, to mogę się spodziewać, że prawdopodobieństwo, że ją stracę, jest raczej mniejsze. My u nas prowadzimy takie autorskie badania pracodawców i co roku pytamy ich o te plany zatrudnieniowe i redukcyjne. Kiedy w ubiegłym roku pod koniec pytaliśmy nasze tu włocławskie firmy, to dokładnie to zjawisko również nam się tam uplastyczniło, dlatego że niespełna 40%, dokładnie 38% firm planowało jakieś zatrudnienie. W poprzednich latach to było około 45%, czyli widzimy spadek o kilka punktów procentowych. Natomiast bardzo pozytywne było to, że 9 na 10 absolutnie nie planowało zwolnień, prawda? Więc niestabilność dzisiaj i związana z tymi wydarzeniami geopolitycznymi, ale też z wewnątrzkrajowymi, kiedy widzimy, jak rosną ceny surowców, właśnie te koszty prowadzenia działalności, jeszcze kolejnym aspektem jest taka dosyć duża niestabilność prawa. Pracodawca dzisiaj co chwilę jest zaskakiwany czymś. Kolejne regulacje, nie wiem, przed chwilką, nie wiem, dyrektywy unijne związane chociażby, nie wiem, teraz będzie wdrażana z jawnością płac, z wartościowaniem stanowisk. Za chwilkę w lipcu wchodzi przepis, który mówi o przekwalifikowaniu umów zlecenie czy relacji B2B na stosunek pracy, czyli nowe kompetencje inspekcji pracy, gdzie też to są dodatkowe czynności firma, które teraz rewidują, analizują te wszystkie kontrakty, które mają, prawda, KSeF chociażby, obszar księgowości. No tego jest mnóstwo i my bardzo często, kiedy rozmawiamy z firmami, słyszymy jedno, jak pytamy, czego oczekują od państwa, to tak naprawdę oczekują takiej stabilności, nie? I takiego trochę zmniejszonego prawodawstwa, które narzuca pewne regulacje, bo to niewątpliwie też się wiąże z kolejnymi kosztami.
1: A jak to wygląda z osobami bezrobotnymi? Bo ja przysłuchiwałem się tej dyskusji na sesji Rady Miasta, która się toczyła. Jedni mówili, że no, tej pracy nie ma, że osoby chcą znaleźć tę pracę, ale nie mogą jej znaleźć. Z drugiej strony słyszałem, że osoby bezrobotne nie chcą pracować. Jak to wygląda?
0: Tak, ta dyskusja, która była na sesji Rady Miasta i byłam pytana w różnych aspektach, rzeczywiście była bardzo ciekawa, a też, tak jak powiedziałam na sesji, ona pokazuje złożoność tego zjawiska. Bo jeżeli zakładamy, że 8 tysięcy, prawie 200 osób mamy zarejestrowanych, a ponad 400 ofert, to teoretycznie w takim idealnym modelu 5% osób mogłoby od razu pójść do pracy. Tak się nie dzieje. Z uwagi na ten aspekt, o którym chociażby pan radny Krzysztof Grządziel mówił głośno na sesji, czyli rzeczywiście jest część osób, które naprawdę nie chcą pracować, nie rejestrują się po to, żeby pracować i my stosujemy też takie nasze własne autorskie narzędzie segmentacja klientów, o czym też mówiłam na sesji, gdzie my badamy tą motywację i kwalifikacje osób i widzimy, że ponad połowa osób naprawdę nie chce pracować, więc to jest prawda, a rejestrują się z uwagi po prostu na system, jak

0: został skonstruowany w Polsce, który, czy nam się to podoba, czy nie, ale tak działa, że niektórzy po prostu potrzebują ubezpieczenia zdrowotnego, prawda? I ja szczerze panu powiem, że ja rozumiem czasami ludzi, którzy przychodzą i mówią, naprawdę w tym momencie nie mogę pracować, ale muszę mieć gdzieś ubezpieczenie. Nie mogę, bo mam małe dzieci, bo opiekuję się chorym rodzicem, bo sama mam problemy ze zdrowiem, a ZUS mi nie przyznał renty. To są przeróżne historie, takie indywidualne, które powodują, że ludzie przychodzą się zarejestrować. Ale z drugiej strony jest też grupa osób i o niej absolutnie nie możemy zapominać i to jest w zasadzie taka baza, na której pracujemy i do tej grupy no niespełna połowy naszych klientów kierujemy pomoc, która chciałaby pracować, ale tej pracy nie może znaleźć z różnych powodów. Taki podstawowy problem to jest niedopasowanie tej struktury podażowej i popytowej, czyli ja mam nie takie kwalifikacje, jakich oczekuje rynek pracy, bo jeżeli ja chciałabym dzisiaj podjąć pracę, chociażby gdzieś w biurze, prawda? A tych ofert jest bardzo mało, szukających jest bardzo dużo, to ja mogę tej pracy szukać kilka miesięcy. Jeżeli ja chciałabym podjąć pracę jako fizjoterapeuta, to ja mam od razu pracę, prawda? Jak chciałabym być fryzjerką, mam tą pracę od razu. Więc rynek potrzebuje innych kwalifikacji niż te, które mają osoby bezrobotne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też ograniczenia co do mojej dyspozycyjności. Mamy sporo ofert, które trudno nam obsadzać i prowadzić rekrutację, które wiążą się z pracą zmianową. Jest część naszych klientów, która albo nie chce, albo nie może sobie pozwolić po prostu na pracę zmianową. I tutaj też już wtedy ten zakres się zawęża. Kolejny aspekt to jest właśnie ten charakter pracy tak naprawdę. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ktoś jest już w jakimś profilu zawodowym, ma doświadczenie, ale z różnych powodów już nie może tak pracować albo nie chce, bo na przykład ma zdrowie, coś się stało ze zdrowiem, albo zdobył wyższe kwalifikacje i chciałby zmienić profil zawodowy i to też nie jest łatwo zrobić tak z dnia na dzień. Bardzo często nasze działania skupiają się na ustaleniu takiej indywidualnej ścieżki. Mamy takie narzędzia jak indywidualny plan działania. Realizujemy razem wspólnie z naszymi klientami, szczególnie tymi, którzy są zainteresowani podjęciem pracy. Próbujemy określić pewne działania krok po kroku, co należy zrobić od takich prostych czasami rzeczy, dla nas oczywistych, a dla klientów nie, bo szukanie pracy jest pracą. Jeżeli ja wyślę 1000 CV-ek czy 100 CV-ek, które będą identyczne, do każdego te same, i ja się potem dziwię, że ja nie otrzymuję informacji zwrotnej, bo nawet nie wiem, czy ktoś się otworzył, to my tak naprawdę też pokazujemy, jak uczymy szukać tej pracy.
1: Czy u Was dostaną taką pomoc, taką wskazówkę, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Mamy i takie 3-tygodniowe warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, gdzie krok po kroku najpierw patrzymy, próbujemy osobom odnaleźć ten własny potencjał, potem pokazujemy, jak szukać pracy, jak na rozmowie się zachować, a potem osoby idą już w teren, czyli idą na te rozmowy, czyli już taka praktyka podczas warsztatów, albo krótsze formy, jednodniowe, trzydniowych warsztatów, to zależy od możliwości i zainteresowania naszych klientów, gdzie tak naprawdę pokazujemy, jak tą pracę zdobyć. Bo dzisiaj, ja bym powiedziała, że kiedy idziemy w sprawie pracy, to nie powinniśmy mówić, że idziemy na rozmowę o pracę, tylko idziemy na rozmowę po pracę, tak? I jakby też pokazujemy klientom, że trzeba też zmienić czasami tą warstwę jakby językową, żeby też jakby zaprogramować się na tą skuteczność, a żeby być tym skutecznym, to trzeba stosować trochę bardziej zindywidualizowane narzędzia dotarcia do firmy, bo szukających pracy często na pewne stanowiska jest bardzo dużo.
1: Jakich pracowników szukają teraz pracodawcy?
0: Jeżeli chodzi o nasz lokalny rynek pracy, to on jest w pewien sposób ukształtowany na takie branże związane chociażby z przemysłem, które u nas jest bardzo obecne i ten przemysł tworzy różne miejsca pracy i takie związane z produkcją po prostu i tutaj właśnie ta praca wielozmianowa jest trudna do obsadzenia przez nas, ale też są inne oferty niekoniecznie na kilka zmian, gdzie pracodawcy są otwarci na przyuczenie kogoś, ale też już ten średni szczebel, gdzie są potrzebni jacyś automatycy, operatorzy maszyn, gdzie pracodawcy wymagają już pewnych umiejętności i my oferujemy chociażby szkolenia, tak? Czasami mamy takie doświadczenia współpracy z konkretną firmą, gdzie na zlecenie konkretnej firmy realizujemy szkolenie, nie wiem, choćby operator CNC. Razem z firmą prowadzimy rekrutację na szkolenia, firma też decyduje, kto osobowościowo pasuje do zespołu i po takim szkoleniu osoba od razu idzie do pracy, prawda? Więc jakby ten obszar przemysłu u nas jest dosyć bardzo rozbudowany. Co czwarta oferta jest z tego zakresu. Na naszym rynku również poszukiwani są pracownicy z sektora budowlanego. Również co czwarta oferta

0: jest z tej branży. I tutaj mówimy o różnych stanowiskach i pracowników budowlanych, do robót wykończeniowych, i murarze, i spawacze, i ślusarze, tak? Czyli tacy konkretni rzemieślnicy, ale też kierownicy robót, projektanci, więc też te wyższe kwalifikacje. No i wreszcie najsilniej obecny u nas sektor usług. Tak? Co trzecia oferta jest z usług i tutaj mówimy o usługach różnych, zarówno takich związanych, chociażby psuje mi się samochód, idę do mechanika, mechanicy samochodowi są nieustannie poszukiwani, ale także ta sfera naszego dobrostanu fizycznego, bo fizjoterapeuci, pielęgniarki, nieustanne zapotrzebowanie na te zawody, ale także usługi takie jak fryzjer, kosmetyczka, prawda? Więc jakby w tych branżach jest ofert pracy najwięcej. Najtrudniej znaleźć u nas pracę w administracji, w prace biurowe. Jeżeli chodzi o prace biurowe, to nie wystarczy znajomość komputera. Trzeba wiedzieć jeszcze coś, czyli chociażby jest deficyt takich samodzielnych księgowych, tak? Jeżeli ktoś widzi się, lubi taką pracę, ma doświadczenie, też bez problemu taką ofertę znajdzie. Specjaliści od kadr, płac na takich osoby też jest zapotrzebowanie, czy marketingowcy, handlowcy, ale ze znajomością języków, bo tutaj już mówimy o pracy w firmach naszych tu włocławskich. Mamy przecież sporo rozwiniętych firm, które eksportują i mają klientów obcojęzycznych i potrzebują po prostu pracowników do biura, ale ze znajomością języku.
1: To czym w takim razie ta osoba poszukująca pracy musi się wyróżniać, żeby otrzymała tę pracę?
0: Przede wszystkim musi odpowiedzieć na ogłoszenie w bardzo indywidualny sposób. Nie na zasadzie, ja mam jeden schemat, który wysyłam do każdej firmy, tylko jeżeli ja czytam ogłoszenie o pracę i widzę, że jest wymagana jakaś umiejętność, to ja w tych dokumentach aplikacyjnych podkreślam tą umiejętność. Ja ją stawiam na pierwszym miejscu, żeby po prostu, czy to osoba rzeczywista, czy system AI mógł taką ofertę wychwycić. Wie pan, dzisiaj nawet mówimy, bo przecież większe firmy, szczególnie agencje pracy, prowadzą czasami analizę CV poprzez narzędzia AI-owe. I czasami klienci stosują taką technikę, gdzie wszystkie wymagania, jakie są w ofercie, robią gdzieś na dole białą czcionką, zupełnie niewidoczną przy wydruku czy przy otworzeniu dokumentów, a system AI wychwyci, przecież on to przeczyta, prawda? Więc wtedy to jest taki manewr trochę, żeby obejść to bezduszne narzędzie, tak? Ale jeżeli zakładamy, że ja trafiam takiego człowieka, no to wtedy chodzi o to, żeby odpowiedzieć konkretnie na potrzeby tej firmy. Również zachęcamy do tego, żeby nie ograniczać się tylko, jeżeli ja szukam pracy we Włocławku, mogę przyjść do urzędu pracy, bo na przykład nie wiem, jakie firmy są na naszym terenie, widzę, jakie są oferty, ale warto nas zapytać, jakie firmy jeszcze działają w tej branży i warto indywidualnie się kontaktować z tymi firmami, zostawiając swoje aplikacje i bardzo często skraca się przecież proces rekrutacji, że ja będąc szefem, zanim uruchomię proces rekrutacji, mogę sobie pomyśleć, aha, taka pani Ania czy pan Bartek, to tam zostawił, czy jakiś człowiek był z CV-ką i moje HR-y tam mają też takie
1: czyli
0: aplikacje.
1: Nawet jak nie ma ogłoszenia o pracę, to warto sobie uderzyć do
0: oczywiście
1: tej firmy.
0: Oczywiście tak. To jak najbardziej polecamy klientów i przede wszystkim bardzo dużo osób ma takie poczucie, jak szuka pracy, że wstydzi się o tym mówić, że to jest coś, co powoduje, że czują się gorsi. To jest mit, to jest błędne myślenie. Każdy z nas może być w sytuacji, kiedy nie ma pracy. Po prostu to nie jest nic nadzwyczajnego i warto o tym dookoła mówić, bo sieć znajomych, i to nie chodzi o pracę po znajomości absolutnie, chodzi o to, że im więcej osób wie, że ja szukam pracy, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ja się dowiem o czym się nie dowiem z ogłoszeń, z pracuj.pl, z naszej e-pracy, prawda? Ponieważ czasami poszukujemy pracy kanałami takimi nieformalnymi, prawda? I naprawdę nie chodzi o to, że ktoś dostanie pracę po znajomości, tylko wiemy, że też są firmy, które na przykład zachęcają swoich pracowników, że jak zrekrutują kogoś, kto przyjdzie z ich polecenia, to dostaną na przykład 100 zł premii, tak? Więc są takie systemy też zachęt, bo przecież każdemu pracodawcy zależy na tym, że jak przychodzi do niego człowiek, to nawet dobrze, że ja już o nim coś wiem, że ktoś o nim coś wie. Więc też zachęcamy i każdemu mówimy, że powiedz światło o tym, że ty szukasz pracy. Wtedy zwiększasz szansę na rzeczywiście skuteczne jej znalezienie.
1: Rozpoczynają się wakacje. Więc jak wygląda ten rynek pracy tej sezonowej, wakacyjnej? Czy już pojawiają się te oferty pracy?
0: Tak, jeżeli chodzi o wakacje, to rzeczywiście nasz teren też jest w pewnych sferach bogaty o tą ofertę, dlatego że no, mamy firmy, szczególnie przetwórstwa spożywczego, które rzeczywiście, jakby ten sezon tak wygląda, że mamy czy truskawkę, czy kukurydzę, czy jakieś inne, wiecie, zbiory, które powodują, że tych pracowników zaczyna być potrzeba więcej. My jako Urząd Pracy typowo pracą

0: sezonową się nie zajmujemy. Zachęcamy osoby młode, które szukają pracy we Włocławku, do kontaktu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, które jest na ulicy Przedmiejskiej. I tam warto podać swoje dane, złożyć formularz rekrutacyjny, ponieważ tam odkierowujemy firmy czy podmioty, które szukają tylko na wakacje pracowników, szczególnie właśnie młodocianych. Ale ciekawym też zjawiskiem, a propos pracy dla młodych ludzi, jest czasami sceptyczny stosunek niektórych firm, szczególnie do przyjmowania osób niepełnoletnich. I tu chciałabym to podkreślić, dlatego że czym innym jest przyjęcie kogoś dorosłego, kto kończył 18 lat, tutaj ta otwartość się zwiększa, ale jeżeli chodzi o osoby niepełnoletnie, tutaj może być trudniej.
1: Bo teraz przepisy się chyba zmieniły,
0: właśnie.
1: Prawda?
0: Właśnie. Ma pan rację, Lex Kamilek, tak to w skrócie mówimy, czyli ta ustawa, która rzeczywiście ma chronić przed patologicznymi zjawiskami w środowiskach pracy, która narzuca, kiedy ja mam kogoś, niekoniecznie pracownika, ja mogę po prostu nawet tak jak do nas chociażby incydentalnie przychodzą chociażby uczniowie szkół i ja musiałam u siebie wprowadzić taki system ochrony małoletnich, tak? Specjalna ścieżka postępowania na wypadek wypadków właśnie, nie? Natomiast warto też wskazać, że jak szukam pracy i to też mówimy bardzo często młodym ludziom, żeby uważać na pewne rzeczy, tak? Młodzi ludzie nie mają wiedzy o tym, na jakiej podstawie można świadczyć pracę. Warto sięgnąć po tą wiedzę, co to jest umowa cywilnoprawna, co to jest umowa o pracę, że w ogóle nie mogę sobie pozwolić na to, że szef mi powie, za tydzień dam ci umowę. Po prostu prawo mówi, że przed przystąpieniem do pracy masz podpisać tą umowę. To jest pierwsza podstawowa sprawa, czyli musisz mieć jakąś podstawę prawną. Druga sprawa, nie tylko młodzi, ale młodzi szczególnie są naiwni i wierzą w takie ogłoszenia, możesz zarobić 5 tysięcy w tydzień, prawda? To jest bardzo kuszące, ale radzę, żeby się zapaliła taka lampka i zweryfikować to ogłoszenie, bo bardzo często za takimi ogłoszeniami nie idzie pozyskanie człowieka do pracy, tylko chociażby wyłudzenie pewnych danych albo takie no już bardzo negatywne zjawisko jak handel ludźmi, tak? Które możemy jakby zaklinać rzeczywistość, ale on jest obecny i na to też trzeba uważać. Do tego więc jakby na to warto sprawdzać. Zawsze warto sprawdzać, jeżeli trafiam na ofertę, co to jest za firma. Dzisiaj mamy dostęp do informacji, możemy sprawdzić, czy ta firma faktycznie istnieje. A jeżeli wyjeżdżamy za granicę, tak, młodzi ludzie czasami, nie tylko młodzi, wyjeżdżają na sezon za granicę i robimy to przez agencję pracy chociażby, to warto też sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, czy taka agencja faktycznie funkcjonuje, czy jest legalna. I pamiętajmy, nieważne czy w Polsce, czy za granicą, nie wolno płacić za pośrednictwo pracy. Jeżeli ktoś mi mówi, zorganizuję ci pracę, mam pracę w miejscu A, ale najpierw to musisz zapłacić 100 zł, bo koszty eksploatacji, nie wiem, czegoś tam, to jest już naciąganie człowieka, więc tutaj już też powinna się zapalić taka czerwona lampka.
1: A jeżeli jesteśmy już przy młodych osobach, no to teraz młodzi stoją przed tym wyborem, bo są wakacje, czy iść do pracy, czy jaki kierunek studiów wybrać, co pani poleca?
0: Tak, młodzi ludzie są w ogóle fenomenalni, bo myślą trochę inaczej niż moje pokolenie, gdzie trzeba było mieć tą ścieżkę tak twardo poukładaną i mama mi mówiła, że jak skończysz to i to, to będziesz tym i tym.
1: Świat się zmienił.
0: Tak, świat się bardzo zmienił. Dzisiaj absolutnie to, co ja robię dzisiaj i czego się uczę dzisiaj, wcale nie gwarantuje mi tego, że ja będę w tym zawodzie pracować. Dlatego my tak często też próbujemy też trochę do tych rodziców trafiać, żeby takiej dużej presji na tych młodych ludziach nie wywierać, że musi być koniecznie, muszą być te studia, musi być jakiś dyplom, musi być jakiś, czy jakaś szkoła średnia, bo tak naprawdę to, jakie my będziemy wykonywać pracę, to naprawdę trudno sobie wyobrazić dzisiaj. Ja zawsze podaję ten przykład, że w 50-tych latach najbardziej popularnym zawodem był operator windy, tak? Nikt sobie nie wyobrażał, że za 20 czy 30 lat to w ogóle nie będzie takiego zawodu. A dzisiaj operujemy czasami nazwami, których w ogóle jeszcze 5 lat temu nie znaliśmy, prawda? Więc to, jakie będą zawody, to jest trudne do przewidzenia. Ważne jest, żeby pracować nad pewnymi kompetencjami, które są, jak to mówimy, kompetencjami przyszłości. Więc idę na studia i my absolutnie zachęcamy do tego, żeby iść na studia, jeżeli ja mam w sobie takie predyspozycje intelektualne, tak? Bo to jakby dzisiaj dyplom też się zdewaluował, prawda? Więc jakby jeżeli ja czuję, że chcę iść do pracy i widzę się w środowisku pracy i nie chcę iść na studia, to też jest dobra ścieżka i mogę tak naprawdę wyjść czasami lepiej niż jeden absolwent tej uczelni wyższej, prawda? Ale jeżeli chcę iść na studia, to czasami to ja wszystkim kibicuję, dlatego że studia same w sobie są doświadczeniem nieporównywalnym do niczego innego. Chodzi o rozwój siebie jako człowieka, swoich zasobów takich intelektualnych, takich umiejętności

0: kognitywnych, różnych i też kontakt ze środowiskiem akademickim, to też jest bezcenne. Więc studia są wartością niekoniecznie z uwagi na wiedzę, to też, ale też dodatkowe. Bardzo często dzisiaj widzimy takie jakby równoczesne ścieżki zdobywania, próby zdobywania doświadczenia zawodowego i równoczesnego studiowania. To też nie jest wcale rzadkie i to też różni to dzisiejsze pokolenie od poprzedniego. Więc tak naprawdę tych modeli jest bardzo dużo. Ważne, chyba podstawową sprawą jest takie trochę przyjrzenie się sobie samemu. Jeżeli trudno mi określić, w czym ja mogę być dobry i co ja powinnam robić, czy iść do pracy, czy na studia, jeżeli na studia, to jakie, to warto zapytać najbliższe osoby, jak one mnie widzą, ale też za bardzo się do tego nie przywiązywać, bo rodzice mogą mieć wyobrażenie, że mam być lekarzem, prawnikiem albo pielęgniarką.
1: A nasze zainteresowania mogą być zupełnie inne.
0: Właśnie, a ja uwielbiam majsterkować, prawda, i ja po prostu chcę być tym mechanikiem i super, i bądź tym mechanikiem, bo zrobisz świetny biznes po prostu. Prawda? My widzimy świetne biznesy ludzi, którzy jak przyjmujemy wnioski o dotacje na swoją działalność, bo wspieramy takie firmy co roku, przecież mnóstwo naszych mieszkańców otrzymuje od nas środki na tworzenie swoich biznesów i nie mamy dużo przykładów, gdzie osoba kończy studia, a potem tak naprawdę idzie w kierunkach, można powiedzieć, rzemieślniczych, w stylu mechanik, budowlanka, prawda? Bo to lubi też, tak? I widzi, że to jest miejsce właśnie na fajne zarobkowanie, prawda? A do tego też gdzieś to nie jest tak, że się do tego zmuszam, tylko po prostu też mogę to lubić, prawda? Więc tutaj te ścieżki indywidualne są bardzo różne. Dla każdego sukcesem jest coś innego. Dzisiaj świetne moim zdaniem w młodych ludziach jest to, że to nie jest, że sukcesem będzie to, jak będę miał stanowisko tam dyrektorskie czy kierownicze. Absolutnie nie. Dzisiaj sukces to po prostu mieć satysfakcjonujące życie. Ja mogę być po prostu, nie wiem, asystentką handlowca, tak? Albo po prostu, nie wiem, handlowcem, czy właśnie dziennikarzem. O, dziennikarzem to już w ogóle praca super kreatywna. Ja mogę nie chcieć mieć swojej firmy medialnej, prawda? Ja po prostu dobrze się w tym czuję. Ja realizuję siebie, poznaję ludzi, prawda? Czy robię, czy no, mogę być tym księgowym, który też kocha tą swoją pracę. Ja po prostu dobrze się z tym czuję i jest mi dobrze w moim
1: życiu.
0: Czyli
1: to jest taka kwestia indywidualna już bardzo, żeby się zastanowić nad tym, co chcemy robić.
0: Tak, i to młode pokolenie ma na szczęście taki większy wgląd w to. Nie kariera za wszelką cenę i te stanowiska i awanse. Awanse zupełnie się dzisiaj nie liczą. Po prostu ja chcę mieć fajną pracę, gdzie ja się czuję dobrze i też chcę mieć czas dla siebie. I tutaj to w ogóle to pokolenie Z jest wzorem dla takiego mojego pokolenia X czy Y. Już nie mówię o tym baby boomers, czyli jeszcze moich rodziców, gdzie my pracowaliśmy, żeby nasze życie to praca tylko, prawda, i w ogóle
1: teraz
0: bez pracy.
1: Teraz jest zupełnie inaczej.
0: Teraz jest zupełnie inaczej, tak zdrowiej, chcemy mieć tę sferę wolnego czasu oddzieloną, czy jakby mieć czas dla siebie, czy to poprzez work-life balance, taki trochę oddzielenie tego czasu zawodowego od wolnego, ale też inne metodologie dzisiaj wchodzą w grę, bo dużo się mówi, za chwilkę się pojawi nasz ciekawy podcast na temat work-life autonomii, czyli, że ja sama decyduję, kiedy ja pracuję, ja mogę sobie ułożyć czas, że godzinę pracuję, a potem mam czas na swoje pasje, potem wracam do pracy na godzinę, potem idę na rower, potem zajmuję się dzieckiem, potem znowu wracam do pracy, prawda? Albo work life blended, czyli przemieszanie tych sfer, ale dbanie o ten czas wolny tak naprawdę, więc to jest dzisiaj w tym pokoleniu cenne i tego starsi na pewno powinni się uczyć. W ogóle starsi powinni trochę uelastycznić myślenie o młodym pokoleniu, bo czasami mówi się, że pan jest z młodszego pokolenia, jesteście roszczeniowi, ja bym nie powiedziała, że roszczeniowi, tylko po prostu znacie swoje prawa i po prostu chcecie dbać o siebie. I tak jak moi rodzice, dziadkowie narzekali na nas, to my narzekamy na was, ale to takie po prostu pokoleniowe malkontenstwo.
1: Tak
0: jest. Mamy do tego prawo. Nie?
1: To ja chciałbym jeszcze zapytać o dotacje, bo pojawiły się w przestrzeni publicznej takie informacje, że urzędy pracy dostaną mniej pieniędzy. Co to oznacza właśnie do urzędów pracy? Czy nie będzie tych dotacji, czy nie będzie dofinansowań?
0: No tak, tutaj przeszliśmy na temat trudniejszy, bo rzeczywiście z przyczyn dla nas trochę niezrozumiałych finansowanie w ogóle urzędów pracy w Polsce zostało zredukowane w skali kraju o 40%, bo na wszelkie programy aktywizacyjne w poprzednim roku było 3,5 miliarda, a w tym roku jest 2,1 miliarda. To jest redukcja o prawie 1,5 miliarda, czyli o 40%. Jak to się przekłada u nas, na nasz urząd? W tamtym roku wydatkowaliśmy prawie 35,5 miliona złotych. W tym roku na wszelkie programy mam trochę ponad 19 milionów. To jest 56% tej kwoty, która była w ubiegłym roku. To wynika

wynika z tego, tak nam udziela takich informacji Ministerstwo Pracy, ale też Ministerstwo Finansów, że po prostu w niektórych sferach naszego państwa mamy deficyty budżetowe, ochrona zdrowia, widzimy, co się dzieje. I teraz, żeby ta ogólna reguła wydatkowa, czyli ten deficyt państwa nie był za wysoki, to poszczególne resorty, takie jak Ministerstwo Pracy,

0: pracodawcy, klienci indywidualni korzystają, to jest fundusz, na który składają się pracodawcy. Tam wpływają składki pana, jak pan pracuje, prawda, moje, każdego. Ten fundusz pracy jest bogaty, dlatego że dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, on cały czas jest zasilany, więc dzisiaj te rezerwy tam są duże. Jednak one są zamrożone z uwagi właśnie na te problemy budżetowe. To prowadzi do sytuacji, kiedy my dzisiaj, my mieliśmy dwa nabory na dotacje, dwa nabory na tworzenie stanowiska pracy, mieliśmy nabory na staże i my na dzisiaj mamy zaangażowane środki w te projekty. Mamy nadzieję i takie mamy sygnały, że ma być uruchomiona jakaś dodatkowa rezerwa, ale sytuacja naprawdę jest dramatyczna, ponieważ nigdy nie było tak, że mamy połowę roku i w zasadzie mamy zaangażowany niemalże cały budżet. Mamy środki na szkolenia, jeszcze na zwroty kosztów dojazdu, na takie mniej kosztowne narzędzia. Natomiast te, które cieszą się olbrzymim popularnością, czyli chociażby dotacje na własną firmę, no to niestety na dzisiaj te środki, to finansowanie się skończyło. Teraz właśnie finalizujemy, podpisujemy kolejne umowy. Więc tutaj z apelem, ja osobiście też rozmawiałam tutaj z wieloma politykami z naszego regionu, ale też z panem wojewodą, marszałkiem na ten temat, w ministerstwie, jako też przewodnicząca konwentu dyrektorów tutaj naszego województwa, wiceprzewodnicząca ogólnopolskiego, stosowałam dużo takich naszych stanowisk, które podejmowaliśmy i mamy nadzieję, że te środki będą uruchomione, bo one mają służyć przecież tutaj naszym lokalnym pracodawcom, przedsiębiorcom, ale też osobom, które szukają pracy i na przykład miałyby szansę gdzieś na staż, miałyby szansę, nie wiem, chciałyby swój biznes otworzyć, ale nie mają zasobów, żeby z tym ruszyć. Więc mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni.
1: Ale czy to oznacza, że te bezrobocie może ewentualnie wzrastać, bo nie będzie właśnie tych dotacji?
0: No niestety jest takie ryzyko, dlatego że niewątpliwie każdy, kto chociażby idzie na staż, korzysta z jakichkolwiek programów, on już wtedy jest wyłączany, on się nie liczy jako nasz klient. Więc jeżeli my w tamtym roku skierowaliśmy na staże 600 osób, a w tym roku będzie to około 250, no to, a wiemy, że zapotrzebowanie jest ogromne, bo ja każdego dnia mam telefony, ale i od klientów indywidualnych, ale też od wielu firm, które czasami nie wierzą moim koleżankom, które naprawdę mówią prawdę, że w tym momencie mamy wstrzymany nabór, ale firmy wolą zadzwonić jeszcze do mnie, czy to jest prawda. Klienci jeszcze się przychodzą i pytają, czy to jest prawda, więc widzimy, że rynek potrzebuje tego narzędzia bardzo. Jeżeli go nie będzie, to może się zdarzyć tak, że firma nie zdecyduje się na przyjęcie tego człowieka, bo po prostu nie chce od razu angażować się w koszty związane z zatrudnieniem i umową o pracę.
1: Już tak na sam koniec, bardzo króciutko. Jak będzie wyglądał ten rynek pracy we Włocławku i tutaj w naszym regionie w najbliższych miesiącach?
0: O, dobrze, że pan pyta o najbliższe miesiące. Myślałam, że pan pyta o lata. Jak powiedział Warren Buffett, jeżeli chcesz się skompromitować, to spróbuj przewidzieć przyszłość. Najbliższe miesiące, na szczęście najbliższe miesiące możemy taką predykcję tutaj zastosować. Przewidujemy ustabilizowanie tej ilości osób bezrobotnych. Nie sądzimy, że będą jakieś wzrosty. W tych najbliższych miesiącach, lipiec, sierpień, to są miesiące, kiedy mieliśmy spadki i one w czerwcu już są obserwowane. Więcej osób się wyrejestrowuje niż zarejestrowuje. Natomiast jesień, zima pewnie jakieś wzrosty przynoszą, ale na szczęście, mimo że mamy spowolnienie, jeżeli chodzi o rekrutację, to nie ma zwolnień. Dokładnie dzisiaj dostałam jedyną informację o zwolnieniu grupowym w tym roku, ale to jest Velobank, to jest zwolnienie grupowe ogólnopolskie. Ten bank ma u nas oddział, więc to może dotyczyć jednej, dwóch osób z naszego terenu. Więc, a tak to nie mamy sygnałów o żadnych zwolnieniach grupowych i to daje nadzieję, że ta sytuacja będzie stabilna.
1: To ja w takim razie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, był moim i Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu

0: końcu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego i okolic wspólnie świętowali Noc Świętojańską. Teren rekreacyjny nad rzeką z Gowiączką zamienił się w miejsce pełne muzyki, teatru i kujawskich tradycji. Wydarzenie Kujawska Noc Świętojańska, echo tradycji w Słowie, połączyło lokalne dziedzictwo z nowoczesnymi aranżacjami, przyciągając wielu mieszkańców.
1: Warsztaty, które się odbywają tutaj w namiocie, można sobie pomalować pięknie kamyczki, zabrać je ze sobą, takie talizmany. Można upleść sobie wianek, są różne zabawy, takie stare, w starym stylu, średniowieczne i ludowe. Także można się pobawić i na równoważni, i porzucać sobie woreczkami do zamku, trafiać. Także mogą się dzieci tutaj bawić, spędzić czas na wolnym powietrzu. Bardzo się cieszymy, że zmieniła się trochę pogoda, bo baliśmy się, że nikt nie przyjdzie, ponieważ było potwornie gorące, jak mieliśmy tutaj wcześniej próby, ale na szczęście wieczorem zrobiło się lepiej i jak Państwo widzą, ludzi jest coraz więcej, więc jesteśmy szczęśliwi bardzo.
0: Publiczność usłyszała gwarę kujawską, lokalne powieści, legendy oraz tradycyjne pieśni w zupełnie nowych aranżacjach.
2: Spektakl to było niesamowite przedsięwzięcie, ponieważ tak dużo grup z wahadła bierze w nim udział i to jest niesamowite, ponieważ koordynacja tego wszystkiego to było niezłe wyzwanie, ale też ogromna radość współpracowania z międzypokoleniowym zespołem, więc bardzo dziękuję za to doświadczenie.
1: Iza musiała się nauczyć gwary, bo ponieważ realizujemy to w ramach projektu, który dotyczy języka, no to spektakl jest gwarą.
2: Tak. A cała opowieść jest oczywiście o miłości, ponieważ jeżeli Noc Świętojańska, no to naszym głównym tematem jest miłość, ale też takim bardzo ważnym elementem jest świat magii, który budzi się tej nocy, tej wyjątkowej nocy, więc wszystko to razem będzie się tutaj przeplatać na naszej scenie w przepięknych okolicznościach przyrody.
0: Wieczór rozpoczął się od warsztatów ludowych. Uczestnicy mogli nauczyć się m.in. tradycyjnego wyplatania świętojańskich wianków. My również sprawdziliśmy, jak powstają takie ozdoby i przekonaliśmy się, że choć wymaga to cierpliwości i precyzji, to efekt końcowy robi duże wrażenie.
3: Są dwie techniki. Jedna jest techniką prostszą. Dla niezaawansowanych robimy sobie podkład na długiej roślince, a potem drucikiem florystycznym doplatamy kwiatki. A dla zaawansowanych jest taki tradycyjny wianuszek, który zaplatamy już ręcznie, bez żadnych wspomagaczy, bez linek, bez drucików. To wymaga dużo więcej cierpliwości.

0: Słuchajcie.
1: Czy potrzeba jakichś szczególnych kwiatów, ziół? Tradycyjnie używa się kwiatów polnych, więc my dzisiaj z koleżanką przed naszym spotkaniem zwiedziłyśmy wszystkie łąki, pola w okolicy, narwałyśmy i rumianków, i chabrów, i krwawnika, i troszeczkę traw dekoracyjnych, więc tak naprawdę wszystko, co rośnie na polu, wszelkiego rodzaju rośliny nadadzą się jak najbardziej.
2: Jakie intencje niesie plecenie wianków i puszczenie go potem?
1: Zgodnie z ludowymi wierzeniami, panny plotły wianki z intencją znalezienia męża. I taki zapleciony wianek puszczało się na wodę i jeżeli mężczyzna znalazł ten wianek, musiał odnaleźć właścicielkę wianka, a potem ją poślubić.
2: A czy trudno jest nauczyć się pleść wianki? Bo widzę, że tutaj jest duże zainteresowanie i tych wianków jest coraz więcej na głów pan.
1: Jest coraz więcej wianków, są coraz piękniejsze. Osoby, które nigdy nie plotły wianków, wczuwają się bardzo szybko, się tego uczą, także wystarczą chęci i to wszystko.
3: Na scenie wystąpiły takie zespoły jak Dzieci Kujaw, Spod Strzechy, Koło Wokalne Gama, Zespół Tańca Klasyczno-Nowoczesnego Finezja oraz Zespół Rockowy. Szczególne wrażenie na publiczności zrobiło połączenie ludowego śpiewu z mocniejszym współczesnym brzmieniem. Całości dopełniły efektowna scenografia, ogniska, wianki i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru nad rzeką.

Bo on co spojrzy na te dziewuchy, to musi...

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia było nie tylko pielęgnowanie kujawskich tradycji, ale również pokazanie, że lokalna kultura może być atrakcyjna i bliska także młodszym pokoleniom. Upalny weekend był jednocześnie finałem tegorocznych Dni Włocławka. Święto miasta trwało blisko 2 tygodnie, a w tym czasie mieszkańcy mogli uczestniczyć w koncertach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rodzinnych. Kulminacją obchodów były koncerty w parku na Słodowie, gdzie mimo wysokich temperatur pod sceną zgromadziły się tłumy. Organizatorzy zadbali o różnorodny repertuar tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.

0: wiadomo, że Dni Włocławka to jest już tradycja nasza. Pewnie jakbyśmy policzyli to od 20 kilku lat w różnych miejscach. Od 2 lat te Dni Włocławka trwają tak naprawdę 2 tygodnie. Kulminacja dzisiaj i wczoraj, ale przecież w ciągu tych 2 tygodni mieliśmy i przegląd teatrów ulicznych, i zakończenie roku artystycznego Happy Feet, 30-lecie zespołu Classic, 35. finał turnieju poezji śpiewanej, wiele, wiele innych imprez ważnych, istotnych, bo i biblioteka się wystawiała i organizowała swoje przestrzenie, i Galeria Sztuki Współczesnej, więc dla każdego było coś miłego. Cieszę się, że mieszkańcy po raz kolejny tak licznie i aktywnie też, mimo pogody różnej, powiedzmy, biorą udział, cieszą się. No i to jest cudowne, naprawdę.
1: A co pan czuje, widząc ten tłum pod sceną?
0: Moje serce rośnie, dlatego że my tak naprawdę pracę nad Dniami Włocławka zaczynamy, no właściwie już pracujemy nad tymi, które będą za rok, więc jak widzę, że ludzie się bawią, że przyszli, że mają uśmiech na twarzy, to jest najlepsza nagroda i moje serce się wtedy raduje.
1: A na jaki koncert pan w ciągu tych Dni Włocławka czekał najbardziej?
0: Na wszystkie oczywiście, tak jak powiedziałem, nad line-upem to już rok wcześniej pracujemy, bo też trzeba to pozgrywać tak, z kalendarzami zespołów. Naughty Love, Mysłowic to jest absolutny sztos. Wczoraj Paktofonika, Kacperczyki, Fukaj też. Tak naprawdę, naprawdę dbamy o to, żeby dla każdego było coś miłego, stąd też w tym roku finalista sprzed kilku lat eliminacji do Poland Rocka i później występujący na Poland Rocku zespół Pull the Wire, który być może nieoczywisty, ale rockowo gra szanty, więc naprawdę myślę, że poziom, jakość też tego, co oferujemy, jest bardzo wysoki. Paktofonika wczoraj wystąpiła z orkiestrą, były smyczki, w sensie wiolonczele, altówki, skrzypce, naprawdę było przepięknie, bardzo mi na tym zależy i są tego efekty. Wczoraj spotkałem ludzi z Bydgoszczy, z Wrocławia, ze Szczecina, którzy przyjechali właśnie na Dni Włocławka, bo dużo ładnych rzeczy się u nas i dobrych dzieje.

0: W spokojnej atmosferze. W parku na Słodowie odbył się zlot youtuberów, który przyciągnął przede wszystkim młodszych mieszkańców. Gościem wydarzenia był m.in. AJ, twórca internetowy znany z materiałów o sporcie i służbach mundurowych. Podczas spotkania opowiadał również o swoim najnowszym projekcie, Mięczaki, w którym przez pół roku pomaga uczestnikom zmienić sylwetkę i wypracować zdrowe nawyki.
1: Czy mnie coś zaskoczyło? Kurczę, nie, raczej nie. Raczej jest to póki co na pewno po prostu... Nie przekracza to najśmielszych oczekiwań, ale pokrywa się z tym. Po prostu jest to mniej więcej idzie tak, jak chciałem, żeby szło i przyjęło się w sumie nawet trochę lepiej niż sądziłem, szczególnie początkowe odcinki. Także no ten impact i wydźwięk, który chciałem jakby wywołać, myślę, że się udało. I ludziom się to też podoba, koncepcja się podoba. No myślę, że jest to trafiony pomysł i teraz tylko trzeba go tam stopniowo jak wszystko ulepszać.
2: A co ci daje większą satysfakcję? Właśnie pomoc innym, czy pokonywanie i osiąganie nowych celów w swojej karierze, w swoich wyczynach sportowych?
1: Myślę, że tam nie ma, że jedno czy drugie, bo gdzieś tam... Może pierwsze, te wszystkie wyczyny sportowe, inne rzeczy i pokonywanie własnych słabości, myślę, że to była konieczna podstawa do tego, żeby mieć odpowiedni autorytet do tego, żeby w ogóle wychodzić z propozycją pomocy innym i gdzieś tam stawiać się w pozycji jakiegoś autorytetu, jeżeli chodzi o taki samorozwój i dyscyplinę. Więc najpierw to na własnej skórze zastosowałem, a teraz po prostu próbuję to przelać na innych i troszkę zainspirować innych ludzi.
2: A gdybyś miał dać taką jedną radę komuś, kto rozpoczyna swoją przygodę ze sportem, co to by było?
1: Jedną radę? To jest maraton, jak to się mówi, także nie będzie po tygodniu, po dwóch tygodniach, trzech, nie będzie efektów. Te prawdziwe efekty są po 6, 8, 12 miesiącach i tak dalej. Żeby to bardzo dobrze wyglądało, więc cierpliwości, bo to jest właśnie mówię, jedna taka cecha, że trzeba być cierpliwym, niezależnie od czego, niezależnie co by się robiło.
0: Z fanami spotkał się także wrocławianin Tytus Chmielewski. Podróżnik opowiadał o swoich rowerowych wyprawach, m.in. przez Brazylię i Japonię. Odpowiadał na pytania uczestników oraz dzielił się historiami z podróży.
3: Okej, no to zaczęło się tak w sumie przypadkiem całkiem, bo wygrałem konkurs podróżniczy na mojej uczelni. Ja studiuję na Politechnice Gdańskiej i tam był taki konkurs, żeby zrobić projekt podróży i potem najlepszy projekt wygrywał pieniądze na realizację. No i zgłosiłem się tak w sumie tak randomowo, pomyślałem sobie, okej, może spróbuję i wymyśliłem taki właśnie projekt przejechania w tej Brazylii na rowerze z Curitiby do Rio, bo to musiało być coś sportowego. No i ten rower wydawał mi się taki najłatwiejszy w sumie, bo jakoś na kajaku bym chyba się nie widział, albo jakiś trekking też nie, więc myślałem, że ten rower. No i potem okazało się, że wygrałem, więc potem już musiałem zrobić to, co sobie wymyśliłem. No i tak to się właśnie zaczęło i pomyślałem, że to będzie fajna podróż, więc chciałem też może jakoś się relacjonować na Instagramie, więc coś tam starałem się nagrywać. Co prawda średnio mi to wychodziło, dlatego ta podróż z Brazylii nie jest jakoś tak super zrelacjonowana. No ale potem pomyślałem, że chcę zrobić kolejną podróż, bo ona mi w sumie całkiem fajnie poszła. Przeżyłem, przejechałem to, no i ta podróż do Japonii to już tak trochę lepiej ją relacjonowałem.
0: Tegoroczne Dni Wrocławka przeszły już do historii. Jednak władze miasta zapowiadają, że przygotowania do kolejnej edycji rozpoczną się już w najbliższych miesiącach. Rok szkolny się zakończył. Jednak nie oznacza to, że we wrocławskiej oświacie nic się nie dzieje. Sesja Rady Miasta upłynęła pod znakiem wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Kokuckiego. Radni głosowali również nad innymi uchwałami dotyczącymi m.in. edukacji.
4: Jeżeli chodzi o edukację, to kilka uchwał adresowanych do środowiska nauczycieli, w tym dyrektorów, czyli aktualizacja i takiej ważnej uchwały związanej z regulaminem wynagradzania nauczycieli. A przyjęliśmy przy wywoływaniu jeszcze kilka lat temu tej uchwały, przyjęliśmy kryterium przyznawania dodatku funkcyjnego dyrektorom na podstawie liczby oddziałów, którymi zarządza w danej placówce. W momencie, kiedy zmieniła się trochę mapa tych oddziałów, liczba tych oddziałów, biorąc pod uwagę też wyzwania demograficzno-organizacyjne, w związku z tym trochę przemodelowaliśmy liczbę oddziałów.

0: Natomiast na tym samym poziomie zostały dodatki funkcyjne, bo to jest ważny zapis. I ta zmiana dotyczy tej uchwały. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to uruchomienie szkoły branżowej pierwszego stopnia, tak aby też zlikwidować taką lukę, jeżeli chodzi o kształcenie na poziomie pierwszym szkoły branżowej, bo rozumiem, że są też szkoły techniczne, które prowadzą branżówki, ale też robią to rekrutację do szkół branżowych. Nie zawsze w danym zawodzie uda się zebrać odpowiednią liczbę osób, biorąc pod uwagę, żeby też w tym systemie włocławskiej oświaty te osoby, które się nie dostały albo nie wiedzą, co ze sobą zrobić, żeby nie umykały te osoby. W związku z powyższym uruchamiamy w strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego przygotowanego do tego rodzaju działań. Świetnie prowadzą branżówkę drugiego stopnia. Teraz ruszy branżówka pierwszego stopnia, więc na pewno profesjonalna karta, sprzęt, przygotowanie, doświadczenie zapewnią rzeczywiście profesjonalistów na rynku pracy.
1: Rozszerzony zostanie zakres działań Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Chodzi o zapewnienie cyberbezpieczeństwa.
0: W szkołach i placówkach nie ma takich stricte informatyków poza kilkoma szkołami, a są informatycy nauczyciele. To nie ten obszar działań, w związku z tym musi być fachowiec, który będzie po pierwsze koordynował sprawy w wprowadzaniu systemowych takich rozwiązań, czyli elektroniczny obieg dokumentów, inne programy takie instytucjonalne, plus kwestia cyberbezpieczeństwa, koordynacja działań w tym zakresie. Kolejne zadanie w ramach integracji działań, funkcji Centrum Usług Wspólnych wobec placówek oświatowych to wsparcie w zakresie zamówień publicznych. To też jest ból głowy dla wszystkich dyrektorów. Chcemy ten ból głowy zdjąć i dlatego to będzie takie wsparcie w przygotowaniu dokumentacji. To jest bardzo dużo dokumentów i żeby też nie potknąć się na tym etapie, będzie osoba, która będzie wspierać dyrektorów placówek oświatowych, bo musimy podkreślić, że konsekwentnie jak co roku staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne i z programów unijnych, z KPO, z Funduszy Kujaw i Pomorza, a także z innych programów rządowych, tak żeby wzmocnić potencjał i atrakcyjność naszej włocławskiej oświaty.
1: A uczniowie czekają na wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz matur. Te pierwsze będą znane już w najbliższy piątek, 3 lipca. Na wyniki egzaminów dojrzałości absolwenci szkół ponadpodstawowych będą musieli poczekać do 8 lipca. Miniony weekend był bardzo pracowity dla służb w naszym regionie. Było to związane m.in. z wysoką temperaturą. Doszło też do utonięcia 54-letniego mężczyzny w powiecie aleksandrowskim.
2: Mieliśmy 29 zdarzeń. Były to zdarzenia również charakterystyczne, związane tutaj z wysoką temperaturą, jak choćby w gminie Lubraniec mieliśmy zdarzenie z butlą gazową, gdzie zwiększyło się znacząco ciśnienie butli gazowej i gaz zaczął się ulatniać. Mieliśmy również zdarzenia związane z akwenami wodnymi i tutaj przez 3 kolejne dni grupa wodno-nurkowa została wzywana do zdarzeń na terenie powiatu włocławskiego, ale również powiatów sąsiednich. No i 2 z tych zdarzeń zakończyły się niestety tragicznie. Ponadto mieliśmy 6 pożarów oraz 2 wypadki i jeszcze były zdarzenia związane z konarami jakimiś urwanymi czy drzewami.
1: Na drogach doszło do 183 wykroczeń, z czego 134 dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości. Dwóch kierowców prowadziło pod wpływem alkoholu.
3: Byli to kierujący rowerami, którzy za to zachowanie odpowiedzieli w taki sposób, że nałożony został na nich mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Dzisiaj około godziny 10:40 zostaliśmy powiadomieni o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej i Zbigniewskiej. Kierująca autobusem 53-letnia kobieta, jadąca z kierunku ulicy Kaliskiej w kierunku ulicy Zbigniewskiej, jak wstępnie ustalono, nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie, która przemieszczała się przejściem dla pieszych. Zdarzenie zakwalifikowane zostało jako wypadek drogowy. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
1: 72-letnia poszkodowana została

0: Wieziono do szpitala. W trakcie działań służb ruch był utrudniony. Mieszkańcy Kowala i okolice rozpoczęli wakacje przy dźwiękach znanych przebojów. Park miejski imienia Leona Stankiewicza ponownie zamienił się w plenerową scenę koncertową, na której wystąpili cenieni artyści. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili sobotni wieczór przy muzyce.
1: Te imprezy, które w parku tutaj organizujemy, one z założenia, no powiedziałbym, czy raczej biorąc pod uwagę możliwości naszego budżetu, one są od strony finansowej bardzo skromne. Ja nie uczynię tutaj, powiedziałbym, żadnej tajemnicy z tego, że ta dzisiejsza impreza zamknie się w kwocie około 30 tysięcy złotych, no z udziałem no między innymi dwóch znamienitych profesjonalnych wykonawców. No myślę tutaj chociażby o Jacku Wójcickim. Będzie także ciągle znana i lubiana Krystyna Giżowska i jej niezapomniane przeboje. Kończy się wszystko, myślę, że akurat taką zabawą taneczną na świeżym powietrzu. Myślę, że akurat nie jesteśmy w stanie tego udowodnić telewizom, ale pomimo tego, że jest 37 stopni na zewnątrz, to akurat w naszym parku, w cieniu platanów, w pobliżu fontanny, ale także i pod namiotami, które przygotowaliśmy dla widzów, można całkiem miło i sympatycznie spędzić ten czas, pomimo tego, że jest dzisiaj bardzo upalny dzień.
2: To nie pierwsza taka impreza w Kowalu. Jakie znaczenie mają one dla lokalnej społeczności?
1: Jestem burmistrzem, można powiedzieć, z bardzo dużym stażem i imprezy plenerowe zacząłem organizować jako burmistrz już na początku lat 90. Powiem, byłem pierwszym burmistrzem, wtedy jeszcze byłem w województwie wrocławskim, który takie imprezy organizował. To oczywiście bardzo wiele się zmieniło, bo w tamtych czasach jakakolwiek okazja do tego, żeby spotkać się razem, powodowała, że ludzie garnęli się, nie bacząc na poziom wykonawców. Przeważnie byli to wtedy amatorzy z uszanowaniem dla ich wysiłku, dla ich talentów. Teraz zmieniło się to bardzo. Te imprezy bardzo podrożały poprzez to, że akurat weszły agencje i takie imprezy duże no kosztują nie 30 tysięcy złotych, tak jak tutaj mówię, tylko to w zależności od tego, ja myślę, że akurat dziennikarze mogliby spytać organizatorów niektórych imprez, ale myślę, że koszt tych imprez to jest 200-300 tysięcy złotych. Nas nie stać na taki wydatek, ale nawet gdyby było stać, to wydaje mi się, że szkoda na to publicznych pieniędzy.
0: Władze miasta podkreślają, że koncerty organizowane w parku mają wyjątkowy kameralny charakter. Scena położona nad wodą tworzy niepowtarzalny klimat, a samo wydarzenie jest okazją nie tylko do wysłuchania znanych wykonawców, ale również do spotkań i wspólnego spędzenia czasu przez mieszkańców.
1: Bardzo dużą wartością jest również i to, że spotykają się ludzie, którzy mają okazję spotkać się, porozmawiać, pospacerować, no także skorzystać z naszej letniej kawiarenki. I myślę, że to miejsce ma swój klimat. Ja powiem Państwu szczerze, że gdybym miał wybrać jedno, jedyne miejsce w Kowalu mi najbliższe, no chociaż oczywiście bardzo ważny jest dla mnie cały Kowal, ale to miejsce jest moim miejscem szczególnym i ukochanym. I nie ukrywam, że akurat jestem zadowolony z tego, że ten pomysł, żeby organizować tutaj takie imprezy w tym miejscu, na scenie, którzy wykonali moi pracownicy, pracownicy wykonali scenę, która może nie ma wielkich rozmiarów, bo to jest raptem około 25 metrów kwadratowych, ale występowali tutaj znamienici artyści, także i ci dzisiejsi. To też również jest to pierwsza liga, przynajmniej jeśli chodzi chociażby o te dwa nazwiska, które wymieniły wcześniej. Także miejsce jest bardzo klimatyczne. Ja również cieszę się z tego, że zaproszeń naszych do udziału w tych imprezach korzystają także bardzo licznie mieszkańcy Włocławka i bardzo się z tego, jak powiadam, cieszę.
2: A gdyby Kowal miał być wakacyjną piosenką, to o czym by była?
1: Ja myślę, to trudne pani mi zadała po prostu pytanie. To w zależności od tego, kto ile ma lat, jakie ma marzenia, jakie ma po prostu, że tak powiem, problemy. Ja po prostu byłby pewnie o szczęściu. Taką piękną piosenkę o szczęściu śpiewał jeden z moich ulubionych artystów, który już w Kowalu gościł, Andrzej Poniedzielski, bowiem akurat jak ma się w życiu szczęście, to jest to życie udane, bo szczęście jest ważne, żeby mieć zdrowie, szczęście jest ważne, żeby spotkać właściwych ludzi na swojej życiowej drodze, żeby takie czy inne rzeczy czasem trudne do wykonania zrobić, także byłaby to jednak piosenka o szczęściu, którego życzę wszystkim uczestnikom tej imprezy, mieszkańcom Kowala, Włocławka i wszystkim tym, którzy nas oglądają i słuchają mojej wypowiedzi.
0: Jak pod

0: Podkreślali uczestnicy wydarzenia, takich koncertów w Kowalu nie może zabraknąć. Mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości wspólnej zabawy i doceniają atmosferę, jaka panuje podczas letnich imprez organizowanych w mieście.
1: A czy biorą Państwo udział często w takich wydarzeniach w Kowalu?
2: Tak, jak jest, to tak, tak, tak. Bardzo nam się podoba, nie? Trochę rozrywki jest, no.
1: Czy takie organizowanie tych wydarzeń ma duży wpływ na lokalną społeczność?
2: No, bardzo przyjemnie, jak tak wszyscy się zbiorą, nie? No. Tak, no.
1: Na jaki występ Państwo dzisiaj czekają?
3: No, my czekamy na tego tenora.
1: A czy takie wydarzenia są ważne dla lokalnej społeczności?
3: No, bardzo ważne. Jeżeli są kulturę, trzeba po prostu dbać o nią i szanować.
0: Gościem, który wystąpił przed kowalską publicznością, był Jacek Wójcicki. Zdradził on dla naszej redakcji, co sprawia mu największą satysfakcję z występów i czego nie może zabraknąć na jego letniej trasie koncertowej.
4: Cierpiałem nieraz.

0: kochanie.
1: No ja lubię śpiewać, to jest takie chorobliwe dosyć, ale tak serio, no myślę, że to, że śpiewam piosenki, które ludzie znają, lubią, dodaję do tego trochę własnych interpretacji, trochę temperamentu, żywiołowości, no i to się składa na całość, a ponieważ lubię to robić, no to ja też jak kogoś oglądam, że coś robi ktoś z pasją, to się inaczej zupełnie ogląda niż ktoś, kto tak no śpiewa sobie amuzą.
2: A gdyby miał pan zaśpiewać jedną piosenkę, która opisuje pana całą karierę, to co to by było?
1: O, to jest bardzo trudne, bo to jest bardzo, nie zawrzemy w jednej piosence tej całej historii, ale ponieważ jestem wielkim fanem zespołu ABBA, o, to wszyscy wiedzą moi znajomi, katowałem ich od już dekad, odkąd ten zespół powstał tymi piosenkami. To jest taka jedna z ich repertuaru, nazywa się Dziękuję za muzykę, Thank you for the music. I w tej słowa tej piosenki, ja czasami ją śpiewam, bo one mówią właśnie o tym, że już jako dziecię zamiast mówić zacząłem śpiewać, zamiast chodzić, to już pierwsze to zacząłem tam się tanecznym krokiem. No i to jest to wszystko, co u mnie było w życiu, bo też zacząłem wcześniej, nie mam tego nawet świadomości, nie pamiętam tego, ale jako czterolatek już śpiewałem piosenki na krzesełku stojąc i w związku z tym pewnie to by była ta piosenka.
2: A czy ma pan jakieś rytuały przed występem, o których nikt nie wie?
1: Nie, no to co jest normalne, trzeba się rozśpiewać, trzeba nabrać troszkę energii, a nawet jak mamy, no bo tak się zdarza, że nam się czasem nie chce, mamy zły dzień, jesteśmy w złej kondycji, to trzeba się jakoś skupić, zebrać siły, małą kawkę wypić i na scenę.
2: Występuje pan zarówno na takich wielkich wydarzeniach, jak i właśnie w lokalnym kameralnie, tak jak dzisiaj. Co pan boli?
1: Ja właśnie, to jest ważne u wykonawców, artystów, kolegów, że nie dzielimy tego na duże ośrodki, duże miasta i na małe. Wszędzie, zresztą byłoby mi trudno gorzej śpiewać tu, a lepiej w dużym, wielkim ośrodku. To się tak nie da. To się robi to samo wszędzie. I to ludzie bardzo doceniają, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach. Ale ja to bardzo lubię, bo to jest, no gdzie można spędzić taki dzień letni, upalny, na tym stawiku jest scena, no to są po prostu, to są potem wspomnienia są. To nie wszystko jest pieniądz i nie wszystko jest kariera, bo jest też życie i jakieś wspomnienia i to wszystko na coś, co z sobą niesiemy. No i to się potem przekazuje też i widzowi, jeżeli ktoś ma tego świadomość, tego całego zaplecza. Ja tu za bardzo filozofuję, ale ogólnie mówiąc, to jest wielka frajda wystąpić sobie właśnie na takim pięknym plenerze.
2: A jaka jest piosenka, która jest obowiązkowa na

0: na wakacyjnej liście.
1: No to ja bardzo lubię te nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Dedykuję pani. Ale też bardzo lubię niepewność też taka. Tabadam, tam, tabadabadam, tam, tabadabadam. No tego nie, to rzadko śpiewam, ale to jest piękna pieśń. To mogę powiedzieć, że też jakby z mojego repertuaru to jest... ona, no dzisiaj nie będę, bo to jest bardzo okazjonalna, właściwie nie piosenka, pieśń, to Miejcie nadzieję Zbigniewa Preissnera ze słowami Adama Asnyka, która jest, stała się już pewnego rodzaju pieśnią kultową, że tak nieskromnie powiem, ale tak, tak jest. No więc to są te moje wakacyjne piosenki.

0: Przed kowalską publicznością wystąpiła również Krystyna Kiżowska. Jak przyznała, największą radość sprawia jej to, że jej piosenki od lat śpiewają wspólnie zarówno starsi, jak i młodsi słuchacze.
1: No to jest dla wykonawcy, dla w ogóle dla artysty ogromnie miła sprawa, ponieważ każdemu artyście zależy na tym, by jego piosenki przeżywały pokolenia. Zresztą to się dzieje praktycznie na każdym koncercie. Przychodzą mamusie, przychodzą córki, już z wnukami. Najczęściej słyszę, o, moja mama śpiewała, pamiętam te piosenki, moja mama śpiewała. Dobrze, że młodsi ludzie odnajdują w tych piosenkach coś, co ich interesuje. To jest miłe.
2: A jaka jest piosenka, która wzbudza w pani największe wzruszenie, którą pani najchętniej wykonuje?
1: No jest takich kilka. To są utwory, ja jestem w ogóle taką osobą, która kocha takie liryczne, melodyjne piosenki. I są takie, ale myślę, że dla wykonawcy ważne jest, by nie przywiązywać się tylko do jednej, bo wszystkie inne wtedy nie będą miały żadnej wartości, więc staram się układać program tak, by być zadowoloną z tego i by była publiczność również usatysfakcjonowana z tego, co pokazuję i co śpiewam.
2: A co dzisiaj będą mieli okazję usłyszeć mieszkańcy Kowala?
1: No na pewno przede wszystkim no, piosenki, z których chyba mnie znają najbardziej. Ja wiem, że czasami wykonawca ma już ich dosyć, bo śpiewa je tyle lat, tak jak ja. Ale cieszę się, że jest publiczność, która się domaga ich i która chce je słyszeć. To jest taki żelazny repertuar. Dobrze jest wiedzieć, że publiczność znacie z tych piosenek, że utożsamiana jestem z tymi piosenkami i że lepiej być znanym z takich utworów nawet, niż po prostu być anonimowym takim wykonawcą, którego trudno utożsamić z jakąkolwiek piosenką. Dzisiaj będą na pewno te sprzed lat, które państwo najlepiej znacie, pamiętacie, ale też takie jak piosenki, które wzbudzają we mnie jakieś miłe wspomnienia, są bliskie mojemu sercu. I myślę, że te, które wybrałam na dzisiejsze spotkanie, bo zawsze tak mówię, nie koncert, a spotkanie z publicznością, no, będą trafione. Będzie to strzał w dziesiątkę. Mam nadzieję.
2: Tym spotkaniem w takim razie rozpoczynamy wakacje. A jakie są idealne wakacje według pani?
1: Idealne wakacje? No ja, to każdy ma swoje ulubione sposoby wypoczywania. Jeden lubi grillować, drugi woli jechać na działkę i kwiatki, po prostu i pielić grządki. Ja nie miałam okazji do tej pory w zbyt wielkiej, tak na luzie jechać na wakacje, gdziekolwiek. Zawsze były one związane z pracą. Praca, a przy okazji zobaczyłam miejsce, w którym jestem, obejrzałam i do domu. Czasami tylko była to chwila, ale od jakichś 3 lat mamy taką fajną grupę w zespole, z którą wybieramy się tylko i wyłącznie są to wyjazdy tylko i wyłącznie takie, które pozwolą nam zawsze zwiedzić.

0: kupić dokładnie miejsce, gdzie się wybieramy, skosztować potraw dla tego regionu wyjątkowych, po prostu na takim wyjątkowym luzie. I to jest dla mnie chyba największa radocha. Ja zawsze kochałam podróże, uwielbiałam zwiedzać świat. Uważam, że to jest najpiękniejsza rzecz w życiu, kiedy człowiek może zobaczyć świat. Nikt mu tego nie odbierze. To jest to, co zobaczył. To jest piękne, jeśli taką ma się możliwość oczywiście. No i cieszę się, że późno, no, że późno w sensie wieku, no, ale zawsze, ale jednak tak, zdarza się, że właśnie tak teraz jest, że jedziemy na luzie, tym razem w regiony, no nie wiem, każdy nam puka do głowy, bo wybieramy się do Hiszpanii, a jest u nas upał jak nie wiem, ale mam nadzieję, że tam będzie podobnie i jakoś wytrzymamy. Chcemy obejrzeć piękne rejony Andaluzji i takich innych miejsc. Właśnie w te rejony jedziemy.
1: A już kończąc, jakie plany na najbliższe miesiące?
0: Praca, praca, praca. Kocham to. Naprawdę kocham to i myślę, że to jest moje największe szczęście, że mogę jeszcze cały czas po prostu mieć tą krzepę i mam tą ochotę do tego, co robię. Zresztą, proszę Państwa, kocham to i będę śpiewała, dopóki będę mogła, nie będę straszyła na estradzie i w miarę czysto śpiewała, bo to jest logiczne.
2: Wieczór zakończył się wspólnym śpiewaniem największych przebojów i długimi owacjami dla artystów. Szykuje się wielka impreza w Kruszynie. Na płycie lotniska odbędzie się Święto Powiatu Wacławskiego. To jedno z największych wydarzeń plenerowych w naszym regionie. Impreza jest rozłożona na dwa dni. Pierwszy będzie skierowany bardziej dla nieco młodszej publiczności.
3: Mam nadzieję, że wszyscy czujemy się młodzi, ale zapraszam wszystkich mieszkańców Powiatu Wacławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30. Lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha, 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
2: Natomiast w sobotę na scenie zameldują się dwoje artystów z powiatu wacławskiego, Julia Kordylewska i Alan Lubiński. O godzinie 18 wystąpi Cleo, o 19:30 Selfie, a o 21:00 Krzysztof Kcugowski z zespołem Mistrzów. Koncertem będzie towarzyszył Festiwal Smaków, animacje dla dzieci, pokazy lotnicze, a także konkurs kulinarny. Przypominamy, Święto Powiatu Wacławskiego odbędzie się w dniach 10 i 11 lipca.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,

0: i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor, zacznijmy może od tego, jak wygląda obecnie rynek pracy w naszym regionie?
1: Nasz tutaj region, jeżeli chodzi o problem pozostawania bez pracy, no wygląda troszkę gorzej na tle całego województwa, to jest od lat. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to dla miasta na koniec kwietnia, bo takie dane mamy ostatnie, to było 9,8, a dla powiatu włocławskiego to jest 14,7%. Razem daje to ponad 8200 osób zarejestrowanych u nas jako osoby bezrobotne. I jak patrzymy sobie na to, jak to bezrobocie wyglądało w tym roku, no to widzimy takie sezonowe spadki, tak? Bo na początku roku tych osób było więcej. Teraz w ostatnich 2 miesiącach sukcesywnie tych osób ubywa. Pojawiają się oferty pracy sezonowej, w ogóle po prostu też ten rynek zaczyna się odbijać po zimie, kiedy w pewnych branżach jest zastój. Więc z punktu widzenia osób zarejestrowanych ta sytuacja jakby wygląda, jest ustabilizowana, powiedziałabym. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie na pracowników, to obserwujemy już od dłuższego czasu takie spowolnienie, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. To znaczy, jak patrzymy sobie na ilość ofert, która w tym roku do nas wpłynęła, to jest około 1700 ofert w całym tym roku, a w ubiegłym roku było to ponad 30% więcej, dlatego że to było prawie 2600 ofert. Także widzimy, że te procesy rekrutacyjne trochę przyhamowały.
0: A czym to może być spowodowane?
1: To jest takie zjawisko, które w ekonomii, w HR-ach określa się jako low hire, low fire, czyli takie rzadkie przyjmowanie i rzadkie zwalnianie. I to jest w zasadzie charakterystyczne nie tylko dla naszego regionu, tylko dla Polski. Powiem więcej, to jest charakterystyczne w ogóle dla gospodarki, dlatego że mamy dosyć niestabilny czas, kiedy koszty pracy w wielu miejscach, a w Polsce wyraźnie wzrosły. W ostatnim dziesięcioleciu koszty pracy i wynagrodzenia nasze wzrosły o 120%, w Unii o 40%, czyli nasz tutaj poziom się zwiększył dosyć radykalnie. I tak naprawdę firmy, decydując się na przyjmowanie kogoś, liczą to, kalkulują i bardzo często widzimy, że w momencie, kiedy robi się wakat, firma analizuje, czy czasami tych zadań, które zostały w wyniku tego wakatu, nie rozdzielić na osoby, które już zatrudniam i po prostu nie przyjmować nikogo, czy też zdecydować się na tą rekrutację. Więc z tego punktu widzenia jest duża ostrożność w przyjmowaniu nowych osób. A z drugiej strony, i to jest to może to, że jest, firmy są ostrożne, żeby rekrutować, to jest być może dla szukających pracy niepokojące, ale z drugiej strony pozytywnym faktem jest to, że też nie obserwujemy jakichś dramatycznych zwolnień, tak? Że firmy też właśnie słabo zwalniają i to jest akurat pozytywne, dlatego że jeżeli mam pracę, to mogę się spodziewać, że prawdopodobieństwo, że ją stracę, jest raczej mniejsze. My u nas prowadzimy takie autorskie badania pracodawców i co roku pytamy ich o te plany zatrudnienia i redukcyjne. Kiedy w ubiegłym roku pod koniec pytaliśmy nasze tu włocławskie firmy, to dokładnie to zjawisko również nam się tam uplastyczniło, dlatego że niespełna 40%, dokładnie 38% firm planowało

0: jakieś zatrudnienie. W poprzednich latach to było około 45%, czyli widzimy spadek o kilka punktów procentowych. Natomiast bardzo pozytywne było to, że 9 na 10 absolutnie nie planowało zwolnień, prawda? Więc niestabilność dzisiaj i związana z tymi wydarzeniami geopolitycznymi, ale też z wewnątrzkrajowymi, kiedy widzimy, jak rosną ceny surowców, właśnie te koszty prowadzenia działalności. Jeszcze kolejnym aspektem jest taka dosyć duża niestabilność prawa. Pracodawca dzisiaj co chwilę jest zaskakiwany czymś. Kolejne regulacje, nie wiem, przed chwilką, nie wiem, dyrektywy unijne związane chociażby, nie wiem, teraz będzie wdrażana z jawnością płac, z wartościowaniem stanowisk. Za chwilkę, w lipcu wchodzi przepis, który mówi o przekwalifikowaniu umów zlecenie czy relacji B2B na stosunek pracy, czyli nowe kompetencje inspekcji pracy, gdzie też to są dodatkowe czynności firma, które teraz rewidują, analizują te wszystkie kontrakty, które mają, prawda, KSeF, chociażby obszar księgowości. No tego jest mnóstwo i my bardzo często, kiedy rozmawiamy z firmami, słyszymy jedno, jak pytamy, czego oczekują od państwa, to tak naprawdę oczekują takiej stabilności, nie? I takiego trochę zmniejszonego prawodawstwa, które narzuca pewne regulacje, bo to niewątpliwie też się wiąże z kolejnymi kosztami.
1: A jak to wygląda z osobami bezrobotnymi? Bo ja przysłuchiwałem się tej dyskusji na sesji Rady Miasta, która się toczyła. Jedni mówili, że no, tej pracy nie ma, że osoby chcą znaleźć tą pracę, ale nie mogą jej znaleźć. Z drugiej strony słyszałem, że osoby bezrobotne nie chcą pracować. Jak to
0: Tak,
1: wygląda?
0: ta dyskusja, która była na sesji Rady Miasta i byłam pytana w różnych aspektach, rzeczywiście była bardzo ciekawa, a też, tak jak powiedziałam na sesji, ona pokazuje złożoność tego zjawiska. Bo jeżeli zakładamy, że 8 tysięcy, prawie 200 osób mamy zarejestrowanych, a ponad 400 ofert, to teoretycznie w takim idealnym modelu no, 5% osób mogłoby od razu pójść do pracy. Tak się nie dzieje, z uwagi na ten aspekt, o którym chociażby pan radny Krzysztof Grządziel mówił głośno na sesji, czyli rzeczywiście jest część osób, które naprawdę nie chcą pracować, nie rejestrują się po to, żeby pracować i my stosujemy też takie nasze własne autorskie narzędzie segmentacja klientów, o czym też mówiłam na sesji, gdzie my badamy tą motywację i kwalifikacje osób i widzimy, że no ponad połowa osób naprawdę nie chce pracować, więc to jest prawda, a rejestrują się z uwagi po prostu na system, jaki został skonstruowany w Polsce, który, czy nam się to podoba, czy nie, ale tak działa, że niektórzy po prostu potrzebują ubezpieczenia zdrowotnego, prawda? I ja szczerze panu powiem, że ja rozumiem czasami ludzi, którzy przychodzą i mówią, naprawdę w tym momencie nie mogę pracować, ale muszę mieć gdzieś ubezpieczenie. Nie mogę, bo mam małe dzieci, bo opiekuję się chorym rodzicem, bo sama mam problemy ze zdrowiem, a ZUS mi nie przyznał renty. To są przeróżne historie, takie indywidualne, które powodują, że ludzie przychodzą się zarejestrować. Ale z drugiej strony jest też grupa osób i o niej absolutnie nie możemy zapominać. I to jest w zasadzie taka baza, na której pracujemy i do tej grupy, no niespełna połowy naszych klientów kierujemy pomoc, która chciałaby pracować, ale tej pracy nie może znaleźć z różnych powodów. Taki podstawowy problem to jest niedopasowanie tej struktury podażowej i popytowej. Czyli ja mam nie takie kwalifikacje, jakich oczekuje rynek pracy. Bo jeżeli ja chciałabym dzisiaj podjąć pracę, chociażby gdzieś w biurze, prawda, a tych ofert jest bardzo mało, szukających jest bardzo dużo, to ja mogę tej pracy szukać kilka miesięcy. Jeżeli ja chciałabym podjąć pracę jako fizjoterapeuta, to ja mam od razu pracę, prawda? Jak chciałabym być fryzjerką, mam tą pracę od razu. Więc rynek potrzebuje innych kwalifikacji niż te, które mają osoby bezrobotne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też ograniczenia co do mojej dyspozycyjności. Mamy sporo ofert, które trudno nam obsadzać i prowadzić rekrutacje, które wiążą się z pracą zmianową. Jest część naszych klientów, która albo nie chce, albo nie może sobie pozwolić po prostu na pracę zmianową. I tutaj też już wtedy ten zakres się zawęża. Kolejny aspekt to jest właśnie ten charakter pracy, tak naprawdę. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ktoś jest już w jakimś profilu zawodowym, ma doświadczenie, ale z różnych powodów już nie może tak pracować albo nie chce, bo na przykład ma zdrowie, coś się stało ze zdrowiem, albo zdobył wyższe kwalifikacje i chciałby zmienić profil zawodowy. I to też nie jest łatwo zrobić tak z dnia na dzień. Bardzo często nasze działania skupiają się na ustaleniu takiej indywidualnej ścieżki. Mamy takie narzędzia, jak indywidualny plan działania. Realizujemy razem wspólnie z naszymi klientami, szczególnie tymi,

0: którzy są zainteresowani podjęciem pracy. Próbujemy określić pewne działania krok po kroku, co należy zrobić. Od takich prostych czasami rzeczy, dla nas oczywistych, a dla klientów nie, bo szukanie pracy jest pracą. Jeżeli ja wyślę 1000 CV-ek czy 100 CV-ek, które będą identyczne, do każdego te same, ja się potem dziwię, że ja nie otrzymuję informacji zwrotnej, bo nawet nie wiem, czy ktoś się otworzył, to my tak naprawdę też pokazujemy, jak uczymy szukać tej pracy.
1: Czy u was

0: własny potencjał, potem pokazujemy, jak szukać pracy, jak na rozmowie się zachować, a potem osoby idą już w teren, czyli idą na te rozmowy, czyli już taka praktyka podczas warsztatów, albo krótsze formy, jednodniowe, trzydniowych warsztatów, to zależy od możliwości i zainteresowania naszych klientów, gdzie tak naprawdę pokazujemy, jak tą pracę zdobyć. Bo dzisiaj ja bym powiedziała, że kiedy idziemy w sprawie pracy, to nie powinniśmy mówić, że idziemy na rozmowę o pracę, tylko idziemy na rozmowę po pracę, tak? I jakby też pokazujemy klientom, że trzeba też zmienić czasami tą warstwę jakby językową, żeby też jakby zaprogramować się na tą skuteczność, a żeby być tym skutecznym, to trzeba stosować trochę bardziej zindywidualizowane narzędzia dotarcia do firmy, bo szukających pracy często na pewne stanowiska jest bardzo dużo.
1: Jakich pracowników szukają teraz pracodawcy?
0: Jeżeli chodzi o nasz lokalny rynek pracy, to on jest w pewien sposób ukształtowany na takie branże związane chociażby z przemysłem, które u nas jest bardzo obecne. I ten przemysł tworzy różne miejsca pracy i takie związane z produkcją po prostu. I tutaj właśnie ta praca wielozmianowa jest trudna do obsadzenia przez nas, ale też są inne oferty, niekoniecznie na kilka zmian, gdzie pracodawcy są otwarci na przyuczenie kogoś, ale też już ten średni szczebel, gdzie są potrzebni jacyś automatycy, operatorzy maszyn, gdzie pracodawcy wymagają już pewnych umiejętności. I my oferujemy chociażby szkolenia, tak? Czasami mamy takie doświadczenia współpracy z konkretną firmą, gdzie na zlecenie konkretnej firmy realizujemy szkolenie, nie wiem, choćby operator CNC. Razem z firmą prowadzimy rekrutację na szkolenia. Firma też decyduje, kto osobowościowo pasuje do zespołu i po takim szkoleniu osoba od razu idzie do pracy, prawda? Więc jakby ten obszar przemysłu u nas jest dosyć bardzo rozbudowany. Co czwarta oferta jest z tego zakresu. Na naszym rynku również poszukiwani są pracownicy z sektora budowlanego. Również co czwarta oferta jest z tej branży. I tutaj mówimy o różnych stanowiskach i pracowników budowlanych, do robót wykończeniowych, i murarze, i spawacze, ślusarze, tak? Czyli tacy konkretni rzemieślnicy, ale też kierownicy robót, projektanci, więc też te wyższe kwalifikacje. No i wreszcie najsilniej obecny u nas sektor usług, tak? Co trzecia oferta jest z usług i tutaj mówimy o usługach różnych, zarówno takich związanych, chociażby psuje mi się samochód, idę do mechanika, mechanicy samochodowi są nieustannie poszukiwani, ale także ta sfera naszego dobrostanu fizycznego, bo fizjoterapeuci, pielęgniarki, nieustanne zapotrzebowanie na te zawody, ale także usługi takie jak fryzjer, kosmetyczka, prawda? Więc jakby w tych branżach jest ofert pracy najwięcej. Najtrudniej znaleźć u nas pracę w administracji, w prace biurowe. Jeżeli chodzi o prace biurowe, to nie wystarczy znajomość komputera. Trzeba wiedzieć jeszcze coś, czyli chociażby jest deficyt takich samodzielnych księgowych, tak? Jeżeli ktoś widzi się, lubi taką pracę, ma doświadczenie, też bez problemu taką ofertę znajdzie. Specjaliści od kadr, płac, na takich osoby też jest zapotrzebowanie, czy marketingowcy, handlowcy, ale ze znajomością języków, bo tutaj już mówimy o pracy w firmach naszych tu włocławskich. Mamy przecież sporo rozwiniętych firm, które eksportują i mają klientów obcojęzycznych i potrzebują po prostu pracowników do biura, ale ze znajomością języku.
1: To czym w takim razie ta osoba poszukująca pracy musi się wyróżniać, żeby otrzymała tę pracę?
0: Przede wszystkim musi odpowiedzieć na ogłoszenie w bardzo indywidualny sposób. Nie na zasadzie, ja mam jeden schemat, który wysyłam do każdej firmy, tylko jeżeli ja czytam ogłoszenie o pracę i widzę, że jest wymagana jakaś umiejętność, to ja w tych dokumentach aplikacyjnych podkreślam tą umiejętność. Ja ją stawiam na pierwszym miejscu, żeby po prostu, czy to osoba rzeczywista, czy system AI mógł taką ofertę wychwycić. Wie pan, dzisiaj nawet mówimy, bo przecież większe firmy, szczególnie agencje pracy, prowadzą czasami analizę CV poprzez narzędzia AI-owe. I czasami klienci stosują taką technikę, gdzie wszystkie wymagania, jakie są w ofercie, robią gdzieś na dole białą czcionką, zupełnie niewidoczną przy wydruku czy przy otworzeniu dokumentów, a system AI wychwyci, przecież on to przeczyta, prawda? Więc wtedy to jest taki manewr trochę, żeby obejść to bezduszne narzędzie, tak? Ale jeżeli zakładamy, że ja trafiam do jakiegoś człowieka, no to wtedy chodzi o to, żeby odpowiedzieć konkretnie na potrzeby tej firmy. Również zachęcamy do tego, żeby nie ograniczać się tylko, jeżeli ja szukam pracy we Włocławku, mogę przyjść do urzędu pracy, bo na przykład nie wiem, jakie firmy są na naszym terenie, widzę, jakie są oferty, ale warto nas zapytać, sprawdzać, jakie firmy jeszcze działają w tej branży. I warto indywidualnie się kontaktować z tymi firmami, zostawiając

0: swoje aplikacje i bardzo często skraca się przecież proces rekrutacji, że ja będąc szefem, zanim uruchomię proces rekrutacji, mogę sobie pomyśleć, aha, taka pani Ania czy pan Bartek to tam zostawił, czy jakiś człowiek był z CV-ką i moje HR-y tam mają też takie
1: czyli nawet
0: aplikacje.
1: Jak nie ma ogłoszenia o pracę, to warto sobie uderzyć do
0: oczywiście
1: tej firmy.
0: Oczywiście tak. To jak najbardziej polecamy klientów i przede wszystkim bardzo dużo osób ma takie poczucie, jak szuka pracy, że wstydzi się o tym mówić, że to jest coś, co powoduje, że czują się gorsi. To jest mit, to jest błędne myślenie. Każdy z nas może być w sytuacji, kiedy nie ma pracy. Po prostu to nie jest nic nadzwyczajnego i warto o tym dookoła mówić, bo sieć znajomych, i to nie chodzi o pracę po znajomości absolutnie, chodzi o to, że im więcej osób wie, że ja szukam pracy, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ja się dowiem o czymś się nie dowiem z ogłoszeń, z pracuj.pl, z naszej e-pracy, prawda? Ponieważ czasami poszukujemy pracy kanałami takimi nieformalnymi, prawda? I naprawdę nie chodzi o to, że ktoś dostanie pracę po znajomości, tylko wiemy, że też są firmy, które na przykład zachęcają swoich pracowników, że jak zrekrutują kogoś, kto przyjdzie z ich polecenia, to dostaną na przykład 100 zł premii, tak? Więc są takie systemy też zachęt, bo przecież każdemu pracodawcy zależy na tym, że jak przychodzi do niego człowiek, to nawet dobrze, że ja już o nim coś wiem, że ktoś o nim coś wie. Więc też zachęcamy i każdemu mówimy, że powiedz światu o tym, że ty szukasz pracy. Wtedy zwiększasz szansę na rzeczywiście skuteczne jej znalezienie.
1: Rozpoczynają się wakacje, więc jak wygląda ten rynek pracy, tej sezonowej, wakacyjnej? Czy już pojawiają się te oferty pracy?
0: Tak, jeżeli chodzi o wakacje, to rzeczywiście nasz teren też jest w pewnych sferach bogaty o tą ofertę, dlatego że no, mamy firmy, szczególnie przetwórstwa spożywczego, które rzeczywiście, jakby ten sezon tak wygląda, że mamy czy truskawkę, czy kukurydzę, czy jakieś inne, wiecie, zbiory, które powodują, że tych pracowników zaczyna być potrzeba więcej. My jako Urząd Pracy typowo pracą sezonową się nie zajmujemy. Zachęcamy osoby młode, które szukają pracy we Wrocławku do kontaktu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, które jest na ulicy Przedmiejskiej i tam warto podać swoje dane, złożyć formularz rekrutacyjny, ponieważ tam odkierowujemy firmy czy podmioty, które szukają tylko na wakacje pracowników, szczególnie właśnie młodocianych. Ale ciekawym też zjawiskiem, a propos pracy dla młodych ludzi, jest czasami sceptyczny stosunek niektórych firm, szczególnie do przyjmowania osób niepełnoletnich. I tu chciałabym to podkreślić, dlatego że czym innym jest przyjęcie kogoś dorosłego, kto kończył 18 lat, tutaj ta otwartość się zwiększa, ale jeżeli chodzi o osoby niepełnoletnie, tutaj może być trudniej.
1: Bo teraz przepisy się chyba zmieniły,
0: właśnie,
1: prawda?
0: Ma pan rację, Lex Kamilek, tak to w skrócie mówimy, czyli ta ustawa, która rzeczywiście ma chronić przed patologicznymi zjawiskami w środowiskach pracy, która narzuca, kiedy ja mam kogoś, niekoniecznie pracownika, ja mogę po prostu nawet tak jak do nas chociażby incydentalnie przychodzą chociażby uczniowie szkół i ja musiałam u siebie wprowadzić taki system ochrony małoletnich, tak? Specjalna ścieżka postępowania na wypadek wypadków właśnie, nie? Natomiast warto też wskazać, że jak szukam pracy i to też mówię mówimy bardzo często młodym ludziom, żeby uważać na pewne rzeczy, tak? Młodzi ludzie nie mają wiedzy o tym, na jakiej podstawie można świadczyć pracę. Warto sięgnąć po tą wiedzę, co to jest umowa cywilnoprawna, co to jest umowa o pracę, że w ogóle nie mogę sobie pozwolić na to, że szef mi powie, za tydzień dam ci umowę. Po prostu prawo mówi, że przed przystąpieniem do pracy masz podpisać tą umowę. To jest pierwsza podstawowa sprawa, czyli musisz mieć jakąś podstawę prawną. Druga sprawa, nie tylko młodzi, ale młodzi szczególnie są naiwni i wierzą w takie ogłoszenia, możesz zarobić 5 tysięcy w tydzień, prawda? To jest bardzo kuszące, ale radzę, żeby się zapaliła taka lampka i zweryfikować to ogłoszenie, bo bardzo często za takimi ogłoszeniami nie idzie pozyskanie człowieka do pracy, tylko chociażby wyłudzenie pewnych danych albo takie no już bardzo negatywne zjawisko jak handel ludźmi, tak? Które możemy jakby zaklinać rzeczywistość, ale on jest obecny i na to też trzeba uważać. Do tego więc jakby na to warto sprawdzać. Zawsze warto sprawdzać, jeżeli trafiam na ofertę, co to jest za firma. Dzisiaj mamy dostęp do informacji, możemy sprawdzić, czy ta firma faktycznie istnieje. A jeżeli wyjeżdżamy za granicę, tak, młodzi ludzie czasami, nie tylko młodzi, wyjeżdżają na sezon za granicę i robimy to przez agencję pracy chociażby, to warto też sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, czy taka agencja faktycznie funkcjonuje, czy jest legalna. I pamiętajmy, nieważne, czy w Polsce, czy za granicą, nie wolno płacić za pośrednictwem pracy. za pośrednictwo pracy. Jeżeli ktoś mi mówi, zorganizuję ci pracę, mam pracę w miejscu A, ale najpierw to musisz zapłacić 100 zł, bo koszty eksploatacji, nie wiem, czegoś tam, to jest już naciąganie człowieka, więc tutaj już też powinien

0: powinna się zapalić taka czerwona lampka.
1: A jeżeli jesteśmy już przy młodych osobach, no to teraz młodzi stoją przed tym wyborem, bo są wakacje, czy iść do pracy, czy jaki kierunek studiów wybrać, co pani poleca?
0: Tak, młodzi ludzie są w ogóle fenomenalni, bo myślą trochę inaczej niż moje pokolenie, gdzie trzeba było mieć tą ścieżkę tak twardo poukładaną i mama mi mówiła, że jak skończysz to i to, to będziesz tym i tym.
1: Świat się zmienił.
0: Tak, świat się bardzo zmienił. Dzisiaj absolutnie to, co ja robię dzisiaj i czego się uczę dzisiaj, wcale nie gwarantuje mi tego, że ja będę w tym zawodzie pracować. Dlatego my tak często też próbujemy też trochę do tych rodziców trafiać, żeby takiej dużej presji na tych młodych ludziach nie wywierać, że musi być koniecznie, muszą być te studia, musi być jakiś dyplom, musi być jakiś, czy jakaś szkoła średnia, bo tak naprawdę to, jakie my będziemy wykonywać pracę, to naprawdę trudno sobie wyobrazić dzisiaj. Ja zawsze podaję ten przykład, że w 50-tych latach najbardziej popularnym zawodem był operator windy, tak? Nikt sobie nie wyobrażał, że za 20 czy 30 lat to w ogóle nie będzie takiego zawodu. A dzisiaj operujemy czasami nazwami, których w ogóle jeszcze 5 lat temu nie znaliśmy, prawda? Więc to, jakie będą zawody, to jest trudne do przewidzenia. Ważne jest, żeby pracować nad pewnymi kompetencjami, które są, jak to mówimy, kompetencjami przyszłości. Więc idę na studia i my absolutnie zachęcamy do tego, żeby iść na studia, jeżeli ja mam w sobie takie predyspozycje intelektualne, tak? Bo to jakby dzisiaj dyplom też się zdewaluował, prawda? Więc jakby jeżeli ja czuję, że chcę iść do pracy i widzę się w środowisku pracy i nie chcę iść na studia, to też jest dobra ścieżka i mogę tak naprawdę wyjść czasami lepiej niż jeden absolwent tej uczelni wyższej, prawda? Ale jeżeli chcę iść na studia, to czasami to ja wszystkim kibicuję, dlatego że studia same w sobie są doświadczeniem nieporównywalnym do niczego innego. Chodzi o rozwój siebie jako człowieka, swoich zasobów takich intelektualnych, takich umiejętności kognitywnych, różnych i też kontakt ze środowiskiem akademickim, to też jest bezcenne. Więc studia są wartością niekoniecznie ze uwagi na wiedzę, to też, ale też dodatkowe. Bardzo często dzisiaj widzimy takie jakby równoczesne ścieżki zdobywania, próby zdobywania doświadczenia zawodowego i równoczesnego studiowania. To też nie jest wcale rzadkie i to też różni to dzisiejsze pokolenie od poprzedniego. Więc tak naprawdę tych modeli jest bardzo dużo. Ważne, chyba podstawową sprawą jest takie trochę przyjrzenie się sobie samemu. Jeżeli trudno mi określić, w czym ja mogę być dobry i co ja powinnam robić, czy iść do pracy, czy na studia, jeżeli na studia, to jakie, to warto zapytać najbliższe osoby, jak one mnie widzą, ale też za bardzo się do tego nie przywiązywać, bo rodzice mogą mieć wyobrażenie, że mam być lekarzem, prawnikiem albo pielęgniarką.
1: A nasze zainteresowania mogą być zupełnie inne.
0: Właśnie, a ja uwielbiam majsterkować, prawda? I ja po prostu chcę być tym mechanikiem i super. I bądź tym mechanikiem, bo zrobisz świetny biznes po prostu, prawda? My widzimy świetne biznesy ludzi, którzy jak przyjmujemy wnioski o dotacje na swoją działalność, bo wspieramy takie firmy co roku, przecież mnóstwo naszych mieszkańców otrzymuje od nas środki na otworzenie swoich biznesów i nie mamy dużo przykładów, gdzie osoba kończy studia, a potem tak naprawdę idzie w kierunkach, można powiedzieć, rzemieślniczych, w stylu mechanik, budowlanka, prawda? Bo to lubi też, tak? I widzi, że to jest miejsce właśnie na fajne zarobkowanie, prawda? A do tego też gdzieś to nie jest tak, że się do tego zmuszam, tylko po prostu też mogę to lubić, prawda? Więc tutaj te ścieżki indywidualne są bardzo różne. Dla każdego sukcesem jest coś innego. Dzisiaj świetne moim zdaniem w młodych ludziach jest to, że to nie jest, że sukcesem będzie to, jak będę miał stanowisko tam dyrektorskie czy kierownicze. Absolutnie nie. Dzisiaj sukces to po prostu mieć satysfakcjonujące życie. Ja mogę być po prostu, nie wiem, asystentką handlowca, tak? Albo po prostu, nie wiem, handlowcem, czy właśnie dziennikarzem. O dziennikarzem to już w ogóle praca super kreatywna. I ja mogę nie chcieć mieć swojej firmy medialnej, prawda? Ja po prostu dobrze się w tym czuję. Ja realizuję siebie, poznaję ludzi, prawda? Czy robię, czy mogę być tym księgowym, który też kocha tą swoją pracę. Ja po prostu dobrze się z tym czuję i jest mi dobrze w moim
1: życiu.
0: Czyli
1: to jest taka kwestia indywidualna już bardzo, żeby się zastanowić nad tym, co chcemy robić.
0: Tak, i to młode pokolenie ma na szczęście taki większy wgląd w to. Nie kariera za wszelką cenę i te stanowiska i awanse. Awanse zupełnie się dzisiaj nie liczą. Po prostu ja chcę mieć fajną pracę, gdzie ja się czuję dobrze i też chcę mieć czas dla siebie. I tutaj to w ogóle to pokolenie Z jest wzorem dla takiego mojego pokolenia X czy Y. Już nie mówię o tym baby boomers, czyli jeszcze moich rodziców, gdzie my pracowaliśmy, żeby nasze życie to praca tylko, prawda, i w ogóle
1: teraz
0: bez pracy.
1: Teraz jest zupełnie inaczej.
0: Teraz jest zupełnie inaczej. inaczej, tak zdrowiej, chcemy mieć tę sferę wolnego czasu oddzieloną, czy jakby

0: mieć czas dla siebie, czy to poprzez work-life balance, taki trochę oddzielenie tego czasu zawodowego od wolnego, ale też inne metodologie dzisiaj wchodzą w grę, bo dużo się mówi, za chwilkę się pojawi nasz ciekawy podcast na temat work-life autonomii, czyli że ja sama decyduję, kiedy ja pracuję, ja mogę sobie ułożyć czas, że godzinę pracuję, a potem mam czas na swoje pasje, potem wracam do pracy na godzinę, potem idę na rower, potem zajmuję się dzieckiem, potem znowu wracam do pracy, prawda? Albo work-life blended, czyli przemieszanie tych sfer, ale dbanie o ten czas wolny tak naprawdę, więc to jest dzisiaj w tym pokoleniu cenne i tego starsi na pewno powinni się uczyć. W ogóle starsi powinni trochę uelastycznić myślenie o młodym pokoleniu, bo czasami mówi się, że pan jest z młodszego pokolenia, jesteście roszczeniowi, ja bym nie powiedziała, że roszczeniowi, tylko po prostu znacie swoje prawa i po prostu chcecie dbać o siebie. I tak jak moi rodzice, dziadkowie narzekali na nas, to my narzekamy na was, ale to takie po prostu pokoleniowe malkontenstwo.
1: Tak
0: jest. Mamy do tego prawo. Nie?
1: To ja chciałbym jeszcze zapytać o dotacje, bo pojawiły się w przestrzeni publicznej takie informacje, że urzędy pracy dostaną mniej pieniędzy. Co to oznacza właśnie do urzędów pracy? Czy nie będzie tych dotacji, czy nie będzie dofinansowań?
0: No tak, tutaj przeszliśmy na temat trudniejszy, bo rzeczywiście z przyczyn dla nas trochę niezrozumiałych finansowanie w ogóle urzędów pracy w Polsce zostało zredukowane w skali kraju o 40%, bo na wszelkie programy aktywizacyjne w poprzednim roku było 3,5 miliarda, a w tym roku jest 2,1 miliarda. To jest redukcja o prawie 1,5 miliarda, czyli o 40%. Jak to się przekłada u nas, na nasz urząd? W tamtym roku wydatkowaliśmy prawie 35,5 miliona złotych. W tym roku na wszelkie programy mam trochę ponad 19 milionów. To jest 56% tej kwoty, która była w ubiegłym roku. To wynika z tego, tak nam udziela takich informacji Ministerstwo Pracy, ale też Ministerstwo Finansów, że po prostu w niektórych sferach naszego państwa mamy deficyty budżetowe, ochrona zdrowia, widzimy co się dzieje. I teraz, żeby ta ogólna reguła wydatkowa, czyli ten deficyt państwa nie był za wysoki, to poszczególne resorty, takie jak Ministerstwo Pracy, dostało polecenie wykazania pewnych rezerw i nie ruszania tych rezerw, żeby zminimalizować ten deficyt. Fundusz Pracy, z którego nasi klienci i pracodawcy, i klienci indywidualni korzystają, to jest fundusz, na który składają się pracodawcy. Tam wpływają składki, pana, jak pan pracuje, prawda, moje, każdego. Ten Fundusz Pracy jest bogaty, dlatego że dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, on cały czas jest zasilany, więc dzisiaj te rezerwy tam są duże. Jednak one są zamrożone z uwagi właśnie na te problemy budżetowe. To prowadzi do sytuacji, kiedy my dzisiaj, my mieliśmy dwa nabory na dotacje, dwa nabory na tworzenie stanowiska pracy, mieliśmy nabory na staże i my na dzisiaj mamy zaangażowane środki w te projekty. Mamy nadzieję i takie mamy sygnały, że ma być uruchomiona jakaś dodatkowa rezerwa, ale sytuacja naprawdę jest dramatyczna, ponieważ nigdy nie było tak, że mamy połowę roku i w zasadzie mamy zaangażowany niemalże cały budżet. Mamy środki na szkolenia, jeszcze na zwroty kosztów dojazdu, na takie mniej kosztowne narzędzia. Natomiast te, które cieszą się olbrzymim popularnością, czyli chociażby dotacje na własną firmę, no to niestety na dzisiaj te środki, to finansowanie się skończyło. Teraz właśnie finalizujemy, podpisujemy kolejne umowy. Więc tutaj z apelem ja osobiście też rozmawiałam tutaj z wieloma politykami z naszego regionu, ale też z panem wojewodą, marszałkiem na ten temat, w ministerstwie, jako też przewodnicząca konwentu dyrektorów tutaj naszego województwa, wiceprzewodnicząca ogólnopolskiego. Stosowałam dużo takich naszych stanowisk, które podejmowaliśmy i mamy nadzieję, że te środki będą uruchomione, bo one mają służyć przecież tutaj naszym lokalnym pracodawcom, przedsiębiorcom, ale też osobom, które szukają pracy i na przykład miałyby szansę gdzieś na staż, miałyby szansę, nie wiem, chciałyby swój biznes otworzyć, ale nie mają zasobów, żeby z tym ruszyć. Więc mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni.
1: Ale czy to oznacza, że te bezrobocie może ewentualnie wzrastać, bo nie będzie właśnie tych dotacji?
0: No niestety jest takie ryzyko, dlatego że niewątpliwie każdy, kto chociażby idzie na staż, korzysta z jakichkolwiek programów, on już wtedy jest wyłączany, on się nie liczy jako nasz klient. Więc jeżeli my w tamtym roku skierowaliśmy na staże 600 osób, a w tym roku będzie to około 250, no to, a wiemy, że zapotrzebowanie jest ogromne, bo ja każdego dnia mam telefony, ale i od klientów indywidualnych, ale też od wielu firm, które czasami nie wierzą moim koleżankom, które naprawdę mówią prawdę, że w tym momencie mamy wstrzymany nabór, ale firmy wolą zadzwonić jeszcze do mnie, czy to jest prawda. Klienci jeszcze się przychodzą i pytają, czy to jest prawda, więc widzimy, że rynek potrzebuje

0: kupuje tego narzędzia bardzo. Jeżeli go nie będzie, to może się zdarzyć tak, że firma nie zdecyduje się na przyjęcie tego człowieka, bo po prostu nie chce od razu angażować się w koszty związane z zatrudnieniem i umową o pracę.
1: Już tak na sam koniec, bardzo króciutko, jak będzie wyglądał ten rynek pracy we Wrocławku i tutaj w naszym regionie w najbliższych miesiącach?
0: O, dobrze, że pan pyta o najbliższe miesiące. Myślałam, że pan pyta o lata. Jak powiedział Warren Buffett, jeżeli chcesz się skompromitować, to spróbuj przewidzieć przyszłość. Najbliższe miesiące, na szczęście najbliższe miesiące możemy taką predykcję tutaj zastosować. Przewidujemy ustabilizowanie tej ilości osób bezrobotnych. Nie sądzimy, że będą jakieś wzrosty. W tych najbliższych miesiącach, lipiec, sierpień, to są miesiące, kiedy mieliśmy spadki i one w czerwcu już są obserwowane. Więcej osób się wyrejestrowuje niż zarejestrowuje. Natomiast jesień, zima pewnie jakieś wzrosty przynoszą, ale na szczęście, mimo że mamy spowolnienie, jeżeli chodzi o rekrutację, to nie ma zwolnień. Dokładnie dzisiaj dostałam jedyną informację o zwolnieniu grupowym w tym roku, ale to jest VeloBank. To jest zwolnienie grupowe ogólnopolskie. Ten bank ma u nas oddział, więc to może dotyczyć jednej, dwóch osób z naszego terenu. A tak to nie mamy sygnałów o żadnych zwolnieniach grupowych i to daje nadzieję, że ta sytuacja będzie stabilna.
1: To ja w takim razie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, był moim i Państwa gościem.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego i okolic wspólnie świętowali Noc Świętojańską. Teren rekreacyjny nad rzeką z Gowiączką zamienił się w miejsce pełne muzyki, teatru i kujawskich tradycji. Wydarzenie Kujawska Noc Świętojańska, echo tradycji w Słowie, połączyło lokalne dziedzictwo z nowoczesnymi aranżacjami, przyciągając wielu mieszkańców.
1: Warsztaty, które się odbywają tutaj w namiocie, można sobie pomalować pięknie kamyczki, zabrać je ze sobą, takie talizmany. Można upleść sobie wianek, są różne zabawy, takie stare, w starym stylu, średniowieczne i ludowe. Także można się pobawić i na równoważni, i porzucać sobie woreczkami do zamku trafiać. Także mogą się dzieci tutaj bawić, spędzić czas na wolnym powietrzu.

0: Pietrzu. Bardzo się cieszymy, że zmieniła się trochę pogoda, bo baliśmy się, że nikt nie przyjdzie, ponieważ było potwornie gorące, jak mieliśmy tutaj wcześniej próby, ale na szczęście wieczorem zrobiło się lepiej i jak Państwo widzą, ludzi jest coraz więcej, więc jesteśmy szczęśliwi bardzo.
1: Publiczność usłyszała Gwarę Kujawską, lokalne powieści, legendy oraz tradycyjne pieśni w zupełnie nowych aranżacjach.
2: Spektakl to było niesamowite przedsięwzięcie, ponieważ tak dużo grup z wahadła bierze w nim udział i to jest niesamowite, ponieważ koordynacja tego wszystkiego to było niezłe wyzwanie, ale też ogromna radość współpracowania z międzypokoleniowym zespołem. Więc bardzo dziękuję za to doświadczenie.
0: Iza musiała się nauczyć gwary, bo ponieważ realizujemy to w ramach projektu, który dotyczy języka, no to spektakl jest gwarą.
2: Tak. A cała opowieść jest oczywiście o miłości, ponieważ jeżeli Noc Świętojańska, no to naszym głównym tematem jest miłość, ale też takim bardzo ważnym elementem jest świat magii, który budzi się tej nocy, tej wyjątkowej nocy, więc wszystko to razem będzie się tutaj przeplatać na naszej scenie w przepięknych okolicznościach przyrody.
1: Wieczór rozpoczął się od warsztatów ludowych. Uczestnicy mogli nauczyć się m.in. tradycyjnego wyplatania świętojańskich wianków. My również sprawdziliśmy, jak powstają takie ozdoby i przekonaliśmy się, że choć wymaga to cierpliwości i precyzji, to efekt końcowy robi duże wrażenie.
3: Są dwie techniki. Jedna jest techniką prostszą. Dla niezaawansowanych robimy sobie podkład na długiej roślince, a potem drucikiem florystycznym doplatamy kwiatki. A dla zaawansowanych jest taki tradycyjny wianuszek, który zaplatamy już ręcznie, bez żadnych wspomagaczy, bez linek, bez drucików. To wymaga dużo więcej cierpliwości.
4: Czy potrzeba jakichś szczególnych kwiatów, ziół?
3: Tradycyjnie używa się kwiatów polnych, więc my dzisiaj z koleżanką przed naszym spotkaniem zwiedziłyśmy wszystkie łąki, pola w okolicy, narwałyśmy i rumianków, i chabrów, i krwawnika, i troszeczkę traw dekoracyjnych, więc tak naprawdę wszystko, co rośnie na polu, wszelkiego rodzaju rośliny nadadzą się jak najbardziej.
4: Jakie intencje niesie plecenie wianków i puszczenie go potem?
3: Zgodnie z ludowymi wierzeniami, panny plotły wianki z intencją znalezienia męża. I taki zapleciony wianek puszczało się na wodę i jeżeli mężczyzna znalazł ten wianek, musiał odnaleźć właścicielkę wianka, a potem ją poślubić.
4: A czy trudno jest nauczyć się pleść wianki? Bo widzę, że tutaj jest duże zainteresowanie i tych wianków jest coraz więcej na głów pan.
3: Jest coraz więcej wianków, są coraz piękniejsze. Osoby, które nigdy nie plotły wianków, wczuwają się bardzo szybko, się tego uczą, także wystarczą chęci i to wszystko.
1: Na scenie wystąpiły takie zespoły jak Dzieci Kujaw, Spod Strzechy, Koło Wokalne Gama, Zespół Tańca Klasyczno-Nowoczesnego Finezja oraz Zespół Rockowy. Szczególne wrażenie na publiczności zrobiło połączenie ludowego śpiewu z mocniejszym współczesnym brzmieniem. Całości dopełniły efektowna scenografia, ogniska, wianki i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru nad rzeką.

0: Ty, ty.
1: Anna, gotuj pierogi!
0: Co tu podróżę? Ona będzie pierwszym na razie.
1: Anna, gotuj pierogi!
2: Matulu moja, trzymaj tatego Ignaca, bo on co spojrzy na te dziewuchy, to

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia było nie tylko pielęgnowanie kujawskich tradycji, ale również pokazanie, że lokalna kultura może być atrakcyjna i bliska także młodszym pokoleniom. Upalny weekend był jednocześnie finałem tegorocznych Dni Włocławka. Święto miasta trwało blisko 2 tygodnie, a w tym czasie mieszkańcy mogli uczestniczyć w koncertach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rodzinnych. Kulminacją obchodów były koncerty w parku na Słodowie, gdzie mimo wysokich temperatur pod sceną zgromadziły się tłumy. Organizatorzy zadbali o różnorodny repertuar tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.

0: wiadomo, że Dni Włocławka to jest już tradycja nasza. Pewnie jakbyśmy policzyli to od 20 kilku lat w różnych miejscach. Od 2 lat te Dni Włocławka trwają tak naprawdę 2 tygodnie. Kulminacja dzisiaj i wczoraj, ale przecież w ciągu tych 2 tygodni mieliśmy i przegląd teatrów ulicznych, i zakończenie roku artystycznego Happy Feet, 30-lecie zespołu Classic, 35 finał turnieju poezji śpiewanej, wiele, wiele innych imprez ważnych, istotnych, bo i biblioteka się wystawiała i organizowała swoje przestrzenie, i Galeria Sztuki Współczesnej, więc dla każdego było coś miłego. Cieszę się, że mieszkańcy po raz kolejny tak licznie i aktywnie też, mimo pogody różnej, powiedzmy, biorą udział, cieszą się. No i to jest cudowne, naprawdę.
1: A co pan czuje, widząc ten tłum pod sceną?
0: Moje serce rośnie, dlatego że my tak naprawdę pracę nad Dniami Włocławka zaczynamy, no właściwie już pracujemy nad tymi, które będą za rok, więc jak widzę, że ludzie się bawią, że przyszli, że mają uśmiech na twarzy, to jest najlepsza nagroda i moje serce się wtedy raduje.
1: A na jaki koncert pan w ciągu tych Dni Włocławka czekał najbardziej?
0: Na wszystkie oczywiście, tak jak powiedziałem, nad line-upem to już rok wcześniej pracujemy, bo też trzeba to pozgrywać tak, z kalendarzami zespołów. Naughty Love, Mysłowic to jest absolutny sztos, wczoraj Paktofonika, Kacperczyki, Fukaj też. Tak naprawdę dbamy o

To, że dla każdego było coś miłego, stąd też w tym roku finalista sprzed kilku lat eliminacji do Polendroka i później występujący na Polendroku zespół Pull the Wire, który być może nieoczywisty, ale rockowo gra szanty, więc naprawdę myślę, że poziom, jakość też tego, co oferujemy, jest bardzo wysoki. Paktofonika wczoraj wystąpiła z orkiestrą, były smyczki, w sensie wiolonczele, altówki, skrzypce, naprawdę było przepięknie, bardzo mi na tym zależy i są tego efekty. Wczoraj spotkałem ludzi z Bydgoszczy, z Wrocławia, ze Szczecina, którzy przyjechali właśnie na Dni Włocławka, bo dużo ładnych rzeczy się u nas i dobrych dzieje.

0: Niedziela upłynęła już w spokojnej atmosferze. W parku na Słodowie odbył się zlot youtuberów, który przyciągnął przede wszystkim młodszych mieszkańców. Gościem wydarzenia był m.in. AJ, twórca internetowy znany z materiałów o sporcie i służbach mundurowych. Podczas spotkania opowiadał również o swoim najnowszym projekcie, Mięczaki, w którym przez pół roku pomaga uczestnikom zmienić sylwetkę i wypracować zdrowe nawyki.
1: Czy mnie coś zaskoczyło? Kurczę, nie, raczej nie. Raczej jest to póki co na pewno po prostu... Nie przekracza to najśmielszych oczekiwań, ale pokrywa się z tym. Po prostu jest to mniej więcej idzie tak, jak chciałem, żeby szło i przyjęło się w sumie nawet trochę lepiej niż sądziłem, szczególnie początkowe odcinki. Także no, ten impact i wydźwięk, który chciałem jakby wywołać, myślę, że się udało. I ludziom się to też podoba, koncepcja się podoba. No myślę, że jest to trafiony pomysł i teraz tylko trzeba go tam stopniowo jak wszystko ulepszać.
2: A co ci daje większą satysfakcję? Właśnie pomoc innym, czy pokonywanie i osiąganie nowych celów w swojej karierze, w swoich wyczynach sportowych?
1: Myślę, że tam nie ma, że jedno czy drugie, bo gdzieś tam... Może na pierwsze te wszystkie wyczyny sportowe, inne rzeczy i pokonywanie własnych słabości, myślę, że to była konieczna podstawa do tego, żeby mieć odpowiedni autorytet do tego, żeby w ogóle wychodzić z propozycją pomocy innym i gdzieś tam stawiać się w pozycji jakiegoś autorytetu, jeżeli chodzi o taki samorozwój i dyscyplinę. Więc najpierw to na własnej skórze zastosowałem, a teraz po prostu próbuję to przelać na innych i troszkę zainspirować innych ludzi.
2: A gdybyś miał dać taką jedną radę komuś, kto rozpoczyna swoją przygodę ze sportem, co to by było?
1: Jedną radę? To jest maraton, jak to się mówi, także nie będzie po tygodniu, po dwóch tygodniach, trzech, nie będzie efektów. Te prawdziwe efekty są po 6, 8, 12 miesiącach i tak dalej. Żeby to bardzo dobrze wyglądało, więc cierpliwości, bo to jest właśnie mówię, jedna taka cecha, że trzeba być cierpliwym, niezależnie od czego, niezależnie co by się robiło.
0: Z fanami spotkał się także włocławianin Tytus Chmielewski. Podróżnik opowiadał o swoich rowerowych wyprawach, m.in. przez Brazylię i Japonię. Odpowiadał na pytania uczestników oraz dzielił się historiami z podróży.
3: Okej, no to zaczęło się tak w sumie przypadkiem całkiem, bo wygrałem konkurs podróżniczy na mojej uczelni. Ja studiuję na Politechnice Gdańskiej i tam był taki konkurs, żeby zrobić projekt podróży i potem najlepszy projekt wygrywał pieniądze na realizację. No i zgłosiłem się tak w sumie tak randomowo, pomyślałem sobie, okej, może spróbuję i wymyśliłem taki właśnie projekt przejechania w tej Brazylii na rowerze z Curitiby do Rio, bo to musiało być coś sportowego. No i ten rower wydawał mi się taki najłatwiejszy w sumie, bo jakoś na kajaku bym chyba się nie widział, albo jakiś trekking.

0: też nie, więc myślałem, że ten rower. No i potem okazało się, że wygrałem, więc potem już musiałem zrobić to, co sobie wymyśliłem. No i tak to się właśnie zaczęło i pomyślałem, że to będzie fajna podróż, więc chciałem też może jakoś się relacjonować na Instagramie, więc coś tam starałem się nagrywać. Co prawda średnio mi to wychodziło, dlatego ta podróż z Brazylii nie jest tak super zrelacjonowana. No ale potem pomyślałem, że chcę zrobić kolejną podróż, bo ona mi w sumie całkiem fajnie poszła. Przeżyłem, przejechałem to, no i ta podróż do Japonii to już tak trochę lepiej ją relacjonowałem.
1: Tegoroczne Dni Włocławka przeszły już do historii. Jednak władze miasta zapowiadają, że przygotowania do kolejnej edycji rozpoczną się już w najbliższych miesiącach. Rok szkolny się zakończył. Jednak nie oznacza to, że we włocławskiej oświacie nic się nie dzieje. Sesja Rady Miasta upłynęła pod znakiem wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Kokuckiego. Radni głosowali również nad innymi uchwałami dotyczącymi m.in. edukacji.
2: Jeżeli chodzi o edukację, to kilka uchwał adresowanych do środowiska nauczycieli, w tym dyrektorów, czyli aktualizacja i takiej ważnej uchwały związanej z regulaminem wynagradzania nauczycieli. A przyjęliśmy przy wywoływaniu jeszcze kilka lat temu tej uchwały, przyjęliśmy kryterium przyznawania dodatku funkcyjnego dyrektorom na podstawie liczby oddziałów, którymi zarządza w danej placówce. W momencie, kiedy zmieniła się trochę mapa tych oddziałów, liczba tych oddziałów, biorąc pod uwagę też wyzwania demograficzno-organizacyjne, w związku z tym trochę przemodelowaliśmy liczbę oddziałów, natomiast na tym samym poziomie zostały dodatki funkcyjne, bo to jest ważny zapis. I ta zmiana dotyczy tej uchwały. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to uruchomienie szkoły branżowej pierwszego stopnia, tak aby też zlikwidować taką lukę, jeżeli chodzi o kształcenie na poziomie pierwszym szkoły branżowej, bo rozumiem, że są też szkoły techniczne, które prowadzą branżówki, ale też robią rekrutację do szkół branżowych. Nie zawsze w danym zawodzie uda się zebrać odpowiednią liczbę osób, biorąc pod uwagę, żeby też w tym systemie włocławskiej oświaty te osoby, które się nie dostały albo nie wiedzą, co ze sobą zrobić, żeby nie umykały te osoby. W związku z powyższym uruchamiamy w strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego przygotowanego do tego rodzaju działań. Świetnie prowadzą branżówkę drugiego stopnia, teraz ruszy branżówka pierwszego stopnia, więc na pewno profesjonalna karta, sprzęt, przygotowanie, doświadczenie zapewnią rzeczywiście profesjonalistów na rynku pracy.
1: Rozszerzony zostanie zakres działań Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Chodzi o zapewnienie cyberbezpieczeństwa.
2: W szkołach i placówkach nie ma takich stricte informatyków, poza kilkoma szkołami, a są informatycy nauczyciele. To nie ten obszar działań, w związku z tym musi być fachowiec, który będzie po pierwsze koordynował sprawy w wprowadzaniu systemowych takich rozwiązań, czyli elektroniczny obieg dokumentów, inne programy takie instytucjonalne plus kwestia cyberbezpieczeństwa, koordynacja działań w tym zakresie. Kolejne zadanie w ramach integracji działań, funkcji Centrum Usług Wspólnych wobec placówek oświatowych to wsparcie w zakresie zamówień publicznych. To też jest ból głowy dla wszystkich dyrektorów. Chcemy ten ból głowy zdjąć i dlatego to będzie takie wsparcie w przygotowaniu dokumentacji. To jest bardzo dużo dokumentów i żeby też nie potknąć się na tym etapie, będzie osoba, która będzie wspierać dyrektorów placówek oświatowych, bo musimy podkreślić, że konsekwentnie jak co roku staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne i z programów unijnych, z KPO, z Funduszy Kujaw i Pomorza, a także z innych programów rządowych, tak żeby wzmocnić potencjał i atrakcyjność naszej włocławskiej oświaty.
1: A uczniowie czekają na wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz matur. Te pierwsze będą znane już w najbliższy piątek, 3 lipca. Na wyniki egzaminów dojrzałości absolwenci szkół ponadpodstawowych będą musieli poczekać do 8 lipca. Miniony weekend był bardzo pracowity dla służb w naszym regionie. Było to związane m.in. z wysoką temperaturą. Doszło też do utonięcia 54-letniego mężczyzny w powiecie aleksandrowskim.
3: Mieliśmy 29 zdarzeń.

0: Były to zdarzenia również charakterystyczne, związane tutaj z wysoką temperaturą, jak choćby w gminie Lubraniec mieliśmy zdarzenie z butlą gazową, gdzie zwiększyło się znacząco ciśnienie butli gazowej i gaz zaczął się ulatniać. Mieliśmy również zdarzenia związane z akwenami wodnymi i tutaj przez 3 kolejne dni grupa wodno-nurkowa została wzywana do zdarzeń na terenie powiatu włocławskiego, ale również powiatów sąsiednich. No i 2 z tych zdarzeń zakończyły się niestety tragicznie. Ponadto mieliśmy 6 pożarów oraz 2 wypadki i jeszcze były zdarzenia związane z konarami jakimiś urwanymi czy drzewami.
1: Na drogach doszło do 183 wykroczeń, z czego 134 dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości. Dwóch kierowców prowadziło pod wpływem alkoholu.
2: Byli to kierujący rowerami, którzy za to zachowanie odpowiedzieli w taki sposób, że nałożony został na nich mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Dzisiaj około godziny 10:40 zostaliśmy powiadomieni o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej i Zbigniewskiej. Kierująca autobusem 53-letnia kobieta jadąca z kierunku ulicy Kaliskiej w kierunku ulicy Zbigniewskiej, jak wstępnie ustalono, nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie, która przemieszczała się przejściem dla pieszych. Zdarzenie zakwalifikowane zostało jako wypadek drogowy. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
1: 72-letnia poszkodowana została przewieziona do szpitala. W trakcie działań służb ruch był utrudniony. Mieszkańcy Kowala i okolice rozpoczęli wakacje przy dźwiękach znanych przebojów. Park miejski imienia Leona Stankiewicza ponownie zamienił się w plenerową scenę koncertową, na której wystąpili cenieni artyści. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili sobotni wieczór przy muzyce.
3: Te imprezy, które w parku tutaj organizujemy, one z założenia, no powiedziałbym, czy raczej biorąc pod uwagę możliwości naszego budżetu, one są od strony finansowej bardzo skromne. Ja nie uczynię tutaj, powiedziałbym, żadnej tajemnicy z tego, że ta dzisiejsza impreza zamknie się w kwocie około 30 tysięcy złotych, no z udziałem no między innymi 2 znamienitych profesjonalnych wykonawców. No myślę tutaj chociażby o Jacku Wójcickim. Będzie także ciągle znana i lubiana Krystyna Giżowska i jej niezapomniane przeboje. Kończy się wszystko, myślę, że akurat taką zabawą taneczną na świeżym powietrzu. Myślę, że akurat nie jesteśmy w stanie tego udowodnić telewizją, ale pomimo tego, że jest 37 stopni na zewnątrz, to akurat w naszym parku, w cieniu platanów, w pobliżu fontanny, ale także i pod namiotami, które przygotowaliśmy dla widzów, można całkiem miło i sympatycznie spędzić ten czas, pomimo tego, że jest dzisiaj bardzo upalny dzień.
4: To nie pierwsza taka impreza w Kowalu. Jakie znaczenie mają one dla lokalnej społeczności?
3: Ja no jestem burmistrzem, można powiedzieć, z bardzo dużym stażem i imprezy plenerowe zacząłem organizować jako burmistrz już na początku lat 90. Powiem, byłem pierwszym burmistrzem, wtedy jeszcze byłem w województwie włocławskim, który takie imprezy organizował. To oczywiście bardzo wiele się zmieniło, bo w tamtych czasach jakakolwiek okazja do tego, żeby spotkać się razem, powodowała, że ludzie garnęli się, nie bacząc na poziom wykonawców. Przeważnie byli to wtedy amatorzy z uszanowaniem dla ich wysiłku, dla ich talentów. Teraz zmieniło się to bardzo. Te imprezy bardzo podrożały poprzez to, że akurat weszły agencje i takie imprezy duże, no kosztują nie 30 tysięcy złotych, tak jak tutaj mówię, tylko to w zależności od tego, ja myślę, że akurat dziennikarze mogliby spytać organizatorów niektórych imprez, ale myślę, że koszt tych imprez to jest 200-300 tysięcy złotych. Nas nie stać na taki wydatek, ale nawet gdyby było stać, to wydaje mi się, że szkoda na to publicznych pieniędzy.
1: Władze miasta podkreślają, że koncerty organizowane w parku mają wyjątkowy kameralny charakter. Scena położona nad wodą tworzy niepowtarzalny klimat, a samo wydarzenie jest okazją nie tylko do wysłuchania znanych wykonawców, ale również do spotkań i wspólnego spędzenia czasu przez mieszkańców.
3: Bardzo dużą wartością jest również i to, że spotykają się ludzie, którzy mają okazję spotkać się, porozmawiać, pospacerować, no także skorzystać z naszej letniej kawiarenki. I myślę, że to

0: miejsce ma swój klimat. Ja powiem Państwu szczerze, że gdybym miał wybrać jedno, jedyne miejsce w Kowalu mi najbliższe, no chociaż oczywiście bardzo ważne jest dla mnie cały Kowal, ale to miejsce jest moim miejscem szczególnym i ukochanym. I nie ukrywam, że akurat jestem zadowolony z tego, że ten pomysł, żeby organizować tutaj takie imprezy w tym miejscu, na scenie, którzy wykonali moi pracownicy. Pracownicy wykonali scenę, która może nie ma wielkich rozmiarów, bo to jest raptem około 25 metrów kwadratowych, ale występowali tutaj znamienici artyści, także i ci dzisiejsi. To też również jest to pierwsza liga, przynajmniej jeśli chodzi chociażby o te dwa nazwiska, które wymieniły wcześniej. Także miejsce jest bardzo klimatyczne. Ja również cieszę się z tego, że zaproszeń naszych do udziału w tych imprezach korzystają także bardzo licznie mieszkańcy Włocławka i bardzo się z tego, jak powiadam, cieszę.
1: A gdyby Kowal miał być wakacyjną piosenką, to o czym by była?
0: Ja myślę, to trudne pani mi zadała po prostu pytanie. To w zależności od tego, kto ile ma lat, jakie ma marzenia, jakie ma po prostu, że tak powiem, problemy. Ja po prostu byłby pewnie o szczęściu. No, taką piękną piosenkę o szczęściu śpiewał jeden z moich ulubionych artystów, który już w Kowalu gościł, Andrzej Poniedzielski, bowiem akurat jak ma się w życiu szczęście, to jest to życie udane, bo szczęście jest ważne, żeby mieć zdrowie. Szczęście jest ważne, żeby spotkać właściwych ludzi na swojej życiowej drodze, żeby takie czy inne rzeczy czasem trudne do wykonania zrobić. Także byłaby to jednak piosenka o szczęściu, którego życzę wszystkim uczestnikom tej imprezy, mieszkańcom Kowala, Włocławka i wszystkim tym, którzy nas oglądają i słuchają mojej wypowiedzi.
2: Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, takich koncertów w Kowalu nie może zabraknąć. Mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości wspólnej zabawy i doceniają atmosferę, jaka panuje podczas letnich imprez organizowanych w mieście.
1: Czy biorą Państwo udział często w takich wydarzeniach w Kowalu?
3: Tak, jak jest, to tak. Bardzo nam się podoba, nie? Trochę rozrywki jest, no.
1: Czy takie organizowanie tych wydarzeń ma duży wpływ na lokalną społeczność?
3: No, bardzo przyjemnie, jak tak wszyscy się zbiorą, nie? No. Tak, no.
1: Na jaki występ Państwo dzisiaj czekają?
4: No, my czekamy na tego tenora.
1: A czy takie wydarzenia są ważne dla lokalnej społeczności?
4: No, bardzo ważne. Jeżeli są kultury, trzeba po prostu dbać o nią i szanować.
2: Gościem, który wystąpił przed kowalską publicznością, był Jacek Wójcicki. Zdradził on dla naszej redakcji, co sprawia mu największą satysfakcję z występów i czego nie może zabraknąć na jego letniej trasie koncertowej.

przed tobą, szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję.

0: kochanie.
1: No ja lubię śpiewać, to jest takie chorobliwe dosyć, ale tak serio, no myślę, że to, że śpiewam piosenki, które ludzie znają, lubią, dodaję do tego trochę własnych interpretacji, trochę temperamentu, żywiołowości, no i to się składa na całość, a ponieważ lubię to robić, no to ja też jak kogoś oglądam, że coś robi ktoś z pasją, to się inaczej zupełnie ogląda niż ktoś, kto tak no śpiewa sobie amuzą.
2: A gdyby miał pan zaśpiewać jedną piosenkę, która opisuje pana całą karierę, co to by było?
1: O, to jest bardzo trudne, bo to jest bardzo, nie zawrzemy w jednej piosence tej całej historii, ale ponieważ ja jestem wielkim fanem zespołu ABBA, o, to wszyscy wiedzą, moi znajomi, katowałem ich od już dekad, odkąd ten zespół powstał tymi piosenkami. To jest taka jedna z ich repertuaru, nazywa się Dziękuję za muzykę, Thank you for the music. I w tej słowa tej piosenki, ja czasami ją śpiewam, bo one mówią właśnie o tym, że już jako dziecię, zamiast mówić, zacząłem śpiewać, zamiast chodzić, to już pierwsze, to zacząłem tam się

0: tanecznym krokiem, no i to jest to wszystko, co u mnie było w życiu, bo też zacząłem wcześniej, no, nie mam tego nawet świadomości, nie pamiętam tego, ale jako czterolatek już śpiewałem piosenki na krzesełku stojąc i w związku z tym pewnie to by była ta piosenka.
1: A czy ma pan jakieś rytuały przed występem, o których nikt nie wie?
0: Nie, no to co jest normalne, trzeba się rozśpiewać, trzeba nabrać troszkę energii, a nawet jak mamy, no bo tak się zdarza, że nam się czasem nie chce, mamy zły dzień, jesteśmy w złej kondycji, to trzeba się jakoś skupić, zebrać siły, małą kawkę wypić i na scenę.
1: Występuje pan zarówno na takich wielkich wydarzeniach, jak i właśnie w lokalnym, kameralnie, tak jak dzisiaj. Co pan boli?
0: Ja właśnie, to jest ważne u wykonawców, artystów, kolegów, że nie dzielimy tego na duże ośrodki, duże miasta i na małe. Wszędzie, zresztą byłoby mi trudno gorzej śpiewać tu, a lepiej w dużym wielkim ośrodku. To się tak nie da. To się robi to samo wszędzie. I to ludzie bardzo doceniają, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach. Ale ja to bardzo lubię, bo to jest, no gdzie można spędzić taki dzień letni, upalny, na tym stawiku jest scena, no to są po prostu, to są potem wspomnienia są. To nie wszystko jest pieniądz i nie wszystko jest kariera, bo jest też życie i jakieś wspomnienia i to wszystko, na coś, co z sobą niesiemy. No i to się potem przekazuje też i widzowi, jeżeli ktoś ma tego świadomość, tego całego zaplecza. Ja tu za bardzo filozofuję, ale ogólnie mówiąc, to jest wielka frajda wystąpić sobie właśnie na takim pięknym plenerze.
1: A jaka jest piosenka, która jest obowiązkowa na pana wakacyjnej liście?
0: No to ja bardzo lubię te Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Dedykuję pani. Ale też bardzo lubię Niepewność też taka. Tabadam, tam, tabadabadam, tam, tabadabadam. No tego nie, to rzadko śpiewam, ale to jest piękna pieśń. To mogę powiedzieć, że też jakby z mojego repertuaru to jest ona, no dzisiaj nie będę, bo to jest bardzo okazjonalna, właściwie nie piosenka, pieśń, to Miejcie nadzieję Zbigniewa Preissnera ze słowami Adama Asnyka, która stała się już pewnego rodzaju pieśnią kultową, że tak nieskromnie powiem, ale tak jest. No więc to są te moje wakacyjne piosenki.

0: Przed kowalską publicznością wystąpiła również Krystyna Kiszowska. Jak przyznała, największą radość sprawia jej to, że jej piosenki od lat śpiewają wspólnie zarówno starsi, jak i młodsi słuchacze.
1: To jest dla wykonawcy, dla w ogóle dla artysty ogromnie miła sprawa, ponieważ każdemu artyście zależy na tym, by jego piosenki przeżywały pokolenia. Zresztą to się dzieje praktycznie na każdym koncercie. Przychodzą mamusie, przychodzą córki, już z wnukami. Najczęściej słyszę, o, moja mama śpiewała, pamiętam te piosenki, moja mama śpiewała. Dobrze, że młodsi ludzie odnajdują w tych piosenkach coś, co ich interesuje. To jest miłe.
2: A jaka jest piosenka, która wzbudza w pani największe wzruszenie, którą pani najchętniej wykonuje?
1: No jest takich kilka. To są utwory. Ja jestem w ogóle taką osobą, która kocha takie liryczne, melodyjne piosenki. I są takie, ale myślę, że dla wykonawcy ważne jest, by nie przywiązywać się tylko do jednej, bo wszystkie inne wtedy nie będą miały żadnej wartości, więc staram się układać program tak, by być zadowoloną z tego i by była publiczność również usatysfakcjonowana z tego, co pokazuję i co śpiewam.
2: A co dzisiaj będą mieli okazję usłyszeć mieszkańcy Kowala?
1: No na pewno przede wszystkim piosenki, z których chyba mnie znają najbardziej. Ja wiem, że czasami wykonawca ma już ich dosyć, bo śpiewa je tyle lat, tak jak ja. Ale cieszę się, że jest

rzecz, która się domaga ich i która chce je słyszeć. To jest taki żelazny repertuar. Dobrze jest wiedzieć, że publiczność znacie z tych piosenek, że utożsamiana jestem z tymi piosenkami i że lepiej być znanym z takich utworów nawet, niż po prostu być anonimowym takim wykonawcą, którego trudno utożsamić z jakąkolwiek

0: piosenki, które wzbudzają we mnie jakieś miłe wspomnienia, są bliskie mojemu sercu. I myślę, że te, które wybrałam na dzisiejsze spotkanie, bo zawsze tak mówię, nie koncert, a spotkanie z publicznością, no, będą trafione. Będzie to strzał w dziesiątkę, mam nadzieję.
1: Tym spotkaniem w takim razie rozpoczynamy wakacje. A jakie są idealne wakacje według pani?
0: Idealne wakacje? No, ja, to każdy ma swoje ulubione sposoby wypoczywania. Jeden lubi grillować, drugi woli jechać na działkę i kwiatki, i po prostu i pielić grządki. Ja nie miałam okazji do tej pory zbyt wielkiej tak na luzie jechać na wakacje, gdziekolwiek. Zawsze były one związane z pracą. Praca, a przy okazji zobaczyłam miejsce, w którym jestem, obejrzałam i do domu. Czasami tylko była to chwila, ale od jakichś 3 lat mamy taką fajną grupę w zespole, z którą wybieramy się tylko i wyłącznie na, znaczy są to wyjazdy tylko i wyłącznie takie, które pozwolą nam zawsze zwiedzić dokładnie miejsce, gdzie się wybieramy, skosztować potraw dla tego regionu wyjątkowych, po prostu na takim wyjątkowym luzie. I to jest dla mnie chyba największa radocha. Ja zawsze kochałam podróże, uwielbiałam zwiedzać świat. Uważam, że to jest najpiękniejsza rzecz w życiu, kiedy człowiek może zobaczyć świat, nikt mu tego nie odbierze. To jest to, co zobaczył. To jest piękne, jeśli taką ma się możliwość oczywiście. No i cieszę się, że późno, no, że późno w sensie wieku, no. Ale zawsze, ale jednak tak, zdarza się, że właśnie tak teraz jest, że jedziemy na luzie, tym razem w regiony. No nie wiem, każdy nam puka do głowy, bo wybieramy się do Hiszpanii, a jest u nas upał jak nie wiem, ale mam nadzieję, że tam będzie podobnie. Jakoś wytrzymamy, chcemy obejrzeć piękne rejony Andaluzji i takich innych miejsc. Właśnie w te rejony jedziemy.
1: A już kończąc, jakie plany na najbliższe miesiące?
0: Praca, praca, praca. Kocham to. Naprawdę kocham to i myślę, że to jest moje największe szczęście, że mogę jeszcze cały czas po prostu mieć tą krzepę i mam i tą ochotę do tego, co robię. Zresztą, proszę Państwa, kocham to i będę śpiewała, dopóki będę mogła, nie będę straszyła na estradzie. I w miarę czysto śpiewała, bo to jest logiczne.
2: Wieczór zakończył się wspólnym śpiewaniem największych przebojów i długimi owacjami dla artystów. Szykuje się wielka impreza w Kruszynie. Na płycie lotniska odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego. To jedno z największych wydarzeń plenerowych w naszym regionie. Impreza jest rozłożona na 2 dni. Pierwszy będzie skierowany bardziej dla nieco młodszej publiczności.
3: Mam nadzieję, że wszyscy czujemy się młodzi, ale zapraszam wszystkich mieszkańców Powiatu Włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30. Lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha, 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
2: Natomiast w sobotę na scenie zameldują się 2 artystów z powiatu włocławskiego, Julia Kordylewska i Alan Lubiński. O godzinie 18 wystąpi Kleo, o 19:30 Selfie, a o 21 Krzysztof Kcugowski ze Spojem Mistrzów. Koncertom będzie towarzyszył Festiwal Smaków, animacje dla dzieci, pokazy lotnicze, a także konkurs kulinarny. Przypominamy, Święto Powiatu Włocławskiego odbędzie się w dniach 10 i 11 lipca.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską.

0: Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor, zacznijmy może od tego, jak wygląda obecnie rynek pracy w naszym regionie?
1: Nasz tutaj region, jeżeli chodzi o problem pozostawania bez pracy, no wygląda troszkę gorzej na tle całego województwa, to jest od lat. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to dla miasta na koniec kwietnia, bo takie dane mamy ostatnie, to było 9,8, a dla powiatu włocławskiego to jest 14,7%. Razem daje to ponad 8200 osób zarejestrowanych u nas jako osoby bezrobotne. I jak patrzymy sobie na to, jak to bezrobocie wyglądało w tym roku, no to widzimy takie sezonowe spadki, tak? Bo na początku roku tych osób było więcej. Teraz w ostatnich 2 miesiącach sukcesywnie tych osób ubywa. Pojawiają się oferty pracy sezonowej, w ogóle po prostu też ten rynek zaczyna się odbijać po zimie, kiedy w pewnych branżach jest zastój. Więc z punktu widzenia osób zarejestrowanych ta sytuacja jakby wygląda, jest ustabilizowana, powiedziałabym. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie na pracowników, to obserwujemy już od dłuższego czasu takie spowolnienie, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. To znaczy, jak patrzymy sobie na ilość ofert, która w tym roku do nas wpłynęła, to jest około 1700 ofert w całym tym roku, a w ubiegłym roku było to ponad 30% więcej, dlatego że to było prawie 2600 ofert. Także widzimy, że te procesy rekrutacyjne trochę przyhamowały.
0: A czym to może być spowodowane?
1: To jest takie zjawisko, które w ekonomii, w HR-ach określa się jako low hire, low fire, czyli takie rzadkie przyjmowanie i rzadkie zwalnianie. I to jest w zasadzie charakterystyczne nie tylko dla naszego regionu, tylko dla Polski. Powiem więcej, to jest charakterystyczne w ogóle dla gospodarki, dlatego że mamy dosyć niestabilny czas, kiedy koszty pracy w wielu miejscach, a w Polsce wyraźnie wzrosły. W ostatnim dziesięcioleciu koszty pracy i wynagrodzenia nasze wzrosły o 120%, w Unii o 40%, czyli nasz tutaj poziom się zwiększył dosyć radykalnie. I tak naprawdę firmy, decydując się na przyjmowanie kogoś, liczą to, kalkulują i bardzo często widzimy, że w momencie, kiedy robi się wakat, firma analizuje, czy czasami tych zadań, które zostały w wyniku tego wakatu, nie rozdzielić na osoby, które już zatrudniam i po prostu nie przyjmować nikogo, czy też zdecydować się na tą rekrutację. Więc z tego punktu widzenia jest duża ostrożność w przyjmowaniu nowych osób. A z drugiej strony, i to jest to może to, że firmy są ostrożne, żeby rekrutować, to jest być może dla szukających pracy niepokojące, ale z drugiej strony pozytywnym faktem jest to, że też nie obserwujemy jakichś dramatycznych zwolnień. Tak?

0: tak, że firmy też właśnie słabo zwalniają. I to jest akurat pozytywne, dlatego że jeżeli mam pracę, to mogę się spodziewać, że prawdopodobieństwo, że ją stracę, jest raczej mniejsze. My u nas prowadzimy takie autorskie badania pracodawców i co roku pytamy ich o te plany zatrudnieniowe i redukcyjne. Kiedy w ubiegłym roku pod koniec pytaliśmy nasze tu wrocławskie firmy, to dokładnie to zjawisko również nam się tam uplastyczniło, dlatego że niespełna 40%, dokładnie 38% firm planowało jakieś zatrudnienie. W poprzednich latach to było około 45%, czyli widzimy spadek o kilka punktów procentowych. Natomiast bardzo pozytywne było to, że 9 na 10 absolutnie nie planowało zwolnień, prawda? Więc niestabilność dzisiaj i związana z tymi wydarzeniami geopolitycznymi, ale też z wewnątrzkrajowymi, kiedy widzimy, jak rosną ceny surowców, właśnie te koszty prowadzenia działalności, jeszcze kolejnym aspektem jest taka dosyć duża niestabilność prawa. Pracodawca dzisiaj co chwilę jest zaskakiwany czymś. Kolejne regulacje, nie wiem, przed chwilką, nie wiem, dyrektywy unijne związane chociażby, nie wiem, teraz będzie wdrażana z jawnością płac, z wartościowaniem stanowisk. Za chwilkę w lipcu wchodzi przepis, który mówi o przekwalifikowaniu umów zlecenie czy relacji B2B na stosunek pracy, czyli nowe kompetencje inspekcji pracy, gdzie też to są dodatkowe czynności firm, które teraz rewidują, analizują te wszystkie kontrakty, które mają, prawda, KSeF, chociażby obszar księgowości. No tego jest mnóstwo i my bardzo często, kiedy rozmawiamy z firmami, słyszymy jedno, jak pytamy, czego oczekują od państwa, to tak naprawdę oczekują takiej stabilności, nie? I takiego trochę zmniejszonego prawodawstwa, które narzuca pewne regulacje, bo to niewątpliwie też się wiąże z kolejnymi kosztami.
1: Mhm. A jak to wygląda z osobami bezrobotnymi? Bo ja przysłuchiwałem się tej dyskusji na sesji Rady Miasta, która się toczyła. Jedni mówili, że no, tej pracy nie ma, że osoby chcą znaleźć tę pracę, ale nie mogą jej znaleźć. Z drugiej strony słyszałem, że osoby bezrobotne nie chcą pracować. Jak to wygląda?
0: Tak, ta dyskusja, która była na sesji Rady Miasta i byłam pytana w różnych aspektach, rzeczywiście była bardzo ciekawa, a też, tak jak powiedziałam na sesji, ona pokazuje złożoność tego zjawiska. Bo jeżeli zakładamy, że 8 tysięcy, prawie 200 osób mamy zarejestrowanych, a ponad 400 ofert, to teoretycznie w takim idealnym modelu 5% osób mogłoby od razu pójść do pracy. Tak się nie dzieje. Z uwagi na ten aspekt, o którym chociażby pan radny Krzysztof Grządziel mówił głośno na sesji, czyli rzeczywiście jest część osób, które naprawdę nie chcą pracować, nie rejestrują się po to, żeby pracować i my stosujemy też takie nasze własne autorskie narzędzie segmentacja klientów, o czym też mówiłem.

0: a rejestrze, prawda? A tych ofert jest bardzo mało, szukających jest bardzo dużo, to ja mogę tej pracy szukać kilka miesięcy. Jeżeli ja chciałabym podjąć pracę jako fizjoterapeuta, to ja mam od razu pracę, prawda? Jak chciałabym być fryzjerką, mam tą pracę od razu. Więc rynek potrzebuje innych kwalifikacji niż te, które mają osoby bezrobotne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też ograniczenia co do mojej dyspozycyjności. Mamy sporo ofert, które trudno nam obsadzać i prowadzić rekrutacje, które wiążą się z pracą zmianową. Jest część naszych klientów, która albo nie chce, albo nie może sobie pozwolić po prostu na pracę zmianową. I tutaj też już wtedy ten zakres się zawęża. Kolejny aspekt to jest właśnie ten charakter pracy, tak naprawdę. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ktoś jest już w jakimś profilu zawodowym, ma doświadczenie, ale z różnych powodów już nie może tak pracować albo nie chce, bo na przykład ma zdrowie, coś się stało ze zdrowiem, albo zdobył wyższe kwalifikacje i chciałby zmienić profil zawodowy, i to też nie jest łatwo zrobić tak z dnia na dzień. Bardzo często nasze działania skupiają się na ustaleniu takiej indywidualnej ścieżki. Mamy takie narzędzia jak indywidualny plan działania. Realizujemy razem wspólnie z naszymi klientami, szczególnie tymi, którzy są zainteresowani podjęciem pracy. Próbujemy określić pewne działania krok po kroku, co należy zrobić. Od takich prostych czasami rzeczy, dla nas oczywistych, a dla klientów nie, bo szukanie pracy jest pracą. Jeżeli ja wyślę 1000 CV-ek czy 100 CV-ek, o które będą identyczne, do każdego te same, i ja się potem dziwię, że ja nie otrzymuję informacji zwrotnej, bo nawet nie wiem, czy ktoś się otworzył, to my tak naprawdę też pokazujemy, jak uczymy szukać tej pracy.
1: Czyli u
0: Jak
1: Was
0: jej.
1: dostaną taką pomoc, taką wskazówkę, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Mamy i takie 3-tygodniowe warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, gdzie krok po kroku najpierw patrzymy, próbujemy osobom odnaleźć ten własny potencjał, potem pokazujemy, jak szukać pracy, jak na rozmowie się zachować, a potem osoby idą już w teren, czyli idą na te rozmowy, czyli już taka praktyka podczas warsztatów, albo krótsze formy, jednodniowe, trzydniowych warsztatów, to zależy od możliwości i zainteresowania naszych klientów, gdzie tak naprawdę pokazujemy, jak tą pracę zdobyć. Bo dzisiaj ja bym powiedziała, że kiedy idziemy w sprawie pracy, to nie powinniśmy mówić, że idziemy na rozmowę o pracę, tylko idziemy na rozmowę po pracę, tak? I jakby też pokazujemy klientom, że trzeba też zmienić czasami tą warstwę jakby językową, żeby też jakby zaprogramować się na tą skuteczność, a żeby być tym skutecznym, to trzeba stosować trochę bardziej zindywidualizowane narzędzia dotarcia do firmy, bo szukających pracy często na pewne stanowiska jest bardzo dużo.
1: Jakich pracowników szukają teraz pracodawcy?
0: Jeżeli chodzi o nasz lokalny rynek pracy, to on jest w pewien sposób ukształtowany na takie branże związane chociażby z przemysłem, które u nas jest bardzo obecne, i ten przemysł tworzy różne miejsca pracy, i takie związane z produkcją po prostu. I tutaj właśnie ta praca wielozmianowa jest trudna do obsadzenia przez nas, ale też są inne oferty, niekoniecznie na kilka zmian, gdzie pracodawcy są otwarci na przyuczenie kogoś, ale też już ten średni szczebel, gdzie są potrzebni jacyś automatycy, operatorzy maszyn, gdzie pracodawcy wymagają już pewnych umiejętności. I my oferujemy chociażby szkolenia, tak? Czasami mamy takie doświadczenia współpracy z konkretną firmą, gdzie na zlecenie konkretnej firmy realizujemy szkolenie, nie wiem, choćby operator CNC. Razem z firmą prowadzimy rekrutację na szkolenia. Firma też decyduje, kto osobowościowo pasuje do zespołu, i po takim szkoleniu osoba od razu idzie do pracy, prawda? Więc jakby ten obszar przemysłu u nas jest dosyć bardzo rozbudowany. Co czwarta oferta jest z tego zakresu. Na naszym rynku również poszukiwani są pracownicy z sektora budowlanego. Również co czwarta oferta jest z tej branży. I tutaj mówimy o różnych stanowiskach, i pracowników budowlanych, do robót wykończeniowych, i murarze, i spawacze, ślusarze, tak? Czyli tacy konkretni rzemieślnicy, ale też kierownicy robót, projektanci, więc też te wyższe kwalifikacje. No i wreszcie najsilniej obecny u nas sektor usług, tak? Co trzecia oferta jest z usług, i tutaj mówimy o usługach różnych, zarówno takich związanych, chociażby psuje mi się samochód, idę do mechanika, mechanicy samochodowi są nieustannie poszukiwani, ale także ta sfera naszego dobrostanu fizycznego, bo fizjoterapeuci, pielęgniarki, nieustanne zapotrzebowanie na te zawody, ale także usługi takie jak fryzjer, fryzjer, kosmetyczka, prawda? Więc jakby w tych branżach jest ofert pracy najwięcej. Najtrudniej znaleźć u nas pracę w administracji, w prace biurowe. Jeżeli chodzi o prace biurowe, to nie wystarczy znajomość komputera. Trzeba wiedzieć jeszcze coś, czyli chociażby jest deficyt takich samodzielnych księgowych, tak? Jeżeli ktoś widzi się, lubi taką pracę, ma doświadczenie, też bez problemu taką ofertę znajdzie.

0: specjaliści od kadr, płac, na takich osoby też są, jest zapotrzebowanie, czy marketingowcy, handlowcy, ale ze znajomością języków. Bo tutaj już mówimy o pracy w firmach naszych tu włocławskich. Mamy przecież sporo rozwiniętych firm, które eksportują i mają klientów obcojęzycznych i potrzebują po prostu pracowników do biura, ale ze znajomością języku. Mhm.
1: To czym w takim razie ta osoba poszukująca pracy musi się wyróżniać, żeby otrzymała tę pracę?
0: Przede wszystkim musi odpowiedzieć na ogłoszenie w bardzo indywidualny sposób. Nie na zasadzie, ja mam jeden schemat, który wysyłam do każdej firmy, tylko jeżeli ja czytam ogłoszenie o pracę i widzę, że jest wymagana jakaś umiejętność, to ja w tych dokumentach aplikacyjnych podkreślam tą umiejętność. Ja ją stawiam na pierwszym miejscu, żeby po prostu, czy to osoba rzeczywista, czy system AI mógł taką ofertę wychwycić. Wie pan, dzisiaj nawet mówimy, bo przecież większe firmy, szczególnie agencje pracy, prowadzą czasami analizę CV poprzez narzędzia AI-owe. Mhm. I czasami klienci stosują taką technikę, gdzie wszystkie wymagania, jakie są w ofercie, robią gdzieś na dole białą czcionką, zupełnie niewidoczną przy wydruku czy przy otworzeniu dokumentów, a system AI wychwyci, przecież on to przeczyta, prawda? Więc wtedy to jest taki manewr trochę, żeby obejść to bezduszne narzędzie, tak? Ale jeżeli zakładamy, że ja trafiam do jakiegoś człowieka, no to wtedy chodzi o to, żeby odpowiedzieć konkretnie na potrzeby tej firmy. Również zachęcamy do tego, żeby nie ograniczać się tylko, jeżeli ja szukam pracy we Włocławku, mogę przyjść do urzędu pracy, bo na przykład nie wiem, jakie firmy są na naszym terenie, widzę, jakie są oferty, ale warto nas zapytać, jakie firmy jeszcze działają w tej branży. I warto indywidualnie się kontaktować z tymi firmami, zostawiając swoje aplikacje. I bardzo często skraca się przecież proces rekrutacji, że ja będąc szefem, zanim uruchomię proces rekrutacji, mogę sobie pomyśleć, aha, taka pani Ania czy pan Bartek, to tam zostawił, czy jakiś człowiek był z CV-ką i moje HR-y tam mają też takie
1: czyli
0: aplikacje.
1: Nawet jak nie ma ogłoszenia o pracę, to warto sobie uderzyć do
0: oczywiście
1: tej firmy.
0: Oczywiście tak. To jak najbardziej polecamy klientów i przede wszystkim bardzo dużo osób ma takie poczucie, jak szuka pracy, że wstydzi się o tym mówić, że to jest coś, co powoduje, że czują się gorsi. To jest mit, to jest błędne myślenie. Każdy z nas może być w sytuacji, kiedy nie ma pracy. Po prostu to nie jest nic nadzwyczajnego i warto o tym dookoła mówić, bo sieć znajomych, i to nie chodzi o pracę po znajomości absolutnie, chodzi o to, że im więcej osób wie, że ja szukam pracy, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ja się dowiem o czym się nie dowiem z ogłoszeń z Pracuj.pl, z naszej e-pracy, prawda? Ponieważ czasami poszukujemy pracy kanałami takimi nieformalnymi, prawda? I naprawdę nie chodzi o to, że ktoś dostanie pracę po znajomości, tylko wiemy, że też są firmy, które na przykład zachęcają swoich pracowników, że jak zrekrutują kogoś, kto przyjdzie z ich polecenia, to dostaną na przykład 100 zł premii, tak? Więc są takie systemy też zachęt, bo przecież każdemu pracodawcy zależy na tym, że jak przychodzi do niego człowiek, to nawet dobrze, że ja już o nim coś wiem, że ktoś o nim coś wie. Więc też zachęcamy i każdemu mówimy, że powiedz światu o tym, że ty szukasz pracy. Wtedy zwiększasz szansę na rzeczywiście skuteczne jej znalezienie. Mhm.
1: Rozpoczynają się wakacje, więc jak wygląda ten rynek pracy tej sezonowej, wakacyjnej? Czy już pojawiają się te oferty pracy?
0: Tak, jeżeli chodzi o wakacje, to rzeczywiście nasz teren też jest w pewnych sferach bogaty o tą ofertę, dlatego że no, mamy firmy, szczególnie przetwórstwa spożywczego, które rzeczywiście, jakby ten sezon tak wygląda, że mamy czy truskawkę, czy kukurydzę, czy jakieś inne, wiecie, zbiory, które powodują, że tych pracowników zaczyna być potrzeba więcej. My jako Urząd Pracy typowo pracą sezonową się nie zajmujemy. Zachęcamy osoby młode, które szukają pracy we Włocławku do kontaktu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, które jest na ulicy Przedmiejskiej i tam warto podać swoje dane, złożyć formularz rekrutacyjny, ponieważ tam odkierowujemy firmy czy podmioty, które szukają tylko na wakacje pracowników, szczególnie właśnie młodocianych. Ale ciekawym też zjawiskiem, a propos pracy dla młodych ludzi, jest czasami sceptyczny stosunek niektórych firm, szczególnie do przyjmowania osób niepełnoletnich. I tu chciałabym to podkreślić, dlatego że czym innym jest przyjęcie kogoś dorosłego, kto kończył 18 lat, tutaj ta otwartość się zwiększa, ale jeżeli chodzi o osoby niepełnoletnie, tutaj może być trudniej.
1: Bo teraz przepisy się chyba zmieniły,
0: właśnie.
1: Prawda?
0: Ma pan rację. Lex Kamilek, tak to w skrócie mówimy, czyli ta ustawa, która rzeczywiście ma chronić przed patologicznymi zjawiskami w środowiskach pracy, która narzuca, kiedy ja mam kogoś, niekoniecznie pracownika, ja mogę po prostu nawet tak jak do nas chociażby incydentalnie przychodzą chociażby uczniowie szkół i ja musiałam u siebie wprowadzić taki system ochrony małoletnich, tak? Specjalna

0: ścieżka postępowania na wypadek wypadków właśnie, nie? Natomiast warto też wskazać, że jak szukam pracy, i to też mówimy bardzo często młodym ludziom, żeby uważać na pewne rzeczy, tak? Młodzi ludzie nie mają wiedzy o tym, na jakiej podstawie można świadczyć pracę. Warto sięgnąć po tą wiedzę, co to jest umowa cywilnoprawna, co to jest umowa o pracę, że w ogóle nie mogę sobie pozwolić na to, że szef mi powie, za tydzień dam ci umowę. Po prostu prawo mówi, że przed przystąpieniem do pracy masz podpisać tą umowę. To jest pierwsza podstawowa sprawa, czyli musisz mieć jakąś podstawę prawną. Druga sprawa, nie tylko młodzi, ale młodzi szczególnie są naiwni i wierzą w takie ogłoszenia, możesz zarobić 5 tysięcy w tydzień, prawda? To jest bardzo kuszące, ale radzę, żeby się zapaliła taka lampka i zweryfikować to ogłoszenie, bo bardzo często za takimi ogłoszeniami nie idzie pozyskanie człowieka do pracy, tylko chociażby wyłudzenie pewnych danych, albo takie no już bardzo negatywne zjawisko jak handel ludźmi, tak? Które możemy jakby zaklinać rzeczywistość, ale on jest obecny i na to też trzeba uważać. Do tego więc jakby na to warto sprawdzać. Zawsze warto sprawdzać, jeżeli trafiam na ofertę, co to jest za firma. Dzisiaj mamy dostęp do informacji, możemy sprawdzić, czy ta firma faktycznie istnieje. A jeżeli wyjeżdżamy za granicę, tak? Młodzi ludzie czasami, nie tylko młodzi, wyjeżdżają na sezon za granicę i robimy to przez agencję pracy chociażby, to warto też sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, czy taka agencja faktycznie funkcjonuje, czy jest legalna. I pamiętajmy, nieważne czy w Polsce, czy za granicą, nie wolno płacić za pośrednictwo pracy. Jeżeli ktoś mi mówi, zorganizuję ci pracę, mam pracę w miejscu A, ale najpierw to musisz zapłacić 100 zł, bo koszty eksploatacji, nie wiem, czegoś tam, to jest już naciąganie człowieka, więc tutaj już też powinna się zapalić taka czerwona lampka.
1: A jeżeli jesteśmy już przy młodych osobach, no to teraz młodzi stoją przed tym wyborem, bo są wakacje, czy iść do pracy, czy jaki kierunek studiów wybrać, co pani poleca?
0: Tak, młodzi ludzie są w ogóle fenomenalni, bo myślą trochę inaczej niż moje pokolenie, gdzie trzeba było mieć tą ścieżkę tak twardo poukładaną i mama mi mówiła, że jak skończysz to i to, to będziesz tym i tym.
1: Świat się zmienił.
0: Tak, świat się bardzo zmienił. Dzisiaj absolutnie to, co ja robię dzisiaj i czego się uczę dzisiaj, wcale nie gwarantuje mi tego, że ja będę w tym zawodzie pracować. Dlatego my tak często też próbujemy też trochę do tych rodziców trafiać, żeby takiej dużej presji na tych młodych ludziach nie wywierać, że musi być koniecznie, muszą być te studia, musi być jakiś dyplom, musi być jakiś, czy jakaś szkoła średnia, bo tak naprawdę to, jakie my będziemy wykonywać pracę, to naprawdę trudno sobie wyobrazić dzisiaj. Ja zawsze podaję ten przykład, że w 50-tych latach najbardziej popularnym zawodem był operator windy, tak? Nikt sobie nie wyobrażał, że za 20 czy 30 lat to w ogóle nie będzie takiego zawodu. A dzisiaj operujemy czasami nazwami, których w ogóle jeszcze 5 lat temu nie znaliśmy, prawda? Więc to, jakie będą zawody, to jest trudne do przewidzenia. Ważne jest, żeby pracować nad pewnymi kompetencjami, które są, jak to mówimy, kompetencjami przyszłości. Więc idę na studia i my absolutnie zachęcamy do tego, żeby iść na studia, jeżeli ja mam w sobie takie predyspozycje intelektualne, tak? Bo to jakby dzisiaj dyplom też się zdewaluował, prawda? Więc jakby jeżeli ja czuję, że chcę iść do pracy i widzę się w środowisku pracy i nie chcę iść na studia, to też jest dobra ścieżka i mogę tak naprawdę wyjść czasami lepiej niż jeden absolwent tej uczelni wyższej, prawda? Ale jeżeli chcę iść na studia, to czasami to ja wszystkim kibicuję, dlatego że studia same w sobie są doświadczeniem nieporównywalnym do niczego innego. Chodzi o rozwój siebie jako człowieka, swoich zasobów takich intelektualnych, takich umiejętności kognitywnych, różnych i też kontakt ze środowiskiem akademickim, to też jest bezcenne. Więc studia są wartością niekoniecznie ze uwagi na wiedzę, to też, ale też dodatkowe. Bardzo często dzisiaj widzimy takie jakby równoczesne ścieżki zdobywania, próby zdobywania doświadczenia zawodowego i równoczesnego studiowania. To też nie jest wcale rzadkie i to też różni to dzisiejsze pokolenie od poprzedniego. Więc tak naprawdę tych modeli jest bardzo dużo. Ważne, chyba podstawową sprawą jest takie trochę przyjrzenie się sobie samemu. Jeżeli trudno mi określić, w czym ja mogę być dobry i co ja powinnam robić, czy iść do pracy, czy na studia, jeżeli na studia, to jakie, to warto zapytać najbliższe osoby, jak one mnie widzą, ale też za bardzo się do tego nie przywiązywać, bo rodzice mogą mieć wyobrażenie, że mam być lekarzem, prawnikiem albo pielęgniarką.
1: A nasze zainteresowania mogą być zupełnie inne.
0: Właśnie, a ja uwielbiam majsterkować, prawda? I ja po prostu chcę być tym mechanikiem i super. I bądź tym mechanikiem, bo zrobisz świetny biznes po prostu, prawda? My widzimy świetne biznesy ludzi, którzy jak przyjmujemy wnioski o dotacje na swoją działalność, bo wspieramy takie firmy co roku, przecież mnóstwo naszych mieszkańców

0: otrzymuje od nas środki na tworzenie swoich biznesów i nie mamy dużo przykładów, gdzie osoba kończy studia, a potem tak naprawdę idzie w kierunkach, można powiedzieć, rzemieślniczych, w stylu mechanik, budowlanka, prawda, bo to lubi też, tak, i widzi, że to jest miejsce właśnie na fajne zarobkowanie, prawda, a do tego też gdzieś to nie jest tak, że się do tego zmuszam, tylko po prostu też mogę to lubić, prawda, więc tutaj te ścieżki indywidualne są bardzo różne, dla każdego sukcesem jest coś innego. Dzisiaj świetne moim zdaniem w młodych ludziach jest to, że to nie jest, że sukcesem będzie to, jak będę miał stanowisko tam dyrektorskie czy kierownicze. Absolutnie nie. Dzisiaj sukces to po prostu mieć satysfakcjonujące życie. Ja mogę być po prostu, nie wiem, asystentką handlowca, tak? Albo po prostu, nie wiem, handlowcem, czy właśnie dziennikarzem. O, dziennikarzem to już w ogóle praca super kreatywna. Ja mogę nie chcieć mieć swojej firmy medialnej, prawda? Ja po prostu dobrze się w tym czuję. Ja realizuję siebie, poznaję ludzi, prawda? Czy robię, czy no, mogę być tym księgowym, który też kocha tą swoją pracę. Ja po prostu dobrze się z tym czuję i jest mi dobrze w moim
1: życiu.
0: Czyli
1: to jest taka kwestia indywidualna już bardzo, żeby się zastanowić nad tym, co chcemy robić.
0: Tak, i to młode pokolenie ma na szczęście taki większy wgląd w to. Nie kariera za wszelką cenę i te stanowiska i awanse. Awanse zupełnie się dzisiaj nie liczą. Po prostu ja chcę mieć fajną pracę, gdzie ja się czuję dobrze i też chcę mieć czas dla siebie. I tutaj to w ogóle to pokolenie Z jest wzorem dla takiego mojego pokolenia X czy Y. Już nie mówię o tym baby boomers, czyli jeszcze moich rodziców, gdzie my pracowaliśmy, żeby... Nasze życie to praca tylko, prawda, i w ogóle
1: teraz
0: bez pracy.
1: Teraz jest zupełnie inaczej.
0: Teraz jest zupełnie inaczej, tak zdrowiej, chcemy mieć tę sferę wolnego czasu oddzieloną, czy jakby mieć czas dla siebie, czy to poprzez work-life balance, taki trochę oddzielenie tego czasu zawodowego od wolnego, ale też inne metodologie dzisiaj wchodzą w grę, bo dużo się mówi, za chwilkę się pojawi nasz ciekawy podcast na temat work-life autonomii, czyli, że ja sama decyduję, kiedy ja pracuję, ja mogę sobie ułożyć czas, że godzinę pracuję, a potem mam czas na swoje pasje, potem wracam do pracy na godzinę, potem idę na rower, potem zajmuję się dzieckiem, potem znowu wracam do pracy, prawda? Albo work-life blended, czyli przemieszanie tych sfer, ale dbanie o ten czas wolny tak naprawdę, więc to jest dzisiaj w tym pokoleniu cenne i tego starsi na pewno powinni się uczyć. W ogóle starsi powinni trochę uelastycznić myślenie o młodym pokoleniu, bo czasami mówi się, że pan jest z młodszego pokolenia, jesteście roszczeniowi, ja bym nie powiedziała, że roszczeniowi, tylko po prostu znacie swoje prawa i po prostu chcecie dbać o siebie. I tak jak moi rodzice, dziadkowie narzekali na nas, to my narzekamy na was, ale to takie po prostu pokoleniowe malkontenctwo.
1: Tak
0: jest. Mamy do tego prawo.
1: To ja chciałbym jeszcze zapytać o dotacje, bo pojawiły się w przestrzeni publicznej takie informacje, że urzędy pracy dostaną mniej pieniędzy. Co to oznacza? Właśnie do urzędów pracy. Czy nie będzie tych dotacji, czy nie będzie dofinansowań?
0: No tak, tutaj przyszliśmy na temat trudniejszy, bo rzeczywiście z przyczyn dla nas trochę niezrozumiałych finansowanie w ogóle urzędów pracy w Polsce zostało zredukowane w skali kraju o 40%, bo na wszelkie programy aktywizacyjne w poprzednim roku było 3,5 miliarda, a w tym roku jest 2,1 miliarda. To jest redukcja o prawie 1,5 miliarda, czyli o 40%. Jak to się przekłada u nas, na nasz urząd? W tamtym roku wydatkowaliśmy prawie 35,5 miliona złotych. W tym roku na wszelkie programy mam trochę ponad 19 milionów. To jest 56% tej kwoty, która była w ubiegłym roku. To wynika z tego, tak nam udziela takich informacji Ministerstwo Pracy, ale też Ministerstwo Finansów, że po prostu w niektórych sferach naszego państwa mamy deficyty budżetowe, ochrona zdrowia, widzimy co się dzieje. I teraz, żeby ta ogólna reguła wydatkowa, czyli ten deficyt państwa nie był za wysoki, to poszczególne resorty, takie jak Ministerstwo Pracy, dostało polecenie wykazania pewnych rezerw i nie ruszania tych rezerw, żeby zminimalizować ten deficyt. Fundusz Pracy, z którego nasi klienci i pracodawcy, klienci indywidualni korzystają, to jest fundusz, na który składają się pracodawcy. Tam wpływają składki, pana, jak pan pracuje, prawda, moje, każdego. Ten Fundusz Pracy jest bogaty, dlatego że dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, on cały czas jest zasilany, więc dzisiaj te rezerwy tam są duże. Jednak one są zamrożone z uwagi właśnie na te problemy budżetowe. To prowadzi do sytuacji, kiedy my dzisiaj, my mieliśmy dwa nabory na dotacje, dwa nabory na tworzenie stanowiska pracy, mieliśmy nabory na staże i my na dzisiaj mamy zaangażowane środki w te projekty. Mamy nadzieję i takie mamy sygnały, że ma być uruchomiona jakaś dodatkowa rezerwa, ale sytuacja naprawdę jest dramatyczna, ponieważ nigdy nie było tak, że mamy połowę roku

0: zasadzie mamy zaangażowany niemalże cały budżet. Mamy środki na szkolenia, jeszcze na zwroty kosztów dojazdu, na takie mniej kosztowne narzędzia. Natomiast te, które cieszą się olbrzymim popularnością, czyli chociażby dotacje na własną firmę, no to niestety na dzisiaj te środki, to finansowanie się skończyło. Teraz właśnie finalizujemy, podpisujemy kolejne umowy. Więc tutaj z apelem, ja osobiście też rozmawiałam tutaj z wieloma politykami z naszego regionu, ale też z panem wojewodą, marszałkiem na ten temat, w ministerstwie, jako też przewodnicząca konwentu dyrektorów tutaj naszego województwa, wiceprzewodnicząca ogólnopolskiego, stosowałam dużo takich naszych stanowisk, które podejmowaliśmy i mamy nadzieję, że te środki będą uruchomione, bo one mają służyć przecież tutaj naszym lokalnym pracodawcom, przedsiębiorcom, ale też osobom, które szukają pracy i na przykład miałyby szansę gdzieś na staż, miałyby szansę, nie wiem, chciałyby swój biznes otworzyć, ale nie mają zasobów, żeby z tym ruszyć. Więc mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni.
1: Ale czy to oznacza, że te bezrobocie może ewentualnie wzrastać, bo nie będzie właśnie tych dotacji?
0: No niestety jest takie ryzyko, dlatego że niewątpliwie każdy, kto chociażby idzie na staż, korzysta z jakichkolwiek programów, on już wtedy jest wyłączany, on się nie liczy jako nasz klient. Więc jeżeli my w tamtym roku skierowaliśmy na staże 600 osób, a w tym roku będzie to około 250, no to, a wiemy, że zapotrzebowanie jest ogromne, bo ja każdego dnia mam telefony, ale i od klientów indywidualnych, ale też od wielu firm, które czasami nie wierzą moim koleżankom, które naprawdę mówią prawdę, że w tym momencie mamy wstrzymany nabór, ale firmy wolą zadzwonić jeszcze do mnie, czy to jest prawda. Klienci jeszcze się przychodzą i pytają, czy to jest prawda, więc widzimy, że rynek potrzebuje tego narzędzia bardzo. Jeżeli go nie będzie, to może się zdarzyć tak, że firma nie zdecyduje się na przyjęcie tego człowieka, bo po prostu nie chce od razu angażować się w koszty związane z zatrudnieniem i umową o pracę.
1: Już tak na sam koniec, bardzo króciutko. Jak będzie wyglądał ten rynek pracy we Wrocławku i tutaj w naszym regionie w najbliższych miesiącach?
0: O, dobrze, że pan pyta o najbliższe miesiące. Myślałam, że pan pyta o lata. Jak powiedział Warren Buffett, jeżeli chcesz się skompromitować, to spróbuj przewidzieć przyszłość. Najbliższe miesiące, na szczęście najbliższe miesiące możemy taką predykcję tutaj zastosować. Przewidujemy ustabilizowanie tej ilości osób bezrobotnych. Nie sądzimy, że będą jakieś wzrosty. W tych najbliższych miesiącach, lipiec, sierpień, to są miesiące, kiedy mieliśmy spadki i one w czerwcu już są obserwowane. Więcej osób się wyrejestrowuje niż zarejestrowuje. Natomiast jesień, zima pewnie jakieś wzrosty przynoszą, ale na szczęście, mimo że mamy spowolnienie, jeżeli chodzi o rekrutację, to nie ma zwolnień. Dokładnie dzisiaj dostałam jedyną informację o zwolnieniu grupowym w tym roku, ale to jest Velobank. To jest zwolnienie grupowe ogólnopolskie. Ten bank ma u nas oddział, więc to może dotyczyć jednej, dwóch osób z naszego terenu. Więc, a tak to nie mamy sygnałów o żadnych zwolnieniach grupowych i to daje nadzieję, że ta sytuacja będzie stabilna.
1: To ja w takim razie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, był moim i Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe,

0: Nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 25. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego i okolic wspólnie świętowali nad Świętojańską. Teren rekreacyjny nad rzeką z Gowiączką zamienił się w miejsce pełne muzyki, teatru i kujawskich tradycji. Wydarzenie Kujawska Noc Świętojańska, echo tradycji w Słowie, połączyło lokalne dziedzictwo z nowoczesnymi aranżacjami, przyciągając wielu mieszkańców.
1: Warsztaty, które się odbywają tutaj w namiocie, można sobie pomalować pięknie kamyczki, zabrać je ze sobą, takie talizmany. Można upleść sobie wianek, są różne zabawy, takie stare, w starym stylu, średniowieczne i ludowe. Także można się pobawić i na równoważni, i porzucać sobie woreczkami do zamku, trafiać. Także mogą się dzieci tutaj bawić, spędzić czas na wolnym powietrzu. Bardzo się cieszymy, że zmieniła się trochę pogoda, bo baliśmy się, że nikt nie przyjdzie, ponieważ było potwornie gorące, jak mieliśmy tutaj wcześniej próby, ale na szczęście wieczorem zrobiło się lepiej i jak Państwo widzą, ludzi jest coraz więcej, więc jesteśmy szczęśliwi bardzo.
0: Publiczność usłyszała gwarę kujawską, lokalne powieści, legendy oraz tradycyjne pieśni w zupełnie nowych aranżacjach.
2: Spektakl to było niesamowite przedsięwzięcie, ponieważ tak dużo grup z wahadła bierze w nim udział i to jest niesamowite, ponieważ koordynacja tego wszystkiego to było niezłe wyzwanie, ale też ogromna radość współpracowania z międzypokoleniowym zespołem, więc bardzo dziękuję za to doświadczenie.
1: Iza musiała się nauczyć gwary, bo ponieważ realizujemy to w ramach projektu, który dotyczy języka, no to spektakl jest gwarą.
2: Tak. A cała opowieść jest oczywiście o miłości, ponieważ jeżeli Noc Świętojańska, no to naszym głównym tematem jest miłość, ale też takim bardzo ważnym elementem jest świat magii, który budzi się tej nocy, tej wyjątkowej nocy, więc wszystko to razem będzie się tutaj przeplatać na naszej scenie w przepięknych okolicznościach przyrody.
0: Wieczór rozpoczął się od warsztatów ludowych. Uczestnicy mogli nauczyć się m.in. tradycyjnego wyplatania świętojańskich wianków. My również sprawdziliśmy, jak powstają takie ozdoby i przekonaliśmy się, że choć wymaga to cierpliwości i precyzji, to efekt końcowy robi duże wrażenie.
3: Są dwie techniki. Jedna jest techniką prostszą. Dla niezaawansowanych robimy sobie podkład na długiej roślince, a potem drucikiem florystycznym doplatamy kwiatki. A dla zaawansowanych jest taki tradycyjny wianuszek, który zaplatamy już ręcznie, bez żadnych wspomagaczy, bez linek, bez drucików. To wymaga dużo więcej cierpliwości.
4: Czy potrzeba jakichś szczególnych kwiatów, ziół?
3: Tradycyjnie używa się kwiatów polnych, więc my dzisiaj z koleżanką przed naszym spotkaniem zwiedziłyśmy wszystkie łąki, pola w okolicy, narwałyśmy i rumianków, i chabrów, i krwawnika, i troszeczkę traw dekoracyjnych, więc tak naprawdę wszystko, co rośnie na polu, wszelkiego rodzaju rośliny nadadzą się jak najbardziej.
4: Jakie intencje niesie plecenie wianków i puszczenie go potem?
3: Zgodnie z ludowymi wierzeniami, panny plotły wianki z intencją znalezienia męża. I taki zapleciony wianek puszczało się

0: na wodę i jeżeli mężczyzna znalazł ten wianek, musiał odnaleźć właścicielkę wianka, a potem ją poślubić.
1: A czy trudno jest nauczyć się pleść wianki? Bo widzę, że tutaj jest duże zainteresowanie i tych wianków jest coraz więcej na głów pan.
0: Jest coraz więcej wianków, są coraz piękniejsze. Osoby, które nigdy nie plotły wianków, wczuwają się bardzo szybko, się tego uczą, także wystarczą chęci i to wszystko.
2: Na scenie wystąpiły takie zespoły jak Dzieci Kujaw, Spod Strzechy, Koło Wokalne Gama, Zespół Tańca Klasyczno-Nowoczesnego Finezja oraz Zespół Rockowy. Szczególne wrażenie na publiczności zrobiło połączenie ludowego śpiewu z mocniejszym współczesnym brzmieniem. Całości dopełniły efektowna scenografia, ogniska, wianki i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru nad rzeką.

0: strzega. Ona będzie pierwszym na razie.
1: Trzymaj tatego Ignaca, bo on co spojrzy na te dziewuchy, to

ty Kasiu roz przy niedzieli swe czorne nogi umyła. To by ci ludzie też powiedzieli, oj, żeś ty dobrze zrobiła.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia było nie tylko pielęgnowanie kujawskich tradycji, ale również pokazanie, że lokalna kultura może być atrakcyjna i bliska także młodszym pokoleniom. Upalny weekend był jednocześnie finałem tegorocznych Dni Włocławka. Święto miasta trwało blisko 2 tygodnie, a w tym czasie mieszkańcy mogli uczestniczyć w koncertach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rodzinnych. Kulminacją obchodów były koncerty w parku na Słodowie, gdzie mimo wysokich temperatur pod sceną zgromadziły się tłumy. Organizatorzy zadbali o różnorodny repertuar tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.

0: wiadomo, że Dni Włocławka to jest już tradycja nasza. Pewnie jakbyśmy policzyli to od 20 kilku lat w różnych miejscach. Od 2 lat te Dni Włocławka trwają tak naprawdę 2 tygodnie. Kulminacja dzisiaj i wczoraj, ale przecież w ciągu tych 2 tygodni mieliśmy i przegląd teatrów ulicznych, i zakończenie roku artystycznego Happy Feet, 30-lecie zespołu Classic, 35. finał turnieju poezji śpiewanej, wiele, wiele innych imprez ważnych, istotnych, bo i biblioteka się wystawiała i organizowała swoje przestrzenie, i Galeria Sztuki Współczesnej, więc dla każdego było coś miłego. Cieszę się, że mieszkańcy po raz kolejny tak licznie i aktywnie też, mimo pogody różnej, powiedzmy, biorą udział, cieszą się. No i to jest cudowne, naprawdę.
1: A co pan czuje, widząc ten tłum pod sceną?
0: Moje serce rośnie, dlatego że my tak naprawdę pracę nad Dniami Włocławka zaczynamy, no właściwie już pracujemy nad tymi, które będą za rok, więc jak widzę, że ludzie się bawią, że przyszli, że mają uśmiech na twarzy, to jest najlepsza nagroda i moje serce się wtedy raduje.
1: A na jaki koncert pan w ciągu tych Dni Włocławka czekał najbardziej?
0: Na wszystkie oczywiście, tak jak powiedziałem, nad line-upem to już rok wcześniej pracujemy, bo też trzeba to pozgrywać tak, z kalendarzami zespołów. Naughty Love, Mysłowic to jest absolutny sztos, wczoraj Paktofonika, Kacperczyki, Fukaj też. Tak naprawdę, naprawdę dbamy o to, żeby dla każdego było coś miłego, stąd też w tym roku finalista sprzed kilku lat eliminacji do Poland Rocka i później występujący na Poland Rocku zespół Pull the Wire, który być może nieoczywisty, ale rockowo gra szanty, więc naprawdę myślę, że poziom, jakość też tego, co oferujemy, jest bardzo wysoki. Paktofonika wczoraj wystąpiła z orkiestrą, były smyczki, w sensie wiolonczele, altówki, skrzypce, naprawdę było przepięknie, bardzo mi na tym zależy i są tego efekty. Wczoraj spotkałem ludzi z Bydgoszczy, z Wrocławia, ze Szczecina, którzy przyjechali właśnie na Dni Włocławka, bo dużo ładnych rzeczy się u nas i dobrych dzieje.

0: Niedziela upłynęła już w spokojnej atmosferze. W parku na Słodowie odbył się zlot youtuberów, który przyciągnął przede wszystkim młodszych mieszkańców. Gościem wydarzenia był m.in. AJ, twórca internetowy znany z materiałów o sporcie i służbach mundurowych. Podczas spotkania opowiadał również o swoim najnowszym projekcie, Mięczaki, w którym przez pół roku pomaga uczestnikom zmienić sylwetkę i wypracować zdrowe nawyki.
1: Czy mnie coś zaskoczyło? Kurczę... Nie, raczej nie. Raczej jest to póki co na pewno po prostu... Nie przekracza to najśmielszych oczekiwań, ale pokrywa się z tym. Po prostu jest to mniej więcej idzie tak, jak chciałem, żeby szło i przyjęło się w sumie nawet trochę lepiej niż sądziłem, szczególnie początkowe odcinki. Także no ten

0: impact i wydźwięk, który chciałem jakby wywołać, myślę, że się udało. I ludziom się to też podoba, koncepcja się podoba. No myślę, że jest to trafiony pomysł i teraz tylko trzeba go tam stopniowo jak wszystko ulepszać.
1: A co ci daje większą satysfakcję? Właśnie pomoc innym, czy pokonywanie i osiąganie nowych celów w swojej karierze, w swoich wyczynach sportowych?
0: Myślę, że tam nie ma, że jedno czy drugie, bo gdzieś tam może na pierwsze te wszystkie wyczyny sportowe i inne rzeczy i pokonywanie własnych słabości, myślę, że to była konieczna podstawa do tego, żeby mieć odpowiedni autorytet do tego, żeby w ogóle wychodzić z propozycją pomocy innym i gdzieś tam stawiać się w pozycji jakiegoś autorytetu, jeżeli chodzi o taki samorozwój i dyscyplinę. Więc najpierw to na własnej skórze zastosowałem, a teraz po prostu próbuję to przelać na innych i troszkę zainspirować innych ludzi.
1: A gdybyś miał dać taką jedną radę komuś, kto rozpoczyna swoją przygodę ze sportem, co to by było?
0: Jedną radę to jest maraton, jak to się mówi, także nie będzie po tygodniu, po dwóch tygodniach, trzech, nie będzie efektów. Te prawdziwe efekty są po 6, 8, 12 miesiącach i tak dalej, żeby to bardzo dobrze wyglądało, więc cierpliwości, bo to jest właśnie mówię, jedna taka cecha, że trzeba być cierpliwym, niezależnie od czego, niezależnie co by się robiło.
2: Z fanami spotkał się także wrocławianin Tytus Chmielewski. Podróżnik opowiadał o swoich rowerowych wyprawach, m.in. przez Brazylię i Japonię. Odpowiadał na pytania uczestników oraz dzielił się historiami z podróży.
3: Okej, no to zaczęło się tak w sumie przypadkiem całkiem, bo wygrałem konkurs podróżniczy na mojej uczelni. Ja studiuję na Politechnice Gdańskiej i tam był taki konkurs, żeby zrobić projekt podróży i potem najlepszy projekt wygrywał pieniądze na realizację. No i zgłosiłem się tak w sumie tak randomowo, pomyślałem sobie, okej, może spróbuję i wymyśliłem taki właśnie projekt przejechania w tej Brazylii na rowerze z Curitiby do Rio, bo to musiało być coś sportowego. No i ten rower wydawał mi się taki najłatwiejszy w sumie, bo jakoś na kajaku bym chyba się nie widział, albo jakiś trekking też nie, więc myślałem, że ten rower, no i potem okazało się, że wygrałem, więc potem już musiałem zrobić to, co sobie wymyśliłem. No i tak to się właśnie zaczęło i pomyślałem, że to będzie fajna podróż, więc chciałem też może jakoś się relacjonować na Instagramie, więc coś tam starałem się nagrywać. Co prawda średnio mi to wychodziło, dlatego ta podróż z Brazylii nie jest tak super zrelacjonowana. No ale potem pomyślałem, że chcę zrobić kolejną podróż, bo ona mi w sumie całkiem fajnie poszła. Przeżyłem, przejechałem to, no i ta podróż do Japonii to już tak trochę lepiej ją relacjonowałem.
2: Tegoroczne Dni Wrocławka przeszły już do historii. Jednak władze miasta zapowiadają, że przygotowania do kolejnej edycji rozpoczną się już w najbliższych miesiącach. Rok szkolny się zakończył. Jednak nie oznacza to, że we wrocławskiej oświacie nic się nie dzieje. Sesja Rady Miasta upłynęła pod znakiem wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Kokuckiego. Radni głosowali również nad innymi uchwałami dotyczącymi m.in. edukacji.
4: Jeżeli chodzi o edukację, to kilka uchwał adresowanych do środowiska nauczycieli, w tym dyrektorów, czyli aktualizacja i takiej ważnej uchwały związanej z regulaminem wynagradzania nauczycieli. A przyjęliśmy przy wywoływaniu jeszcze kilka lat temu tej uchwały, przyjęliśmy kryterium przyznawania dodatku funkcyjnego dyrektorom na podstawie liczby oddziałów, którymi zarządza w danej placówce. W momencie, kiedy zmieniła się trochę mapa tych oddziałów, liczba tych oddziałów, biorąc pod uwagę też wyzwania demograficzno-organizacyjne, w związku z tym trochę przemodelowaliśmy liczbę oddziałów, natomiast na tym samym poziomie zostały dodatki funkcyjne, bo to jest ważny zapis. I ta zmiana dotyczy tej uchwały. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to uruchomienie szkoły branżowej pierwszego stopnia, tak aby też zlikwidować taką lukę, jeżeli chodzi o kształcenie na poziomie pierwszym szkoły branżowej, bo rozumiem, że są też szkoły techniczne, które prowadzą branżówki, ale też robią rekrutację do szkół branżowych. Nie zawsze w danym zawodzie uda się zebrać odpowiednią liczbę osób, biorąc pod

0: pod uwagę, żeby też w tym systemie włocławskiej oświaty te osoby, które się nie dostały albo nie wiedzą, co ze sobą zrobić, żeby nie umykały te osoby. W związku z powyższym uruchamiamy w strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego przygotowanego do tego rodzaju działań. Świetnie prowadzą branżówkę drugiego stopnia. Teraz ruszy branżówka pierwszego stopnia, więc na pewno profesjonalna karta, sprzęt, przygotowanie, doświadczenie zapewne rzeczywiście profesjonalistów na rynku pracy.
1: Rozszerzony zostanie zakres działań Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Chodzi o zapewnienie cyberbezpieczeństwa.
0: W szkołach i placówkach nie ma takich stricte informatyków, poza kilkoma szkołami, a są informatycy nauczyciele. To nie ten obszar działań. W związku z tym musi być fachowiec, który będzie po pierwsze koordynował sprawy w wprowadzaniu systemowych takich rozwiązań, czyli

0: zakresie. Kolejne zadanie w ramach integracji działań, funkcji Centrum Usług Wspólnych wobec placówek oświatowych to wsparcie w zakresie zamówień publicznych. To też jest ból głowy dla wszystkich dyrektorów. Chcemy ten ból głowy zdjąć i dlatego to będzie takie wsparcie w przygotowaniu dokumentacji. To jest bardzo dużo dokumentów i żeby też nie potknąć się na tym etapie, będzie osoba, która będzie wspierać dyrektorów placówek oświatowych, bo musimy podkreślić, że konsekwentnie jak co roku staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne i z programów unijnych, z KPO, z Funduszy Kujaw i Pomorza, a także z innych programów rządowych, tak żeby wzmocnić potencjał i atrakcyjność naszej włocławskiej oświaty.
1: A uczniowie czekają na wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz matur. Te pierwsze będą znane już w najbliższy piątek, 3 lipca. Na wyniki egzaminów dojrzałości absolwenci szkół ponadpodstawowych będą musieli poczekać do 8 lipca. Miniony weekend był bardzo pracowity dla służb w naszym regionie. Było to związane m.in. z wysoką temperaturą. Doszło też do utonięcia 54-letniego mężczyzny w powiecie aleksandrowskim.
2: Mieliśmy 29 zdarzeń. Były to zdarzenia również charakterystyczne, związane tutaj z wysoką temperaturą, jak choćby w gminie Lubraniec mieliśmy zdarzenie z butlą gazową, gdzie zwiększyło się znacząco ciśnienie butli gazowej i gaz zaczął się ulatniać. Mieliśmy również zdarzenia związane z akwenami wodnymi i tutaj przez 3 kolejne dni grupa wodno-nurkowa została wzywana do zdarzeń na terenie powiatu włocławskiego, ale również powiatów sąsiednich. No i 2 z tych zdarzeń zakończyły się niestety tragicznie. Ponadto mieliśmy 6 pożarów oraz 2 wypadki i jeszcze były zdarzenia związane z konarami jakimiś urwanymi czy drzewami.
1: Na drogach doszło do 183 wykroczeń, z czego 134 dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości. 2 kierowców prowadziło pod wpływem alkoholu.
3: Byli to kierujący rowerami, którzy za to zachowanie odpowiedzieli w taki sposób, że nałożony został na nich mandat w wysokości 2 500 zł. Dzisiaj około godziny 10:40 zostaliśmy powiadomieni o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej i Zbigniewskiej. Kierująca autobusem 53-letnia kobieta jadąca z kierunku ulicy Kaliskiej w kierunku ulicy Zbigniewskiej, jak wstępnie ustalono, nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie, która przemieszczała się przejściem dla pieszych. Zdarzenie zakwalifikowane zostało jako wypadek drogowy. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
1: 72-letnia poszkodowana została przewieziona do szpitala. W trakcie działań służb ruch był utrudniony. Mieszkańcy Kowala i okolice rozpoczęli wakacje przy dźwiękach znanych przebojów. Park miejski imienia Leona Stankiewicza ponownie zamienił się w plenerową scenę koncertową, na której wystąpili cenieni artyści. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili sobotni wieczór przy muzyce.
4: Te imprezy, które w parku tutaj organizujemy, one z założenia, no powiedziałbym, czy raczej biorąc pod uwagę możliwości naszego budżetu, one są od strony finansowej bardzo skromne. Ja nie uczynię tutaj, powiedziałbym, żadnej tajemnicy z tego, że ta dzisiejsza impreza zamknie się w kwocie około 30 tysięcy złotych, no z udziałem no między innymi 2 znamienitych profesjonalnych wykonawców. No myślę tutaj chociażby o Jacku Wójcickim. Będzie także ciągle znana i lubiana Krystyna Giżowska i jej niezapomniane przeboje. Kończy się wszystko, myślę, że akurat taką zabawą taneczną na świeżym powietrzu. Myślę, że akurat nie jesteśmy w stanie tego udowodnić telewizom, ale pomimo tego, że jest 37 stopni na zewnątrz, to akurat w naszym parku, w cieniu platanów, w pobliżu fontanny, ale także i pod namiotami, które przygotowaliśmy dla widzów, można całkiem miło i sympatycznie spędzić ten czas, pomimo tego, że jest dzisiaj bardzo upalny dzień.
5: To nie pierwsza taka impreza w Kowalu. Jakie znaczenie mają one dla lokalnej społeczności?
4: Ja jestem burmistrzem, można powiedzieć, z bardzo dużym stażem i imprezy plenerowe zacząłem organizować jako burmistrz już na początku lat 90. Byłem pierwszym burmistrzem, wtedy jeszcze byłem w województwie włocławskim, który takie imprezy organizował. To oczywiście bardzo wiele się zmieniło.

0: w tamtych czasach jakakolwiek okazja do tego, żeby spotkać się razem, powodowała, że ludzie garnęli się, nie bacząc na poziom wykonawców. Przeważnie byli to wtedy amatorzy z uszanowaniem dla ich wysiłku, dla ich talentów. Teraz zmieniło się to bardzo. Te imprezy bardzo podrożały poprzez to, że akurat weszły agencje i takie imprezy duże no kosztują nie 30 tysięcy złotych, tak jak tutaj mówię, tylko to w zależności od tego, ja myślę, że akurat dziennikarze mogliby spytać organizatorów niektórych imprez, ale myślę, że koszt tych imprez to jest 200-300 tysięcy złotych. Nas nie stać na taki wydatek, ale nawet gdyby było stać, to wydaje mi się, że szkoda na to publicznych pieniędzy.
1: Władze miasta podkreślają, że koncerty organizowane w parku mają wyjątkowy kameralny charakter. Scena położona nad wodą tworzy niepowtarzalny klimat, a samo wydarzenie jest okazją nie tylko do wysłuchania znanych wykonawców, ale również do spotkań i wspólnego spędzenia czasu przez mieszkańców.
0: Bardzo dużą wartością jest również i to, że spotykają się ludzie, którzy mają okazję spotkać się, porozmawiać, pospacerować, no także skorzystać z naszej letniej kawiarenki. I myślę, że to miejsce ma swój klimat. Ja powiem Państwu szczerze, że gdybym miał wybrać jedno, jedyne miejsce w Kowalu mi najbliższe, no chociaż oczywiście bardzo ważny jest dla mnie cały Kowal, ale to miejsce jest moim miejscem szczególnym i ukochanym. I nie ukrywam, że akurat jestem zadowolony z tego, że ten pomysł, żeby organizować tutaj takie imprezy w tym miejscu, na scenie, którzy wykonali moi pracownicy, pracownicy wykonali scenę, która może nie ma wielkich rozmiarów, bo to jest raptem około 25 metrów kwadratowych, ale występowali tutaj znamienici artyści, także i ci dzisiejsi. To też również jest to pierwsza liga, przynajmniej jeśli chodzi chociażby o te dwa nazwiska, które wymieniły wcześniej. Także miejsce jest bardzo klimatyczne. Ja również cieszę się z tego, że zaproszeń naszych do udziału w tych imprezach korzystają także bardzo licznie mieszkańcy Włocławka i bardzo się z tego, jak powiadam, cieszę.
2: A gdyby Kowal miał być wakacyjną piosenką, to o czym by była?
0: Ja myślę, to trudne pani mi zadała po prostu pytanie. To w zależności od tego, kto ile ma lat, jakie ma marzenia, jakie ma po prostu, że tak powiem, problemy. Ja po prostu byłby pewnie o szczęściu. No, taką piękną piosenkę o szczęściu śpiewał jeden z moich ulubionych artystów, który już w Kowalu gościł, Andrzej Poniedzielski, bowiem akurat jak ma się w życiu szczęście, to jest to życie udane, bo szczęście jest ważne, żeby mieć zdrowie. Szczęście jest ważne, żeby spotkać właściwych ludzi na swojej życiowej drodze, żeby takie czy inne rzeczy czasem trudne do wykonania zrobić, także byłaby to jednak piosenka o szczęściu, którego życzę wszystkim uczestnikom tej imprezy, mieszkańcom Kowala, Włocławka i wszystkim tych, którzy nas oglądają i słuchają mojej wypowiedzi.
1: Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, takich koncertów w Kowalu nie może zabraknąć. Mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości wspólnej zabawy i doceniają atmosferę, jaka panuje podczas letnich imprez organizowanych w mieście.
2: A czy biorą Państwo udział często w takich wydarzeniach w Kowalu?
3: Tak, jak jest, to tak. Bardzo nam się podoba, nie? Trochę rozrywki jest, no.
2: Czy takie organizowanie tych wydarzeń ma duży wpływ na lokalną społeczność?
3: No, bardzo przyjemnie, jak tak wszyscy się zbiorą, nie? No. Tak, no.
2: Na jaki występ Państwo dzisiaj czekają?
4: No, my czekamy na tego tenora.
2: A czy takie wydarzenia są ważne dla lokalnej społeczności?
4: No, bardzo ważne. Jeżeli są kulturę, trzeba po prostu dbać o nią i szanować.
1: Gościem, który wystąpił przed kowalską publicznością, był Jacek Wójcicki. Zdradził on dla naszej redakcji, co sprawia mu największą satysfakcję z występów i czego nie może zabraknąć na jego letniej trasie koncertowej. Dawaj.

0: kochanie.
1: No ja lubię śpiewać, to jest takie chorobliwe dosyć, ale tak serio, no myślę, że to, że śpiewam piosenki, które ludzie znają, lubią, dodaję do tego trochę własnych interpretacji, trochę temperamentu, żywiołowości, no i to się składa na całość, a ponieważ lubię to robić, no to ja też jak kogoś oglądam, że coś robi ktoś z pasją, to się inaczej zupełnie ogląda niż ktoś, kto tak no śpiewa sobie amuzą.
2: A gdyby miał pan zaśpiewać jedną piosenkę, która opisuje pana całą karierę, co to by było?
1: No to jest bardzo trudne, bo to jest bardzo, nie zawrzemy w jednej piosence tej całej historii, ale ponieważ jestem wielkim fanem zespołu ABBA, o, to wszyscy wiedzą moi znajomi, katowałem ich od już dekad, odkąd ten zespół powstał tymi piosenkami. To jest taka jedna z ich repertuaru, nazywa się Dziękuję za muzykę, Thank you for the music. I w tej słowa tej piosenki, ja czasami ją śpiewam, bo one mówią właśnie o tym, że już jako dziecię zamiast mówić, zacząłem śpiewać, zamiast chodzić, to już pierwsze to zacząłem tam się tanecznym krokiem. No i to jest to wszystko, co u mnie było w życiu, bo też zacząłem wcześniej, nie mam tego nawet świadomości, nie pamiętam tego, ale jako czterolatek już śpiewałem piosenki na krzesełku stojąc i w związku z tym pewnie to by była ta piosenka.
2: A czy ma pan jakieś rytuały przed występem, o których nikt nie wie?
1: Nie, no to co jest normalne, trzeba się rozśpiewać, trzeba nabrać troszkę energii, a nawet jak mamy, no bo tak się zdarza, że nam się czasem nie chce, mamy zły dzień, jesteśmy w złej kondycji, to trzeba się jakoś skupić, zebrać siły, małą kawkę wypić i na scenę.
2: Występuje pan zarówno na takich wielkich wydarzeniach, jak i właśnie w lokalnym kameralnie, tak jak dzisiaj. Co pan boli?
1: Ja właśnie, to jest ważne u wykonawców, artystów, kolegów, że nie dzielimy tego na duże ośrodki, duże miasta i na małe. Wszędzie, zresztą byłoby mi trudno gorzej śpiewać tu, a lepiej w dużym, wielkim ośrodku. To się tak nie da. To się robi to samo wszędzie. I to ludzie bardzo doceniają, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach. Ale ja to bardzo lubię, bo to jest, no gdzie można spędzić taki dzień letni, upalny, na tym stawiku jest scena, no to są po prostu, to są potem wspomnienia są. To nie wszystko jest pieniądz i nie wszystko jest kariera, bo jest też życie i jakieś wspomnienia i to wszystko, na coś, co sobą niesiemy. No i to się potem przekazuje też i widzowi, jeżeli ktoś ma tego świadomość, tego całego zaplecza. Ja tu za bardzo filozofuję, ale ogólnie mówiąc, to jest wielka frajda wystąpić sobie właśnie na takim pięknym plenerze.
2: A jaka jest piosenka, która jest obowiązkowa na pana wakacyjnej liście?
1: No to ja bardzo lubię te Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Dedykuję pani. Ale też bardzo lubię Niepewność też taka. Tabadam, tam, tabadabadam, tam, tabadabadam, tam. No tego to rzadko śpiewam, ale to jest piękna pieśń. To mogę powiedzieć, że też jakby z mojego repertuaru to jest ona, no dzisiaj nie będę, bo to jest bardzo okazjonalna, właściwie nie piosenka, pieśń, to Miejcie nadzieję Zbigniewa Preissnera ze słowami Adama Asnyka, która stała się już pewnego rodzaju pieśnią kultową, że tak nieskromnie powiem, ale tak jest. No więc to są te moje wakacyjne piosenki.

0: Przed kowalską publicznością wystąpiła również Krystyna Kiszowska. Jak przyznała, największą radość sprawia jej to, że jej piosenki od lat śpiewają wspólnie zarówno starsi, jak i młodsi słuchacze.
1: No to jest dla wykonawcy, dla artysty ogromnie miła sprawa, ponieważ każdemu artyście zależy na tym, by jego piosenki przeżywały pokolenia. Zresztą to się dzieje praktycznie na każdym koncercie.

0: koncercie. Przychodzą mamusie, przychodzą córki, już z wnukami. Najczęściej słyszę, o, moja mama śpiewała, pamiętam te piosenki, moja mama śpiewała. Dobrze, że młodsi ludzie odnajdują w tych piosenkach coś, co ich interesuje. To jest miłe.
1: A jaka jest piosenka, która wzbudza w pani największe wzruszenie, którą pani najchętniej wykonuje?
0: No, jest takich kilka. To są utwory. Ja jestem w ogóle taką osobą, która kocha takie liryczne, melodyjne piosenki. I są takie, ale myślę, że dla wykonawcy ważne jest, by nie przywiązywać się tylko do jednej, bo wszystkie inne wtedy nie będą miały żadnej wartości, więc staram się układać program tak, by być zadowoloną z tego i by była publiczność również usatysfakcjonowana z tego, co pokazuję i co śpiewam.
1: A co dzisiaj będą mieli okazję usłyszeć mieszkańcy Kowala?
0: No na pewno przede wszystkim piosenki, z których chyba mnie znają najbardziej. Ja wiem, że czasami wykonawca ma już ich dosyć, bo śpiewa je tyle lat, tak jak ja. Ale cieszę się, że jest publiczność, która się domaga ich i która chce je słyszeć. To jest taki żelazny repertuar. Dobrze jest wiedzieć, że publiczność znacie z tych piosenek, że utożsamiana jestem z tymi piosenkami i że lepiej być znanym z takich utworów nawet, niż po prostu być anonimowym takim wykonawcą, którego trudno utożsamić z jakąkolwiek piosenką. Dzisiaj będą na pewno te sprzed lat, które państwo najlepiej znacie, pamiętacie, ale też takie jak piosenki, które wzbudzają we mnie jakieś miłe wspomnienia, są bliskie mojemu sercu. I myślę, że te, które wybrałam na dzisiejsze spotkanie, bo zawsze tak mówię, nie koncert, a spotkanie z publicznością, będą trafione. Będzie to strzał w dziesiątkę. Mam nadzieję.
1: Tym spotkaniem w takim razie rozpoczynamy wakacje. A jakie są idealne wakacje według pani?
0: Idealne wakacje? To każdy ma swoje ulubione sposoby wypoczywania. Jeden lubi grillować, drugi woli jechać na działkę i kwiatki, po prostu i pielić grządki. Ja nie miałam okazji do tej pory w zbyt wielkiej, tak na luzie jechać na wakacje, gdziekolwiek. Zawsze były one związane z pracą. Praca, a przy okazji zobaczyłam miejsce, w którym jestem, obejrzałam i do domu. Czasami tylko była to chwila, ale od jakichś 3 lat mamy taką fajną grupę w zespole, z którą wybieramy się tylko i wyłącznie są to wyjazdy tylko i wyłącznie takie, które pozwolą nam zawsze zwiedzić dokładnie miejsce, gdzie się wybieramy, skosztować potraw dla tego regionu wyjątkowych, po prostu na takim wyjątkowym luzie. I to jest dla mnie chyba największa radocha. Ja zawsze kochałam podróże, uwielbiałam zwiedzać świat. Uważam, że to jest najpiękniejsza rzecz w życiu, kiedy człowiek może zobaczyć świat, nikt mu tego nie odbierze. To jest to, co zobaczył. To jest piękne, jeśli taką ma się możliwość oczywiście. No i cieszę się, że późno, że późno w sensie wieku, ale zawsze, ale jednak tak, zdarza się, że właśnie tak teraz jest, że jedziemy na luzie, tym razem w regiony. No nie wiem, każdy nam puka do głowy, bo wybieramy się do Hiszpanii, a jest u nas upał jak nie wiem, ale mam nadzieję, że tam będzie podobnie i jakoś wytrzymamy. Chcemy obejrzeć piękne rejony Andaluzji i takich innych miejsc. Właśnie w te rejony jedziemy.
1: A już kończąc, jakie plany na najbliższe miesiące?
0: Praca, praca, praca. Kocham to. Naprawdę kocham to i myślę, że to jest moje największe szczęście, że mogę jeszcze cały czas po prostu mieć tą krzepę i mam i tą ochotę do tego, co robię. Zresztą, proszę Państwa, kocham to i będę śpiewała, dopóki będę mogła, nie będę straszyła na estradzie. I w miarę czysto śpiewała, bo to jest logiczne.
2: Wieczór zakończył się wspólnym śpiewaniem największych przebojów i długimi owacjami dla artystów. Szykuje się wielka impreza w Kruszynie. Na płycie Lotniska odbędzie

0: 10 Święto Powiatu Włocławskiego. To jedno z największych wydarzeń plenerowych w naszym regionie. Impreza jest rozłożona na dwa dni. Pierwszy będzie skierowany bardziej dla nieco młodszej publiczności.
1: Mam nadzieję, że wszyscy czujemy się młodzi, ale zapraszam wszystkich mieszkańców Powiatu Włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30 lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha, 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
0: Natomiast w sobotę na scenie zameldują się dwoje artystów z powiatu włocławskiego, Julia Kordylewska i Alan Lubiński. O godzinie 18 wystąpi Kleo, o 19:30 Selfie, a o 21 Krzysztof Kcugowski ze Spojem Mistrzów. Koncertom będzie towarzyszył Festiwal Smaków, animacje dla dzieci, pokazy lotnicze, a także konkurs kulinarny. Przypominamy, Święto Powiatu Włocławskiego odbędzie się w dniach 10 i 11 lipca.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor, zacznijmy może od tego, jak wygląda obecnie rynek pracy w naszym regionie.
1: Nasz tutaj region, jeżeli chodzi o problem pozostawania bez pracy, no wygląda troszkę gorzej na tle całego województwa, to jest od lat. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to dla miasta na koniec

0: Koniec kwietnia, bo takie dane mamy ostatnie, to było 9,8, a dla powiatu wrocławskiego to jest 14,7%. Razem daje to ponad 8200 osób zarejestrowanych u nas jako osoby bezrobotne. I jak patrzymy sobie na to, jak to bezrobocie wyglądało w tym roku, no to widzimy takie sezonowe spadki, tak? Bo na początku roku tych osób było więcej. Teraz w ostatnich 2 miesiącach sukcesywnie tych osób ubywa. Pojawiają się oferty pracy sezonowej, w ogóle pojawia, no po prostu też ten rynek zaczyna się odbijać po zimie, kiedy w pewnych branżach jest zastój, więc z punktu widzenia osób zarejestrowanych ta sytuacja jakby wygląda, jest ustabilizowana, powiedziałabym. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie na pracowników, to obserwujemy już od dłuższego czasu takie spowolnienie, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. To znaczy, jak patrzymy sobie na ilość ofert, która w tym roku do nas wpłynęła, to jest około 1700 ofert w całym tym roku, a w ubiegłym roku było to ponad 30% więcej, dlatego że to było prawie 2600 ofert. Także widzimy, że te procesy rekrutacyjne trochę przyhamowały.
1: A czym to może być spowodowane?
0: To jest takie zjawisko, które w ekonomii, w HR-ach określa się jako low hire, low fire, czyli takie rzadkie przyjmowanie i rzadkie zwalnianie. I to jest w zasadzie charakterystyczne nie tylko dla naszego regionu, tylko dla Polski. Powiem więcej, to jest charakterystyczne w ogóle dla gospodarki, dlatego że mamy dosyć niestabilny czas, kiedy koszty pracy w wielu miejscach, a w Polsce wyraźnie wzrosły. W ostatnim dziesięcioleciu koszty pracy i wynagrodzenia nasze wzrosły o 120%, w Unii o 40%, czyli nasz tutaj poziom się zwiększył dosyć radykalnie. I tak naprawdę firmy, decydując się na przyjmowanie kogoś, liczą to, kalkulują i bardzo często widzimy, że w momencie, kiedy robi się wakat, firma analizuje, czy czasami tych zadań, które zostały w wyniku tego wakatu, nie rozdzielić na osoby, które już zatrudniam i po prostu nie przyjmować nikogo, czy też zdecydować się na tą rekrutację. Więc z tego punktu widzenia jest duża ostrożność w przyjmowaniu nowych osób, a z drugiej strony, i to jest to może to, że firmy są ostrożne, żeby rekrutować, to jest być może dla szukających pracy niepokojące, ale z drugiej strony pozytywnym faktem jest to, że też nie obserwujemy jakichś dramatycznych zwolnień, tak? Że firmy też właśnie słabo zwalniają i to jest akurat pozytywne, dlatego że jeżeli mam pracę, to mogę się spodziewać, że prawdopodobieństwo, że ją stracę, jest raczej mniejsze. My u nas prowadzimy takie autorskie badania pracodawców i co roku pytamy ich o te plany zatrudnieniowe i redukcyjne. Kiedy w ubiegłym roku pod koniec pytaliśmy nasze tu wrocławskie firmy, to dokładnie to zjawisko również nam się tam uplastyczniło, dlatego że niespełna 40%, dokładnie 38% firm planowało jakieś zatrudnienie. W poprzednich latach to było około 45%, czyli widzimy spadek o kilka punktów procentowych. Natomiast bardzo pozytywne było to, że 9 na 10 absolutnie nie planowało zwolnień, prawda? Więc niestabilność dzisiaj i związana z tymi wydarzeniami geopolitycznymi, ale też z wewnątrzkrajowymi, kiedy widzimy, jak rosną ceny surowców, właśnie te koszty prowadzenia działalności, jeszcze kolejnym aspektem jest taka dosyć duża niestabilność prawa. Pracodawca dzisiaj co chwilę jest zaskakiwany czymś. Kolejne regulacje, nie wiem, przed chwilką, nie wiem, dyrektywy unijne związane chociażby, nie wiem, teraz będzie wdrażana z jawnością płac, z wartościowaniem stanowisk. Za chwilkę w lipcu wchodzi przepis, który mówi o przekwalifikowaniu umów zlecenie czy relacji B2B na stosunek pracy, czyli nowe kompetencje inspekcji pracy, gdzie też to są dodatkowe czynności firma, które teraz rewidują, analizują te wszystkie kontrakty, które mają, prawda, KSeF chociażby, obszar księgowości. No tego jest mnóstwo i my bardzo często, kiedy rozmawiamy z firmami, słyszymy jedno, jak pytamy, czego oczekują od państwa, to tak naprawdę oczekują takiej stabilności, nie? I takiego trochę zmniejszonego prawodawstwa, które narzuca pewne regulacje, bo to niewątpliwie też się wiąże z kolejnymi kosztami.
1: A jak to wygląda z osobami bezrobotnymi? Bo ja przysłuchiwałem się tej dyskusji na sesji Rady Miasta, która się toczyła. Jedni mówili, że no, tej pracy nie ma, że osoby chcą znaleźć tę pracę, ale nie mogą jej znaleźć. Z drugiej strony słyszałem, że osoby bezrobotne nie chcą pracować. Jak to wygląda?
0: Tak, ta dyskusja, która była na sesji Rady Miasta i byłam pytana w różnych aspektach, rzeczywiście była bardzo ciekawa, a też, tak jak powiedziałam na sesji, ona pokazuje złożoność

0: tego zjawiska. Bo jeżeli zakładamy, że 8 tysięcy, prawie 200 osób mamy zarejestrowanych, a ponad 400 ofert, to teoretycznie w takim idealnym modelu 5% osób mogłoby od razu pójść do pracy. Tak się nie dzieje. Z uwagi na ten aspekt, o którym chociażby pan radny Krzysztof Grządziel mówił głośno na sesji, czyli rzeczywiście jest część osób, które naprawdę nie chcą pracować, nie rejestrują się po to, żeby pracować i my stosujemy też takie nasze własne autorskie narzędzie segmentacja klientów, o czym też mówiłam na sesji, gdzie my badamy tą motywację i kwalifikacje osób i widzimy, że ponad połowa osób naprawdę nie chce pracować, więc to jest prawda, a rejestrują się z uwagi po prostu na system, jaki został skonstruowany w Polsce, który, czy nam się to podoba, czy nie, ale tak działa, że niektórzy po prostu potrzebują ubezpieczenia zdrowotnego, prawda? I ja szczerze panu powiem, że ja rozumiem czasami ludzi, którzy przychodzą i mówią, naprawdę w tym momencie nie mogę pracować, ale muszę mieć gdzieś ubezpieczenie. Nie mogę, bo mam małe dzieci, bo opiekuję się chorym rodzicem, bo sama mam problemy ze zdrowiem, a ZUS mi nie przyznał renty. To są przeróżne historie, takie indywidualne, które powodują, że ludzie przychodzą się zarejestrować. Ale z drugiej strony jest też grupa osób i o niej absolutnie nie możemy zapominać i to jest w zasadzie taka baza, na której pracujemy i do tej grupy niespełna połowy naszych klientów kierujemy pomoc, która chciałaby pracować, ale tej pracy nie może znaleźć z różnych powodów. Taki podstawowy problem to jest niedopasowanie tej struktury podażowej i popytowej, czyli ja mam nie takie kwalifikacje, jakich oczekuje rynek pracy, bo jeżeli ja chciałabym dzisiaj podjąć pracę, chociażby gdzieś w biurze, prawda, a tych ofert jest bardzo mało, szukających jest bardzo dużo, to ja mogę tej pracy szukać kilka miesięcy. Jeżeli ja chciałabym podjąć pracę jako fizjoterapeuta, to ja mam od razu pracę, prawda? Jak chciałabym być fryzjerką, mam tą pracę od razu. Więc rynek potrzebuje innych kwalifikacji niż te, które mają osoby bezrobotne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też ograniczenia co do mojej dyspozycyjności. Mamy sporo ofert, które trudno nam obsadzać i prowadzić rekrutację, które wiążą się z pracą zmianową. Jest część naszych klientów, która albo nie chce, albo nie może sobie pozwolić po prostu na pracę zmianową. I tutaj też już wtedy ten zakres się zawęża. Kolejny aspekt to jest właśnie ten charakter pracy tak naprawdę. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ktoś jest już w jakimś profilu zawodowym, ma doświadczenie, ale z różnych powodów już nie może tak pracować albo nie chce, bo na przykład ma zdrowie, coś się stało ze zdrowiem, albo zdobył wyższe kwalifikacje i chciałby zmienić profil zawodowy i to też nie jest łatwo zrobić tak z dnia na dzień. Bardzo często nasze działania skupiają się na ustaleniu takiej indywidualnej ścieżki. Mamy takie narzędzia jak indywidualny plan działania. Realizujemy razem wspólnie z naszymi klientami, szczególnie tymi, którzy są zainteresowani podjęciem pracy. Próbujemy określić pewne działania krok po kroku, co należy zrobić od takich prostych czasami rzeczy, dla nas oczywistych, a dla klientów nie, bo szukanie pracy jest pracą. Jeżeli ja wyślę 1000 CV-ek czy 100 CV-ek, które będą identyczne, do każdego te same, i ja się potem dziwię, że ja nie otrzymuję informacji zwrotnej, bo nawet nie wiem, czy ktoś się otworzył, to my tak naprawdę też pokazujemy, jak uczymy szukać tej pracy.
1: Czy u Was dostaną taką pomoc, taką wskazówkę, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Mamy i takie 3-tygodniowe warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, gdzie krok po kroku najpierw patrzymy, próbujemy osobom odnaleźć ten własny potencjał, potem pokazujemy, jak szukać pracy, jak na rozmowie się zachować, a potem osoby idą już w teren, czyli idą na te rozmowy, czyli już taka praktyka podczas warsztatów, albo krótsze formy, jednodniowe, trzydniowych warsztatów, to zależy od możliwości i zainteresowania naszych klientów, gdzie tak naprawdę pokazujemy, jak tą pracę zdobyć. Bo dzisiaj, ja bym powiedziała, że kiedy idziemy w sprawie pracy, to nie powinniśmy mówić, że idziemy na rozmowę o pracę, tylko idziemy na rozmowę po pracę, tak? I jakby też pokazujemy klientom, że trzeba też zmienić czasami tą warstwę jakby językową, żeby też jakby zaprogramować się na tą skuteczność, a żeby być tym skutecznym, to trzeba stosować trochę bardziej zindywidualizowane narzędzia dotarcia do firmy, bo szukających pracy często na pewne stanowiska jest bardzo dużo.
1: Jakich pracowników szukają teraz pracodawcy?
0: Jeżeli chodzi o nasz lokalny rynek pracy, to on jest w pewien sposób ukształtowany na takie branże związane chociażby z przemysłem, które u nas jest bardzo obecne i ten przemysł tworzy różne miejsca pracy i takie związane z produkcją po prostu i tutaj właśnie ta praca wielozmianowa jest trudna do obsadzenia przez nas.

0: ale też są inne oferty, niekoniecznie na kilka zmian, gdzie pracodawcy są otwarci na przyuczenie kogoś, ale też już ten średni szczebel, gdzie są potrzebni jacyś automatycy, operatorzy maszyn, gdzie pracodawcy wymagają już pewnych umiejętności i my oferujemy chociażby szkolenia, tak? Czasami mamy takie doświadczenia współpracy z konkretną firmą, gdzie na zlecenie konkretnej firmy realizujemy szkolenie, nie wiem, choćby operator CNC. Razem z firmą prowadzimy rekrutację na szkolenia, firma też decyduje, kto osobowościowo pasuje do zespołu i po takim szkoleniu osoba od razu idzie do pracy, prawda? Więc jakby ten obszar przemysłu u nas jest dosyć bardzo rozbudowany. Co czwarta oferta jest z tego zakresu. Na naszym rynku również poszukiwani są pracownicy z sektora budowlanego. Również co czwarta oferta jest z tej branży. I tutaj mówimy o różnych stanowiskach i pracowników budowlanych, do robót wykończeniowych, i murarze, i spawacze, i ślusarze, tak? Czyli tacy konkretni rzemieślnicy, ale też kierownicy robót, projektanci, więc też te wyższe kwalifikacje. No i wreszcie najsilniej obecny u nas sektor usług, tak? Co trzecia oferta jest z usług i tutaj mówimy o usługach różnych, zarówno takich związanych, chociażby psuje mi się samochód, idę do mechanika, mechanicy samochodowi są nieustannie poszukiwani, ale także ta sfera naszego dobrostanu fizycznego, bo fizjoterapeuci, pielęgniarki, nieustanne zapotrzebowanie na te zawody, ale także usługi takie jak fryzjer, kosmetyczka, prawda? Więc jakby w tych branżach jest ofert pracy najwięcej. Najtrudniej znaleźć u nas pracę w administracji, prace biurowe. Jeżeli chodzi o prace biurowe, to nie wystarczy znajomość komputera. Trzeba wiedzieć jeszcze coś, czyli chociażby jest deficyt takich samodzielnych księgowych, tak? Jeżeli ktoś widzi się, lubi taką pracę, ma doświadczenie, też bez problemu taką ofertę znajdzie. Specjaliści od kadr, płac na takich osoby też jest zapotrzebowanie, czy marketingowcy, handlowcy, ale ze znajomością języków, bo tutaj już mówimy o pracy w firmach naszych tu włocławskich, mamy przecież sporo rozwiniętych firm, które eksportują i mają klientów obcojęzycznych i potrzebują po prostu pracowników do biura, ale ze znajomością języku.
1: To czym w takim razie ta osoba poszukująca pracy musi się wyróżniać, żeby otrzymała tę pracę?
0: Przede wszystkim musi odpowiedzieć na ogłoszenie w bardzo indywidualny sposób. Nie na zasadzie, ja mam jeden schemat, który wysyłam do każdej firmy, tylko jeżeli ja czytam ogłoszenie o pracę i widzę, że jest wymagana jakaś umiejętność, to ja w tych dokumentach aplikacyjnych podkreślam tą umiejętność. Ja ją stawiam na pierwszym miejscu, żeby po prostu, czy to osoba rzeczywista, czy system AI mógł taką ofertę wychwycić. Wie pan, dzisiaj nawet mówimy, bo przecież większe firmy, szczególnie agencje pracy, prowadzą czasami analizę CV poprzez narzędzia AI-owe. I czasami klienci stosują taką technikę, gdzie wszystkie wymagania, jakie są w ofercie, robią gdzieś na dole białą czcionką, zupełnie niewidoczną przy wydruku czy przy otworzeniu dokumentów, a system AI wychwyci, przecież on to przeczyta, prawda? Więc wtedy to jest taki manewr trochę, żeby obejść to bezduszne narzędzie, tak? Ale jeżeli zakładamy, że ja trafiam takiego człowieka, no to wtedy chodzi o to, żeby odpowiedzieć konkretnie na potrzeby tej firmy. Również zachęcamy do tego, żeby nie ograniczać się tylko, jeżeli ja szukam pracy we Włocławku, mogę przyjść do urzędu pracy, bo na przykład nie wiem, jakie firmy są na naszym terenie, widzę, jakie są oferty, ale warto nas zapytać, jakie firmy jeszcze działają w tej branży. I warto indywidualnie się kontaktować z tymi firmami, zostawiając swoje aplikacje i bardzo często skraca się przecież proces rekrutacji, że ja będąc szefem, zanim uruchomię proces rekrutacji, mogę sobie pomyśleć, aha, taka pani Ania czy pan Bartek, to tam zostawił, czy jakiś człowiek był z CV-ką i moje HR-y tam mają też takie
1: czyli
0: aplikacje.
1: Czyli nawet jak nie ma ogłoszenia o pracę, to warto sobie uderzyć do
0: oczywiście
1: tej firmy.
0: Oczywiście tak. To jak najbardziej polecamy klientów i przede wszystkim bardzo dużo osób ma takie poczucie, jak szuka pracy, że wstydzi się o tym mówić, że to jest coś, co powoduje, że czują się gorsi. To jest mit, to jest błędne myślenie. Każdy z nas może być w sytuacji, kiedy nie ma pracy. Po prostu to nie jest nic nadzwyczajnego i warto o tym dookoła mówić, bo sieć znajomych, i to nie chodzi o pracę po znajomości absolutnie, chodzi o to, że im więcej osób wie, że ja szukam pracy, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ja się dowiem o czym się nie dowiem z ogłoszeń z Pracuj.pl, z naszej e-pracy, prawda? Ponieważ czasami poszukujemy pracy kanałami takimi nieformalnymi, prawda? I naprawdę nie chodzi o to, że ktoś dostanie pracę po znajomości, tylko wiemy, że też są firmy, które na przykład zachęcają swoich pracowników, że jak zrekrutują kogoś, kto przyjdzie z ich polecenia, to dostaną na przykład 100 zł premii, tak? Więc są takie

0: takie systemy też zachęt, bo przecież każdemu pracodawcy zależy na tym, że jak przychodzi do niego człowiek, to nawet dobrze, że ja już o nim coś wiem, że ktoś o nim coś wie. Więc też zachęcamy i każdemu mówimy, że powiedz światu o tym, że ty szukasz pracy. Wtedy zwiększasz szansę na rzeczywiście skuteczne jej znalezienie.
1: Rozpoczynają się wakacje, więc jak wygląda ten rynek pracy, tej sezonowej, wakacyjnej? Czy już pojawiają się te oferty pracy?
0: Tak, jeżeli chodzi o wakacje, to rzeczywiście nasz teren też jest w pewnych sferach bogaty o tą ofertę, dlatego że no, mamy firmy, szczególnie przetwórstwa spożywczego, które rzeczywiście, jakby ten sezon tak wygląda, że mamy czy truskawkę, czy kukurydzę, czy jakieś inne, wiecie, zbiory, które powodują, że tych pracowników zaczyna być potrzeba więcej. My jako Urząd Pracy typowo pracą sezonową się nie zajmujemy. Zachęcamy osoby młode, które szukają pracy we Wrocławku do kontaktu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, które jest na ulicy Przedmiejskiej i tam warto podać swoje dane, złożyć formularz rekrutacyjny, ponieważ tam odkierowujemy firmy czy podmioty, które szukają tylko na wakacje pracowników, szczególnie właśnie młodocianych. Ale ciekawym też zjawiskiem, a propos pracy dla młodych ludzi, jest czasami sceptyczny stosunek niektórych firm, szczególnie do przyjmowania osób niepełnoletnich. I tu chciałabym to podkreślić, dlatego że czym innym jest przyjęcie kogoś dorosłego, kto kończył 18 lat, tutaj ta otwartość się zwiększa, ale jeżeli chodzi o osoby niepełnoletnie, tutaj może być trudniej.
1: Bo teraz przepisy się chyba zmieniły,
0: właśnie.
1: Prawda?
0: Właśnie. Ma pan rację, Lex Kamilek, tak to w skrócie mówimy, czyli ta ustawa, która rzeczywiście ma chronić przed patologicznymi zjawiskami w środowiskach pracy, która narzuca, kiedy ja mam kogoś, niekoniecznie pracownika, ja mogę po prostu nawet tak jak do nas chociażby incydentalnie przychodzą chociażby uczniowie szkół i ja musiałam u siebie wprowadzić taki system ochrony małoletnich, tak? Specjalna ścieżka postępowania na wypadek wypadków właśnie, nie? Natomiast warto też wskazać, że jak szukam pracy i to też mówimy bardzo często młodym ludziom, żeby uważać na pewne rzeczy, tak? Młodzi ludzie nie mają wiedzy o tym, na jakiej podstawie można świadczyć pracę. Warto sięgnąć po tą wiedzę, co to jest umowa cywilnoprawna, co to jest umowa o pracę, że w ogóle nie mogę sobie pozwolić na to, że szef mi powie, za tydzień dam ci umowę. Po prostu prawo mówi, że przed przystąpieniem do pracy masz podpisać tą umowę. To jest pierwsza podstawowa sprawa, czyli musisz mieć jakąś podstawę prawną. Druga sprawa, nie tylko młodzi, ale młodzi szczególnie są naiwni i wierzą w takie ogłoszenia, możesz zarobić 5 tysięcy w tydzień, prawda? To jest bardzo kuszące, ale radzę, żeby się zapaliła taka lampka i zweryfikować to ogłoszenie, bo bardzo często za takimi ogłoszeniami nie idzie pozyskanie człowieka do pracy, tylko chociażby wyłudzenie pewnych danych albo takie no już bardzo negatywne zjawisko jak handel ludźmi, tak? Które możemy jakby zaklinać rzeczywistość, ale on jest obecny i na to też trzeba uważać. Do tego więc jakby na to warto sprawdzać. Zawsze warto sprawdzać, jeżeli trafiam na ofertę, co to jest za firma. Dzisiaj mamy dostęp do informacji, możemy sprawdzić, czy ta firma faktycznie istnieje. A jeżeli wyjeżdżamy za granicę, tak, młodzi ludzie czasami, nie tylko młodzi, wyjeżdżają na sezon za granicę i robimy to przez agencję pracy chociażby, to warto też sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, czy taka agencja faktycznie funkcjonuje, czy jest legalna. I pamiętajmy, nieważne, czy w Polsce, czy za granicą, nie wolno płacić za pośrednictwo pracy. Jeżeli ktoś mi mówi, zorganizuję ci pracę, mam pracę w miejscu A, ale najpierw to musisz zapłacić 100 zł, bo koszty eksploatacji, nie wiem, czegoś tam, to jest już naciąganie człowieka, więc tutaj już też powinna się zapalić taka czerwona lampka.
1: A jeżeli jesteśmy już przy młodych osobach, no to teraz młodzi stoją przed tym wyborem, bo są wakacje, czy iść do pracy, czy jaki kierunek studiów wybrać, co pani poleca?
0: Tak, młodzi ludzie są w ogóle fenomenalni, bo myślą trochę inaczej niż moje pokolenie, gdzie trzeba było mieć tą ścieżkę tak twardo poukładaną i mama mi mówiła, że jak skończysz to i to, to będziesz tym i tym.
1: Świat się zmienił.
0: Tak, świat się bardzo zmienił. Dzisiaj absolutnie to, co ja robię dzisiaj i czego się uczę dzisiaj, wcale nie gwarantuje mi tego, że ja będę w tym zawodzie pracować. Dlatego my tak często też próbujemy też trochę do tych rodziców trafiać, żeby takiej dużej presji na tych młodych ludziach nie wywierać, że musi być koniecznie, muszą być te studia, musi być jakiś dyplom, musi być jakiś, czy jakaś szkoła średnia, bo tak naprawdę to, jakie my będziemy wykonywać pracę, to naprawdę trudno sobie wyobrazić dzisiaj. Ja zawsze podaję ten przykład, że w 50-tych latach najbardziej popularnym zawodem był operator windy, tak? Nikt sobie nie wyobrażał, że za 20 czy 30 lat to w ogóle nie będzie takiego zawodu. A dzisiaj operujemy czasami nazwami, których w ogóle jeszcze 5 lat temu nie znaliśmy, prawda?

0: Więc to, jakie będą zawody, to jest trudne do przewidzenia. Ważne jest, żeby pracować nad pewnymi kompetencjami, które są, jak to mówimy, kompetencjami przyszłości. Więc idę na studia i my absolutnie zachęcamy do tego, żeby iść na studia, jeżeli ja mam w sobie takie predyspozycje intelektualne, tak? Bo to jakby dzisiaj dyplom też się zdewaluował, prawda? Więc jakby jeżeli ja czuję, że chcę iść do pracy i widzę się w środowisku pracy i nie chcę iść na studia, to też jest dobra ścieżka i mogę tak naprawdę wyjść czasami lepiej niż jeden absolwent tej uczelni wyższej, prawda? Ale jeżeli chcę iść na studia, to czasami to ja wszystkim kibicuję, dlatego że studia same w sobie są doświadczeniem nieporównywalnym do niczego innego. Chodzi o rozwój siebie jako człowieka, swoich zasobów takich intelektualnych, takich umiejętności kognitywnych, różnych i też kontakt ze środowiskiem akademickim, to też jest bezcenne. Więc studia są wartością niekoniecznie z uwagi na wiedzę, to też, ale też dodatkowe. Bardzo często dzisiaj widzimy takie jakby równoczesne ścieżki zdobywania, próby zdobywania doświadczenia zawodowego i równoczesnego studiowania. To też nie jest wcale rzadkie i to też różni to dzisiejsze pokolenie od poprzedniego. Więc tak naprawdę tych modeli jest bardzo dużo. Ważne, chyba podstawową sprawą jest takie trochę przyjrzenie się sobie samemu. Jeżeli trudno mi określić, w czym ja mogę być dobry i co ja powinnam robić, czy iść do pracy, czy na studia, jeżeli na studia, to jakie, to warto zapytać najbliższe osoby, jak one mnie widzą, ale też za bardzo się do tego nie przywiązywać, bo rodzice mogą mieć wyobrażenie, że mam być lekarzem, prawnikiem albo pielęgniarką,
1: A nasze zainteresowania mogą być zupełnie inne.
0: Właśnie, a ja uwielbiam majsterkować, prawda? I ja po prostu chcę być tym mechanikiem i super. I bądź tym mechanikiem, bo zrobisz świetny biznes po prostu, prawda? My widzimy świetne biznesy ludzi, którzy, jak przyjmujemy wnioski o dotacje na swoją działalność, bo wspieramy takie firmy co roku, przecież mnóstwo naszych mieszkańców otrzymuje od nas środki na otworzenie swoich biznesów. I nie mamy dużo przykładów, gdzie osoba kończy studia, a potem tak naprawdę idzie w kierunkach, można powiedzieć, rzemieślniczy, w stylu mechanik, budowlanka, prawda? Bo to lubi też, tak? I widzi, że to jest miejsce właśnie na fajne zarobkowanie, prawda? A do tego też gdzieś to nie jest tak, że się do tego zmuszam, tylko po prostu też mogę to lubić, prawda? Więc tutaj te ścieżki indywidualne są bardzo różne. Dla każdego sukcesem jest coś innego. Dzisiaj świetne moim zdaniem w młodych ludziach jest to, że to nie jest, że sukcesem będzie to, jak będę miał stanowisko tam dyrektorskie czy kierownicze. Absolutnie nie. Dzisiaj sukces to po prostu mieć satysfakcjonujące życie. Ja mogę być po prostu, nie wiem, asystentką handlowca, tak? Albo po prostu, nie wiem, handlowcem, czy właśnie dziennikarzem. O dziennikarzu to już w ogóle praca super kreatywna. I ja mogę nie chcieć mieć swojej firmy medialnej, prawda? Ja po prostu dobrze się w tym czuję. Ja realizuję siebie, poznaję ludzi, prawda? Czy robię, czy no, mogę być tym księgowym, który też kocha tą swoją pracę. Ja po prostu dobrze się z tym czuję i jest mi dobrze w moim
1: Czyli to jest
0: życiu.
1: taka kwestia indywidualna już bardzo, żeby się zastanowić nad tym, co chcemy robić.
0: Tak, i to młode pokolenie ma na szczęście taki większy wgląd w to. Nie kariera za wszelką cenę i te stanowiska i awanse. Awanse zupełnie się dzisiaj nie liczą. Po prostu ja chcę mieć fajną pracę, gdzie ja się czuję dobrze i też chcę mieć czas dla siebie. I tutaj to w ogóle to pokolenie Z jest wzorem dla takiego mojego pokolenia X czy Y. Już nie mówię o tym baby boomers, czyli jeszcze moich rodziców, gdzie my pracowaliśmy, żeby nasze życie to praca tylko, prawda, i w
1: To
0: ogóle
1: teraz
0: bez
1: jest
0: pracy.
1: zupełnie
0: Teraz
1: inaczej.
0: jest zupełnie inaczej, tak zdrowiej. Chcemy mieć tę sferę wolnego czasu oddzieloną, czy jakby mieć czas dla siebie, czy to poprzez work-life balance, taki trochę oddzielenie tego czasu zawodowego od wolnego, ale też inne metodologie dzisiaj wchodzą w grę, bo dużo się mówi. Za chwilkę się pojawi nasz ciekawy podcast na temat work-life autonomii, czyli że ja sama decyduję, kiedy ja pracuję. Ja mogę sobie ułożyć czas, że godzinę pracuję, a potem mam czas na swoje pasje, potem wracam do pracy na godzinę, potem idę na rower, potem zajmuję się dzieckiem, potem znowu wracam do pracy, prawda? Albo work-life blended, czyli przemieszanie tych sfer, ale dbanie o ten czas wolny tak naprawdę. Więc to jest dzisiaj w tym pokoleniu cenne i tego starsi na pewno powinni się uczyć. W ogóle starsi powinni trochę uelastycznić myślenie o młodym pokoleniu, bo czasami mówi się, że pan jest z młodszego pokolenia, jesteście roszczeniowi. Ja bym nie powiedziała, że roszczeniowi, tylko po prostu znacie swoje prawa i po prostu chcecie dbać o siebie. I tak jak moi rodzice, dziadkowie narzekali na nas, to my narzekamy na was, ale to takie po prostu pokoleniowe
1: Tak
0: malkontenstwo. Mamy do
1: jest.
0: tego prawo, nie?
1: To ja chciałbym jeszcze zapytać o dotacje, bo pojawiły się w przestrzeni.

0: publicznej takie informacje, że urzędy pracy dostaną mniej pieniędzy. Co to oznacza właśnie do urzędów pracy? Czy nie będzie tych dotacji, czy nie będzie dofinansowań?
1: No tak, tutaj przeszliśmy na temat trudniejszy, bo rzeczywiście z przyczyn dla nas trochę niezrozumiałych finansowanie w ogóle urzędów pracy w Polsce zostało zredukowane w skali kraju o 40%, bo na wszelkie programy aktywizacyjne w poprzednim roku było 3,5 miliarda, a w tym roku jest 2,1 miliarda. To jest redukcja o prawie 1,5 miliarda, czyli o 40%. Jak to się przekłada u nas, na nasz urząd? W tamtym roku wydatkowaliśmy prawie 35,5 miliona złotych. W tym roku na wszelkie programy mam trochę ponad 19 milionów. To jest 56% tej kwoty, która była w ubiegłym roku. To wynika z tego, tak nam udziela takich informacji Ministerstwo Pracy, ale też Ministerstwo Finansów, że po prostu w niektórych sferach naszego państwa mamy deficyty budżetowe, ochrona zdrowia, widzimy co się dzieje. I teraz, żeby ta ogólna reguła wydatkowa, czyli ten deficyt państwa nie był za wysoki, to poszczególne resorty, takie jak Ministerstwo Pracy, dostało polecenie wykazania pewnych rezerw i nie ruszania tych rezerw, żeby zminimalizować ten deficyt. Fundusz Pracy, z którego nasi klienci i pracodawcy, klienci indywidualni korzystają, to jest fundusz, na który składają się pracodawcy. Tam wpływają składki, pana, jak pan pracuje, prawda, moje, każdego. Ten Fundusz Pracy jest bogaty, dlatego że dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, on cały czas jest zasilany, więc dzisiaj te rezerwy tam są duże. Jednak one są zamrożone z uwagi właśnie na te problemy budżetowe. To prowadzi do sytuacji, kiedy my dzisiaj, my mieliśmy dwa nabory na dotacje, dwa nabory na tworzenie stanowiska pracy, mieliśmy nabory na staże i my na dzisiaj mamy zaangażowane środki w te projekty. Mamy nadzieję i takie mamy sygnały, że ma być uruchomiona jakaś dodatkowa rezerwa, ale sytuacja naprawdę jest dramatyczna, ponieważ nigdy nie było tak, że mamy połowę roku i w zasadzie mamy zaangażowany niemalże cały budżet. Mamy środki na szkolenia, jeszcze na zwroty kosztów dojazdu, na takie mniej kosztowne narzędzia. Natomiast te, które cieszą się olbrzymim popularnością, czyli chociażby dotacje na własną firmę, no to niestety na dzisiaj te środki, to finansowanie się skończyło. Teraz właśnie finalizujemy, podpisujemy kolejne umowy. Więc tutaj z apelem, ja osobiście też rozmawiałam tutaj z wieloma politykami z naszego regionu, ale też z panem wojewodą, marszałkiem na ten temat, w ministerstwie, jako też przewodnicząca konwentu dyrektorów tutaj naszego województwa, wiceprzewodnicząca ogólnopolskiego, stosowałam dużo takich naszych stanowisk, które podejmowaliśmy i mamy nadzieję, że te środki będą uruchomione, bo one mają służyć przecież tutaj naszym lokalnym pracodawcom, przedsiębiorcom, ale też osobom, które szukają pracy i na przykład miały miałyby szansę gdzieś na staż, miałyby szansę, nie wiem, chciałyby swój biznes otworzyć, ale nie mają zasobów, żeby z tym ruszyć. Więc mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni.
0: Ale czy to oznacza, że te bezrobocie może ewentualnie wzrastać, bo nie będzie właśnie tych dotacji?
1: No niestety jest takie ryzyko, dlatego że niewątpliwie każdy, kto chociażby idzie na staż, korzysta z jakichkolwiek programów, on już wtedy jest wyłączany, on się nie liczy jako nasz klient. Więc jeżeli my w tamtym roku skierowaliśmy na staże 600 osób, a w tym roku będzie to około 250, no to, a wiemy, że zapotrzebowanie jest ogromne, bo ja każdego dnia mam telefony, ale i od klientów indywidualnych, ale też od wielu firm, które czasami nie wierzą moim koleżankom, które naprawdę mówią prawdę, że w tym momencie mamy wstrzymany nabór, ale firmy wolą zadzwonić jeszcze do mnie, czy to jest prawda. Klienci jeszcze się przychodzą i pytają, czy to jest prawda, więc widzimy, że rynek potrzebuje tego narzędzia bardzo. Jeżeli go nie będzie, to może się zdarzyć tak, że firma nie zdecyduje się na przyjęcie tego człowieka, bo po prostu nie chce od razu angażować się w koszty związane z zatrudnieniem i umową o pracę.
0: Już tak na sam koniec, bardzo króciutko. Jak będzie wyglądał ten rynek pracy we Wrocławku i tutaj w naszym regionie w najbliższych miesiącach?
1: O, dobrze, że pan pyta o najbliższe miesiące. Myślałam, że pan pyta o lata. Jak powiedział Warren Buffett, jeżeli chcesz się skompromitować, to spróbuj przewidzieć przyszłość. Najbliższe miesiące, na szczęście najbliższe miesiące możemy taką predykcję tutaj zastosować. Przewidujemy ustabilizowanie tej ilości osób bezrobotnych. Nie sądzimy, że będą jakieś wzrosty. W tych najbliższych miesiącach, lipiec, sierpień, to są miesiące, kiedy mieliśmy spadki i one w czerwcu już są obserwowane. Więcej osób się wyrejestrowuje niż zarejestrowuje. Natomiast jesień, zima pewnie jakieś wzrosty przynoszą, ale na szczęście, mimo że mamy spowolnienie, jeżeli chodzi o rekrutację, to nie ma zwolnień. Dokładnie dzisiaj dostałam jedyną informację o zwolnieniu grupowym w tym roku, ale to jest Velobank. To jest zwolnienie grupowe ogólnopolskie. Ten bank ma u nas od

0: Oddział, więc to może dotyczyć jednej, dwóch osób z naszego terenu. Więc, a tak to nie mamy sygnałów o żadnych zwolnieniach grupowych i to daje nadzieję, że ta sytuacja będzie stabilna.
1: To ja w takim razie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, był moim i Państwa gościem.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego i okolic wspólnie świętowali Noc Świętojańską. Teren rekreacyjny nad rzeką z Gowiączką zamienił się w miejsce pełne muzyki, teatru i kujawskich tradycji. Wydarzenie Kujawska Noc Świętojańska, echo tradycji w Słowie, połączyło lokalne dziedzictwo z nowoczesnymi aranżacjami, przyciągając wielu mieszkańców.
1: Warsztaty, które się odbywają tutaj w namiocie, można sobie pomalować pięknie kamyczki, zabrać je ze sobą, takie talizmany. Można upleść sobie wianek, są różne zabawy, takie stare, w starym stylu, średniowieczne i ludowe. Także można się pobawić i na równoważni, i porzucać sobie woreczkami do zamku, trafiać. Także mogą się dzieci tutaj bawić, spędzić czas na wolnym powietrzu. Bardzo się cieszymy, że zmieniła się trochę pogoda, bo baliśmy się, że nikt nie przyjdzie, ponieważ było potwornie gorące, jak mieliśmy tutaj wcześniej próby, ale na szczęście wieczorem zrobiło się lepiej i jak Państwo widzą, ludzi jest coraz więcej, więc jesteśmy szczęśliwi bardzo.
0: Publiczność usłyszała gwarę kujawską, lokalne powieści, legendy oraz tradycyjne pieśni w zupełnie nowych aranżacjach.
2: Spektakl to było niesamowite przedsięwzięcie, ponieważ tak dużo grup z wahadła bierze w nim udział i to jest niesamowite, ponieważ koordynacja tego wszystkiego to było niezłe wyzwanie, ale też ogromna radość współpracowania z międzypokoleniowym zespołem, więc bardzo dziękuję za to doświadczenie.
1: Iza musiała się nauczyć gwary, bo ponieważ realizujemy to w ramach projektu, który dotyczy języka, no to spektakl jest gwarą.
2: Tak. A cała opowieść jest oczywiście o miłości, ponieważ jeżeli Noc Świętojańska, no to naszym głównym tematem jest miłość, ale też takim bardzo ważnym elementem jest świat magii, który budzi się tej nocy, tej wyjątkowej nocy, więc wszystko to razem będzie się tutaj przydarzać.

0: przeplatać na naszej scenie w przepięknych okolicznościach przyrody.
1: Wieczór rozpoczął się od warsztatów ludowych. Uczestnicy mogli nauczyć się m.in. tradycyjnego wyplatania świętojańskich wianków. My również sprawdziliśmy, jak powstają takie ozdoby i przekonaliśmy się, że choć wymaga to cierpliwości i precyzji, to efekt końcowy robi duże wrażenie.
2: Są dwie techniki. Jedna jest techniką prostszą. Dla niezaawansowanych robimy sobie podkład na długiej roślince,

0: To wymaga dużo więcej cierpliwości.
1: Czy potrzeba jakichś szczególnych kwiatów, ziół?
0: Tradycyjnie używa się kwiatów polnych, więc my dzisiaj z koleżanką przed naszym spotkaniem zwiedziłyśmy wszystkie łąki, pola w okolicy, narwałyśmy i rumianków, i chabrów, i krwawnika, i troszeczkę traw dekoracyjnych, więc tak naprawdę wszystko, co rośnie na polu, wszelkiego rodzaju rośliny nadadzą się jak najbardziej.
1: Jakie intencje niesie plecenie wianków i puszczenie go potem?
0: Zgodnie z ludowymi wierzeniami, panny plotły wianki z intencją znalezienia męża. I taki zapleciony wianek puszczało się na wodę i jeżeli mężczyzna znalazł ten wianek, musiał odnaleźć właścicielkę wianka, a potem ją poślubić.
1: A czy trudno jest nauczyć się pleść wianki? Bo widzę, że tutaj jest duże zainteresowanie i tych wianków jest coraz więcej na głów pan.
0: Jest coraz więcej wianków, są coraz piękniejsze. Osoby, które nigdy nie plotły wianków, wczuwają się bardzo szybko, się tego uczą, także wystarczą chęci i to wszystko.
2: Na scenie wystąpiły takie zespoły jak Dzieci Kujaw, Spod Strzechy, Koło Wokalne Gama, Zespół Tańca Klasyczno-Nowoczesnego Finezja oraz Zespół Rockowy. Szczególne wrażenie na publiczności zrobiło połączenie ludowego śpiewu z mocniejszym współczesnym brzmieniem. Całości dopełniły efektowna scenografia, ogniska, wianki i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru nad rzeką.

0: Ty, ty. Hanna, gotuj pierogi!
1: Co tu podpisałeś? Ona będzie pierwszym na razie.
2: Trzymaj tatego Ignaca, bo on co spojrzy na te dziewuchy, to mu...

Ty, Kasiu, roz przy niedzieli swe czorne nogi umyła. To by ci ludzie też powiedzieli, oj, żeś ty dobrze zrobiła.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia było nie tylko pielęgnowanie kujawskich tradycji, ale również pokazanie, że lokalna kultura może być atrakcyjna i bliska także młodszym pokoleniom. Upalny weekend był jednocześnie finałem tegorocznych Dni Włocławka. Święto miasta trwało blisko 2 tygodnie, a w tym czasie mieszkańcy mogli uczestniczyć w koncertach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rodzinnych. Kulminacją obchodów były koncerty w parku na Słodowie, gdzie mimo wysokich temperatur pod sceną zgromadziły się tłumy. Organizatorzy zadbali o różnorodny repertuar tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.

0: wiadomo, że Dni Włocławka to jest już tradycja nasza. Pewnie jakbyśmy policzyli to od 20 kilku lat w różnych miejscach. Od 2 lat te Dni Włocławka trwają tak naprawdę 2 tygodnie. Kulminacja dzisiaj i wczoraj, ale przecież w ciągu tych 2 tygodni mieliśmy i przegląd teatrów ulicznych, i zakończenie roku artystycznego Happy Feet, 30-lecie zespołu Classic, 35 finał turnieju poezji śpiewanej, wiele, wiele innych imprez ważnych, istotnych, bo i biblioteka się wystawiała i organizowała swoje przestrzenie, i Galeria Sztuki Współczesnej, więc dla każdego było coś miłego. Cieszę się, że mieszkańcy po raz kolejny tak licznie i aktywnie też, mimo pogody różnej, powiedzmy, biorą udział, cieszą się. No i to jest cudowne, naprawdę.
1: A co pan czuje, widząc ten tłum pod sceną?
0: Moje serce rośnie, dlatego że my tak naprawdę pracę nad Dniami Włocławka zaczynamy, no właściwie już pracujemy nad tymi, które będą za rok, więc jak widzę, że ludzie się bawią, że przyszli, że mają uśmiech na twarzy, to jest najlepsza nagroda i moje serce się wtedy raduje.
1: A na jaki koncert pan w ciągu tych Dni Włocławka czekał najbardziej?
0: Na wszystkie oczywiście, tak jak powiedziałem, nad line-upem to już rok wcześniej pracujemy, bo też trzeba to pozgrywać tak, z kalendarzami zespołów. Naughty Love, Mysłowic to jest absolutny sztos. Wczoraj Paktofonika, Kacperczyki, Fukaj też. Tak naprawdę, naprawdę dbamy o to, że dla każdego było coś miłego, stąd też w tym roku finalista sprzed kilku lat eliminacji do Poland Rocka i później występujący na Poland Rocku zespół Pull the Wire, który być może nieoczywisty, ale rockowo gra szanty, więc naprawdę myślę, że poziom, jakość też tego, co oferujemy, jest bardzo wysoki. Paktofonika wczoraj wystąpiła z orkiestrą, były smyczki, w sensie wiolonczele, altówki, skrzypce, naprawdę było przepięknie, bardzo mi na tym zależy i są tego efekty. Wczoraj spotkałem ludzi z Bydgoszczy, z Wrocławia, ze Szczecina, którzy przyjechali właśnie na Dni Włocławka, bo dużo ładnych rzeczy się u nas i dobrych dzieje.

Niedziela upłynęła już w spokojnej atmosferze. W parku na Słodowie odbył się zlot youtuberów, który przyciągnął przede wszystkim młodszych mieszkańców. Gościem wydarzenia był m.in. AJ, twórca

0: internetowy znany z materiałów o sporcie i służbach mundurowych. Podczas spotkania opowiadał również o swoim najnowszym projekcie Mięczaki, w którym przez pół roku pomaga uczestnikom zmienić sylwetkę i wypracować zdrowe nawyki.
1: Czy mnie coś zaskoczyło? Kurczę, nie, raczej nie, raczej jest to póki co na pewno po prostu nie przekracza to najśmielszych oczekiwań, ale pokrywa się z tym. Po prostu jest to mniej więcej idzie tak, jak chciałem, żeby szło i przyjęło się w sumie nawet trochę lepiej niż sądziłem, szczególnie początkowe odcinki. Także no ten impact i wydźwięk, który chciałem jakby wywołać, myślę, że się udało. I ludziom się to też podoba, koncepcja się podoba. No myślę, że jest to trafiony pomysł i teraz tylko trzeba go tam stopniowo jak wszystko ulepszać.
2: A co ci daje większą satysfakcję? Właśnie pomoc innym, czy pokonywanie i osiąganie nowych celów w swojej karierze, w swoich wyczynach sportowych?
1: Myślę, że tam nie ma, że jedno czy drugie, bo gdzieś tam może na pierwsze te wszystkie wyczyny sportowe i inne rzeczy i pokonywanie własnych słabości, myślę, że to była konieczna podstawa do tego, żeby mieć odpowiedni autorytet do tego, żeby w ogóle wychodzić z propozycją pomocy innym i gdzieś tam stawiać się w pozycji jakiegoś autorytetu, jeżeli chodzi o taki samorozwój i dyscyplinę. Więc najpierw to na własnej skórze zastosowałem, a teraz po prostu próbuję to przelać na innych i troszkę zainspirować innych ludzi.
2: A gdybyś miał dać taką jedną radę komuś, kto rozpoczyna swoją przygodę ze sportem, co to by było?
1: Jedną radę? To jest maraton, jak to się mówi, także nie będzie po tygodniu, po dwóch tygodniach, trzech, nie będzie efektów. Te prawdziwe efekty są po 6, 8, 12 miesiącach i tak dalej, żeby to bardzo dobrze wyglądało, więc cierpliwości, bo to jest właśnie mówię, jedna taka cecha, że trzeba być cierpliwym, niezależnie od czego, niezależnie co by się robiło.
0: Z fanami spotkał się także wrocławianin Tytus Chmielewski. Podróżnik opowiadał o swoich rowerowych wyprawach, m.in. przez Brazylię i Japonię. Odpowiadał na pytania uczestników oraz dzielił się historiami z podróży.
3: Okej, no to zaczęło się tak w sumie przypadkiem całkiem, bo wygrałem konkurs podróżniczy na mojej uczelni. Ja studiuję na Politechnice Gdańskiej i tam był taki konkurs, żeby zrobić projekt podróży i potem najlepszy projekt wygrywał pieniądze na realizację. No i zgłosiłem się tak w sumie tak randomowo, pomyślałem sobie, okej, może spróbuję i wymyśliłem taki właśnie projekt przejechania w tej Brazylii na rowerze z Curitiby do Rio, bo to musiało być coś sportowego. No i ten rower wydawał mi się taki najłatwiejszy w sumie, bo jakoś na kajaku bym chyba się nie widział, albo jakiś trekking też nie, więc myślałem, że ten rower. No i potem okazało się, że wygrałem, więc potem już musiałem zrobić to, co sobie wymyśliłem. No i tak to się właśnie zaczęło i pomyślałem, że to będzie fajna podróż, więc chciałem też może jakoś się relacjonować na Instagramie, więc coś tam starałem się nagrywać. Co prawda średnio mi to wychodziło, dlatego ta podróż z Brazylii nie jest jakoś tak super zrelacjonowana. No ale potem pomyślałem, że chcę zrobić kolejną podróż, bo ona mi w sumie całkiem fajnie poszła. Przeżyłem, przejechałem to, no i ta podróż do Japonii to już tak trochę lepiej ją relacjonowałem.
0: Tegoroczne Dni Wrocławka przeszły już do historii. Jednak władze miasta zapowiadają, że przygotowania do kolejnej edycji rozpoczną się już w najbliższych miesiącach. Rok szkolny się zakończył. Jednak nie oznacza to, że we wrocławskiej oświacie nic się nie dzieje. Sesja Rady Miasta upłynęła pod znakiem wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Kokuckiego. Radni głosowali również nad innymi uchwałami dotyczącymi m.in. edukacji.
4: Jeżeli chodzi o edukację, to kilka uchwał adresowanych do środowiska nauczycieli, w tym dyrektorów, czyli aktualizacja i takiej ważnej uchwały związanej z regulaminem wynagradzania nauczycieli. A przyjęliśmy przy wywoływaniu jeszcze kilka lat temu tej uchwały, przyjęliśmy kryterium przyznawania dodatku funkcyjnego dyrektorom na podstawie liczby oddziałów, którymi zarządza w danej placówce. W momencie, kiedy zmieniła się trochę mapa tych oddziałów, liczba tych oddziałów, biorąc pod uwagę też wyzwania demograficzno-organizacyjne, w związku z tym trochę przemodelowaliśmy liczbę oddziałów, natomiast na tym samym poziomie zostały dodatki funkcyjne, bo to jest ważny zapis. I ta zmiana dotyczy

0: tej uchwały. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to uruchomienie szkoły branżowej pierwszego stopnia, tak aby też zlikwidować taką lukę, jeżeli chodzi o kształcenie na poziomie pierwszym szkoły branżowej, bo rozumiem, że są też szkoły techniczne, które prowadzą branżówki, ale też robią to rekrutację do szkół branżowych. Nie zawsze w danym zawodzie uda się zebrać odpowiednią liczbę osób, biorąc pod uwagę, żeby też w tym systemie włocławskiej oświaty te osoby, które się nie dostały albo nie wiedzą, co ze sobą zrobić, żeby nie umykały te osoby. W związku z powyższym uruchamiamy w strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego przygotowanego do tego rodzaju działań. Świetnie prowadzą branżówkę drugiego stopnia. Teraz ruszy branżówka pierwszego stopnia, więc na pewno profesjonalna karta, sprzęt, przygotowanie, doświadczenie zapewnią rzeczywiście profesjonalistów na rynku pracy.
1: Rozszerzony zostanie zakres działań Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Chodzi o zapewnienie cyberbezpieczeństwa.
0: W szkołach i placówkach nie ma takich stricte informatyków, poza kilkoma szkołami, a są informatycy nauczyciele. To nie ten obszar działań, w związku z tym musi być fachowiec, który będzie po pierwsze koordynował sprawy w wprowadzaniu systemowych takich rozwiązań, czyli elektroniczny obieg dokumentów, inne programy takie instytucjonalne plus kwestia cyberbezpieczeństwa, koordynacja działań w tym zakresie. Kolejne zadanie w ramach integracji działań, funkcji Centrum Usług Wspólnych wobec placówek oświatowych to wsparcie w zakresie zamówień publicznych. To też jest ból głowy dla wszystkich dyrektorów. Chcemy ten ból głowy zdjąć i dlatego to będzie takie wsparcie w przygotowaniu dokumentacji. To jest bardzo dużo dokumentów i żeby też nie potknąć się na tym etapie, będzie osoba, która będzie wspierać dyrektorów placówek oświatowych, bo musimy podkreślić, że konsekwentnie jak co roku staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne i z programów unijnych, z KPO, z Funduszy Kujaw i Pomorza, a także z innych programów rządowych, tak żeby wzmocnić potencjał i atrakcyjność naszej włocławskiej oświaty.
1: A uczniowie czekają na wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz matur. Te pierwsze będą znane już w najbliższy piątek, 3 lipca. Na wyniki egzaminów dojrzałości absolwenci szkół ponadpodstawowych będą musieli poczekać do 8 lipca. Miniony weekend był bardzo pracowity dla służb w naszym regionie. Było to związane m.in. z wysoką temperaturą. Doszło też do utonięcia 54-letniego mężczyzny w powiecie aleksandrowskim.
2: Mieliśmy 29 zdarzeń. Były to zdarzenia również charakterystyczne, związane tutaj z wysoką temperaturą, jak choćby w gminie Lubraniec mieliśmy zdarzenie z butlą gazową, gdzie zwiększyło się znacząco ciśnienie butli gazowej i gaz zaczął się ulatniać. Mieliśmy również zdarzenia związane z akwenami wodnymi i tutaj przez 3 kolejne dni grupa wodno-nurkowa została wzywana do zdarzeń na terenie powiatu włocławskiego, ale również powiatów sąsiednich. No i 2 z tych zdarzeń zakończyły się niestety tragicznie. Ponadto mieliśmy 6 pożarów oraz 2 wypadki i jeszcze były zdarzenia związane z konarami jakimiś urwanymi czy drzewami.
1: Na drogach doszło do 183 wykroczeń, z czego 134 dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości. 2 kierowców prowadziło pod wpływem alkoholu.
3: Byli to kierujący rowerami, którzy za to zachowanie odpowiedzieli w taki sposób, że nałożony został na nich mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Dzisiaj około godziny 10:40 zostaliśmy powiadomieni o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej i Zbigniewskiej. Kierująca autobusem 53-letnia kobieta jadąca z kierunku ulicy Kaliskiej w kierunku ulicy Zbigniewskiej, jak wstępnie ustalono, nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie, która przemieszczała się przejściem dla pieszych. Zdarzenie zakwalifikowane zostało jako wypadek drogowy. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
1: 72-letnia poszkodowana została przewieziona do szpitala. W trakcie działań służb ruch był utrudniony.

0: Mieszkańcy Kowala i okolice rozpoczęli wakacje przy dźwiękach znanych przebojów. Park miejski imienia Leona Stankiewicza ponownie zamienił się w plenerową scenę koncertową, na której wystąpili cenieni artyści. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili sobotni wieczór przy muzyce.
1: Te imprezy, które w parku tutaj organizujemy, one z założenia, no powiedziałbym, czy raczej biorąc pod uwagę możliwości naszego budżetu, one są od strony finansowej bardzo skromne. Ja nie uczynię tutaj, powiedziałbym, żadnej tajemnicy z tego, że ta dzisiejsza impreza zamknie się w kwocie około 30 tysięcy złotych, no z udziałem no między innymi dwóch znamienitych profesjonalnych wykonawców. No myślę tutaj chociażby o Jacku Wójcickim. Będzie także ciągle znana i lubiana Krystyna Giżowska i jej niezapomniane przeboje. Kończy się wszystko, myślę, że akurat taką zabawą taneczną na świeżym powietrzu. Myślę, że akurat nie jesteśmy w stanie tego udowodnić telewizom, ale pomimo tego, że jest 37 stopni na zewnątrz, to akurat w naszym parku, w cieniu platanów, w pobliżu fontanny, ale także i pod namiotami, które przygotowaliśmy dla widzów. Można całkiem miło i sympatycznie spędzić ten czas, pomimo tego, że jest dzisiaj bardzo upalny dzień.
2: To nie pierwsza taka impreza w Kowalu. Jakie znaczenie mają one dla lokalnej społeczności?
1: Ja jestem burmistrzem, można powiedzieć, z bardzo dużym stażem i imprezy plenerowe zacząłem organizować jako burmistrz już na początku lat 90. Powiem, byłem pierwszym burmistrzem, wtedy jeszcze byłem w województwie wrocławskim, który takie imprezy organizował. To oczywiście bardzo wiele się zmieniło, bo w tamtych czasach jakakolwiek okazja do tego, żeby spotkać się razem, powodowała, że ludzie garnęli się, nie bacząc na poziom wykonawców. Przeważnie byli to wtedy amatorzy z uszanowaniem dla ich wysiłku, dla ich talentów. Teraz zmieniło się to bardzo. Te imprezy bardzo podrożały poprzez to, że akurat weszły agencje i takie imprezy duże no kosztują nie 30 tysięcy złotych, tak jak tutaj mówię, tylko to w zależności od tego, ja myślę, że akurat dziennikarze mogliby spytać organizatorów niektórych imprez, ale myślę, że koszt tych imprez to jest 200-300 tysięcy złotych. Nas nie stać na taki wydatek, ale nawet gdyby było stać, to wydaje mi się, że szkoda na to publicznych pieniędzy.
0: Władze miasta podkreślają, że koncerty organizowane w parku mają wyjątkowy kameralny charakter. Scena położona nad wodą tworzy niepowtarzalny klimat, a samo wydarzenie jest okazją nie tylko do wysłuchania znanych wykonawców, ale również do spotkań i wspólnego spędzenia czasu przez mieszkańców.
1: Bardzo dużą wartością jest również i to, że spotykają się ludzie, którzy mają okazję spotkać się, porozmawiać, pospacerować, no także skorzystać z naszej letniej kawiarenki. I myślę, że to miejsce ma swój klimat. Ja powiem Państwu szczerze, że gdybym miał wybrać jedno, jedyne miejsce w Kowalu mi najbliższe, no chociaż oczywiście bardzo ważny jest dla mnie cały Kowal, ale to miejsce jest moim miejscem szczególnym i ukochanym. I nie ukrywam, że akurat jestem zadowolony z tego, że ten pomysł, żeby organizować tutaj takie imprezy w tym miejscu, na scenie, którą wykonali moi pracownicy. Pracownicy wykonali scenę, która może nie ma wielkich rozmiarów, bo to jest raptem około 25 metrów kwadratowych, ale występowali tutaj znamienici artyści, także i ci dzisiejsi. To też również jest to pierwsza liga, przynajmniej jeśli chodzi chociażby o te dwa nazwiska, które wymieniły wcześniej. Także miejsce jest bardzo klimatyczne. Ja również cieszę się z tego, że zaproszeń naszych do udziału w tych imprezach korzystają także bardzo licznie mieszkańcy Włocławka i bardzo się z tego, jak powiadam, cieszę.
2: A gdyby Kowal miał być wakacyjną piosenką, to o czym by była?
1: Ja myślę, to trudne pani mi zadała po prostu pytanie. To w zależności od tego, kto ile ma lat, jakie ma marzenia, jakie ma po prostu, że tak powiem, problemy. Ja po prostu byłby pewnie o szczęściu. Taką piękną piosenkę o szczęściu śpiewał jeden z moich ulubionych artystów, który już w Kowalu gościł, Andrzej Poniedzielski, bowiem akurat jak ma się w życiu szczęście, to jest to życie udane, bo szczęście jest ważne, żeby mieć zdrowie, szczęście jest ważne, żeby spotkać właściwych ludzi na swojej życiowej drodze, żeby takie czy inne rzeczy czasem trudne do wykonania zrobić, także byłaby to jednak piosenka o szczęściu, którego życzę wszystkim uczestnikom tej imprezy, mieszkańcom Kowala, Włocławka i wszystkim tym, którzy nas oglądają i słuchają mojej wypowiedzi.
0: Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, takich koncertów w Kowalu nie może zabraknąć. Mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości wspólnej zabawy i doceniają atmosferę, jaka panuje podczas letnich

0: imprez organizowanych w mieście.
1: A czy biorą Państwo udział często w takich wydarzeniach w Kowalu?
2: Tak, jak jest, to tak, tak, tak. Bardzo nam się podoba, nie? Trochę rozrywki jest, no.
1: Czy takie organizowanie tych wydarzeń ma duży wpływ na lokalną społeczność?
2: No, bardzo przyjemnie, jak tak wszyscy się zbiorą, nie? No, tak, no.
1: A na jaki występ Państwo dzisiaj czekają?
3: No, my czekamy na tego tenora.
1: A czy takie wydarzenia są ważne dla lokalnej społeczności?
3: No, bardzo ważne. Jeżeli są kultury, trzeba po prostu dbać o nią i szanować.
0: Gościem, który wystąpił przed kowalską publicznością, był Jacek Wójcicki. Zdradził on dla naszej redakcji, co sprawia mu największą satysfakcję z występów i czego nie może zabraknąć na jego letniej trasie koncertowej.

0: kochanie.
1: No ja lubię śpiewać, to jest takie chorobliwe dosyć, ale tak serio, no myślę, że to, że śpiewam piosenki, które ludzie znają, lubią, dodaję do tego trochę własnych interpretacji, trochę temperamentu, żywiołowości, no i to się składa na całość, a ponieważ lubię to robić, no to ja też jak kogoś oglądam, że coś robi ktoś z pasją, to się inaczej zupełnie ogląda niż ktoś, kto tak no, śpiewa sobie amuzą.
2: A gdyby miał pan zaśpiewać jedną piosenkę, która opisuje pana całą karierę, to co to by było?
1: No, to jest bardzo trudne, bo to jest bardzo, nie zawrzemy w jednej piosence tej całej historii, ale ponieważ jestem wielkim fanem zespołu ABBA, o, to wszyscy wiedzą moi znajomi, katowałem ich od już dekad, odkąd ten zespół powstał tymi piosenkami. To jest taka jedna z ich repertuaru, nazywa się Dziękuję za muzykę, Thank you for the music. I w tej słowa tej piosenki, ja czasami ją śpiewam, bo one mówią właśnie o tym, że już jako dziecię zamiast mówić, zacząłem śpiewać, zamiast chodzić, to już pierwsze, to zacząłem tam się tanecznym krokiem. No i to jest to wszystko, co u mnie było w życiu, bo też zacząłem wcześniej, no, nie mam tego nawet świadomości, nie pamiętam tego, ale jako czterolatek już śpiewałem piosenki na krzesełku stojąc i w związku z tym pewnie to by była ta piosenka.
2: A czy ma pan jakieś rytuały przed występem, o których nikt nie wie?
1: Nie, no to co jest normalne, trzeba się rozśpiewać, trzeba nabrać troszkę energii, a nawet jak mamy, no bo tak się zdarza, że nam się czasem nie chce, mamy zły dzień, jesteśmy w złej kondycji, to trzeba się jakoś skupić, zebrać siły, małą kawkę wypić i na scenę.
2: Występuje pan zarówno na takich wielkich wydarzeniach, jak i właśnie w lokalnym kameralnie, tak jak dzisiaj. Co pan boli?
1: Ja właśnie, to jest ważne u wykonawców, artystów, kolegów, że nie dzielimy tego na duże ośrodki, duże miasta i na małe. Wszędzie, zresztą byłoby mi trudno gorzej śpiewać tu, a lepiej w dużym, wielkim ośrodku. Nie, to się tak nie da. To się robi to samo wszędzie. I to ludzie bardzo doceniają, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach. Ale ja to bardzo lubię, bo to jest, no gdzie można spędzić taki dzień letni, upalny, na tym stawiku jest scena, no to są po prostu, to są potem wspomnienia są. To nie wszystko jest pieniądz i nie wszystko jest kariera, bo jest też życie i jakieś wspomnienia i to wszystko na coś, co z sobą niesiemy. No i to się potem przekazuje też i widzowi, jeżeli ktoś ma tego świadomość, tego całego zaplecza. Ja tu za bardzo filozofuję, ale ogólnie mówiąc, to jest wielka frajda wystąpić sobie właśnie na takim pięknym plenerze.
2: A jaka jest piosenka, która jest obowiązkowa na pana wakacyjnej liście?
1: No to ja bardzo lubię te Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Dedykuję pani. Ale te

też bardzo lubię niepewność też taka. Tabadam, tam, tabadabadam, tam, tabadabadam. No tego nie, to rzadko śpiewam, ale to jest piękna pieśń, to mogę powiedzieć, że też jakby z mojego repertuaru to jest ona, no dzisiaj nie będę, bo to jest bardzo okazjonalna, właściwie nie piosenka, a pieśń, to Miejcie nadzieję Zbigniewa Preissnera ze słowami Adama Asnyka, która jest, stała się już pewnego rodzaju pieśnią kultową, że tak nieskromnie powiem, ale tak, tak jest. No więc to są te moje wakacyjne piosenki.

0: Przed kowalską publicznością wystąpiła również Krystyna Kiszowska. Jak przyznała, największą radość sprawia jej to, że jej piosenki od lat śpiewają wspólnie zarówno starsi, jak i młodsi słuchacze.
1: No to jest dla wykonawcy, dla w ogóle dla artysty ogromnie miła sprawa, ponieważ każdemu artyście zależy na tym, by jego piosenki przeżywały pokolenia. Zresztą to się dzieje praktycznie na każdym koncercie. Przychodzą mamusie, przychodzą córki, już z wnukami. Najczęściej słyszę, o, moja mama śpiewała, pamiętam te piosenki, moja mama śpiewała. Dobrze, że młodsi ludzie odnajdują w tych piosenkach coś, co ich interesuje. To jest miłe.
2: A jaka jest piosenka, która wzbudza w pani największe wzruszenie, którą pani najchętniej wykonuje?
1: No jest takich kilka. To są utwory. Ja jestem w ogóle taką osobą, która kocha takie liryczne, melodyjne piosenki. I są takie, ale myślę, że dla wykonawcy ważne jest, by nie przywiązywać się tylko do jednej, bo wszystkie inne wtedy nie będą miały żadnej wartości, więc staram się układać program tak, by być zadowoloną z tego i by była publiczność również usatysfakcjonowana z tego, co pokazuję i co śpiewam.
2: A co dzisiaj będą mieli okazję usłyszeć mieszkańcy Kowala?
1: No na pewno przede wszystkim no, piosenki, z których chyba mnie znają najbardziej. Ja wiem, że czasami wykonawca ma już ich dosyć, bo śpiewa je tyle lat, tak jak ja. Ale cieszę się, że jest publiczność, która się domaga ich i która chce je słyszeć. To jest taki żelazny repertuar. Dobrze jest wiedzieć, że publiczność znacie z tych piosenek, że utożsamiana jestem z tymi piosenkami i że lepiej być znanym z takich utworów nawet, niż po prostu być anonimowym takim wykonawcą, którego trudno utożsamić z jakąkolwiek piosenką. Dzisiaj będą na pewno te sprzed lat, które państwo najlepiej znacie, pamiętacie, ale też takie jak piosenki, które wzbudzają we mnie jakieś miłe wspomnienia, są bliskie mojemu sercu. I myślę, że te, które wybrałam na dzisiejsze spotkanie, bo zawsze tak mówię, nie koncert, a spotkanie z publicznością, no, będą trafione. Będzie to strzał w dziesiątkę. Mam nadzieję.
2: Tym spotkaniem w takim razie rozpoczynamy wakacje. A jakie są idealne wakacje według pani?
1: Idealne wakacje? No ja, to każdy ma swoje ulubione sposoby wypoczywania. Jeden lubi grillować, drugi woli jechać na działkę i kwiatki, po prostu i pielić grządki. Ja nie miałam okazji do tej pory zbyt wielkiej tak na luzie jechać na wakacje, gdziekolwiek. Zawsze były one związane z pracą. Praca, a przy okazji zobaczyłam miejsce, w którym jestem, obejrzałam i do domu. Czasami tylko była to chwila. Ale od jakichś 3 lat mamy taką fajną grupę w zespole, z którą wybieramy się tylko i wyłącznie są to wyjazdy tylko i wyłącznie takie, które pozwolą nam zawsze zwiedzić dokładnie miejsce, gdzie się wybieramy, skosztować potraw dla tego regionu wyjątkowych,

0: po prostu na takim wyjątkowym luzie. I to jest dla mnie chyba największa radocha. Ja zawsze kochałam podróże, uwielbiałam zwiedzać świat. Uważam, że to jest najpiękniejsza rzecz w życiu, kiedy człowiek może zobaczyć świat. Nikt mu tego nie odbierze. To jest to, co zobaczył. To jest piękne. Jeśli taką ma się możliwość, oczywiście. No i cieszę się, że późno. No, że późno w sensie wieku, no. Ale zawsze, ale jednak tak, zdarza się, że właśnie tak teraz jest, że jedziemy na luzie, tym razem w regiony, no nie wiem, każdy nam puka do głowy, bo wybieramy się do Hiszpanii, a jest u nas upał jak nie wiem, ale mam nadzieję, że tam będzie podobnie, jakoś wytrzymamy, chcemy obejrzeć piękne rejony Andaluzji i takich innych miejsc, właśnie w te rejony jedziemy.
1: A już kończąc, jakie plany na najbliższe miesiące?
0: Praca, praca, praca. Kocham to. Naprawdę kocham to. I myślę, że to jest moje największe szczęście, że mogę jeszcze cały czas po prostu mieć tą krzepę i mam tą ochotę do tego, co robię. Zresztą, proszę Państwa, kocham to i będę śpiewała, dopóki będę mogła, nie będę straszyła na estradzie. I w miarę czysto śpiewała, bo to jest logiczne.
2: Wieczór zakończył się wspólnym śpiewaniem największych przebojów i długimi owacjami dla artystów. Szykuje się wielka impreza w Kruszynie. Na płycie lotniska odbędzie się Święto Powiatu Wacławskiego. To jedno z największych wydarzeń plenerowych w naszym regionie. Impreza jest rozłożona na dwa dni. Pierwszy będzie skierowany bardziej dla nieco młodszej publiczności.
3: Mam nadzieję, że wszyscy czujemy się młodzi, ale zapraszam wszystkich mieszkańców Powiatu Wacławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30. Lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha, 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
2: Natomiast w sobotę na scenie zameldują się dwoje artystów z powiatu wacławskiego, Julia Kordylewska i Alan Lubiński. O godzinie 18 wystąpi Kleo, o 19:30 Selfie, a o 21 Krzysztof Kcugowski z zespołem Mistrzów. Koncertem będzie towarzyszył Festiwal Smaków, animacje dla dzieci, pokazy lotnicze, a także konkurs kulinarny. Przypominamy, Święto Powiatu Wacławskiego odbędzie się w dniach 10 i 11 lipca.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426

700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor, zacznijmy może od tego, jak wygląda obecnie rynek pracy w naszym regionie?
1: Nasz tutaj region, jeżeli chodzi o problem pozostawania bez pracy, no wygląda troszkę gorzej na tle całego województwa, to jest od lat. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to dla miasta na koniec kwietnia, bo takie dane mamy ostatnie, to było 9,8, a dla powiatu włocławskiego to jest 14,7%. Razem daje to ponad 8200 osób zarejestrowanych u nas jako osoby bezrobotne. I jak patrzymy sobie na to, jak to bezrobocie wyglądało w tym roku, no to widzimy takie sezonowe spadki, tak? Bo na początku roku tych osób było więcej. Teraz w ostatnich 2 miesiącach sukcesywnie tych osób ubywa. Pojawiają się oferty pracy sezonowej, w ogóle po prostu też ten rynek zaczyna się odbijać po zimie, kiedy w pewnych branżach jest zastój. Więc z punktu widzenia osób zarejestrowanych ta sytuacja jakby wygląda, jest ustabilizowana, powiedziałabym. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie na pracowników, to obserwujemy już od dłuższego czasu takie spowolnienie, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. To znaczy, jak patrzymy sobie na ilość ofert, która w tym roku do nas wpłynęła, to jest około 1700 ofert w całym tym roku, a w ubiegłym roku było to ponad 30% więcej, dlatego że to było prawie 2600 ofert. Także widzimy, że te procesy rekrutacyjne trochę przyhamowały.
0: A czym to może być spowodowane?
1: To jest takie zjawisko, które w ekonomii, w HR-ach określa się jako low hire, low fire, czyli takie rzadkie przyjmowanie i rzadkie zwalnianie. I to jest w zasadzie charakterystyczne nie tylko dla naszego regionu, tylko dla Polski. Powiem więcej, to jest charakterystyczne w ogóle dla gospodarki, dlatego że mamy dosyć niestabilny czas, kiedy koszty pracy w wielu miejscach, a w Polsce wyraźnie wzrosły. W ostatnim dziesięcioleciu koszty pracy i wynagrodzenia nasze wzrosły o 120%, w Unii o 40%, czyli nasz tutaj poziom się zwiększył dosyć radykalnie. I tak naprawdę firmy, decydując się na przyjmowanie kogoś, liczą to, kalkulują i bardzo często widzimy, że w momencie, kiedy robi się wakat, firma analizuje, czy czasami tych zadań, które zostały w wyniku tego wakatu, nie rozdzielić na osoby, które już zatrudniam i po prostu nie przyjmować nikogo, czy też zdecydować się na tą rekrutację. Więc z tego punktu widzenia jest duża ostrożność w przyjmowaniu nowych osób. A z drugiej strony, i to jest to może to, że jest, firmy są ostrożne, żeby rekrutować, to jest być może dla szukających pracy niepokojące, ale z drugiej strony pozytywnym faktem jest to, że też nie obserwujemy jakichś dramatycznych zwolnień, tak? Że firmy też właśnie słabo zwalniają i to jest akurat pozytywne, dlatego że jeżeli mam pracę, to mogę się spodziewać, że prawdopodobieństwo, że ją stracę, jest raczej mniejsze. My u nas prowadzimy takie autorskie badania pracodawców i co roku pytamy ich o te plany zatrudnienia i redukcyjne. Kiedy w ubiegłym roku pod koniec pytaliśmy nasze tu włocławskie firmy, to dokładnie to zjawisko również nam się tam uplastyczniło, dlatego że niespełna 40%, dokładnie 38% firm planowało jakieś zatrudnienie. W poprzednich latach to było około 45%, czyli widzimy spadek o kilka punktów procentowych. Natomiast bardzo pozytywne było to, że 9 na 10 absolutnie nie planowało zwolnień, prawda? Więc niestabilność dzisiaj i związana z tymi wydarzeniami geopolitycznymi, ale też z wewnątrzkrajowymi, kiedy widzimy, jak rosną ceny surowców, właśnie te koszty prowadzenia działalności, jeszcze kolejnym aspektem jest taka dosyć duża niestabilność prawa. Pracodawca dzisiaj co chwilę jest zaskakiwany czymś. Kolejne regulacje, nie wiem, przed chwilką, nie wiem, dyrektywy unijne związane chociażby, nie wiem, teraz

0: będzie wdrażana z jawnością płac, z wartościowaniem stanowisk. Za chwilkę w lipcu wchodzi przepis, który mówi o przekwalifikowaniu umów zlecenie czy relacji B2B na stosunek pracy, czyli nowe kompetencje inspekcji pracy, gdzie też to są dodatkowe czynności w firmach, które teraz rewidują, analizują te wszystkie kontrakty, które mają, prawda, KSeF, chociażby obszar księgowości. No tego jest mnóstwo i my bardzo często, kiedy rozmawiamy z firmami, słyszymy jedno, jak pytamy, czego oczekują od państwa, to tak naprawdę oczekują takiej stabilności, nie? I takiego trochę zmniejszonego prawodawstwa, które narzuca pewne regulacje, bo to niewątpliwie też się wiąże z kolejnymi kosztami.
1: A jak to wygląda z osobami bezrobotnymi? Bo ja przysłuchiwałam się tej dyskusji na sesji Rady Miasta, która się toczyła. Jedni mówili, że no, tej pracy nie ma, że osoby chcą znaleźć tą pracę, ale nie mogą jej znaleźć. Z drugiej strony słyszałem, że osoby bezrobotne nie chcą pracować. Jak to wygląda?
0: Tak, ta dyskusja, która była na sesji Rady Miasta i byłam pytana w różnych aspektach, rzeczywiście była bardzo ciekawa, a też, tak jak powiedziałam na sesji, ona pokazuje złożoność tego zjawiska. Bo jeżeli zakładamy, że 8 tysięcy, prawie 200 osób mamy zarejestrowanych, a ponad 400 ofert, to teoretycznie w takim idealnym modelu 5% osób mogłoby od razu pójść do pracy. Tak się nie dzieje. Z uwagi na ten aspekt, o którym chociażby pan radny Krzysztof Grządziel mówił głośno na sesji, czyli rzeczywiście jest część osób, które naprawdę nie chcą pracować, nie rejestrują się po to, żeby pracować i my stosujemy też takie nasze własne autorskie narzędzie segmentacja klientów, o czym też mówiłam na sesji, gdzie my badamy tą motywację i kwalifikacje osób i widzimy, że ponad połowa osób naprawdę nie chce pracować, więc to jest prawda, a rejestrują się z uwagi po prostu na system, jaki został skonstruowany w Polsce, który, czy nam się to podoba, czy nie, ale tak działa, że niektórzy po prostu potrzebują ubezpieczenia zdrowotnego, prawda? I ja szczerze panu powiem, że ja rozumiem czasami ludzi, którzy przychodzą i mówią, naprawdę w tym momencie nie mogę pracować, ale muszę mieć gdzieś ubezpieczenie. Nie mogę, bo mam małe dzieci, bo opiekuję się chorym rodzicem, bo sama mam problemy ze zdrowiem, a ZUS mi nie przyznał renty. To są przeróżne historie, takie indywidualne, które powodują, że ludzie przychodzą się zarejestrować. Ale z drugiej strony jest też grupa osób i o niej absolutnie nie możemy zapominać. I to jest w zasadzie taka baza, na której pracujemy i do tej grupy niespełna połowy naszych klientów kierujemy pomoc, która chciałaby pracować, ale tej pracy nie może znaleźć z różnych powodów. Taki podstawowy problem to jest niedopasowanie tej struktury podażowej i popytowej. Czyli ja mam nie takie kwalifikacje, jakich oczekuje rynek pracy. Bo jeżeli ja chciałabym dzisiaj podjąć pracę, chociażby gdzieś w biurze, prawda, a tych ofert jest bardzo mało, szukających jest bardzo dużo, to ja mogę tej pracy szukać kilka miesięcy. Jeżeli ja chciałabym podjąć pracę jako fizjoterapeuta, to ja mam od razu pracę, prawda? Jak chciałabym być fryzjerką, mam tą pracę od razu. Więc rynek potrzebuje innych kwalifikacji niż te, które mają osoby bezrobotne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też ograniczenia co do mojej dyspozycyjności. Mamy sporo ofert, które trudno nam obsadzać i prowadzić rekrutację, które wiążą się z pracą zmianową. Jest część naszych klientów, która albo nie chce, albo nie może sobie pozwolić po prostu na pracę zmianową. I tutaj też już wtedy ten zakres się zawęża. Kolejny aspekt to jest właśnie ten charakter pracy tak naprawdę. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ktoś jest już w jakimś profilu zawodowym, ma doświadczenie, ale z różnych powodów już nie może tak pracować albo nie chce, bo na przykład ma zdrowie, coś się stało ze zdrowiem, albo zdobył wyższe kwalifikacje i chciałby zmienić profil zawodowy i to też nie jest łatwo zrobić tak z dnia na dzień. Bardzo często nasze działania skupiają się na ustaleniu takiej indywidualnej ścieżki. Mamy takie narzędzia jak indywidualny plan działania. Realizujemy razem wspólnie z naszymi klientami, szczególnie tymi, którzy są zainteresowani podjęciem pracy. Próbujemy określić pewne działania krok po kroku, co należy zrobić od takich prostych czasami rzeczy, dla nas oczywistych, a dla klientów nie, bo szukanie pracy jest pracą. Jeżeli ja wyślę 1000 CV-ek czy 100 CV-ek, które będą identyczne, do każdego te same, i ja się potem dziwię, że ja nie otrzymuję informacji zwrotnej, bo nawet nie wiem, czy ktoś się otworzył, to my tak naprawdę też pokazujemy, jak uczymy szukać tej pracy.
1: Czy u Was dostaną taką pomoc, taką wskazówkę, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Mamy i takie 3-tygodniowe warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, gdzie krok po kroku najpierw patrzymy, próbujemy osobom odnaleźć

0: znaleźć ten własny potencjał. Potem pokazujemy, jak szukać pracy, jak na rozmowie się zachować, a potem osoby idą już w teren, czyli idą na te rozmowy, czyli już taka praktyka podczas warsztatów, albo krótsze formy, jednodniowe, trzydniowych warsztatów. To zależy od możliwości i zainteresowania naszych klientów, gdzie tak naprawdę pokazujemy, jak tą pracę zdobyć. Bo dzisiaj ja bym powiedziała, że kiedy idziemy w sprawie pracy, to nie powinniśmy mówić, że idziemy na rozmowę o pracę, tylko idziemy na rozmowę po pracę, tak? I jakby też pokazujemy klientom, że trzeba też zmienić czasami tą warstwę jakby językową, żeby też jakby zaprogramować się na tą skuteczność, a żeby być tym skutecznym, to trzeba stosować trochę bardziej zindywidualizowane narzędzia dotarcia do firmy, bo szukających pracy często na pewne stanowiska jest bardzo dużo.
1: Jakich pracowników szukają teraz pracodawcy?
0: Jeżeli chodzi o nasz lokalny rynek pracy, to on jest w pewien sposób ukształtowany na takie branże związane chociażby z przemysłem, które u nas jest bardzo obecne. I ten przemysł tworzy różne miejsca pracy i takie związane z produkcją po prostu. I tutaj właśnie ta praca wielozmianowa jest trudna do obsadzenia przez nas, ale też są inne oferty, niekoniecznie na kilka zmian, gdzie pracodawcy są otwarci na przyuczenie kogoś, ale też już ten średni szczebel, gdzie są potrzebni jacyś automatycy, operatorzy maszyn, gdzie pracodawcy wymagają już pewnych umiejętności. I my oferujemy chociażby szkolenia, tak? Czasami mamy takie doświadczenia współpracy z konkretną firmą, gdzie na zlecenie konkretnej firmy realizujemy szkolenie, nie wiem, choćby operator CNC. Razem z firmą prowadzimy rekrutację na szkolenia, firma też decyduje, kto osobowościowo pasuje do zespołu i po takim szkoleniu osoba od razu idzie do pracy, prawda? Więc jakby ten obszar przemysłu u nas jest dosyć bardzo rozbudowany. Co czwarta oferta jest z tego zakresu. Na naszym rynku również poszukiwani są pracownicy z sektora budowlanego. Również co czwarta oferta jest z tej branży. I tutaj mówimy o różnych stanowiskach i pracowników budowlanych, do robót wykończeniowych, i murarze, i spawacze, ślusarze, tak? Czyli tacy konkretni rzemieślnicy, ale też kierownicy robót, projektanci, więc też te wyższe kwalifikacje. No i wreszcie najsilniej obecny u nas sektor usług. Tak? Co trzecia oferta jest z usług i tutaj mówimy o usługach różnych, zarówno takich związanych, chociażby psuje mi się samochód, idę do mechanika, mechanicy samochodowi są nieustannie poszukiwani, ale także ta sfera naszego dobrostanu fizycznego, bo fizjoterapeuci, pielęgniarki, nieustanne zapotrzebowanie na te zawody, ale także usługi takie jak fryzjer, kosmetyczka, prawda? Więc jakby w tych branżach jest ofert pracy najwięcej. Najtrudniej znaleźć u nas pracę w administracji, w prace biurowe. Jeżeli chodzi o prace biurowe, to nie wystarczy znajomość komputera. Trzeba wiedzieć jeszcze coś, czyli chociażby jest deficyt takich samodzielnych księgowych, tak? Jeżeli ktoś widzi się, lubi taką pracę, ma doświadczenie, też bez problemu taką ofertę znajdzie. Specjaliści od kadr, płac, na takich osoby też są, jest zapotrzebowanie, czy marketingowcy, handlowcy, ale ze znajomością języków, bo tutaj już mówimy o pracy w firmach naszych tu włocławskich. Mamy przecież sporo rozwiniętych firm, które eksportują i mają klientów obcojęzycznych i potrzebują po prostu pracowników do biura, ale ze znajomością języku. Mhm.
1: To czym w takim razie ta osoba poszukująca pracy musi się wyróżniać, żeby otrzymała tę pracę?
0: Przede wszystkim musi odpowiedzieć na ogłoszenie w bardzo indywidualny sposób. Nie na zasadzie, ja mam jeden schemat, który wysyłam do każdej firmy, tylko jeżeli ja czytam ogłoszenie o pracę i widzę, że jest wymagana jakaś umiejętność, to ja w tych dokumentach aplikacyjnych podkreślam tą umiejętność. Ja ją stawiam na pierwszym miejscu, żeby po prostu, czy to osoba rzeczywista, czy system AI mógł taką ofertę wychwycić. Wie pan, dzisiaj nawet mówimy, bo przecież większe firmy, szczególnie agencje pracy, prowadzą czasami analizę CV poprzez narzędzia AI-owe. I czasami klienci stosują taką technikę, gdzie wszystkie wymagania, jakie są w ofercie, robią gdzieś na dole białą czcionką, zupełnie niewidoczną przy wydruku czy przy otworzeniu dokumentów, a system AI wychwyci, przecież on to przeczyta, prawda? Więc wtedy to jest taki manewr trochę, żeby obejść to bezduszne narzędzie, tak? Ale jeżeli zakładamy, że ja trafiam do jakiegoś człowieka, no to wtedy chodzi o to, żeby odpowiedzieć konkretnie na potrzeby tej firmy. Również zachęcamy do tego, żeby nie ograniczać się tylko, jeżeli ja szukam pracy we Włocławku, mogę przyjść do urzędu pracy, bo na przykład nie wiem, jakie firmy są na naszym terenie, widzę, jakie są oferty, ale warto nas zapytać, jakie firmy jeszcze działają w tej branży. I warto indywidualnie się kontaktować z tymi firmami,

0: wystawiają swoje aplikacje i bardzo często skraca się przecież proces rekrutacji, że ja będąc szefem, zanim uruchomię proces rekrutacji, mogę sobie pomyśleć, aha, taka pani Ania czy pan Bartek, to tam zostawił, czy jakiś człowiek był z CV-ką i moje HR-y tam mają też takie
1: Czyli nawet jak nie ma
0: aplikacje.
1: Ogłoszenia o pracę, to warto sobie uderzyć do
0: Oczywiście
1: tej firmy.
0: Oczywiście tak. To jak najbardziej polecamy klientów i przede wszystkim bardzo dużo osób ma takie poczucie, jak szuka pracy, że wstydzi się o tym mówić, że to jest coś, co powoduje, że czują się gorsi. To jest mit, to jest błędne myślenie. Każdy z nas może być w sytuacji, kiedy nie ma pracy. Po prostu to nie jest nic nadzwyczajnego i warto o tym dookoła mówić, bo sieć znajomych, i to nie chodzi o pracę po znajomości absolutnie, chodzi o to, że im więcej osób wie, że ja szukam pracy, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ja się dowiem o czymś się nie dowiem z ogłoszeń, z pracuj.pl, z naszej e-pracy, prawda? Ponieważ czasami poszukujemy pracy kanałami takimi nieformalnymi, prawda? I naprawdę nie chodzi o to, że ktoś dostanie pracę po znajomości, tylko wiemy, że też są firmy, które na przykład zachęcają swoich pracowników, że jak zrekrutują kogoś, kto przyjdzie z ich polecenia, to dostaną na przykład 100 zł premii, tak? Więc są takie systemy też zachęt, bo przecież każdemu pracodawcy zależy na tym, że jak przychodzi do niego człowiek, to nawet dobrze, że ja już o nim coś wiem, że ktoś o nim coś wie. Więc też zachęcamy i każdemu mówimy, że powiedz światu o tym, że ty szukasz pracy. Wtedy zwiększasz szansę na rzeczywiście skuteczne jej znalezienie.
1: Rozpoczynają się wakacje, więc jak wygląda ten rynek pracy, tej sezonowej, wakacyjnej? Czy już pojawiają się te oferty pracy?
0: Tak, jeżeli chodzi o wakacje, to rzeczywiście nasz teren też jest w pewnych sferach bogaty o tą ofertę, dlatego że no, mamy firmy, szczególnie przetwórstwa spożywczego, które rzeczywiście, jakby ten sezon tak wygląda, że mamy czy truskawkę, czy kukurydzę, czy jakieś inne, wiecie, zbiory, które powodują, że tych pracowników zaczyna być potrzeba więcej. My jako Urząd Pracy typowo pracą sezonową się nie zajmujemy. Zachęcamy osoby młode, które szukają pracy we Wrocławku do kontaktu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, które jest na ulicy Przedmiejskiej i tam warto podać swoje dane, złożyć formularz rekrutacyjny, ponieważ tam odkierowujemy firmy czy podmioty, które szukają tylko na wakacje pracowników, szczególnie właśnie młodocianych. Ale ciekawym też zjawiskiem, a propos pracy dla młodych ludzi, jest czasami sceptyczny stosunek niektórych firm, szczególnie do przyjmowania osób niepełnoletnich. I tu chciałabym to podkreślić, dlatego że czym innym jest przyjęcie kogoś dorosłego, kto kończył 18 lat, tutaj ta otwartość się zwiększa, ale jeżeli chodzi o osoby niepełnoletnie, tutaj może być trudniej.
1: Bo teraz przepisy się chyba zmieniły,
0: właśnie.
1: Prawda?
0: Ma pan rację, Lex Kamilek, tak to w skrócie mówimy, czyli ta ustawa, która rzeczywiście ma chronić przed patologicznymi zjawiskami w środowiskach pracy, która narzuca, kiedy ja mam kogoś, niekoniecznie pracownika, ja mogę po prostu nawet, tak jak do nas chociażby incydentalnie przychodzą chociażby uczniowie szkół i ja musiałam u siebie wprowadzić taki system ochrony małoletnich, tak? Specjalna ścieżka postępowania na wypadek wypadków właśnie, nie? Natomiast warto też wskazać, że jak szukam pracy i to też mówimy bardzo często młodym ludziom, żeby uważać na pewne rzeczy, tak? Młodzi ludzie nie mają wiedzy o tym, na jakiej podstawie można świadczyć pracę. Warto sięgnąć po tą wiedzę, co to jest umowa cywilnoprawna, co to jest umowa o pracę, że w ogóle nie mogę sobie pozwolić na to, że szef mi powie, za tydzień dam ci umowę. Po prostu prawo mówi, że przed przystąpieniem do pracy masz podpisać tą umowę. To jest pierwsza podstawowa sprawa, czyli musisz mieć jakąś podstawę prawną. Druga sprawa, nie tylko młodzi, ale młodzi szczególnie są naiwni i wierzą w takie ogłoszenia, możesz zrobić 5000 w tydzień, prawda? To jest bardzo kuszące, ale radzę, żeby się zapaliła taka lampka i zweryfikować to ogłoszenie, bo bardzo często za takimi ogłoszeniami nie idzie pozyskanie człowieka do pracy, tylko chociażby wyłudzenie pewnych danych albo takie no już bardzo negatywne zjawisko jak handel ludźmi, tak? Które możemy jakby zaklinać rzeczywistość, ale on jest obecny i na to też trzeba uważać. Do tego więc jakby na to warto sprawdzać. Zawsze warto sprawdzać, jeżeli trafiam na ofertę, co to jest za firma. Dzisiaj mamy dostęp do informacji, możemy sprawdzić, czy ta firma faktycznie istnieje. A jeżeli wyjeżdżamy za granicę, tak, młodzi ludzie czasami, nie tylko młodzi, wyjeżdżają na sezon za granicę i robimy to przez agencję pracy chociażby, to warto też sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, czy taka agencja faktycznie funkcjonuje, czy jest legalna. I pamiętajmy, nieważne, czy w Polsce, czy za granicą, nie wolno płacić za pośrednictwo pracy. Jeżeli ktoś mi mówi, zorganizuję znajduję ci pracę, mam pracę w miejscu A, ale najpierw to musisz zapłacić 100 zł, bo koszty eksploatacji, nie wiem, czegoś tam, to jest już naciąganie człowieka, więc tutaj już

0: też powinna się zapalić taka czerwona lampka.
1: A jeżeli jesteśmy już przy młodych osobach, no to teraz młodzi stoją przed tym wyborem, bo są wakacje, czy iść do pracy, czy jaki kierunek studiów wybrać, co pani poleca?
0: Tak, młodzi ludzie są w ogóle fenomenalni, bo myślą trochę inaczej niż moje pokolenie, gdzie trzeba było mieć tą ścieżkę tak twardo,

0: operator windy, tak? Nikt sobie nie wyobrażał, że za 20 czy 30 lat to w ogóle nie będzie takiego zawodu. A dzisiaj operujemy czasami nazwami, których w ogóle jeszcze 5 lat temu nie znaliśmy, prawda? Więc to, jakie będą zawody, to jest trudne do przewidzenia. Ważne jest, żeby pracować nad pewnymi kompetencjami, które są, jak to mówimy, kompetencjami przyszłości. Więc idę na studia i my absolutnie zachęcamy do tego, żeby iść na studia, jeżeli ja mam w sobie takie predyspozycje intelektualne, tak? Bo to jakby dzisiaj dyplom też się zdewaluował, prawda? Więc jakby jeżeli ja czuję, że chcę iść do pracy i widzę się w środowisku pracy i nie chcę iść na studia, to też jest dobra ścieżka i mogę tak naprawdę wyjść czasami lepiej niż jeden absolwent tej uczelni wyższej, prawda? Ale jeżeli chcę iść na studia, to czasami to ja wszystkim kibicuję, dlatego że studia same w sobie są doświadczeniem nieporównywalnym do niczego innego. Chodzi o rozwój siebie jako człowieka, swoich zasobów takich intelektualnych, takich umiejętności kognitywnych, różnych i też kontakt ze środowiskiem akademickim, to też jest bezcenne. Więc studia są wartością niekoniecznie ze uwagi na wiedzę, to też, ale też dodatkowe. Bardzo często dzisiaj widzimy takie jakby równoczesne ścieżki zdobywania, próby zdobywania doświadczenia zawodowego i równoczesnego studiowania. To też nie jest wcale rzadkie i to też różni to dzisiejsze pokolenie od poprzedniego. Więc tak naprawdę tych modeli jest bardzo dużo. Ważne, chyba podstawową sprawą jest takie trochę przyjrzenie się sobie samemu. Jeżeli trudno mi określić, w czym ja mogę być dobry i co ja powinnam robić, czy iść do pracy, czy na studia, jeżeli na studia, to jakie, to warto zapytać najbliższe osoby, jak one mnie widzą, ale też za bardzo się do tego nie przywiązywać, bo rodzice mogą mieć wyobrażenie, że mam być lekarzem, prawnikiem albo pielęgniarką.
1: A nasze zainteresowania mogą być zupełnie inne.
0: Właśnie, a ja uwielbiam majsterkować, prawda, i ja po prostu chcę być tym mechanikiem i super, i bądź tym mechanikiem, bo zrobisz świetny biznes po prostu. Prawda? My widzimy świetne biznesy ludzi, którzy jak przyjmujemy wnioski o dotacje na swoją działalność, bo wspieramy takie firmy co roku, przecież mnóstwo naszych mieszkańców otrzymuje od nas środki na otworzenie swoich biznesów i nie mamy dużo przykładów, gdzie osoba kończy studia, a potem tak naprawdę idzie w kierunkach, można powiedzieć, rzemieślniczych, w stylu mechanik, budowlanka, prawda? Bo to lubi też, tak? I widzi, że to jest miejsce właśnie na fajne zarobkowanie, prawda? A do tego też gdzieś to nie jest tak, że się do tego zmuszam, tylko po prostu też mogę to lubić, prawda? Więc tutaj te ścieżki indywidualne są bardzo różne. Dla każdego sukcesem jest coś innego. Dzisiaj świetne moim zdaniem w młodych ludziach jest to, że to nie jest, że sukcesem będzie to, jak będę miał stanowisko tam dyrektorskie czy kierownicze. Absolutnie nie. Dzisiaj sukces to po prostu mieć satysfakcjonujące życie. Ja mogę być po prostu, nie wiem, asystentką handlowca, tak? Albo po prostu, nie wiem, handlowcem, czy właśnie dziennikarzem. O dziennikarzu to już w ogóle praca super kreatywna. Ja mogę nie chcieć mieć swojej firmy medialnej, prawda? Ja po prostu dobrze się w tym czuję. Ja realizuję siebie, poznaję ludzi, prawda? Czy robię, czy mogę być tym księgowym, który też kocha tą swoją pracę. Ja po prostu dobrze się z tym czuję i jest mi dobrze w moim
1: życiu.
0: Czyli
1: to jest taka kwestia indywidualna już bardzo, żeby się zastanowić nad tym, co chcemy robić.
0: Tak, i to młode pokolenie ma na szczęście taki większy wgląd w to. Nie kariera za wszelką cenę i te stanowiska i awanse. Awanse zupełnie się dzisiaj nie liczą. Po prostu ja chcę mieć fajną pracę, gdzie ja się czuję dobrze i też chcę mieć czas dla siebie. I tutaj to w ogóle to pokolenie Z jest wzorem dla takiego mojego pokolenia X czy Y. Już nie mówię o tym baby boomers, czyli jeszcze moich rodziców, gdzie my pracowaliśmy, żeby nasze życie to praca tylko, prawda, i w ogóle
1: teraz
0: bez pracy.
1: Teraz jest zupełnie inaczej.
0: Teraz jest zupełnie inaczej, tak zdrowiej, chcemy mieć tę sferę wolnego czasu oddzieloną, czy jakby mieć czas dla siebie, czy to poprzez work-life balance, taki trochę oddzielenie tego czasu zawodowego od wolnego, ale też inne metodologie dzisiaj wchodzą w grę, bo dużo się mówi, za chwilkę się pojawi nasz ciekawy podcast na temat work-life autonomii, czyli, że ja sama decyduję, kiedy ja pracuję, ja mogę sobie ułożyć czas, że godzinę pracuję, a potem mam czas na swoje pasje, potem wracam do pracy na godzinę, potem idę na rower, potem zajmuję się dzieckiem, potem znowu wracam do pracy, prawda? Albo work-life blended, czyli przemieszanie tych sfer, ale dbanie o ten czas wolny tak naprawdę, więc to jest dzisiaj w tym pokoleniu cenne i tego starsi na pewno powinni się uczyć. W ogóle starsi powinni trochę uelastycznić myślenie o młodym pokoleniu, bo czasami mówi się, że pan jest z młodszego pokolenia, jesteście roszczeniowi, ja bym nie powiedziała, że roszczeniowi, tylko po prostu znacie swoje prawa i po prostu chcecie dbać o siebie. I tak jak moi rodzice, dziadkowie narzekali na nas, to my narzekamy na was, ale to takie po prostu pokoleniowe malkontenctwo.
1: Tak
0: Mamy
1: jest.
0: do tego prawo. Nie?
1: To ja chciałbym jeszcze zapytać o

0: Dotacje, bo pojawiły się w przestrzeni publicznej takie informacje, że urzędy pracy dostaną mniej pieniędzy. Co to oznacza właśnie do urzędów pracy? Czy nie będzie tych dotacji, czy nie będzie dofinansowań?
1: No tak, tutaj przeszliśmy na temat no, trudniejszy, bo rzeczywiście z przyczyn dla nas trochę niezrozumiałych finansowanie w ogóle urzędów pracy w Polsce zostało zredukowane w skali kraju o 40%, bo na wszelkie programy aktywizacyjne w poprzednim roku było 3,5 miliarda, a w tym roku jest 2,1 miliarda. To jest redukcja o prawie 1,5 miliarda, czyli o 40%. Jak to się przekłada u nas, na nasz urząd? W tamtym roku wydatkowaliśmy prawie 35,5 miliona złotych. W tym roku na wszelkie programy mam trochę ponad 19 milionów. To jest 56% tej kwoty, która była w ubiegłym roku. To wynika z tego, tak nam udziela takich informacji Ministerstwo Pracy, ale też Ministerstwo Finansów, że po prostu w niektórych sferach naszego państwa mamy deficyty budżetowe, ochrona zdrowia, widzimy, co się dzieje. I teraz, żeby ta ogólna reguła wydatkowa, czyli ten deficyt państwa nie był za wysoki, to poszczególne resorty, takie jak Ministerstwo Pracy, dostało polecenie wykazania pewnych rezerw i nie ruszania tych rezerw, żeby zminimalizować ten deficyt. Fundusz Pracy, z którego nasi klienci i pracodawcy, i klienci indywidualni korzystają, to jest fundusz, na który składają się pracodawcy. Tam wpływają składki pana, jak pan pracuje, prawda, moje, każdego. Ten fundusz pracy jest bogaty, dlatego że dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, on cały czas jest zasilany, więc dzisiaj te rezerwy tam są duże. Jednak one są zamrożone z uwagi właśnie na te problemy budżetowe. To prowadzi do sytuacji, kiedy my dzisiaj, my mieliśmy dwa nabory na dotacje, dwa nabory na tworzenie stanowiska pracy, mieliśmy nabory na staże i my na dzisiaj mamy zaangażowane środki w te projekty. Mamy nadzieję i takie mamy sygnały, że ma być uruchomiona jakaś dodatkowa rezerwa, ale sytuacja naprawdę jest dramatyczna, ponieważ nigdy nie było tak, że mamy połowę roku i w zasadzie mamy zaangażowany niemalże cały budżet. Mamy środki na szkolenia, jeszcze na zwroty kosztów dojazdu, na takie mniej kosztowne narzędzia. Natomiast te, które cieszą się olbrzymim popularnością, czyli chociażby dotacje na własną firmę, no to niestety na dzisiaj te środki, to finansowanie się skończyło. Teraz właśnie finalizujemy, podpisujemy kolejne umowy. Więc tutaj z apelem ja osobiście też rozmawiałam tutaj z wieloma politykami z naszego regionu, ale też z panem wojewodą, marszałkiem na ten temat, w ministerstwie, jako też przewodnicząca konwentu dyrektorów tutaj naszego województwa, wiceprzewodnicząca ogólnopolskiego. Stosowałam dużo takich naszych stanowisk, które podejmowaliśmy i mamy nadzieję, że te środki będą uruchomione, bo one mają służyć przecież tutaj naszym lokalnym pracodawcom, przedsiębiorcom, ale też osobom, które szukają pracy i na przykład miały by szansę gdzieś na staż, miałyby szansę, nie wiem, chciałyby swój biznes otworzyć, ale nie mają zasobów, żeby z tym ruszyć. Więc mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni.
0: Ale czy to oznacza, że te bezrobocie może ewentualnie wzrastać, bo nie będzie właśnie tych dotacji?
1: No niestety jest takie ryzyko, dlatego że niewątpliwie każdy, kto chociażby idzie na staż, korzysta z jakichkolwiek programów, on już wtedy jest wyłączany, on się nie liczy jako nasz klient. Więc jeżeli my w tamtym roku skierowaliśmy na staże 600 osób, a w tym roku będzie to około 250, no to, a wiemy, że zapotrzebowanie jest ogromne, bo ja każdego dnia mam telefony, ale i od klientów indywidualnych, ale też od wielu firm, które czasami nie wierzą moim koleżankom, które naprawdę mówią prawdę, że w tym momencie mamy wstrzymany nabór, ale firmy wolą zadzwonić jeszcze do mnie, czy to jest prawda. Klienci jeszcze się przychodzą i pytają, czy to jest prawda, więc widzimy, że rynek potrzebuje tego narzędzia bardzo. Jeżeli go nie będzie, to może się zdarzyć tak, że firma nie zdecyduje się na przyjęcie tego człowieka, bo po prostu nie chce od razu angażować się w koszty związane z zatrudnieniem i umową o pracę.
0: Już tak na sam koniec, bardzo króciutko. Jak będzie wyglądał ten rynek pracy we Wrocławku i tutaj w naszym regionie w najbliższych miesiącach?
1: O, dobrze, że pan pyta o najbliższe miesiące. Myślałam, że pan pyta o lata. Jak powiedział Warren Buffett, jeżeli chcesz się skompromitować, to spróbuj przewidzieć przyszłość. Najbliższe miesiące, na szczęście najbliższe miesiące możemy taką predykcję tutaj zastosować. Przewidujemy ustabilizowanie tej ilości osób bezrobotnych. Nie sądzimy, że będą jakieś wzrosty. W tych najbliższych miesiącach, lipiec, sierpień, to są miesiące, kiedy mieliśmy spadki i one w czerwcu już są obserwowane. Więcej osób się wyrejestrowuje niż zarejestrowuje. Natomiast jesień, zima pewnie jakieś wzrosty przynoszą, ale na szczęście, mimo że mamy spowolnienie, jeżeli chodzi o rekrutację, to nie ma zwolnień. Dokładnie dzisiaj dostałam jedyną informację o zwolnieniu grupowym w tym roku, ale to jest Velobank. To jest zwolnienie grupowe ogólnopolskie.

0: Ten bank ma u nas oddział, więc to może dotyczyć jednej, dwóch osób z naszego terenu. Więc, a tak to nie mamy sygnałów o żadnych zwolnieniach grupowych i to daje nadzieję, że ta sytuacja będzie stabilna.
1: To ja w takim razie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, był moim i Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego i okolic wspólnie świętowali Noc Świętojańską. Teren rekreacyjny nad rzeką z Gowiączką zamienił się w miejsce pełne muzyki, teatru i kujawskich tradycji. Wydarzenie Kujawska Noc Świętojańska, echo tradycji w Słowie, połączyło lokalne dziedzictwo z nowoczesnymi aranżacjami, przyciągając wielu mieszkańców.
1: Warsztaty, które się odbywają tutaj w namiocie, można sobie pomalować pięknie kamyczki, zabrać je ze sobą, takie talizmany. Można upleść sobie wianek. Są różne zabawy, takie stare, w starym stylu, średniowieczne i ludowe. Także można się pobawić i na równoważni, i porzucać sobie woreczkami do zamku, trafiać. Także mogą się dzieci tutaj bawić, spędzić czas na wolnym powietrzu. Bardzo się cieszymy, że zmieniła się trochę pogoda, bo baliśmy się, że nikt nie przyjdzie, ponieważ było potwornie gorące, jak mieliśmy tutaj wcześniej próby, ale na szczęście wieczorem zrobiło się lepiej i jak Państwo widzą, ludzi jest coraz więcej, więc jesteśmy szczęśliwi bardzo.
0: Publiczność usłyszała gwarę kujawską, lokalne powieści, legendy oraz tradycyjne pieśni w zupełnie nowych aranżacjach.
2: Spektakl to było niesamowite przedsięwzięcie, ponieważ tak dużo grup z wahadła bierze w nim udział i to jest niesamowite, ponieważ koordynacja tego wszystkiego.

0: Go. To było niezłe wyzwanie, ale też ogromna radość współpracowania z międzypokoleniowym zespołem, więc bardzo dziękuję za to doświadczenie.
1: Iza musiała się nauczyć gwary, bo ponieważ realizujemy to w ramach projektu, który dotyczy języka, no to spektakl jest gwarą.
0: Tak. A cała opowieść jest oczywiście o miłości, ponieważ jeżeli Noc Świętojańska, no to naszym głównym tematem jest miłość, ale też takim bardzo ważnym elementem jest świat magii, który budzi się tej nocy, tej wyjątkowej nocy, więc wszystko to razem będzie się tutaj przeplatać na naszej scenie w przepięknych okolicznościach przyrody.
2: Wieczór rozpoczął się od warsztatów ludowych. Uczestnicy mogli nauczyć się m.in. tradycyjnego wyplatania świętojańskich wianków. My również sprawdziliśmy, jak powstają takie ozdoby i przekonaliśmy się, że choć wymaga to cierpliwości i precyzji, to efekt końcowy robi duże wrażenie.
3: Są dwie techniki. Jedna jest techniką prostszą. Dla niezaawansowanych robimy sobie podkład na długiej roślince, a potem drucikiem florystycznym doplatamy kwiatki. A dla zaawansowanych jest taki tradycyjny wianuszek, który zaplatamy już ręcznie, bez żadnych wspomagaczy, bez linek, bez drucików. To wymaga dużo więcej cierpliwości.
4: Czy potrzeba jakichś szczególnych kwiatów, ziół?
3: Tradycyjnie używa się kwiatów polnych, więc my dzisiaj z koleżanką przed naszym spotkaniem zwiedziłyśmy wszystkie łąki, pola w okolicy, narwałyśmy i rumianków, i chabrów, i krwawnika, i troszeczkę traw dekoracyjnych, więc tak naprawdę wszystko, co rośnie na polu, wszelkiego rodzaju rośliny nadadzą się jak najbardziej.
4: Jakie intencje niesie plecenie wianków i puszczenie go potem?
3: Zgodnie z ludowymi wierzeniami, panny plotły wianki z intencją znalezienia męża. I taki zapleciony wianek puszczało się na wodę i jeżeli mężczyzna znalazł ten wianek, musiał odnaleźć właścicielkę wianka, a potem ją poślubić.
4: A czy trudno jest nauczyć się pleść wianki? Bo widzę, że tutaj jest duże zainteresowanie i tych wianków jest coraz więcej na głów pan.
3: Jest coraz więcej wianków, są coraz piękniejsze. Osoby, które nigdy nie plotły wianków, wczuwają się bardzo szybko, się tego uczą, także wystarczą chęci i to wszystko.
2: Na scenie wystąpiły takie zespoły jak Dzieci Kujaw, Spod Strzechy, Koło Wokalne Gama, Zespół Tańca Klasyczno-Nowoczesnego Finezja oraz Zespół Rockowy. Szczególne wrażenie na publiczności zrobiło połączenie ludowego śpiewu z mocniejszym współczesnym brzmieniem. Całości dopełniły efektowna scenografia, ogniska, wianki i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru nad rzeką.

0: Ty! Anna, gotuj pierogi!
1: Co tu podróżuje? Ona będzie pierwszym na razie.
0: Anna, gotuj pierogi!
2: Matulu moja, trzymaj tatego Ignaca, bo on co spojrzy na te dziewuchy, to

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia było nie tylko pielęgnowanie kujawskich tradycji, ale również pokazanie, że lokalna kultura może być atrakcyjna i bliska także młodszym pokoleniom. Upalny weekend był jednocześnie finałem tegorocznych Dni Włocławka. Święto miasta trwało blisko 2 tygodnie, a w tym czasie mieszkańcy mogli uczestniczyć w koncertach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rodzinnych. Kulminacją obchodów były koncerty w parku na Słodowie, gdzie mimo wysokich temperatur pod sceną zgromadziły się tłumy. Organizatorzy zadbali o różnorodny repertuar tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.

0: wiadomo, że Dni Włocławka to jest już tradycja nasza. Pewnie jakbyśmy policzyli to od 20 kilku lat w różnych miejscach. Od 2 lat te Dni Włocławka trwają tak naprawdę 2 tygodnie. Kulminacja dzisiaj i wczoraj, ale przecież w ciągu tych 2 tygodni mieliśmy i przegląd teatrów ulicznych, i zakończenie roku artystycznego Happy Feet, 30-lecie zespołu Classic, 35 finał turnieju poezji śpiewanej, wiele, wiele innych imprez ważnych, istotnych, bo i biblioteka się wystawiała i organizowała swoje przestrzenie, i Galeria Sztuki Współczesnej, więc dla każdego było coś miłego. Cieszę się, że mieszkańcy po raz kolejny tak licznie i aktywnie też, mimo pogody różnej, powiedzmy, biorą udział, cieszą się. No i to jest cudowne, naprawdę.
1: A co pan czuje, widząc ten tłum pod sceną?
0: Moje serce rośnie, dlatego że my tak naprawdę pracę nad Dniami Włocławka zaczynamy, no właściwie już pracujemy nad tymi, które będą za rok, więc jak widzę, że ludzie się bawią, że przyszli, że mają uśmiech na twarzy, to jest najlepsza nagroda i moje serce się wtedy raduje.
1: A na jaki koncert pan w ciągu tych Dni Włocławka czekał najbardziej?
0: Na wszystkie oczywiście, tak jak powiedziałem, nad line-upem to już rok wcześniej pracujemy, bo też trzeba to pozgrywać tak, z kalendarzami zespołów. Naughty Love, Mysłowic to jest absolutny sztos. Wczoraj Paktofonika, Kacperczyki, Fukaj też. Tak naprawdę, naprawdę dbamy o to, żeby dla każdego było coś miłego, stąd też w tym roku finalista sprzed kilku lat eliminacji do Poland Rocka i później występujący na Poland Rocku zespół Pull the Wire, który być może nieoczywisty, ale rockowo gra szanty, więc naprawdę myślę, że poziom, jakość też tego, co oferujemy, jest bardzo wysoki. Paktofonika wczoraj wystąpiła z orkiestrą, były z

muzyczni, w sensie wiolonczele, altówki, skrzypce. Naprawdę było przepięknie. Bardzo mi na tym zależy i są tego efekty. Wczoraj spotkałem ludzi z Bydgoszczy, z Wrocławia, ze Szczecina, którzy przyjechali właśnie na Dni Włocławka, bo dużo ładnych rzeczy się u nas i dobrych dzieje. Coś

0: Niedziela upłynęła już w spokojnej atmosferze. W parku na Słodowie odbył się zlot youtuberów, który przyciągnął przede wszystkim młodszych mieszkańców. Gościem wydarzenia był m.in. AJ, twórca internetowy znany z materiałów o sporcie i służbach mundurowych. Podczas spotkania opowiadał również o swoim najnowszym projekcie, Mięczaki, w którym przez pół roku pomaga uczestnikom zmienić sylwetkę i wypracować zdrowe nawyki.
1: Czy mnie coś zaskoczyło? Kurczę... Nie, raczej nie. Raczej jest to póki co na pewno po prostu... Nie przekracza to najśmielszych oczekiwań, ale pokrywa się z tym. Po prostu jest to mniej więcej idzie tak, jak chciałem, żeby szło i przyjęło się w sumie nawet trochę lepiej niż sądziłem, szczególnie początkowe odcinki. Także no ten impact i wydźwięk, który chciałem jakby wywołać, myślę, że się udało. I ludziom się to też podoba, koncepcja się podoba. No myślę, że jest to trafiony pomysł i teraz tylko trzeba go tam stopniowo jak wszystko ulepszać.
2: A co ci daje większą satysfakcję? Właśnie pomoc innym, czy pokonywanie i osiąganie nowych celów w swojej karierze, w swoich wyczynach sportowych?
1: Myślę, że tam nie ma, że jedno czy drugie, bo gdzieś tam... Może na pierwsze te wszystkie wyczyny sportowe i inne rzeczy i pokonywanie własnych słabości, myślę, że to była konieczna podstawa do tego, żeby mieć odpowiedni autorytet do tego, żeby w ogóle wychodzić z propozycją pomocy innym i gdzieś tam stawiać się w pozycji jakiegoś autorytetu, jeżeli chodzi o taki samorozwój i dyscyplinę. Więc najpierw to na własnej skórze zastosowałem, a teraz po prostu próbuję to przelać na innych i troszkę zainspirować innych ludzi.
2: A gdybyś miał dać taką jedną radę komuś, kto rozpoczyna swoją przygodę ze sportem, co to by było?
1: Jedną radę? To jest maraton, jak to się mówi, także nie będzie po tygodniu, po dwóch tygodniach, trzech, nie będzie efektów. Te prawdziwe efekty są po 6, 8, 12 miesiącach i tak dalej. Żeby to bardzo dobrze wyglądało, więc cierpliwości, bo to jest właśnie mówię, jedna taka cecha, że trzeba być cierpliwym, niezależnie od czego, niezależnie co by się robiło.
0: Z fanami spotkał się także wrocławianin Tytus Chmielewski. Podróżnik opowiadał o swoich rowerowych wyprawach, m.in. przez Brazylię i Japonię. Odpowiadał na pytania uczestników oraz dzielił się historiami z podróży.
3: Okej, no to zaczęło się tak w sumie przypadkiem całkiem, bo wygrałem konkurs podróżniczy na mojej uczelni. Ja studiuję na Politechnice Gdańskiej i tam był taki konkurs, żeby zrobić projekt podróży i potem najlepszy projekt wygrywał pieniądze na realizację. No i zgłosiłem się tak w sumie tak randomowo, pomyślałem sobie, okej, może spróbuję i wymyśliłem taki właśnie projekt przejechania w tej Brazylii na rowerze z Curitiba do Rio, bo to musiało być coś sportowego. No i ten rower wydawał mi się taki najłatwiejszy w sumie, bo jakoś na kajaku bym chyba się nie widział, albo jakiś trekking też nie, więc myślałem, że ten rower, no i potem okazało się, że wygrałem, więc potem już musiałem zrobić to, co sobie wymyśliłem. No i tak to się właśnie zaczęło i pomyślałem, że to będzie fajna podróż, więc chciałem też może jakoś się relacjonować na Instagramie, więc coś tam starałem się nagrywać, co prawda średnio mi to wychodziło, dlatego ta podróż z Brazylii nie jest tak super zrelacjonowana. No ale potem pomyślałem, że chcę zrobić kolejną podróż, bo ona mi w sumie całkiem fajnie poszła.

0: zdążyłem, przejechałem to. No i ta podróż do Japonii to już tak trochę lepiej ją relacjonowałem.
1: Tegoroczne Dni Wrocławka przeszły już do historii. Jednak władze miasta zapowiadają, że przygotowania do kolejnej edycji rozpoczną się już w najbliższych miesiącach. Rok szkolny się zakończył. Jednak nie oznacza to, że we wrocławskiej oświacie nic się nie dzieje. Sesja Rady Miasta upłynęła pod znakiem wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Kokuckiego. Radni głosowali również nad innymi uchwałami dotyczącymi m.in. edukacji.
2: Jeżeli chodzi o edukację, to kilka uchwał adresowanych do środowiska nauczycieli, w tym dyrektorów, czyli aktualizacja i takiej ważnej uchwały związanej z regulaminem wynagradzania nauczycieli. Przyjęliśmy przy wywoływaniu jeszcze kilka lat temu tej uchwały, przyjęliśmy kryterium przyznawania dodatku funkcyjnego dyrektorom na podstawie liczby oddziałów, którymi zarządza w danej placówce. W momencie, kiedy zmieniła się trochę mapa tych oddziałów, liczba tych oddziałów, biorąc pod uwagę też wyzwania demograficzno-organizacyjne, w związku z tym trochę przemodelowaliśmy liczbę oddziałów, natomiast na tym samym poziomie zostały dodatki funkcyjne, bo to jest ważny zapis. I ta zmiana dotyczy tej uchwały. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to uruchomienie szkoły branżowej pierwszego stopnia, tak aby też zlikwidować taką lukę, jeżeli chodzi o kształcenie na poziomie pierwszym szkoły branżowej, bo rozumiem, że są też szkoły techniczne, które prowadzą branżówki, ale też robią rekrutację do szkół branżowych. Nie zawsze w danym zawodzie uda się zebrać odpowiednią liczbę osób, biorąc pod uwagę, żeby też w tym systemie wrocławskiej oświaty te osoby, które się nie dostały albo nie wiedzą, co ze sobą zrobić, żeby nie umykały te osoby. W związku z powyższym uruchamiamy w strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego przygotowanego do tego rodzaju działań. Świetnie prowadzą branżówkę drugiego stopnia. Teraz ruszy branżówka pierwszego stopnia, więc na pewno profesjonalna karta, sprzęt, przygotowanie, doświadczenie zapewnią rzeczywiście profesjonalistów na rynku pracy.
1: Rozszerzony zostanie zakres działań Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Chodzi o zapewnienie cyberbezpieczeństwa.
2: W szkołach i placówkach nie ma takich stricte informatyków, poza kilkoma szkołami, a są informatycy nauczyciele. To nie ten obszar działań, w związku z tym musi być fachowiec, który będzie po pierwsze koordynował sprawy w wprowadzaniu systemowych takich rozwiązań, czyli elektroniczny obieg dokumentów, inne programy takie instytucjonalne plus kwestia cyberbezpieczeństwa, koordynacja działań w tym zakresie. Kolejne zadanie w ramach integracji działań, funkcji Centrum Usług Wspólnych wobec placówek oświatowych to wsparcie w zakresie zamówień publicznych. To też jest ból głowy dla wszystkich dyrektorów. Chcemy ten ból głowy zdjąć i dlatego to będzie takie wsparcie w przygotowaniu dokumentacji. To jest bardzo dużo dokumentów i żeby też nie potknąć się na tym etapie, będzie osoba, która będzie wspierać dyrektorów placówek oświatowych, bo musimy podkreślić, że konsekwentnie jak co roku staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne i z programów unijnych, z KPO, z Funduszy Kujaw i Pomorza, a także z innych programów rządowych, tak żeby wzmocnić potencjał i atrakcyjność naszej wrocławskiej oświaty.
1: A uczniowie czekają na wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz matur. Te pierwsze będą znane już w najbliższy piątek, 3 lipca. Na wyniki egzaminów dojrzałości absolwenci szkół ponadpodstawowych będą musieli poczekać do 8 lipca. Miniony weekend był bardzo pracowity dla służb w naszym regionie. Było to związane m.in. z wysoką temperaturą. Doszło też do utonięcia 54-letniego mężczyzny w powiecie aleksandrowskim.
3: Mieliśmy 29 zdarzeń. Były to zdarzenia również charakterystyczne, związane tutaj z wysoką temperaturą, jak choćby w gminie Lubraniec mieliśmy zdarzenie z butlą gazową, gdzie zwiększyło się znacząco ciśnienie butli gazowej i gaz zaczął się ulatniać. Mieliśmy również zdarzenia związane z akwenami wodnymi i tutaj przez 3 kolejne dni grupa wodno-nurkowa została wzywana do zdarzeń na terenie powiatu wrocławskiego, ale również powiatu

0: sąsiednich. No i dwa z tych zdarzeń zakończyły się niestety tragicznie. Ponadto mieliśmy sześć pożarów oraz dwa wypadki i jeszcze były zdarzenia związane z konarami jakimiś urwanymi czy drzewami.
1: Na drogach doszło do 183 wykroczeń, z czego 134 dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości. Dwóch kierowców prowadziło pod wpływem alkoholu.
2: Byli to kierujący rowerami, którzy za to zachowanie odpowiedzieli w taki sposób, że nałożony został na nich mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Dzisiaj około godziny 10:40 zostaliśmy powiadomieni o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej i Zbigniewskiej. Kierująca autobusem 53-letnia kobieta, jadąca z kierunku ulicy Kaliskiej w kierunku ulicy Zbigniewskiej, jak wstępnie ustalono, nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie, która przemieszczała się przejściem dla pieszych. Zdarzenie zakwalifikowane zostało jako wypadek drogowy. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
1: 72-letnia poszkodowana została przewieziona do szpitala. W trakcie działań służb ruch był utrudniony. Mieszkańcy Kowala i okolice rozpoczęli wakacje przy dźwiękach znanych przebojów. Park Miejski imienia Leona Stankiewicza ponownie zamienił się w plenerową scenę koncertową, na której wystąpili cenieni artyści. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili sobotni wieczór przy muzyce.
3: Te imprezy, które w parku tutaj organizujemy, one z założenia, no powiedziałbym, czy raczej biorąc pod uwagę możliwości naszego budżetu, one są od strony finansowej bardzo skromne. Ja nie uczynię tutaj, powiedziałbym, żadnej tajemnicy z tego, że ta dzisiejsza impreza zamknie się w kwocie około 30 tysięcy złotych, no z udziałem no między innymi dwóch znamienitych profesjonalnych wykonawców. No myślę tutaj chociażby o Jacku Wójcickim. Będzie także ciągle znana i lubiana Krystyna Giżowska i jej niezapomniane przeboje. Kończy się wszystko, myślę, że akurat taką zabawą taneczną na świeżym powietrzu. Myślę, że akurat nie jesteśmy w stanie tego udowodnić telewizom, ale pomimo tego, że jest 37 stopni na zewnątrz, to akurat w naszym parku, w cieniu platanów, w pobliżu fontanny, ale także i pod namiotami, które przygotowaliśmy dla widzów, można całkiem miło i sympatycznie spędzić ten czas, pomimo tego, że jest dzisiaj bardzo upalny dzień.
4: To nie pierwsza taka impreza w Kowalu. Jakie znaczenie mają one dla lokalnej społeczności?
3: Ja no jestem burmistrzem, można powiedzieć, z bardzo dużym stażem i imprezy plenerowe zacząłem organizować jako burmistrz już na początku lat 90. Powiem, byłem pierwszym burmistrzem, wtedy jeszcze byłem w województwie włocławskim, który takie imprezy organizował. To oczywiście bardzo wiele się zmieniło, bo w tamtych czasach jakakolwiek okazja do tego, żeby spotkać się razem, powodowała, że ludzie garnęli się, nie bacząc na poziom wykonawców. Przeważnie byli to wtedy amatorzy z uszanowaniem dla ich wysiłku, dla ich talentów. Teraz zmieniło się to bardzo. Te imprezy bardzo podrożały poprzez to, że akurat weszły agencje i takie imprezy duże, no kosztują nie 30 tysięcy złotych, tak jak tutaj mówię, tylko to w zależności od tego. Ja myślę, że akurat dziennikarze mogliby spytać organizatorów niektórych imprez, ale myślę, że koszt tych imprez to jest 200-300 tysięcy złotych. Nas nie stać na taki wydatek. Ale nawet gdyby było stać, to wydaje mi się, że szkoda na to publicznych pieniędzy.
1: Władze miasta podkreślają, że koncerty organizowane w parku mają wyjątkowy kameralny charakter. Scena położona nad wodą tworzy niepowtarzalny klimat, a samo wydarzenie jest okazją nie tylko do wysłuchania znanych wykonawców, ale również do spotkań i wspólnego spędzenia czasu przez mieszkańców.
3: Bardzo dużą wartością jest również i to, że spotykają się ludzie, którzy mają okazję spotkać się, porozmawiać, pospacerować. No, także skorzystać z naszej letniej kawiarenki. I myślę, że to miejsce ma swój klimat. Ja powiem Państwu szczerze, że gdybym miał wybrać jedno, jedyne miejsce w Kowalu mi najbliższe, no, chociaż oczywiście bardzo ważny jest dla mnie cały Kowal, ale to miejsce jest moim miejscem szczególnym i ukochanym. I nie ukrywam, że akurat jestem zadowolony z tego, że ten pomysł, żeby organizować tutaj takie imprezy w tym miejscu, na scenie, którzy wykonali moi pracownicy. Pracownicy wykonali scenę, która może nie ma wielkich rozmiarów, bo to jest raptem około 25 metrów kwadratowych,

0: ale występowali tutaj znamienici artyści, także i ci dzisiejsi. To też również jest to pierwsza liga, przynajmniej jeśli chodzi chociażby o te dwa nazwiska, które wymieniły wcześniej. Także miejsce jest bardzo klimatyczne. Ja również cieszę się z tego, że zaproszeń naszych do udziału w tych imprezach korzystają także bardzo licznie mieszkańcy Włocławka i bardzo się z tego, jak powiadam, cieszę.
1: A gdyby Kowal miał być wakacyjną piosenką, to o czym by była?
0: Ja myślę, to trudne pani mi zadała po prostu pytanie. To w zależności od tego, kto ile ma lat, jakie ma marzenia, jakie ma po prostu, że tak powiem, problemy. Ja po prostu byłby pewnie o szczęściu. Taką piękną piosenkę o szczęściu śpiewał jeden z moich ulubionych artystów, który już w Kowalu gościł, Andrzej Poniedzielski, bowiem akurat jak ma się w życiu szczęście, to jest to życie udane, bo szczęście jest ważne, żeby mieć zdrowie. Szczęście jest ważne, żeby spotkać właściwych ludzi na swojej życiowej drodze, żeby takie czy inne rzeczy czasem trudne do wykonania zrobić. Także byłaby to jednak piosenka o szczęściu, którego życzę wszystkim uczestnikom tej imprezy, mieszkańcom Kowala, Włocławka i wszystkim tym, którzy nas oglądają i słuchają mojej wypowiedzi.
2: Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, takich koncertów w Kowalu nie może zabraknąć. Mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości wspólnej zabawy i doceniają atmosferę, jaka panuje podczas letnich imprez organizowanych w mieście.
1: Czy biorą państwo udział często w takich wydarzeniach w Kowalu?
3: Tak, jak jest, to tak. Bardzo nam się podoba, nie? Trochę rozrywki jest, no.
1: Czy takie organizowanie tych wydarzeń ma duży wpływ na lokalną społeczność?
3: No, bardzo przyjemnie, jak tak wszyscy się zbiorą, nie? No. Tak, no.
1: Na jaki występ państwo dzisiaj czekają?
4: No, my czekamy na tego tenora.
1: A czy takie wydarzenia są ważne dla lokalnej społeczności?
4: No, bardzo ważne. Jeżeli są kultury, trzeba po prostu dbać o nią i szanować.
2: Gościem, który wystąpił przed kowalską publicznością, był Jacek Wójcicki. Zdradził on dla naszej redakcji, co sprawia mu największą satysfakcję z występów i czego nie może zabraknąć na jego letniej trasie koncertowej.

0: kochanie.
1: No ja lubię śpiewać, to jest takie chorobliwe dosyć, ale tak serio, no myślę, że to, że śpiewam piosenki, które ludzie znają, lubią, dodaję do tego trochę własnych interpretacji, trochę temperamentu, żywiołowości, no i to się składa na całość, a ponieważ lubię to robić, no to ja też jak kogoś oglądam, że coś robi ktoś z pasją, to się inaczej zupełnie ogląda niż ktoś, kto tak no śpiewa sobie amuzą.
2: A gdyby miał pan zaśpiewać jedną piosenkę, która opisuje pana całą karierę, co to by było?
1: O, to jest bardzo trudne, bo to jest bardzo, nie zawrzemy w jednej piosence tej całej historii, ale ponieważ jestem wielkim fanem zespołu ABBA, o, to wszyscy wiedzą, moi znajomi, katowałem ich od już dekad, odkąd ten zespół powstał tymi piosenkami. To jest taka jedna z ich repertuaru, nazywa się Dziękuję za muzykę, Thank you for the music. I w tej słowa tej piosenki, ja czasami ją śpiewam, bo one mówią właśnie o tym, że już jako dziecię, zamiast mówić, zacząłem śpiewać, zamiast chodzić, to już pierwsze, to zacząłem tam się tanecznym krokiem. No i to jest to wszystko, co u mnie było w życiu, bo też zacząłem wcześniej, no, nie mam tego nawet świadomości, nie pamiętam tego, ale jako czterolatek już śpiewałem piosenki na krzesełku stojąc i w związku z tym pewnie to by była ta piosenka.
2: A czy ma pan jakieś rytuały przed występem, o których nikt nie wie?
1: Nie, no to co jest normalne, trzeba się rozśpiewać, trzeba nabrać troszkę energii, a nawet jak mamy, no bo tak się zdarza, że nam się czasem nie chce, mamy zły dzień, jesteśmy złej kondycji.

0: kondycji, to trzeba się jakoś skupić, zebrać siły, małą kawkę wypić i na scenę.
1: Występuje pan zarówno na takich wielkich wydarzeniach, jak i właśnie w lokalnym, kameralnie, tak jak dzisiaj. Co pan boli?
0: Ja właśnie, to jest ważne u wykonawców, artystów, kolegów, że nie dzielimy tego na duże ośrodki, duże miasta i na małe. Wszędzie, zresztą byłoby mi trudno gorzej śpiewać tu, a lepiej w dużym wielkim ośrodku. To się tak nie da. To się robi to samo wszędzie. I to ludzie bardzo doceniają, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach. Ale ja to bardzo lubię, bo to jest, gdzie można spędzić taki dzień letni, upalny, na tym stawiku jest scena, no to są po prostu, to są potem wspomnienia są. To nie wszystko jest pieniądz i nie wszystko jest kariera, bo jest też życie i jakieś wspomnienia i to wszystko na coś, co sobą niesiemy. No i to się potem przekazuje też i widzowi, jeżeli ktoś ma tego świadomość, tego całego zaplecza. Ja tu za bardzo filozofuję, ale ogólnie mówiąc, to jest wielka frajda wystąpić sobie właśnie na takim pięknym plenerze.
1: A jaka jest piosenka, która jest obowiązkowa na pana wakacyjnej liście?
0: No to ja bardzo lubię te Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Dedykuję pani. Ale też bardzo lubię Niepewność też taka. Tabadam, tam, tabadabadam, tam, tabadabadam. No tego nie, to rzadko śpiewam, ale to jest piękna pieśń. To mogę powiedzieć, że też jakby z mojego repertuaru to jest ona, no dzisiaj nie będę, bo to jest bardzo okazjonalna, właściwie nie piosenka, pieśń, to Miejcie nadzieję Zbigniewa Preissnera ze słowami Adama Asnyka, która stała się już pewnego rodzaju pieśnią kultową, że tak nieskromnie powiem, ale tak jest. No więc to są te moje wakacyjne piosenki.

0: Przed kowalską publicznością wystąpiła również Krystyna Kiszowska. Jak przyznała, największą radość sprawia jej to, że jej piosenki od lat śpiewają wspólnie zarówno starsi, jak i młodsi słuchacze.
1: No to jest dla wykonawcy, dla artysty ogromnie miła sprawa, ponieważ każdemu artyście zależy na tym, by jego piosenki przeżywały pokolenia. Zresztą to się dzieje praktycznie na każdym koncercie. Przychodzą mamusie, przychodzą córki, już z wnukami. Najczęściej słyszę, o, moja mama śpiewała, pamiętam te piosenki, moja mama śpiewała. Dobrze, że młodsi ludzie odnajdują w tych piosenkach coś, co ich interesuje. To jest miłe.
2: A jaka jest piosenka, która wzbudza w pani największe wzruszenie, którą pani najchętniej wykonuje?
1: No jest takich kilka, to są utwory, ja jestem w ogóle taką osobą, która kocha takie liryczne, melodyjne piosenki i są takie, ale myślę, że dla wykonawcy ważne jest, by nie przywiązywać się tylko do jednej, bo wszystkie inne wtedy nie będą miały żadnej wartości, więc staram się układać program tak, by być zadowoloną z tego i by była publiczność również usatysfakcjonowana z tego, co pokazuję i co śpiewam.
2: A co dzisiaj będą mieli okazję usłyszeć mieszkańcy Kowala?
1: No na pewno przede wszystkim piosenki, z których chyba mnie znają najbardziej. Ja wiem, że czasami wykonawca ma już ich dosyć, bo śpiewa je tyle lat, tak jak ja. Ale cieszę się, że jest publiczność, która się domaga ich i która chce je słyszeć. To jest taki żelazny repertuar. Dobrze jest wiedzieć, że publiczność znacie z tych piosenek, że utożsamiana jestem z tymi piosenkami i że lepiej być znanym z takich utworów nawet, niż po prostu być anonimowym takim wykonawcą, którego trudno utożsamić z jakąkolwiek piosenką. Dzisiaj będą na

0: pewno te sprzed lat, które Państwo najlepiej znacie, pamiętacie, ale też takie jak piosenki, które wzbudzają we mnie jakieś miłe wspomnienia, są bliskie mojemu sercu. I myślę, że te, które wybrałam na dzisiejsze spotkanie, bo zawsze tak mówię, nie koncert, a spotkanie z publicznością, no, będą trafione. Będzie to strzał w dziesiątkę, mam nadzieję.
1: Tym spotkaniem w takim razie rozpoczynamy wakacje. A jakie są idealne wakacje według Pani?
0: Idealne wakacje? No, to każdy ma swoje ulubione sposoby wypoczywania. Jeden lubi grillować, drugi woli jechać na działkę i kwiatki, po prostu i pielić grządki. Ja nie miałam okazji do tej pory w zbyt wielkiej, tak na luzie jechać na wakacje, gdziekolwiek. Zawsze były one związane z pracą. Praca, a przy okazji zobaczyłam miejsce, w którym jestem, obejrzałam i do domu. Czasami tylko była to chwila, ale od jakichś 3 lat mamy taką fajną grupę w zespole, z którą wybieramy się tylko i wyłącznie na, znaczy są to wyjazdy tylko i wyłącznie takie, które pozwolą nam zawsze zwiedzić dokładnie miejsce, gdzie się wybieramy, skosztować potraw dla tego regionu wyjątkowych, po prostu na takim wyjątkowym luzie. I to jest dla mnie chyba największa radocha. Ja zawsze kochałam podróże, uwielbiałam zwiedzać świat. Uważam, że to jest najpiękniejsza rzecz w życiu, kiedy człowiek może zobaczyć świat, nikt mu tego nie odbierze. To jest to, co zobaczył. To jest piękne, jeśli taką ma się możliwość, oczywiście. No i cieszę się, że późno. No, że późno w sensie wieku, no. Ale zawsze, ale jednak tak. Zdarza się, że właśnie tak teraz jest, że jedziemy na luzie, tym razem w regiony. No nie wiem, każdy nam puka do głowy, bo wybieramy się do Hiszpanii, a jest u nas upał jak nie wiem, ale mam nadzieję, że tam będzie podobnie i jakoś wytrzymamy. Chcemy obejrzeć piękne rejony Andaluzji i takich innych miejsc. Właśnie w te rejony jedziemy.
1: A już kończąc, jakie plany na najbliższe miesiące?
0: Praca, praca, praca. Kocham to. Naprawdę kocham to i myślę, że to jest moje największe szczęście, że mogę jeszcze cały czas po prostu mieć tą krzepę i mam i tą ochotę do tego, co robię. Zresztą, proszę Państwa, kocham to i będę śpiewała, dopóki będę mogła, nie będę straszyła na estradzie. I w miarę czysto śpiewała, bo to jest logiczne.
2: Wieczór zakończył się wspólnym śpiewaniem największych przebojów i długimi owacjami dla artystów. Szykuje się wielka impreza w Kruszynie. Na płycie lotniska odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego. To jedno z największych wydarzeń plenerowych w naszym regionie. Impreza jest rozłożona na 2 dni. Pierwszy będzie skierowany bardziej dla nieco młodszej publiczności.
3: Mam nadzieję, że wszyscy czujemy się młodzi, ale zapraszam wszystkich mieszkańców Powiatu Włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30. Lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha, 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
2: Natomiast w sobotę na scenie zameldują się 2 artystów z powiatu włocławskiego, Julia Kordylewska i Alan Lubiński. O godzinie 18 wystąpi Kleo, o 19:30 Selfie, a o 21 Krzysztof Kcugowski ze Spojem Mistrzów. Koncertem będzie towarzyszył Festiwal Smaków, animacje dla dzieci, pokazy lotnicze, a także konkurs kulinarny. Przypominamy, Święto Powiatu Włocławskiego odbędzie się w dniach 10 i 11 lipca.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko

0: sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor, zacznijmy może od tego, jak wygląda obecnie rynek pracy w naszym regionie?
1: Nasz tutaj region, jeżeli chodzi o problem pozostawania bez pracy, no wygląda troszkę gorzej na tle całego województwa, to jest od lat. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to dla miasta na koniec kwietnia, bo takie dane mamy ostatnie, to było 9,8, a dla powiatu włocławskiego to jest 14,7%. Razem daje to ponad 8200 osób zarejestrowanych u nas jako osoby bezrobotne. I jak patrzymy sobie na to, jak to bezrobocie wyglądało w tym roku, no to widzimy takie sezonowe spadki, tak? Bo na początku roku tych osób było więcej. Teraz w ostatnich 2 miesiącach sukcesywnie tych osób ubywa. Pojawiają się oferty pracy sezonowej, w ogóle no po prostu też ten rynek zaczyna się odbijać po zimie, kiedy w pewnych branżach jest zastój. Więc z punktu widzenia osób zarejestrowanych ta sytuacja jakby wygląda, jest ustabilizowana, powiedziałabym. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie na pracowników, to obserwujemy już od dłuższego czasu takie spowolnienie, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. To znaczy, jak patrzymy sobie na ilość ofert, która w tym roku do nas płynęła, to jest około 1700 ofert w całym tym roku, a w ubiegłym roku było to ponad 30% więcej, dlatego że to było prawie 2600 ofert. Także widzimy, że te procesy rekrutacyjne trochę przyhamowały.
0: A czym to może być spowodowane?
1: To jest takie zjawisko, które w ekonomii, w HR-ach określa się jako low hire, low fire, czyli takie rzadkie przyjmowanie i rzadkie zwalnianie. I to jest w zasadzie charakterystyczne nie tylko dla naszego regionu, tylko dla Polski. Powiem więcej, to jest charakterystyczne w ogóle dla gospodarki, dlatego że mamy dosyć niestabilny czas, kiedy koszty pracy w wielu miejscach, a w Polsce wyraźnie wzrosły. W ostatnim dziesięcioleciu koszty pracy

pracy i wynagrodzenia nasze wzrosły o 120%, w Unii o 40%, czyli nasz tutaj poziom się zwiększył dosyć radykalnie. I tak naprawdę firmy, decydując się na przyjmowanie kogoś, liczą to, kalkulują i bardzo często widzimy, że w momencie, kiedy robi się wakat, firma

0: zdecydować się na tą rekrutację. Więc z tego punktu widzenia jest duża ostrożność w przyjmowaniu nowych osób, a z drugiej strony, i to jest to może to, że jest, firmy są ostrożne, żeby rekrutować, to jest być może dla szukających pracy niepokojące, ale z drugiej strony pozytywnym faktem jest to, że też nie obserwujemy jakichś dramatycznych zwolnień, tak? Że firmy też właśnie słabo zwalniają i to jest akurat pozytywne, dlatego że jeżeli mam pracę, to mogę się spodziewać, że prawdopodobieństwo, że ją stracę, jest raczej mniejsze. My u nas prowadzimy takie autorskie badania pracodawców i co roku pytamy ich o te plany zatrudnieniowe i redukcyjne. Kiedy w ubiegłym roku pod koniec pytaliśmy nasze tu wrocławskie firmy, to dokładnie to zjawisko również nam się tam uplastyczniło, dlatego że niespełna 40%, dokładnie 38% firm planowało jakieś zatrudnienie. W poprzednich latach to było około 45%, czyli widzimy spadek o kilka punktów procentowych. Natomiast bardzo pozytywne było to, że 9 na 10 absolutnie nie planowało zwolnień, prawda? Więc niestabilność dzisiaj i związana z tymi wydarzeniami geopolitycznymi, ale też z wewnątrzkrajowymi, kiedy widzimy, jak rosną ceny surowców, właśnie te koszty prowadzenia działalności, jeszcze kolejnym aspektem jest taka dosyć duża niestabilność prawa. Pracodawca dzisiaj co chwilę jest zaskakiwany czymś. Kolejne regulacje, nie wiem, przed chwilką, nie wiem, dyrektywy unijne związane chociażby, nie wiem, teraz będzie wdrażana z jawnością płac, z wartościowaniem stanowisk. Za chwilkę w lipcu wchodzi przepis, który mówi o przekwalifikowaniu umów zlecenie czy relacji B2B na stosunek pracy, czyli nowe kompetencje inspekcji pracy, gdzie też to są dodatkowe czynności firma, które teraz rewidują, analizują te wszystkie kontrakty, które mają, prawda, KSeF chociażby, obszar księgowości. No tego jest mnóstwo i my bardzo często, kiedy rozmawiamy z firmami, słyszymy jedno, jak pytamy, czego oczekują od państwa, to tak naprawdę oczekują takiej stabilności, nie? I takiego trochę zmniejszonego prawodawstwa, które narzuca pewne regulacje, bo to niewątpliwie też się wiąże z kolejnymi kosztami.
1: A jak to wygląda z osobami bezrobotnymi? Bo ja przysłuchiwałem się tej dyskusji na sesji Rady Miasta, która się toczyła. Jedni mówili, że no, tej pracy nie ma, że osoby chcą znaleźć tę pracę, ale nie mogą jej znaleźć. Z drugiej strony słyszałem, że osoby bezrobotne nie chcą pracować. Jak to wygląda?
0: Tak, ta dyskusja, która była na sesji Rady Miasta i byłam pytana w różnych aspektach, rzeczywiście była bardzo ciekawa, a też, tak jak powiedziałam na sesji, ona pokazuje złożoność tego zjawiska. Bo jeżeli zakładamy, że 8 tysięcy, prawie 200 osób mamy zarejestrowanych, a ponad 400 ofert, to teoretycznie w takim idealnym modelu 5% osób mogłoby od razu pójść do pracy. Tak się nie dzieje. Z uwagi na ten aspekt, o którym chociażby pan radny Krzysztof Grządziel mówił głośno na sesji, czyli rzeczywiście jest część osób, które naprawdę nie chcą pracować, nie rejestrują się po to, żeby pracować i my stosujemy też takie nasze własne autorskie narzędzie segmentacja klientów, o czym też mówiłam na sesji, gdzie my badamy tą motywację i kwalifikacje osób i widzimy, że ponad połowa osób naprawdę nie chce pracować, więc to jest prawda, a rejestrują się z uwagi po prostu na system, jaki został skonstruowany w Polsce, który, czy nam się to podoba, czy nie, ale tak działa, że niektórzy po prostu potrzebują ubezpieczenia zdrowotnego, prawda? I ja szczerze panu powiem, że ja rozumiem czasami ludzi, którzy przychodzą i mówią, naprawdę w tym momencie nie mogę pracować, ale muszę mieć gdzieś ubezpieczenie. Nie mogę, bo mam małe dzieci, bo opiekuję się chorym rodzicem, bo sama mam problemy ze zdrowiem, a ZUS mi nie przyznał renty. To są przeróżne historie, takie indywidualne, które powodują, że ludzie przychodzą się zarejestrować. Ale z drugiej strony jest też grupa osób i o niej absolutnie nie możemy zapominać i to jest w zasadzie taka baza, na której pracujemy i do tej grupy niespełna połowy naszych klientów kierujemy pomoc, która chciałaby pracować, ale tej pracy nie może znaleźć z różnych powodów. Taki podstawowy problem to jest niedopasowanie tej struktury podażowej i popytowej, czyli ja mam nie takie kwalifikacje, jakich oczekuje rynek pracy. Bo jeżeli ja chciałabym dzisiaj podjąć pracę, chociażby gdzieś w biurze, prawda, a tych ofert jest bardzo mało, szukających jest bardzo dużo, to ja mogę tej pracy szukać kilka miesięcy. Jeżeli ja chciałabym podjąć pracę jako fizjoterapeuta, to ja mam od razu pracę, prawda? Jak chciałabym być fryzjerką, mam tą pracę od razu. Więc rynek potrzebuje innych kwalifikacji niż te, które mają osoby bezrobotne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też ograniczenia co do mojej dyspozycyjności. Mamy sporo ofert, które trudno nam obsadzać i prowadzić rekrutację, które wiążą się z pracą zmianową. Jest część naszych klientów, która albo nie chce, albo nie może sobie

0: pozwolić po prostu na pracę zmianową. I tutaj też już wtedy ten zakres się zawęża. Kolejny aspekt to jest właśnie ten charakter pracy, tak naprawdę. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ktoś jest już w jakimś profilu zawodowym, ma doświadczenie, ale z różnych powodów już nie może tak pracować albo nie chce, bo na przykład ma zdrowie, coś się stało ze zdrowiem, albo zdobył wyższe kwalifikacje i chciałby zmienić profil zawodowy. I to też nie jest łatwo zrobić tak z dnia na dzień. Bardzo często nasze działania skupiają się na ustaleniu takiej indywidualnej ścieżki. Mamy takie narzędzia jak indywidualny plan działania. Realizujemy razem wspólnie z naszymi klientami, szczególnie tymi, którzy są zainteresowani podjęciem pracy. Próbujemy określić pewne działania krok po kroku, co należy zrobić. Od takich prostych czasami rzeczy, dla nas oczywistych, a dla klientów nie, bo szukanie pracy jest pracą. Jeżeli ja wyślę 1000 CV-ek czy 100 CV-ek, o które będą identyczne, do każdego te same, i ja się potem dziwię, że ja nie otrzymuję informacji zwrotnej, bo nawet nie wiem, czy ktoś się otworzył, to my tak naprawdę też pokazujemy, jak uczymy szukać tej pracy,
1: Czyli u
0: jak
1: was
0: jej.
1: dostaną taką pomoc, taką wskazówkę, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Mamy i takie 3-tygodniowe warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, gdzie krok po kroku najpierw patrzymy, próbujemy osobom odnaleźć ten własny potencjał, potem pokazujemy, jak szukać pracy, jak na rozmowie się zachować, a potem osoby idą już w teren, czyli idą na te rozmowy, czyli już taka praktyka podczas warsztatów, albo krótsze formy, jednodniowe, trzydniowych warsztatów. To zależy od możliwości i zainteresowania naszych klientów, gdzie tak naprawdę pokazujemy, jak tą pracę zdobyć. Bo dzisiaj ja bym powiedziała, że, nie, że kiedy idziemy w sprawie pracy, to nie powinniśmy mówić, że idziemy na rozmowę o pracę, tylko idziemy na rozmowę po pracę, tak? I jakby też pokazujemy klientom, że trzeba też zmienić czasami tą warstwę jakby językową, żeby też jakby zaprogramować się na tą skuteczność, a żeby być tym skutecznym, to trzeba stosować trochę bardziej zindywidualizowane narzędzia dotarcia do firmy, bo szukających pracy często na pewne stanowiska jest bardzo dużo.
1: Jakich pracowników szukają teraz pracodawcy?
0: Jeżeli chodzi o nasz lokalny rynek pracy, to on jest w pewien sposób ukształtowany na takie branże związane chociażby z przemysłem, które u nas jest bardzo obecne. I ten przemysł tworzy różne miejsca pracy, i takie związane z produkcją po prostu. I tutaj właśnie ta praca wielozmianowa jest trudna do obsadzenia przez nas, ale też są inne oferty, niekoniecznie na kilka zmian, gdzie pracodawcy są otwarci na przyuczanie kogoś, ale też już ten średni szczebel, gdzie są potrzebni jacyś automatycy, operatorzy maszyn, gdzie pracodawcy wymagają już pewnych umiejętności. I my oferujemy chociażby szkolenia, tak? Czasami mamy takie doświadczenia współpracy z konkretną firmą, gdzie na zlecenie konkretnej firmy realizujemy szkolenie, nie wiem, choćby operator CNC. Razem z firmą prowadzimy rekrutację na szkolenia. Firma też decyduje, kto osobowościowo pasuje do zespołu, i po takim szkoleniu osoba od razu idzie do pracy, prawda? Więc jakby ten obszar przemysłu u nas jest dosyć bardzo rozbudowany. Co czwarta oferta jest z tego zakresu. Na naszym rynku również poszukiwani są pracownicy z sektora budowlanego. Również co czwarta oferta jest z tej branży. I tutaj mówimy o różnych stanowiskach, i pracowników budowlanych, do robót wykończeniowych, i murarze, i spawacze, ślusarze, tak? Czyli tacy konkretni rzemieślnicy, ale też kierownicy robót, projektanci, więc też te wyższe kwalifikacje. No i wreszcie najsilniej obecny u nas sektor usług, tak? Co trzecia oferta jest z usług, i tutaj mówimy o usługach różnych, zarówno takich związanych, chociażby psuje mi się samochód, idę do mechanika, mechanicy samochodowi są nieustannie poszukiwani, ale także ta sfera naszego dobrostanu fizycznego, bo fizjoterapeuci, pielęgniarki, nieustanne zapotrzebowanie na te zawody, ale także usługi takie jak fryzjer, kosmetyczka, prawda? Więc jakby w tych branżach jest ofert pracy najwięcej. Najtrudniej znaleźć u nas pracę w administracji, w prace biurowe. Jeżeli chodzi o prace biurowe, to nie wystarczy znajomość komputera. Trzeba wiedzieć jeszcze coś, czyli chociażby jest deficyt takich samodzielnych księgowych, tak? Jeżeli ktoś widzi się, lubi taką pracę, ma doświadczenie, też bez problemu taką ofertę znajdzie. Specjaliści od kadr, płac, na takich osoby też są, jest zapotrzebowanie. czy marketingowcy, handlowcy, ale ze znajomością języków. Bo tutaj już mówimy o pracy w firmach naszych tu włocławskich. Mamy przecież sporo rozwiniętych firm, które eksportują i mają klientów obcojęzycznych i potrzebują po prostu pracowników do biura, ale ze znajomością języku.
1: To czym w takim razie ta osoba poszukująca pracy musi się wyróżniać, żeby otrzymała tę pracę?
0: Przede wszystkim musi

0: musi odpowiedzieć na ogłoszenie w bardzo indywidualny sposób. Nie na zasadzie, ja mam jeden schemat, który wysyłam do każdej firmy, tylko jeżeli ja czytam ogłoszenie o pracę i widzę, że jest wymagana jakaś umiejętność, to ja w tych dokumentach aplikacyjnych podkreślam tą umiejętność. Ja ją stawiam na pierwszym miejscu, żeby po prostu, czy to osoba rzeczywista, czy system AI mógł taką ofertę wychwycić. Wie pan, dzisiaj nawet mówimy, bo przecież większe firmy, szczególnie agencje pracy, prowadzą czasami analizę CV poprzez narzędzia AI-owe. Mhm. I czasami klienci stosują taką technikę, gdzie wszystkie wymagania, jakie są w ofercie, robią gdzieś na dole białą czcionką, zupełnie niewidoczną przy wydruku czy przy otworzeniu dokumentów, a system AI wychwyci, przecież on to przeczyta, prawda? Więc wtedy to jest taki manewr trochę, żeby obejść to bezduszne narzędzie, tak? Ale jeżeli zakładamy, że ja trafiam do jakiegoś człowieka, no to wtedy chodzi o to, żeby odpowiedzieć konkretnie na potrzeby tej firmy. Również zachęcamy do tego, żeby nie ograniczać się tylko, jeżeli ja szukam pracy we Wrocławku, mogę przyjść do urzędu pracy, bo na przykład nie wiem, jakie firmy są na naszym terenie, widzę, jakie są oferty, ale warto nas zapytać, jakie firmy jeszcze działają w tej branży. I warto indywidualnie się kontaktować z tymi firmami, zostawiając swoje aplikacje, i bardzo często skraca się przecież proces rekrutacji, że ja będąc szefem, zanim uruchomię proces rekrutacji, mogę sobie pomyśleć, aha, taka pani Ania czy pan Bartek, to tam zostawił, czy jakiś człowiek był z CV-ką i moje HR-y tam mają też takie
1: czyli
0: aplikacje.
1: Czyli nawet jak nie ma ogłoszenia o pracę, to warto sobie uderzyć do
0: oczywiście
1: tej firmy.
0: Oczywiście tak. To jak najbardziej polecamy klientów i przede wszystkim bardzo dużo osób ma takie poczucie, jak szuka pracy, że wstydzi się o tym mówić, że to jest coś, co powoduje, że czują się gorsi. To jest mit, to jest błędne myślenie. Każdy z nas może być w sytuacji, kiedy nie ma pracy. Po prostu to nie jest nic nadzwyczajnego i warto o tym dookoła mówić, bo sieć znajomych, i to nie chodzi o pracę po znajomości absolutnie, chodzi o to, że im więcej osób wie, że ja szukam pracy, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ja się dowiem o czymś się nie dowiem z ogłoszeń z Pracuj.pl, z naszej e-pracy, prawda? Ponieważ czasami poszukujemy pracy kanałami takimi nieformalnymi, prawda? I naprawdę nie chodzi o to, że ktoś dostanie pracę po znajomości, tylko wiemy, że też są firmy, które na przykład zachęcają swoich pracowników, że jak zrekrutują kogoś, kto przyjdzie z ich polecenia, to dostaną na przykład 100 zł premii, tak? Więc są takie systemy też zachęt, bo przecież każdemu pracodawcy zależy na tym, że jak przychodzi do niego człowiek, to nawet dobrze, że ja już o nim coś wiem, że ktoś o nim coś wie. Więc też zachęcamy i każdemu mówimy, że powiedz światu o tym, że ty szukasz pracy. Wtedy zwiększasz szansę na rzeczywiście skuteczne jej znalezienie. Mhm.
1: Rozpoczynają się wakacje, więc jak wygląda ten rynek pracy tej sezonowej, wakacyjnej? Czy już pojawiają się te oferty pracy?
0: Tak, jeżeli chodzi o wakacje, to rzeczywiście nasz teren też jest w pewnych sferach bogaty o tą ofertę, dlatego że no, mamy firmy, szczególnie przetwórstwa spożywczego, które rzeczywiście, jakby ten sezon tak wygląda, że mamy czy truskawkę, czy kukurydzę, czy jakieś inne, wiecie, zbiory, które powodują, że tych pracowników zaczyna być potrzeba więcej. My jako Urząd Pracy typowo pracą sezonową się nie zajmujemy. Zachęcamy osoby młode, które szukają pracy we Wrocławku, do kontaktu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, które jest na ulicy Przedmiejskiej, i tam warto podać swoje dane, złożyć formularz rekrutacyjny, ponieważ tam odkierowujemy firmy czy podmioty, które szukają tylko na wakacje pracowników, szczególnie właśnie młodocianych. Ale ciekawym też zjawiskiem a propos pracy dla młodych ludzi jest czasami sceptyczny stosunek niektórych firm, szczególnie do przyjmowania osób niepełnoletnich. I tu chciałabym to podkreślić, dlatego że czym innym jest przyjęcie kogoś dorosłego, kto kończył 18 lat, tutaj ta otwartość się zwiększa, ale jeżeli chodzi o osoby niepełnoletnie, tutaj może być trudniej.
1: Bo teraz przepisy się chyba zmieniły,
0: właśnie,
1: prawda?
0: Ma pan rację, Lex Kamilek, tak to w skrócie mówimy, czyli ta ustawa, która rzeczywiście ma chronić przed patologicznymi zjawiskami w środowiskach pracy, która narzuca, kiedy ja mam kogoś, niekoniecznie pracownika, ja mogę po prostu nawet, tak jak do nas chociażby incydentalnie przychodzą chociażby uczniowie szkół, i ja musiałam u siebie wprowadzić taki system ochrony małoletnich, tak? Specjalna ścieżka postępowania na wypadków właśnie, nie? Natomiast warto też wskazać, że jak szukam pracy, i to też mówimy mówimy bardzo często młodym ludziom, żeby uważać na pewne rzeczy, tak? Młodzi ludzie nie mają wiedzy o tym, na jakiej podstawie można świadczyć pracę. Warto sięgnąć po tą wiedzę, co to jest umowa cywilnoprawna, co to jest umowa o pracę, że w ogóle nie mogę sobie pozwolić na to, że szef mi powie, za tydzień dam ci umowę. Po prostu prawo mówi, że przez

0: przystąpieniem do pracy masz podpisać tą umowę. To jest pierwsza podstawowa sprawa, czyli musisz mieć jakąś podstawę prawną. Druga sprawa, nie tylko młodzi, ale młodzi szczególnie są naiwni i wierzą w takie ogłoszenia, możesz zarobić 5 tysięcy w tydzień, prawda? To jest bardzo kuszące, ale radzę, żeby się zapaliła taka lampka i zweryfikować to ogłoszenie, bo bardzo często za takimi ogłoszeniami nie idzie pozyskanie człowieka do pracy, tylko chociażby wyłudzenie pewnych danych, albo takie no już bardzo negatywne zjawisko jak handel ludźmi, tak? Które możemy jakby zaklinać rzeczywistość, ale on jest obecny i na to też trzeba uważać. Do tego więc jakby na to warto sprawdzać. Zawsze warto sprawdzać, jeżeli trafiam na ofertę, co to jest za firma. Dzisiaj mamy dostęp do informacji, możemy sprawdzić, czy ta firma faktycznie istnieje. A jeżeli wyjeżdżamy za granicę, tak? Młodzi ludzie czasami, nie tylko młodzi, wyjeżdżają na sezon za granicę i robimy to przez agencję pracy, chociażby, to warto też sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, czy taka agencja faktycznie funkcjonuje, czy jest legalna. I pamiętajmy, nieważne, czy w Polsce, czy za granicą, nie wolno płacić za pośrednictwo pracy. Jeżeli ktoś mi mówi, zorganizuję ci pracę, mam pracę w miejscu A, ale najpierw to musisz zapłacić 100 zł, bo koszty eksploatacji, nie wiem, czegoś tam, to jest już naciąganie człowieka, więc tutaj już też powinna się zapalić taka czerwona lampka.
1: A jeżeli jesteśmy już przy młodych osobach, no to teraz młodzi stoją przed tym wyborem, bo są wakacje, czy iść do pracy, czy jaki kierunek studiów wybrać, co pani poleca?
0: Tak, młodzi ludzie są w ogóle fenomenalni, bo myślą trochę inaczej niż moje pokolenie, gdzie trzeba było mieć tą ścieżkę tak twardo poukładaną i mama mi mówiła, że jak skończysz to i to, to będziesz tym i tym.
1: Świat się zmienił.
0: Tak, świat się bardzo zmienił. Dzisiaj absolutnie to, co ja robię dzisiaj i czego się uczę dzisiaj, wcale nie gwarantuje mi tego, że ja będę w tym zawodzie pracować. Dlatego my tak często też próbujemy też trochę do tych rodziców trafiać, żeby takiej dużej presji na tych młodych ludziach nie wywierać, że musi być koniecznie, muszą być te studia, musi być jakiś dyplom, musi być jakiś, czy jakaś szkoła średnia, bo tak naprawdę to, jakie my będziemy wykonywać pracę, to naprawdę trudno sobie wyobrazić dzisiaj. Ja zawsze podaję ten przykład, że w 50-tych latach najbardziej popularnym zawodem był operator windy, tak? Nikt sobie nie wyobrażał, że za 20 czy 30 lat to w ogóle nie będzie takiego zawodu. A dzisiaj operujemy czasami nazwami, których w ogóle jeszcze 5 lat temu nie znaliśmy, prawda? Więc to, jakie będą zawody, to jest trudne do przewidzenia. Ważne jest, żeby pracować nad pewnymi kompetencjami, które są, jak to mówimy, kompetencjami przyszłości. Więc idę na studia i my absolutnie zachęcamy do tego, żeby iść na studia, jeżeli ja mam w sobie takie predyspozycje intelektualne, tak? Bo to jakby dzisiaj dyplom też się zdewaluował, prawda? Więc jakby jeżeli ja czuję, że chcę iść do pracy i widzę się w środowisku pracy i nie chcę iść na studia, to też jest dobra ścieżka i mogę tak naprawdę wyjść czasami lepiej niż jeden absolwent tej uczelni wyższej, prawda? Ale jeżeli chcę iść na studia, to czasami to ja wszystkim kibicuję, dlatego że studia same w sobie są doświadczeniem nieporównywalnym do niczego innego. Chodzi o rozwój siebie jako człowieka, swoich zasobów takich intelektualnych, takich umiejętności kognitywnych, różnych i też kontakt ze środowiskiem akademickim, to też jest bezcenne. Więc studia są wartością niekoniecznie ze uwagi na wiedzę, to też, ale też dodatkowe. Bardzo często dzisiaj widzimy takie jakby równoczesne ścieżki zdobywania, próby zdobywania doświadczenia zawodowego i równoczesnego studiowania. To też nie jest wcale rzadkie i to też różni to dzisiejsze pokolenie od poprzedniego. Więc tak naprawdę tych modeli jest bardzo dużo. Ważne, chyba podstawową sprawą jest takie trochę przyjrzenie się sobie samemu. Jeżeli trudno mi określić, w czym ja mogę być dobry i co ja powinnam robić, czy iść do pracy, czy na studia, jeżeli na studia, to jakie, to warto zapytać najbliższe osoby, jak one mnie widzą, ale też za bardzo się do tego nie przywiązywać, bo rodzice mogą mieć wyobrażenie, że mam być lekarzem, prawnikiem albo pielęgniarką.
1: A nasze zainteresowania mogą być zupełnie inne.
0: Właśnie, a ja uwielbiam majsterkować, prawda, i ja po prostu chcę być tym mechanikiem i super, i bądź tym mechanikiem, bo zrobisz świetny biznes po prostu, prawda. My widzimy świetne biznesy ludzi, którzy, jak przyjmujemy wnioski o dotacje na swoją działalność, bo wspieramy takie firmy co roku, przecież mnóstwo naszych mieszkańców otrzymuje od nas środki na otworzenie swoich biznesów i nie mamy dużo przykładów, gdzie osoba kończy studia, a potem tak naprawdę idzie w kierunkach, można powiedzieć, rzemieślniczych, w stylu mechanik, budowlanka, prawda, bo to lubi też, tak, i widzi, że to jest miejsce właśnie na fajne zarobkowanie, prawda, a do tego też gdzieś to nie jest tak, że się do tego zmuszam, tylko po prostu też mogę to lubić, prawda, więc tutaj te ścieżki indywidualne są bardzo różne, dla każdego

0: tego sukcesem jest coś innego. Dzisiaj świetne moim zdaniem w młodych ludziach jest to, że to nie jest, że sukcesem będzie to, jak będę miał stanowisko tam dyrektorskie czy kierownicze. Absolutnie nie. Dzisiaj sukces to po prostu mieć satysfakcjonujące życie. Ja mogę być po prostu, nie wiem, asystentką handlowca, tak? Albo po prostu, nie wiem, handlowcem, czy właśnie dziennikarzem. O dziennikarzem to już w ogóle praca super kreatywna. Ja mogę nie chcieć mieć swojej firmy medialnej, prawda? Ja po prostu dobrze się w tym czuję. Ja realizuję siebie, poznaję ludzi, prawda? Czy robię, czy no, mogę być tym księgowym, który też kocha tą swoją pracę. Ja po prostu dobrze się z tym czuję. I jest mi dobrze w moim
1: Czyli to jest taka
0: życiu.
1: kwestia indywidualna już bardzo, żeby się zastanowić nad tym, co chcemy robić.
0: Tak, i to młode pokolenie ma na szczęście taki większy wgląd w to. Nie kariera za wszelką cenę i te stanowiska i awanse. Awanse zupełnie się dzisiaj nie liczą. Po prostu ja chcę mieć fajną pracę, gdzie ja się czuję dobrze i też chcę mieć czas dla siebie. I tutaj to w ogóle to pokolenie Z jest wzorem dla takiego mojego pokolenia X czy Y. Już nie mówię o tym baby boomers, czyli jeszcze moich rodziców, gdzie my pracowaliśmy, żeby nasze życie to praca tylko, prawda, i w
1: To
0: ogóle
1: teraz
0: bez
1: jest
0: pracy.
1: zupełnie
0: Teraz
1: inaczej.
0: jest zupełnie inaczej, tak zdrowiej. Chcemy mieć tę sferę wolnego czasu oddzieloną, czy jakby mieć czas dla siebie, czy to poprzez work-life balance, taki trochę oddzielenie tego czasu zawodowego od wolnego, ale też inne metodologie dzisiaj wchodzą w grę, bo dużo się mówi. Za chwilkę się pojawi nasz ciekawy podcast na temat work-life autonomii, czyli że ja sama decyduję, kiedy ja pracuję. Ja mogę sobie ułożyć czas, że godzinę pracuję, a potem mam czas na swoje pasje, potem wracam do pracy na godzinę, potem idę na rower, potem zajmuję się dzieckiem, potem znowu wracam do pracy, prawda? Albo work-life blended, czyli przemieszanie tych sfer, ale dbanie o ten czas wolny, tak naprawdę. Więc to jest dzisiaj w tym pokoleniu cenne i tego starsi na pewno powinni się uczyć. W ogóle starsi powinni trochę uelastycznić myślenie o młodym pokoleniu, bo czasami mówi się, że pan jest z młodszego pokolenia, jesteście roszczeniowi. Ja bym nie powiedziała, że roszczeniowi, tylko po prostu znacie swoje prawa i po prostu chcecie dbać o siebie. I tak jak moi rodzice, dziadkowie narzekali na nas, to my narzekamy na was, ale to takie po prostu pokoleniowe malkantenstwo.
1: Tak
0: Mamy do
1: jest.
0: tego prawo, nie?
1: To ja chciałbym jeszcze zapytać o dotacje, bo pojawiły się w przestrzeni publicznej takie informacje, że urzędy pracy dostaną mniej pieniędzy. Co to oznacza właśnie do urzędów pracy? Czy nie będzie tych dotacji, czy nie będzie dofinansowań?
0: No tak, tutaj przeszliśmy na temat no, trudniejszy, bo rzeczywiście z przyczyn dla nas trochę niezrozumiałych finansowanie w ogóle urzędów pracy w Polsce zostało zredukowane w skali kraju o 40%, bo na wszelkie programy aktywizacyjne w poprzednim roku było 3,5 miliarda, a w tym roku jest 2,1 miliarda. To jest redukcja o prawie 1,5 miliarda, czyli o 40%. Jak to się przekłada u nas, na nasz urząd? W tamtym roku wydatkowaliśmy prawie 35,5 miliona złotych. W tym roku na wszelkie programy mam trochę ponad 19 milionów. To jest 56% tej kwoty, która była w ubiegłym roku. To wynika z tego, tak nam udziela takich informacji Ministerstwo Pracy, ale też Ministerstwo Finansów, że po prostu w niektórych sferach naszego państwa mamy deficyty budżetowe, ochrona zdrowia, widzimy co się dzieje. I teraz, żeby ta ogólna reguła wydatkowa, czyli ten deficyt państwa nie był za wysoki, to poszczególne resorty, takie jak Ministerstwo Pracy, dostało polecenie wykazania pewnych rezerw i nie ruszania tych rezerw, żeby zminimalizować ten deficyt. Fundusz Pracy, z którego nasi klienci, i pracodawcy, i klienci indywidualnie korzystają, to jest fundusz, na który składają się pracodawcy. Tam wpływają składki pana, jak pan pracuje, prawda, moje, każdego. Ten fundusz pracy jest bogaty, dlatego że dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, on cały czas jest zasilany, więc dzisiaj te rezerwy tam są duże. Jednak one są zamrożone z uwagi właśnie na te problemy budżetowe. To prowadzi do sytuacji, kiedy my dzisiaj, my mieliśmy dwa nabory na dotacje, dwa nabory na tworzenie stanowiska pracy, mieliśmy nabory na staże i my na dzisiaj mamy zaangażowane środki w te projekty. Mamy nadzieję i takie mamy sygnały, że ma być uruchomiona jakaś dodatkowa rezerwa, ale sytuacja naprawdę jest dramatyczna, ponieważ nigdy nie było tak, że mamy połowę roku i w zasadzie mamy zaangażowany niemalże cały budżet. Mamy środki na szkolenia, jeszcze na zwroty kosztów dojazdu, na takie mniej kosztowne narzędzia. Natomiast te, które cieszą się olbrzymim popularnością, czyli chociażby dotacje na własną firmę, no to niestety na dzisiaj te środki, to finansowanie się skończyło. Teraz właśnie finalizujemy, podpisujemy kolejne umowy. Więc Tutaj z apelem ja osobiście też

0: Rozmawiałam tutaj z wieloma politykami z naszego regionu, ale też z panem wojewodą, marszałkiem na ten temat w ministerstwie, jako też przewodnicząca konwentu dyrektorów tutaj naszego województwa, wiceprzewodnicząca ogólnopolskiego. Stosowałam dużo takich naszych stanowisk, które podejmowaliśmy i mamy nadzieję, że te środki będą uruchomione, bo one mają służyć przecież tutaj naszym lokalnym pracodawcom, przedsiębiorcom, ale też osobom, które szukają pracy i na przykład miałyby szansę gdzieś na staż, miałyby szansę, nie wiem, chciałyby swój biznes otworzyć, ale nie mają zasobów, żeby z tym ruszyć. Więc mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni.
1: Ale czy to oznacza, że te bezrobocie może ewentualnie wzrastać, bo nie będzie właśnie tych dotacji?
0: No niestety jest takie ryzyko, dlatego że niewątpliwie każdy, kto chociażby idzie na staż, korzysta z jakichkolwiek programów, on już wtedy jest wyłączany, on się nie liczy jako nasz klient. Więc jeżeli my w tamtym roku skierowaliśmy na staże 600 osób, a w tym roku będzie to około 250, no to, a wiemy, że zapotrzebowanie jest ogromne, bo ja każdego dnia mam telefony, ale i od klientów indywidualnych, ale też od wielu firm, które czasami nie wierzą moim koleżankom, które naprawdę mówią prawdę, że w tym momencie mamy wstrzymany nabór, ale firmy wolą zadzwonić jeszcze do mnie, czy to jest prawda. Klienci jeszcze się przychodzą i pytają, czy to jest prawda. Więc widzimy, że rynek potrzebuje tego narzędzia bardzo. Jeżeli go nie będzie, to może się zdarzyć tak, że firma nie zdecyduje się na przyjęcie tego człowieka, bo po prostu nie chce od razu angażować się w koszty związane z zatrudnieniem i umową o pracę.
1: Już tak na sam koniec, bardzo króciutko. Jak będzie wyglądał ten rynek pracy we Wrocławku i tutaj w naszym regionie w najbliższych miesiącach?
0: O, dobrze, że pan pyta o najbliższe miesiące. Myślałam, że pan pyta o lata. Jak powiedział Warren Buffett, jeżeli chcesz się skompromitować, to spróbuj przewidzieć przyszłość. Najbliższe miesiące, na szczęście, najbliższe miesiące możemy taką predykcję tutaj zastosować. Przewidujemy ustabilizowanie tej ilości osób bezrobotnych. Nie sądzimy, że będą jakieś wzrosty. W tych najbliższych miesiącach, lipiec, sierpień, to są miesiące, kiedy mieliśmy spadki i one w czerwcu już są obserwowane. Więcej osób się wyrejestrowuje niż zarejestrowuje. Natomiast jesień, zima pewnie jakieś wzrosty przynoszą, ale na szczęście, mimo że mamy spowolnienie, jeżeli chodzi o rekrutację, to nie ma zwolnień. Dokładnie dzisiaj dostałam jedyną informację o zwolnieniu grupowym w tym roku, ale to jest VeloBank. To jest zwolnienie grupowe ogólnopolskie. Ten bank ma u nas oddział, więc to może dotyczyć jednej, dwóch osób z naszego terenu. Więc a tak to nie mamy sygnałów o żadnych zwolnieniach grupowych i to daje nadzieję, że ta sytuacja będzie stabilna.
1: To ja w takim razie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, był moim i Państwa gościem.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor, zacznijmy może od tego, jak wygląda obecnie rynek pracy w naszym regionie.
1: Nasz tutaj region, jeżeli chodzi o problem pozostawania bez pracy, no wygląda troszkę gorzej na tle całego województwa, to jest od lat. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to dla miasta na koniec kwietnia, bo takie dane mamy ostatnie, to było 9,8, a dla powiatu włocławskiego to jest 14,7%. Razem daje to ponad 8200 osób zarejestrowanych u nas jako osoby bezrobotne. I jak patrzymy sobie na to, jak to bezrobocie wyglądało w tym roku, no to widzimy takie sezonowe spadki, tak? Bo na początku roku tych osób było więcej. Teraz w ostatnich 2 miesiącach sukcesywnie tych osób ubywa. Pojawiają się oferty pracy sezonowej, w ogóle no po prostu też ten rynek zaczyna się odbijać po zimie, kiedy w pewnych branżach jest zastój. Więc z punktu widzenia osób zarejestrowanych ta sytuacja jakby wygląda, jest ustabilizowana, powiedziałabym. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie na pracowników, to obserwujemy już od dłuższego czasu takie spowolnienie, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. To znaczy, jak patrzymy sobie na ilość ofert, która w tym roku do nas płynęła, to jest około 1700 ofert w całym tym roku, a w ubiegłym roku było to ponad 30% więcej, dlatego że to było prawie 2600 ofert. Także widzimy, że te procesy rekrutacyjne trochę przyhamowały.
0: A czym to może być spowodowane?
1: To jest takie zjawisko, które w ekonomii, w HR-ach określa się jako low hire, low fire, czyli takie rzadkie przyjmowanie i rzadkie zwalnianie. I to jest w zasadzie charakterystyczne nie tylko dla naszego regionu, tylko dla Polski. Powiem więcej, to jest charakterystyczne w ogóle dla gospodarki, dlatego że mamy dosyć niestabilny czas, kiedy koszty pracy w wielu miejscach, a w Polsce wyraźnie wzrosły. W ostatnim dziesięcioleciu koszty pracy i wynagrodzenia nasze wzrosły o 120%, w Unii o 40%, czyli nasz tutaj poziom się zwiększył dosyć radykalnie. I tak naprawdę firmy, decydując się na przyjmowanie kogoś, liczą to, kalkulują i bardzo często widzimy, że w momencie, kiedy robi się wakat, firma analizuje, czy czasami tych zadań, które zostały w wyniku tego wakatu, nie rozdzielić na osoby, które już zatrudniam i po prostu nie przyjmować nikogo, czy też zdecydować się na tą rekrutację. Więc z tego punktu widzenia jest duża ostrożność w przyjmowaniu nowych osób. A z drugiej strony, i to jest to może to, że jest, firmy są ostrożne, żeby rekrutować, to jest być może dla szukających pracy niepokojące, ale z drugiej strony pozytywnym faktem jest to, że też nie obserwujemy jakichś dramatycznych zwolnień, tak? Że firmy też właśnie słabo zwalniają i to jest akurat pozytywne, dlatego że jeżeli mam pracę, to mogę się spodziewać, że prawdopodobieństwo, że ją stracę, jest raczej mniejsze. My u nas prowadzimy takie autorskie badania pracodawców i co roku pytamy ich o te plany zatrudnienia i redukcyjne. Kiedy w ubiegłym roku pod koniec pytaliśmy nasze tu włocławskie firmy, to dokładnie to zjawisko również nam się tam uplastyczniło, dlatego że niespełna 40%, dokładnie 38% firm planowało jakieś zatrudnienie. W poprzednich latach to było około 45%, czyli widzimy spadek o kilka punktów procentowych. Natomiast bardzo pozytywne było to, że 9 na 10 absolutnie nie planowało zwolnień, prawda? Więc niestabilność dzisiaj i związana z tymi wydarzeniami geopolitycznymi, ale też z wewnątrzkrajowymi, kiedy widzimy, jak rosną ceny surowców, właśnie te koszty prowadzenia działalności, jeszcze kolejnym aspektem jest taka dosyć duża niestabilność prawa. Pracodawca dzisiaj co chwilę jest zaskakiwany czymś. Kolejne regulacje, nie wiem, przed chwilką, nie wiem, dyrektywy unijne związane chociażby, nie wiem, teraz będzie wdrażana z jawnością płac, z wartościowaniem stanowisk.

0: Za chwilkę w lipcu wchodzi przepis, który mówi o przekwalifikowaniu umów zlecenie czy relacji B2B na stosunek pracy, czyli nowe kompetencje inspekcji pracy, gdzie też to są dodatkowe czynności firma, które teraz rewidują, analizują te wszystkie kontrakty, które mają, prawda, KSeF chociażby, obszar księgowości. No tego jest mnóstwo i my bardzo często, kiedy rozmawiamy z firmami, słyszymy jedno, jak pytamy, czego oczekują od państwa, to tak naprawdę oczekują takiej stabilności, nie? I takiego trochę zmniejszonego prawodawstwa, które narzuca pewne regulacje, bo to niewątpliwie też się wiąże z kolejnymi kosztami.
1: A jak to wygląda z osobami bezrobotnymi? Bo ja przysłuchiwałam się tej dyskusji na sesji Rady Miasta, która się toczyła. Jedni mówili, że no, tej pracy nie ma, że osoby chcą znaleźć tę pracę, ale nie mogą jej znaleźć. Z drugiej strony słyszałem, że osoby bezrobotne nie chcą pracować. Jak to wygląda?
0: Tak, ta dyskusja, która była na sesji Rady Miasta i byłam pytana w różnych aspektach, rzeczywiście była bardzo ciekawa, a też, tak jak powiedziałam na sesji, ona pokazuje złożoność tego zjawiska. Bo jeżeli zakładamy, że 8 tysięcy, prawie 200 osób mamy zarejestrowanych, a ponad 400 ofert, to teoretycznie w takim idealnym modelu 5% osób mogłoby od razu pójść do pracy. Tak się nie dzieje. Z uwagi na ten aspekt, o którym chociażby pan radny Krzysztof Grządziel mówił głośno na sesji, czyli rzeczywiście jest część osób, które naprawdę nie chcą pracować, nie rejestrują się po to, żeby pracować i my stosujemy też takie nasze własne autorskie narzędzie segmentacja klientów, o czym też mówiłam na sesji, gdzie my badamy tą motywację i kwalifikacje osób i widzimy, że ponad połowa osób naprawdę nie chce pracować, więc to jest prawda, a rejestrują się z uwagi po prostu na system, jaki został skonstruowany w Polsce, który, czy nam się to podoba, czy nie, ale tak działa, że niektórzy po prostu potrzebują ubezpieczenia zdrowotnego, prawda? I ja szczerze panu powiem, że ja rozumiem czasami ludzi, którzy przychodzą i mówią, naprawdę w tym momencie nie mogę pracować, ale muszę mieć gdzieś ubezpieczenie. Nie mogę, bo mam małe dzieci, bo opiekuję się chorym rodzicem, bo sama mam problemy ze zdrowiem, a ZUS mi nie przyznał renty. To są przeróżne historie, takie indywidualne, które powodują, że ludzie przychodzą się zarejestrować. Ale z drugiej strony jest też grupa osób i o niej absolutnie nie możemy zapominać. I to jest w zasadzie taka baza, na której pracujemy i do tej grupy niespełna połowy naszych klientów kierujemy pomoc, która chciałaby pracować, ale tej pracy nie może znaleźć z różnych powodów. Taki podstawowy problem to jest niedopasowanie tej struktury podażowej i popytowej. Czyli ja mam nie takie kwalifikacje, jakich oczekuje rynek pracy. Bo jeżeli ja chciałabym dzisiaj podjąć pracę, chociażby gdzieś w biurze, prawda, a tych ofert jest bardzo mało, szukających jest bardzo dużo, to ja mogę tej pracy szukać kilka miesięcy. Jeżeli ja chciałabym podjąć pracę jako fizjoterapeuta, to ja mam od razu pracę, prawda? Jak chciałabym być fryzjerką, mam tą pracę od razu. Więc rynek potrzebuje innych kwalifikacji niż te, które mają osoby bezrobotne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też ograniczenia co do mojej dyspozycyjności. Mamy sporo ofert, które trudno nam obsadzać i prowadzić rekrutację, które wiążą się z pracą zmianową. Jest część naszych klientów, która albo nie chce, albo nie może sobie pozwolić po prostu na pracę zmianową. I tutaj też już wtedy ten zakres się zawęża. Kolejny aspekt to jest właśnie ten charakter pracy tak naprawdę. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ktoś jest już w jakimś profilu zawodowym, ma doświadczenie, ale z różnych powodów już nie może tak pracować albo nie chce, bo na przykład ma zdrowie, coś się stało ze zdrowiem, albo zdobył wyższe kwalifikacje i chciałby zmienić profil zawodowy i to też nie jest łatwo zrobić tak z dnia na dzień. Bardzo często nasze działania skupiają się na ustaleniu takiej indywidualnej ścieżki. Mamy takie narzędzia jak indywidualny plan działania. Realizujemy razem wspólnie z naszymi klientami, szczególnie tymi, którzy są zainteresowani podjęciem pracy. Próbujemy określić pewne działania krok po kroku, co należy zrobić od takich prostych czasami rzeczy, dla nas oczywistych, a dla klientów nie, bo szukanie pracy jest pracą. Jeżeli ja wyślę 1000 CV-ek czy 100 CV-ek, które będą identyczne, do każdego te same, i ja się potem dziwię, że ja nie otrzymuję informacji zwrotnej, bo nawet nie wiem, czy ktoś się otworzył, to my tak naprawdę też pokazujemy, jak uczymy szukać tej pracy.
1: Czy u was dostaną taką pomoc, taką wskazówkę, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Mamy i takie 3-tygodniowe warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, gdzie krok po kroku najpierw patrzymy, próbujemy osobom odnaleźć ten własny potencjał, potem pokazujemy, jak szukać pracy, jak na rozmowie się

0: się zachować, a potem osoby idą już w teren, czyli idą na te rozmowy, czyli już taka praktyka podczas warsztatów, albo krótsze formy, jednodniowe, trzydniowych warsztatów, to zależy od możliwości i zainteresowania naszych klientów, gdzie tak naprawdę pokazujemy, jak tą pracę zdobyć. Bo dzisiaj ja bym powiedziała, że kiedy idziemy w sprawie pracy, to nie powinniśmy mówić, że idziemy na rozmowę o pracę, tylko idziemy na rozmowę po pracę, tak? I jakby też pokazujemy klientom, że trzeba też zmienić czasami tą warstwę jakby językową, żeby też jakby zaprogramować się na tą skuteczność, a żeby być tym skutecznym, to trzeba stosować trochę bardziej zindywidualizowane narzędzia dotarcia do firmy, bo szukających pracy często na pewne stanowiska jest bardzo dużo.
1: Jakich pracowników szukają teraz pracodawcy?
0: Jeżeli chodzi o nasz lokalny rynek pracy, to on jest w pewien sposób ukształtowany na takie branże związane chociażby z przemysłem, które u nas jest bardzo obecne. I ten przemysł tworzy różne miejsca pracy i takie związane z produkcją po prostu. I tutaj właśnie ta praca wielozmianowa jest trudna do obsadzenia przez nas, ale też są inne oferty, niekoniecznie na kilka zmian, gdzie pracodawcy są otwarci na przyuczenie kogoś, ale też już ten średni szczebel, gdzie są potrzebni jacyś automatycy, operatorzy maszyn, gdzie pracodawcy wymagają już pewnych umiejętności. I my oferujemy chociażby szkolenia, tak? Czasami mamy takie doświadczenia współpracy z konkretną firmą, gdzie na zlecenie konkretnej firmy realizujemy szkolenie, nie wiem, choćby operator CNC. Razem z firmą prowadzimy rekrutację na szkolenia, firma też decyduje, kto osobowościowo pasuje do zespołu i po takim szkoleniu osoba od razu idzie do pracy, prawda? Więc jakby ten obszar przemysłu u nas jest dosyć bardzo rozbudowany. Co czwarta oferta jest z tego zakresu. Na naszym rynku również poszukiwani są pracownicy z sektora budowlanego. Również co czwarta oferta jest z tej branży. I tutaj mówimy o różnych stanowiskach i pracowników budowlanych, do robót wykończeniowych, i murarze, i spawacze, i ślusarze, tak? Czyli tacy konkretni rzemieślnicy, ale też kierownicy robót, projektanci, więc też te wyższe kwalifikacje. No i wreszcie najsilniej obecny u nas sektor usług. Tak? Co trzecia oferta jest z usług i tutaj mówimy o usługach różnych, zarówno takich związanych, chociażby psuje mi się samochód, idę do mechanika, mechanicy samochodowi są nieustannie poszukiwani, ale także ta sfera naszego dobrostanu fizycznego, bo fizjoterapeuci, pielęgniarki, nieustanne zapotrzebowanie na te zawody, ale także usługi takie jak fryzjer, kosmetyczka, prawda? Więc jakby w tych branżach jest ofert pracy najwięcej. Najtrudniej znaleźć u nas pracę w administracji, w prace biurowe. Jeżeli chodzi o prace biurowe, to nie wystarczy znajomość komputera. Trzeba wiedzieć jeszcze coś, czyli chociażby jest deficyt takich samodzielnych księgowych, tak? Jeżeli ktoś widzi się, lubi taką pracę, ma doświadczenie, też bez problemu taką ofertę znajdzie. Specjaliści od kadr, płac, na takich osoby też jest zapotrzebowanie, czy marketingowcy, handlowcy, ale ze znajomością języków, bo tutaj już mówimy o pracy w firmach naszych tu włocławskich, mamy przecież sporo rozwiniętych firm, które eksportują i mają klientów obcojęzycznych i potrzebują po prostu pracowników do biura, ale ze znajomością języku.
1: To czym w takim razie ta osoba poszukująca pracy musi się wyróżniać, żeby otrzymała tę pracę?
0: Przede wszystkim musi odpowiedzieć na ogłoszenie w bardzo indywidualny sposób. Nie na zasadzie, ja mam jeden schemat, który wysyłam do każdej firmy, tylko jeżeli ja czytam ogłoszenie o pracę i widzę, że jest wymagana jakaś umiejętność, to ja w tych dokumentach aplikacyjnych podkreślam tą umiejętność. Ja ją stawiam na pierwszym miejscu, żeby po prostu, czy to osoba rzeczywista, czy system AI mógł taką ofertę wychwycić. Wie pan, dzisiaj nawet mówimy, bo przecież większe firmy, szczególnie agencje pracy, prowadzą czasami analizę CV poprzez narzędzia AI-owe. I czasami klienci stosują taką technikę, gdzie wszystkie wymagania, jakie są w ofercie, robią gdzieś na dole białą czcionką, zupełnie niewidoczną przy wydruku czy przy otworzeniu dokumentów, a system AI wychwyci, przecież on to przeczyta, prawda? Więc wtedy to jest taki manewr trochę, żeby obejść to bezduszne narzędzie, tak? Ale jeżeli zakładamy, że ja trafiam takiego człowieka, no to wtedy chodzi o to, żeby odpowiedzieć konkretnie na potrzeby tej firmy. Również zachęcamy do tego, żeby nie ograniczać się tylko, jeżeli ja szukam pracy we Włocławku, mogę przyjść do urzędu pracy, bo na przykład nie wiem, jakie firmy są na naszym terenie, widzę, jakie są oferty, ale warto nas zapytać, jakie firmy jeszcze działają w tej branży. I warto indywidualnie się kontaktować z tymi firmami, zostawiając swoje aplikacje. I bardzo często skraca się przecież proces rekrutacji,

0: No ja będąc szefem, zanim uruchomię jej proces rekrutacji, mogę sobie pomyśleć, aha, taka pani Ania czy pan Bartek, to tam zostawił, czy jakiś człowiek był z CV-ką i moje HR-y tam mają też takie
1: Czyli nawet jak nie ma
0: aplikacje.
1: Ogłoszenia o pracę, to warto sobie uderzyć do
0: Oczywiście
1: tej firmy.
0: Oczywiście tak. To jak najbardziej polecamy klientów i przede wszystkim bardzo dużo osób ma takie poczucie, jak szuka pracy, że wstydzi się o tym mówić, że to jest coś, co powoduje, że czują się gorsi. To jest mit, to jest błędne myślenie. Każdy z nas może być w sytuacji, kiedy nie ma pracy. Po prostu to nie jest nic nadzwyczajnego i warto o tym dookoła mówić, bo sieć znajomych, i to nie chodzi o pracę po znajomości absolutnie, chodzi o to, że im więcej osób wie, że ja szukam pracy, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ja się dowiem o czymś się nie dowiem z ogłoszeń, z pracuj.pl, z naszej e-pracy, prawda? Ponieważ czasami poszukujemy pracy kanałami takimi nieformalnymi, prawda? I naprawdę nie chodzi o to, że ktoś dostanie pracę po znajomości, tylko wiemy, że też są firmy, które na przykład zachęcają swoich pracowników, że jak zrekrutują kogoś, kto przyjdzie z ich polecenia, to dostaną na przykład 100 zł premii, tak? Więc są takie systemy też zachęt, bo przecież każdemu pracodawcy zależy na tym, że jak przychodzi do niego człowiek, to nawet dobrze, że ja już o nim coś wiem, że ktoś o nim coś wie. Więc też zachęcamy i każdemu mówimy, że powiedz światu o tym, że ty szukasz pracy. Wtedy zwiększasz szansę na rzeczywiście skuteczne jej znalezienie.
1: Rozpoczynają się wakacje, więc jak wygląda ten rynek pracy, tej sezonowej, wakacyjnej? Czy już pojawiają się te oferty pracy?
0: Tak, jeżeli chodzi o wakacje, to rzeczywiście nasz teren też jest w pewnych sferach bogaty o tą ofertę, dlatego że no, mamy firmy, szczególnie przetwórstwa spożywczego, które rzeczywiście, jakby ten sezon tak wygląda, że mamy czy truskawkę, czy kukurydzę, czy jakieś inne, wiecie, zbiory, które powodują, że tych pracowników zaczyna być potrzeba więcej. My jako Urząd Pracy typowo pracą sezonową się nie zajmujemy. Zachęcamy osoby młode, które szukają pracy we Wrocławku do kontaktu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, które jest na ulicy Przedmiejskiej i tam warto podać swoje dane, złożyć formularz rekrutacyjny, ponieważ tam odkierowujemy firmy czy podmioty, które szukają tylko na wakacje pracowników, szczególnie właśnie młodocianych. Ale ciekawym też zjawiskiem, a propos pracy dla młodych ludzi, jest czasami sceptyczny stosunek niektórych firm, szczególnie do przyjmowania osób niepełnoletnich. I tu chciałabym to podkreślić, dlatego że czym innym jest przyjęcie kogoś dorosłego, kto kończył 18 lat, tutaj ta otwartość się zwiększa, ale jeżeli chodzi o osoby niepełnoletnie, tutaj może być trudniej.
1: Bo teraz przepisy się chyba zmieniły,
0: właśnie.
1: Prawda?
0: Ma pan rację, Lex Kamilek, tak to w skrócie mówimy, czyli ta ustawa, która rzeczywiście ma chronić przed patologicznymi zjawiskami w środowiskach pracy, która narzuca, kiedy ja mam kogoś, niekoniecznie pracownika, ja mogę po prostu nawet tak jak do nas chociażby incydentalnie przychodzą chociażby uczniowie szkół i ja musiałam u siebie wprowadzić taki system ochrony małoletnich, tak? Specjalna ścieżka postępowania na wypadek wypadków właśnie, nie? Natomiast warto też wskazać, że jak szukam pracy i to też mówimy bardzo często młodym ludziom, żeby uważać na pewne rzeczy, tak? Młodzi ludzie nie mają wiedzy o tym, na jakiej podstawie można świadczyć pracę. Warto sięgnąć po tą wiedzę, co to jest umowa cywilnoprawna, co to jest umowa o pracę, że w ogóle nie mogę sobie pozwolić na to, że szef mi powie, za tydzień dam ci umowę. Po prostu prawo mówi, że przed przystąpieniem do pracy masz podpisać tą umowę. To jest pierwsza podstawowa sprawa, czyli musisz mieć jakąś podstawę prawną. Druga sprawa, nie tylko młodzi, ale młodzi szczególnie są naiwni i wierzą w takie ogłoszenia, możesz zrobić 5 tysięcy w tydzień, prawda? To jest bardzo kuszące, ale radzę, żeby się zapaliła taka lampka i zweryfikować to ogłoszenie, bo bardzo często za takimi ogłoszeniami nie idzie pozyskanie człowieka do pracy, tylko chociażby wyłudzenie pewnych danych albo takie no już bardzo negatywne zjawisko jak handel ludźmi, tak? Które możemy jakby zaklinać rzeczywistość, ale on jest obecny i na to też trzeba uważać. Do tego więc jakby na to warto sprawdzać. Zawsze warto sprawdzać, jeżeli trafiam na ofertę, co to jest za firma. Dzisiaj mamy dostęp do informacji, możemy sprawdzić, czy ta firma faktycznie istnieje. A jeżeli wyjeżdżamy za granicę, tak, młodzi ludzie czasami, nie tylko młodzi, wyjeżdżają na sezon za granicę i robimy to przez agencję pracy chociażby, to warto też sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, czy taka agencja faktycznie funkcjonuje, czy jest legalna. I pamiętajmy, nieważne, czy w Polsce, czy za granicą, nie wolno płacić za pośrednictwo pracy. Jeżeli ktoś mi mówi, zorganizuję organizuję ci pracę, mam pracę w miejscu A, ale najpierw to musisz zapłacić 100 zł, bo koszty eksploatacji, nie wiem, czegoś tam, to jest już naciąganie człowieka, więc tutaj już też powinna się zapalić taka czerwona lampka.
1: A jeżeli jesteśmy już przy młodych osobach,

0: to teraz młodzi stoją przed tym wyborem, bo są wakacje, czy iść do pracy, czy jaki kierunek studiów wybrać. Co pani poleca?
1: Tak, młodzi ludzie są w ogóle fenomenalni, bo myślą trochę inaczej niż moje pokolenie, gdzie trzeba było mieć tą ścieżkę tak twardo poukładaną i mama mi mówiła, że jak skończysz to i to, to będziesz tym i tym.
0: Świat się zmienił.
1: Tak, świat się bardzo zmienił. Dzisiaj absolutnie to, co ja robię dzisiaj i czego się uczę dzisiaj, wcale nie gwarantuje mi tego, że ja będę w tym zawodzie pracować. Dlatego my tak często też próbujemy też trochę do tych rodziców trafiać, żeby takiej dużej presji na tych młodych ludziach nie wywierać, że musi być koniecznie, muszą być te studia, musi być jakiś dyplom, musi być jakiś, czy jakaś szkoła średnia, bo tak naprawdę to, jakie my będziemy wykonywać pracę, to naprawdę trudno sobie wyobrazić dzisiaj. Ja zawsze podaję ten przykład, że w 50-tych latach najbardziej popularnym zawodem był operator windy, tak? Nikt sobie nie wyobrażał, że za 20 czy 30 lat to w ogóle nie będzie takiego zawodu. A dzisiaj operujemy czasami nazwami, których w ogóle jeszcze 5 lat temu nie znaliśmy, prawda? Więc to, jakie będą zawody, to jest trudne do przewidzenia. Ważne jest, żeby pracować nad pewnymi kompetencjami, które są, jak to mówimy, kompetencjami przyszłości. Więc idę na studia i my absolutnie zachęcamy do tego, żeby iść na studia, jeżeli ja mam w sobie takie predyspozycje intelektualne, tak? Bo to jakby dzisiaj dyplom też się zdewaluował, prawda? Więc jakby jeżeli ja czuję, że chcę iść do pracy i widzę się w środowisku pracy i nie chcę iść na studia, to też jest dobra ścieżka i mogę tak naprawdę wyjść czasami lepiej niż jeden absolwent tej uczelni wyższej, prawda? Ale jeżeli chcę iść na studia, to czasami to ja wszystkim kibicuję, dlatego że studia same w sobie są doświadczeniem nieporównywalnym do niczego innego. Chodzi o rozwój siebie jako człowieka, swoich zasobów takich intelektualnych, takich umiejętności kognitywnych, różnych i też kontakt ze środowiskiem akademickim, to też jest bezcenne. Więc studia są wartością niekoniecznie ze uwagi na wiedzę, to też, ale też dodatkowe. Bardzo często dzisiaj widzimy takie jakby równoczesne ścieżki próby zdobywania doświadczenia zawodowego i równoczesnego studiowania. To też nie jest wcale rzadkie i to też różni to dzisiejsze pokolenie od poprzedniego. Więc tak naprawdę tych modeli jest bardzo dużo. Ważne, chyba podstawową sprawą jest takie trochę przyjrzenie się sobie samemu. Jeżeli trudno mi określić, w czym ja mogę być dobry i co ja powinnam robić, czy iść do pracy, czy na studia, jeżeli na studia, to jakie, to warto zapytać najbliższe osoby, jak one mnie widzą, ale też za bardzo się do tego nie przywiązywać, bo rodzice mogą mieć wyobrażenie, że mam być lekarzem, prawnikiem albo pielęgniarką.
0: A nasze zainteresowania mogą być zupełnie inne.
1: Właśnie, a ja uwielbiam majsterkować, prawda? I ja po prostu chcę być tym mechanikiem i super. I bądź tym mechanikiem, bo zrobisz świetny biznes po prostu, prawda? My widzimy świetne biznesy ludzi, którzy jak przyjmujemy wnioski o dotacje na swoją działalność, bo wspieramy takie firmy co roku, przecież mnóstwo naszych mieszkańców otrzymuje od nas środki na tworzenie swoich biznesów i nie mamy dużo przykładów, gdzie osoba kończy studia, a potem tak naprawdę idzie w kierunkach, można powiedzieć, rzemieślniczym, w stylu mechanik, budowlanka, prawda? Bo to lubi też, tak? I widzi, że to jest miejsce właśnie na fajne zarobkowanie, prawda? A do tego też gdzieś to nie jest tak, że się do tego zmuszam, tylko po prostu też mogę to lubić, prawda? Więc tutaj te ścieżki indywidualne są bardzo różne. Dla każdego sukcesem jest coś innego. Dzisiaj świetne moim zdaniem w młodych ludziach jest to, że to nie jest, że sukcesem będzie to, jak będę miał stanowisko tam dyrektorskie czy kierownicze. Absolutnie nie. Dzisiaj sukces to po prostu mieć satysfakcjonujące życie. Ja mogę być po prostu, nie wiem, asystentką handlowca, tak? Albo po prostu, nie wiem, handlowcem, czy właśnie dziennikarzem. O, dziennikarzem to już w ogóle praca super kreatywna. Ja mogę nie chcieć mieć swojej firmy medialnej, prawda? Ja po prostu dobrze się w tym czuję. Ja realizuję siebie, poznaję ludzi, prawda? Czy robię, czy mogę być tym księgowym, który też kocha tą swoją pracę. Ja po prostu dobrze się z tym czuję i jest mi dobrze w moim życiu.
0: Czyli to jest taka kwestia indywidualna już bardzo, żeby się zastanowić nad tym, co chcemy robić.
1: Tak, i to młode pokolenie ma na szczęście taki większy wgląd w to. Nie kariera za wszelką cenę i te stanowiska i awanse. Awanse zupełnie się dzisiaj nie liczą. Po prostu ja chcę mieć fajną pracę, gdzie ja się czuję dobrze i też chcę mieć czas dla siebie. I tutaj to w ogóle to pokolenie Z jest wzorem dla takiego mojego pokolenia X czy Y. Już nie mówię o tym baby boomers, czyli jeszcze moich rodziców, gdzie my pracowaliśmy, żeby nasze życie to praca tylko, prawda, i w ogóle
0: teraz
1: bez pracy.
0: Teraz jest zupełnie inaczej.
1: Teraz jest zupełnie inaczej, tak zdrowiej, chcemy mieć tę sferę wolnego czasu oddzieloną, czy jakby mieć czas dla siebie, czy to poprzez work-life balance, taki trochę

0: dzielenie tego czasu zawodowego od wolnego, ale też inne metodologie dzisiaj wchodzą w grę, bo dużo się mówi. Za chwilkę się pojawi nasz ciekawy podcast na temat work-life autonomii, czyli że ja sama decyduję, kiedy ja pracuję. Ja mogę sobie ułożyć czas, że godzinę pracuję, a potem mam czas na swoje pasje, potem wracam do pracy na godzinę, potem idę na rower, potem zajmuję się dzieckiem, potem znowu wracam do pracy, prawda? Albo work-life blended, czyli przemieszanie tych sfer, ale dbanie o ten czas wolny, tak naprawdę. Więc to jest dzisiaj w tym pokoleniu cenne i tego starsi na pewno powinni się uczyć. W ogóle starsi powinni trochę uelastycznić myślenie o młodym pokoleniu, bo czasami mówi się, że pan jest z młodszego pokolenia, jesteście roszczeniowi. Ja bym nie powiedziała, że roszczeniowi, tylko po prostu znacie swoje prawa i po prostu chcecie dbać o siebie. I tak jak moi rodzice, dziadkowie narzekali na nas, to my narzekamy na was, ale to takie po prostu pokoleniowe malkontenctwo.
1: Tak
0: Mamy do
1: jest.
0: tego prawo, nie?
1: To ja chciałbym jeszcze zapytać o dotacje, bo pojawiły się w przestrzeni publicznej takie informacje, że urzędy pracy dostaną mniej pieniędzy. Co to oznacza właśnie do urzędów pracy? Czy nie będzie tych dotacji, czy nie będzie dofinansowań?
0: No tak, tutaj przyszliśmy na temat trudniejszy, bo rzeczywiście z przyczyn dla nas trochę niezrozumiałych finansowanie w ogóle urzędów pracy w Polsce zostało zredukowane w skali kraju o 40%, bo na wszelkie programy aktywizacyjne w poprzednim roku było 3,5 miliarda, a w tym roku jest 2,1 miliarda. To jest redukcja o prawie 1,5 miliarda, czyli o 40%. Jak to się przekłada u nas, na nasz urząd? W tamtym roku wydatkowaliśmy prawie 35,5 miliona złotych. W tym roku na wszelkie programy mam trochę ponad 19 milionów. To jest 56% tej kwoty, która była w ubiegłym roku. To wynika z tego, tak nam udziela takich informacji Ministerstwo Pracy, ale też Ministerstwo Finansów, że po prostu w niektórych sferach naszego państwa mamy deficyty budżetowe, ochrona zdrowia, widzimy, co się dzieje. I teraz, żeby ta ogólna reguła wydatkowa, czyli ten deficyt państwa nie był za wysoki, to poszczególne resorty, takie jak Ministerstwo Pracy, dostało polecenie wykazania pewnych rezerw i nie ruszania tych rezerw, żeby zminimalizować ten deficyt. Fundusz Pracy, z którego nasi klienci i pracodawcy, i klienci indywidualni korzystają, to jest fundusz, na który składają się pracodawcy. Tam wpływają składki pana, jak pan pracuje, prawda, moje, każdego. Ten fundusz pracy jest bogaty, dlatego że dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, on cały czas jest zasilany, więc dzisiaj te rezerwy tam są duże. Jednak one są zamrożone z uwagi właśnie na te problemy budżetowe. To prowadzi do sytuacji, kiedy my mieliśmy dwa nabory na dotacje, dwa nabory na tworzenie stanowiska pracy, mieliśmy nabory na staże i my na dzisiaj mamy zaangażowane środki w te projekty. Mamy nadzieję i takie mamy sygnały, że ma być uruchomiona jakaś dodatkowa rezerwa, ale sytuacja naprawdę jest dramatyczna, ponieważ nigdy nie było tak, że mamy połowę roku i w zasadzie mamy zaangażowany niemalże cały budżet. Mamy środki na szkolenia, jeszcze na zwroty kosztów dojazdu, na takie mniej kosztowne narzędzia. Natomiast te, które cieszą się olbrzymim popularnością, czyli chociażby dotacje na własną firmę, no to niestety na dzisiaj te środki, to finansowanie się skończyło. Teraz właśnie finalizujemy, podpisujemy kolejne umowy. Więc tutaj z apelem ja osobiście też rozmawiałam tutaj z wieloma politykami z naszego regionu, ale też z panem wojewodą, marszałkiem na ten temat w ministerstwie, jako też przewodnicząca konwentu dyrektorów tutaj naszego województwa, wiceprzewodnicząca ogólnopolskiego. Stosowałam dużo takich naszych stanowisk, które podejmowaliśmy i mamy nadzieję, że te środki będą uruchomione, bo one mają służyć przecież tutaj naszym lokalnym pracodawcom, przedsiębiorcom, ale też osobom, które szukają pracy i na przykład miały miałyby szansę gdzieś na staż, miałyby szansę, nie wiem, chciałyby swój biznes otworzyć, ale nie mają zasobów, żeby z tym ruszyć. Więc mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni.
1: Ale czy to oznacza, że te bezrobocie może ewentualnie wzrastać, bo nie będzie właśnie tych dotacji?
0: No niestety jest takie ryzyko, dlatego że niewątpliwie każdy, kto chociażby idzie na staż, korzysta z jakichkolwiek programów, on już wtedy jest wyłączany, on się nie liczy jako nasz klient. Więc jeżeli my w tamtym roku skierowaliśmy na staże 600 osób, a w tym roku będzie to około 250, no to a wiemy, że zapotrzebowanie jest ogromne, bo ja każdego dnia mam telefony, ale i od klientów indywidualnych, ale też od wielu firm, które czasami nie wierzą moim koleżankom, które naprawdę mówią prawdę, że w tym momencie mamy wstrzymany nabór, ale firmy wolą zadzwonić jeszcze do mnie, czy to jest prawda. Klienci jeszcze się przychodzą i pytają, czy to jest prawda, więc widzimy, że rynek potrzebuje tego narzędzia bardzo. Jeżeli go nie będzie, to może się zdarzyć tak, że

0: firma nie zdecyduje się na przyjęcie tego człowieka, bo po prostu nie chce od razu angażować się w koszty związane z zatrudnieniem i umową o pracę.
1: Już tak na sam koniec, bardzo króciutko. Jak będzie wyglądał ten rynek pracy we Wrocławku i tutaj w naszym regionie w najbliższych miesiącach?
0: O, dobrze, że pan pyta o najbliższe miesiące. Myślałam, że pan pyta o lata. Jak powiedział Warren Buffett, jeżeli

0: ustabilizowanie tej ilości osób bezrobotnych. Nie sądzimy, że będą jakieś wzrosty. W tych najbliższych miesiącach, lipiec, sierpień, to są miesiące, kiedy mieliśmy spadki i one w czerwcu już są obserwowane. Więcej osób się wyrejestrowuje niż zarejestrowuje. Natomiast jesień, zima pewnie jakieś wzrosty przynoszą, ale na szczęście, mimo że mamy spowolnienie, jeżeli chodzi o rekrutację, to nie ma zwolnień. Dokładnie dzisiaj dostałam jedyną informację o zwolnieniu grupowym w tym roku, ale to jest Velobank. To jest zwolnienie grupowe ogólnopolskie. Ten bank ma u nas oddział, więc to może dotyczyć jednej, dwóch osób z naszego terenu. Więc, a tak to nie mamy sygnałów o żadnych zwolnieniach grupowych i to daje nadzieję, że ta sytuacja będzie stabilna.
1: To ja w takim razie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, był moim i Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor, zacznijmy może od tego, jak wygląda obecnie rynek pracy w naszym regionie?
1: Nasz tutaj region, jeżeli chodzi o problem pozostawania bez pracy, no wygląda troszkę gorzej na tle całego województwa, to jest od lat. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to dla miasta na koniec kwietnia, bo takie dane mamy ostatnie, to było 9,8, a dla powiatu włocławskiego to jest 14,7%. Razem daje to

0: ponad 8200 osób zarejestrowanych u nas jako osoby bezrobotne. I jak patrzymy sobie na to, jak to bezrobocie wyglądało w tym roku, no to widzimy takie sezonowe spadki, tak? Bo na początku roku tych osób było więcej. Teraz w ostatnich 2 miesiącach sukcesywnie tych osób ubywa. Pojawiają się oferty pracy sezonowej, w ogóle no po prostu też ten rynek zaczyna się odbijać po zimie, kiedy w pewnych branżach jest zastój. Więc z punktu widzenia osób zarejestrowanych, ta sytuacja jakby wygląda, jest ustabilizowana, powiedziałabym. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie na pracowników, to obserwujemy już od dłuższego czasu takie spowolnienie, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. To znaczy, jak patrzymy sobie na ilość ofert, która w tym roku do nas wpłynęła, to jest około 1700 ofert w całym tym roku, a w ubiegłym roku było to ponad 30% więcej, dlatego że to było prawie 2600 ofert. Także widzimy, że te procesy rekrutacyjne trochę przyhamowały.
1: A czym to może być spowodowane?
0: To jest takie zjawisko, które w ekonomii, w HR-ach określa się jako low hire, low fire, czyli takie rzadkie przyjmowanie i rzadkie zwalnianie. I to jest w zasadzie charakterystyczne nie tylko dla naszego regionu, tylko dla Polski. Powiem więcej, to jest charakterystyczne w ogóle dla gospodarki, dlatego że mamy dosyć niestabilny czas, kiedy koszty pracy w wielu miejscach, a w Polsce wyraźnie wzrosły. W ostatnim dziesięcioleciu koszty pracy i wynagrodzenia nasze wzrosły o 120%, w Unii o 40%, czyli nasz tutaj poziom się zwiększył dosyć radykalnie. I tak naprawdę firmy, decydując się na przyjmowanie kogoś, liczą to, kalkulują i bardzo często widzimy, że w momencie, kiedy robi się wakat, firma analizuje, czy czasami tych zadań, które zostały w wyniku tego wakatu, nie rozdzielić na osoby, które już zatrudniam i po prostu nie przyjmować nikogo, czy też zdecydować się na tą rekrutację. Więc z tego punktu widzenia jest duża ostrożność w przyjmowaniu nowych osób. A z drugiej strony, i to jest to może to, że firmy są ostrożne, żeby rekrutować, to jest być może dla szukających pracy niepokojące, ale z drugiej strony pozytywnym faktem jest to, że też nie obserwujemy jakichś dramatycznych zwolnień, tak? Że firmy też właśnie słabo zwalniają i to jest akurat pozytywne, dlatego że jeżeli mam pracę, to mogę się spodziewać, że prawdopodobieństwo, że ją stracę, jest raczej mniejsze. My u nas prowadzimy takie autorskie badania pracodawców i co roku pytamy ich o te plany zatrudnieniowe i redukcyjne. Kiedy w ubiegłym roku pod koniec pytaliśmy nasze tu wrocławskie firmy, to dokładnie to zjawisko również nam się tam uplastyczniło, dlatego że niespełna 40%, dokładnie 38% firm planowało jakieś zatrudnienie. W poprzednich latach to było około 45%, czyli widzimy spadek o kilka punktów procentowych. Natomiast bardzo pozytywne było to, że 9 na 10 absolutnie nie planowało zwolnień, prawda? Więc niestabilność dzisiaj i związana z tymi wydarzeniami geopolitycznymi, ale też z wewnątrzkrajowymi, kiedy widzimy, jak rosną ceny surowców, właśnie te koszty prowadzenia działalności, jeszcze kolejnym aspektem jest taka dosyć duża niestabilność prawa. Pracodawca dzisiaj co chwilę jest zaskakiwany czymś. Kolejne regulacje, nie wiem, przed chwilką, nie wiem, dyrektywy unijne związane chociażby, nie wiem, teraz będzie wdrażana z jawnością płac, z wartościowaniem stanowisk. Za chwilkę w lipcu wchodzi przepis, który mówi o przekwalifikowaniu umów zlecenie czy relacji B2B na stosunek pracy, czyli nowe kompetencje inspekcji pracy, gdzie też to są dodatkowe czynności w firmach, które teraz rewidują, analizują te wszystkie kontrakty, które mają, prawda, KSeF, chociażby obszar księgowości. No tego jest mnóstwo i my bardzo często, kiedy rozmawiamy z firmami, słyszymy jedno, jak pytamy, czego oczekują od państwa, to tak naprawdę oczekują takiej stabilności, nie? I takiego trochę zmniejszonego prawodawstwa, które narzuca pewne regulacje, bo to niewątpliwie też się wiąże z kolejnymi kosztami.
1: A jak to wygląda z osobami bezrobotnymi? Bo ja przysłuchiwałam się tej dyskusji na sesji Rady Miasta, która się toczyła. Jedni mówili, że no, tej pracy nie ma, że osoby chcą znaleźć tę pracę, ale nie mogą jej znaleźć. Z drugiej strony słyszałem, że osoby bezrobotne nie chcą pracować. Jak to wygląda?
0: Tak, ta dyskusja, która była na sesji Rady Miasta i byłam pytana w różnych aspektach, rzeczywiście była bardzo ciekawa, a też, tak jak powiedziałam na sesji, ona pokazuje złożoność tego zjawiska. Bo jeżeli zakładamy, że 8 tysięcy, prawie 200 osób mamy zarejestrowanych, a ponad 400 ofert, to teoretycznie

0: w takim idealnym modelu no 5% osób mogłoby od razu pójść do pracy. Tak się nie dzieje. Z uwagi na ten aspekt, o którym chociażby pan radny Krzysztof Grządziel mówił głośno na sesji, czyli rzeczywiście jest część osób, które naprawdę nie chcą pracować, nie rejestrują się po to, żeby pracować i my stosujemy też takie nasze własne autorskie narzędzie segmentacja klientów, o czym też mówiłam na sesji, gdzie my badamy tą motywację i kwalifikacje osób i widzimy, że no ponad połowa osób naprawdę nie chce pracować, więc to jest prawda, a rejestrują się z uwagi po prostu na system, jaki został skonstruowany w Polsce, który, czy nam się to podoba, czy nie, ale tak działa, że niektórzy po prostu potrzebują ubezpieczenia zdrowotnego, prawda? I ja szczerze panu powiem, że ja rozumiem czasami ludzi, którzy przychodzą i mówią, naprawdę w tym momencie nie mogę pracować, ale muszę mieć gdzieś ubezpieczenie. Nie mogę, bo mam małe dzieci, bo opiekuję się chorym rodzicem, bo sama mam problemy ze zdrowiem, a ZUS mi nie przyznał renty. To są przeróżne historie, takie indywidualne, które powodują, że ludzie przychodzą się zarejestrować. Ale z drugiej strony jest też grupa osób i o niej absolutnie nie możemy zapominać i to jest w zasadzie taka baza, na której pracujemy i do tej grupy no niespełna połowy naszych klientów kierujemy pomoc, która chciałaby pracować, ale tej pracy nie może znaleźć z różnych powodów. Taki podstawowy problem to jest niedopasowanie tej struktury podażowej i popytowej, czyli ja mam nie takie kwalifikacje, jakich oczekuje rynek pracy, bo jeżeli ja chciałabym dzisiaj podjąć pracę, chociażby gdzieś w biurze, prawda, a tych ofert jest bardzo mało, szukających jest bardzo dużo, to ja mogę tej pracy szukać kilka miesięcy. Jeżeli ja chciałabym podjąć pracę jako fizjoterapeuta, to ja mam od razu pracę, prawda? Jak chciałabym być fryzjerką, mam tą pracę od razu. Więc rynek potrzebuje innych kwalifikacji niż te, które mają osoby bezrobotne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też ograniczenia co do mojej dyspozycyjności. Mamy sporo ofert, które trudno nam obsadzać i prowadzić rekrutację, które wiążą się z pracą zmianową. Jest część naszych klientów, która albo nie chce, albo nie może sobie pozwolić po prostu na pracę zmianową. I tutaj też już wtedy ten zakres się zawęża. Kolejny aspekt to jest właśnie ten charakter pracy tak naprawdę. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ktoś jest już w jakimś profilu zawodowym, ma doświadczenie, ale z różnych powodów już nie może tak pracować albo nie chce, bo na przykład ma zdrowie, coś się stało ze zdrowiem, albo zdobył wyższe kwalifikacje i chciałby zmienić profil zawodowy i to też nie jest łatwo zrobić tak z dnia na dzień. Bardzo często nasze działania skupiają się na ustaleniu takiej indywidualnej ścieżki. Mamy takie narzędzia jak indywidualny plan działania. Realizujemy razem wspólnie z naszymi klientami, szczególnie tymi, którzy są zainteresowani podjęciem pracy. Próbujemy określić pewne działania krok po kroku, co należy zrobić od takich prostych czasami rzeczy, dla nas oczywistych, a dla klientów nie, bo szukanie pracy jest pracą. Jeżeli ja wyślę 1000 CV-ek czy 100 CV-ek, które będą identyczne, do każdego te same, i ja się potem dziwię, że ja nie otrzymuję informacji zwrotnej, bo nawet nie wiem, czy ktoś się otworzył, to my tak naprawdę też pokazujemy, jak uczymy szukać tej pracy.
1: Czy u Was dostaną taką pomoc, taką wskazówkę, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Mamy i takie 3-tygodniowe warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, gdzie krok po kroku najpierw patrzymy, próbujemy osobom odnaleźć ten własny potencjał, potem pokazujemy, jak szukać pracy, jak na rozmowie się zachować, a potem osoby idą już w teren, czyli idą na te rozmowy, czyli już taka praktyka podczas warsztatów, albo krótsze formy, jednodniowe, trzydniowych warsztatów, to zależy od możliwości i zainteresowania naszych klientów, gdzie tak naprawdę pokazujemy, jak tą pracę zdobyć. Bo dzisiaj, ja bym powiedziała, że kiedy idziemy w sprawie pracy, to nie powinniśmy mówić, że idziemy na rozmowę o pracę, tylko idziemy na rozmowę po pracę, tak? I jakby też pokazujemy klientom, że trzeba też zmienić czasami tą warstwę jakby językową, żeby też jakby zaprogramować się na tą skuteczność, a żeby być tym skutecznym, to trzeba stosować trochę bardziej zindywidualizowane narzędzia dotarcia do firmy, bo szukających pracy często na pewne stanowiska jest bardzo dużo.
1: Jakich pracowników szukają teraz pracodawcy?
0: Jeżeli chodzi o nasz lokalny rynek pracy, pracy, to on jest w pewien sposób ukształtowany na takie branże związane chociażby z przemysłem, które u nas jest bardzo obecne. I ten przemysł tworzy różne miejsca pracy i takie związane z produkcją po prostu. I tutaj właśnie ta praca wielozmianowa jest trudna do obsadzenia przez nas, ale też są inne oferty, niekoniecznie na kilka zmian, gdzie pracodawcy są otwarci na przyuczenie kogoś, ale też już ten średni szczebel, gdzie są potrzeby.

0: pewnie jacyś automatycy, operatorzy maszyn, gdzie pracodawcy wymagają już pewnych umiejętności. I my oferujemy chociażby szkolenia, tak? Czasami mamy takie doświadczenia współpracy z konkretną firmą, gdzie na zlecenie konkretnej firmy realizujemy szkolenie, nie wiem, choćby operator CNC. Razem z firmą prowadzimy rekrutację na szkolenia. Firma też decyduje, kto osobowościowo pasuje do zespołu i po takim szkoleniu osoba od razu idzie do pracy, prawda? Więc jakby ten obszar przemysłu u nas jest dosyć bardzo rozbudowany. Co czwarta oferta jest z tego zakresu. Na naszym rynku również poszukiwani są pracownicy z sektora budowlanego. Również co czwarta oferta jest z tej branży. I tutaj mówimy o różnych stanowiskach i pracowników budowlanych, do robót wykończeniowych, i murarze, i spawacze, ślusarze, tak? Czyli tacy konkretni rzemieślnicy, ale też kierownicy robót, projektanci, więc też te wyższe kwalifikacje. No i wreszcie najsilniej obecny u nas sektor usług, tak? Co trzecia oferta jest z usług i tutaj mówimy o usługach różnych, zarówno takich związanych, chociażby psuje mi się samochód, idę do mechanika, mechanicy samochodowi są nieustannie poszukiwani, ale także ta sfera naszego dobrostanu fizycznego, bo fizjoterapeuci, pielęgniarki, nieustanne zapotrzebowanie na te zawody, ale także usługi takie jak fryzjer, kosmetyczka, prawda? Więc jakby w tych branżach jest ofert pracy najwięcej. Najtrudniej znaleźć u nas pracę w administracji, w prace biurowe. Jeżeli chodzi o prace biurowe, to nie wystarczy znajomość komputera. Trzeba wiedzieć jeszcze coś, czyli chociażby jest deficyt takich samodzielnych księgowych, tak? Jeżeli ktoś widzi się, lubi taką pracę, ma doświadczenie, też bez problemu taką ofertę znajdzie. Specjaliści od kadr, płac na takich osoby też są, jest zapotrzebowanie, czy marketingowcy, handlowcy, ale ze znajomością języków, bo tutaj już mówimy o pracy w firmach naszych tu wrocławskich. Mamy przecież sporo rozwiniętych firm, które eksportują i mają klientów obcojęzycznych i potrzebują po prostu pracowników do biura, ale ze znajomością języku.
1: To czym w takim razie ta osoba poszukująca pracy musi się wyróżniać, żeby otrzymała tę pracę?
0: Przede wszystkim musi odpowiedzieć na ogłoszenie w bardzo indywidualny sposób. Nie na zasadzie, ja mam jeden schemat, który wysyłam do każdej firmy, tylko jeżeli ja czytam ogłoszenie o pracę i widzę, że jest wymagana jakaś umiejętność, to ja w tych dokumentach aplikacyjnych podkreślam tą umiejętność. Ja ją stawiam na pierwszym miejscu, żeby po prostu, czy to osoba rzeczywista, czy system AI mógł taką ofertę wychwycić. Wie pan, dzisiaj nawet mówimy, bo przecież większe firmy, szczególnie agencje pracy, prowadzą czasami analizę CV poprzez narzędzia AI-owe. I czasami klienci stosują taką technikę, gdzie wszystkie wymagania, jakie są w ofercie, robią gdzieś na dole białą czcionką, zupełnie niewidoczną przy wydruku czy przy otworzeniu dokumentów, a system AI wychwyci, przecież on to przeczyta, prawda? Więc wtedy to jest taki manewr trochę, żeby obejść to bezduszne narzędzie, tak? Ale jeżeli zakładamy, że ja trafiam do jakiegoś człowieka, no to wtedy chodzi o to, żeby odpowiedzieć konkretnie na potrzeby tej firmy. Również zachęcamy do tego, żeby nie ograniczać się tylko, jeżeli ja szukam pracy we Wrocławku, mogę przyjść do urzędu pracy, bo na przykład nie wiem, jakie firmy są na naszym terenie, widzę, jakie są oferty, ale warto nas zapytać, jakie firmy jeszcze działają w tej branży. I warto indywidualnie się kontaktować z tymi firmami, zostawiając swoje aplikacje. I bardzo często skraca się przecież proces rekrutacji, że ja będąc szefem, zanim uruchomię proces rekrutacji, mogę sobie pomyśleć, aha, taka pani Ania czy pan Bartek, to tam zostawił, czy jakiś człowiek był z CV-ką i moje HR-y tam mają też takie
1: Czyli nawet jak nie ma
0: aplikacje.
1: ogłoszenia o pracę, to warto sobie uderzyć do tej
0: Oczywiście
1: firmy.
0: tak. To jak najbardziej polecamy klientów i przede wszystkim bardzo dużo osób ma takie poczucie, jak szuka pracy, że wstydzi się o tym mówić, że to jest coś, co powoduje, że czują się gorsi. To jest mit, to jest błędne myślenie. Każdy z nas może być w sytuacji, kiedy nie ma pracy. Po prostu to nie jest nic nadzwyczajnego i warto o tym dookoła mówić, bo sieć znajomych, i to nie chodzi o pracę po znajomości absolutnie. Chodzi o to, że im więcej osób wie, że ja szukam pracy, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ja się dowiem o czym się nie dowiem z ogłoszeń, z pracuj.pl, z naszej e-pracy, prawda? Ponieważ czasami poszukujemy pracy kanałami takimi nieformalnymi, prawda? I naprawdę nie chodzi o to, że ktoś dostanie pracę po znajomości, tylko wiemy, że też są firmy, które na przykład zachęcają swoich pracowników, że jak zrekrutują kogoś, kto przyjdzie z ich polecenia, to dostaną na przykład 100 zł premii, tak? Więc są takie systemy też zachęt, bo przecież każdemu pracodawcy, pracy zależy na tym, że jak przychodzi do niego człowiek, to nawet dobrze, że ja już o nim coś wiem, że ktoś o nim coś wie. Więc też

0: zachęcamy i każdemu mówimy, że powiedz światu o tym, że ty szukasz pracy. Wtedy zwiększasz szansę na rzeczywiście skuteczne jej znalezienie. Mhm.
1: Rozpoczynają się wakacje, więc jak wygląda ten rynek pracy tej sezonowej, wakacyjnej? Czy już pojawiają się te oferty pracy?
0: Tak, jeżeli chodzi o wakacje, to rzeczywiście nasz teren też jest w pewnych sferach bogaty o tą ofertę, dlatego że no, mamy firmy, szczególnie przetwórstwa spożywczego, które rzeczywiście, jakby ten sezon tak wygląda, że mamy czy truskawkę, czy kukurydzę, czy jakieś inne, wiecie, zbiory, które powodują, że tych pracowników zaczyna być potrzeba więcej. My jako Urząd Pracy typowo pracą sezonową się nie zajmujemy. Zachęcamy osoby młode, które szukają pracy we Wrocławku, do kontaktu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, które jest na ulicy Przedmiejskiej. I tam warto podać swoje dane, złożyć formularz rekrutacyjny, ponieważ tam odkierowujemy firmy czy podmioty, które szukają tylko na wakacje pracowników, szczególnie właśnie młodocianych. Ale ciekawym też zjawiskiem, a propos pracy dla młodych ludzi, jest czasami sceptyczny stosunek niektórych firm, szczególnie do przyjmowania osób niepełnoletnich. I tu chciałabym to podkreślić, dlatego że czym innym jest przyjęcie kogoś dorosłego, kto kończył 18 lat, tutaj ta otwartość się zwiększa, ale jeżeli chodzi o osoby niepełnoletnie, tutaj może być trudniej.
1: Bo teraz przepisy się chyba zmieniły,
0: właśnie.
1: Prawda?
0: Ma pan rację, Lex Kamilek, tak to w skrócie mówimy, czyli ta ustawa, która rzeczywiście ma chronić przed patologicznymi zjawiskami w środowiskach pracy, która narzuca, kiedy ja mam kogoś, niekoniecznie pracownika, ja mogę po prostu nawet tak jak do nas chociażby incydentalnie przychodzą chociażby uczniowie szkół i ja musiałam u siebie wprowadzić taki system ochrony małoletnich, tak? Specjalna ścieżka postępowania na wypadek wypadków właśnie, nie? Natomiast warto też wskazać, że jak szukam pracy i to też mówię, mówimy bardzo często młodym ludziom, żeby uważać na pewne rzeczy, tak? Młodzi ludzie nie mają wiedzy o tym, na jakiej podstawie można świadczyć pracę. Warto sięgnąć po tą wiedzę, co to jest umowa cywilnoprawna, co to jest umowa o pracę, że w ogóle nie mogę sobie pozwolić na to, że szef mi powie, za tydzień dam ci umowę. Po prostu prawo mówi, że przed przystąpieniem do pracy masz podpisać tą umowę. To jest pierwsza podstawowa sprawa, czyli musisz mieć jakąś podstawę prawną. Druga sprawa, nie tylko młodzi, ale młodzi szczególnie są naiwni i wierzą w takie ogłoszenia, możesz zarobić 5 tysięcy w tydzień, prawda? To jest bardzo kuszące, ale radzę, żeby się zapaliła taka lampka i zweryfikować to ogłoszenie, bo bardzo często za takimi ogłoszeniami nie idzie pozyskanie człowieka do pracy, tylko chociażby wyłudzenie pewnych danych, albo takie no już bardzo negatywne zjawisko jak handel ludźmi, tak? Które możemy jakby zaklinać rzeczywistość, ale on jest obecny i na to też trzeba uważać. Do tego więc jakby na to warto sprawdzać. Zawsze warto sprawdzać, jeżeli trafiam na ofertę, co to jest za firma. Dzisiaj mamy dostęp do informacji, możemy sprawdzić, czy ta firma faktycznie istnieje. A jeżeli wyjeżdżamy za granicę, tak, młodzi ludzie czasami, nie tylko młodzi, wyjeżdżają na sezon za granicę i robimy to przez agencję pracy chociażby, to warto też sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, czy taka agencja faktycznie funkcjonuje, czy jest legalna. I pamiętajmy, nieważne, czy w Polsce, czy za granicą, nie wolno płacić za pośrednictwo pracy. Jeżeli ktoś mi mówi, zorganizuję ci pracę, mam pracę w miejscu A, ale najpierw to musisz zapłacić 100 zł, bo koszty eksploatacji, nie wiem, czegoś tam, to jest już naciąganie człowieka, więc tutaj już też powinna się zapalić taka czerwona lampka.
1: A jeżeli jesteśmy już przy młodych osobach, no to teraz młodzi stoją przed tym wyborem, bo są wakacje, czy iść do pracy, czy jaki kierunek studiów wybrać, co pani poleca?
0: Tak, młodzi ludzie są w ogóle fenomenalni, bo myślą trochę inaczej niż moje pokolenie, gdzie trzeba było mieć tą ścieżkę tak twardo poukładaną i mama mi mówiła, że jak skończysz to i to, to będziesz tym i tym.
1: Świat się zmienił.
0: Tak, świat się bardzo zmienił. Dzisiaj absolutnie to, co ja robię dzisiaj i czego się uczę dzisiaj, wcale nie gwarantuje mi tego, że ja będę w tym zawodzie pracować. Dlatego my tak często też próbujemy też trochę do tych rodziców trafiać, żeby takiej dużej presji na tych młodych ludziach nie wywierać, że musi być koniecznie, muszą być te studia, musi być jakiś dyplom, musi być jakiś, czy jakaś szkoła średnia, bo tak naprawdę to, jakie my będziemy wykonywać pracę, to naprawdę trudno sobie wyobrazić dzisiaj. Ja zawsze podaję ten przykład, że w 50-tych latach najbardziej popularnym zawodem zawodem był operator windy, tak? Nikt sobie nie wyobrażał, że za 20 czy 30 lat to w ogóle nie będzie takiego zawodu. A dzisiaj operujemy czasami nazwami, których w ogóle jeszcze 5 lat temu nie znaliśmy, prawda? Więc to, jakie będą zawody, to jest trudne do przewidzenia. Ważne jest, żeby pracować nad pewnymi kompetencjami, które są, jak to mówimy, kompetencjami przyszłości.

0: Więc idę na studia i my absolutnie zachęcamy do tego, żeby iść na studia, jeżeli ja mam w sobie takie predyspozycje intelektualne, tak? Bo to jakby dzisiaj dyplom też się zdewaluował, prawda? Więc jakby jeżeli ja czuję, że chcę iść do pracy i widzę się w środowisku pracy i nie chcę iść na studia, to też jest dobra ścieżka i mogę tak naprawdę wyjść czasami lepiej niż jeden absolwent tej uczelni wyższej, prawda? Ale jeżeli chcę iść na studia, to czasami to ja wszystkim kibicuję, dlatego że studia same w sobie są doświadczeniem nieporównywalnym do niczego innego. Chodzi o rozwój siebie jako człowieka, swoich zasobów takich intelektualnych, takich umiejętności kognitywnych, różnych i też kontakt ze środowiskiem akademickim, to też jest bezcenne. Więc studia są wartością niekoniecznie ze uwagi na wiedzę, to też, ale też dodatkowe. Bardzo często dzisiaj widzimy takie jakby równoczesne ścieżki zdobywania, próby zdobywania doświadczenia zawodowego i równoczesnego studiowania. To też nie jest wcale rzadkie i to też różni to dzisiejsze pokolenie od poprzedniego. Więc tak naprawdę tych modeli jest bardzo dużo. Ważne, chyba podstawową sprawą jest takie trochę przyjrzenie się sobie samemu. Jeżeli trudno mi określić, w czym ja mogę być dobry i co ja powinnam robić, czy iść do pracy, czy na studia, jeżeli na studia, to jakie, to warto zapytać najbliższe osoby, jak one mnie widzą, ale też za bardzo się do tego nie przywiązywać, bo rodzice mogą mieć wyobrażenie, że mam być lekarzem, prawnikiem albo pielęgniarką,
1: A nasze zainteresowania mogą być zupełnie inne.
0: Właśnie, a ja uwielbiam majsterkować, prawda? I ja po prostu chcę być tym mechanikiem i super. I bądź tym mechanikiem, bo zrobisz świetny biznes po prostu, prawda? My widzimy świetne biznesy ludzi, którzy, jak przyjmujemy wnioski o dotacje na swoją działalność, bo wspieramy takie firmy co roku, przecież mnóstwo naszych mieszkańców otrzymuje od nas środki na otworzenie swoich biznesów. I nie mamy dużo przykładów, gdzie osoba kończy studia, a potem tak naprawdę idzie w kierunkach, można powiedzieć, rzemieślniczy, w stylu mechanik, budowlanka, prawda? Bo to lubi też, tak? I widzi, że to jest miejsce właśnie na fajne zarobkowanie, prawda? A do tego też gdzieś to nie jest tak, że się do tego zmuszam, tylko po prostu też mogę to lubić, prawda? Więc tutaj te ścieżki indywidualne są bardzo różne. Dla każdego sukcesem jest coś innego. Dzisiaj świetne moim zdaniem w młodych ludziach jest to, że to nie jest, że sukcesem będzie to, jak będę miał stanowisko tam dyrektorskie czy kierownicze. Absolutnie nie. Dzisiaj sukces to po prostu mieć satysfakcjonujące życie. Ja mogę być po prostu, nie wiem, asystentką handlowca, tak? Albo po prostu, nie wiem, handlowcem, czy właśnie dziennikarzem. O dziennikarzu to już w ogóle praca super kreatywna. I ja mogę nie chcieć mieć swojej firmy medialnej, prawda? Ja po prostu dobrze się w tym czuję. Ja realizuję siebie, poznaję ludzi, prawda? Czy robię, czy no, mogę być tym księgowym, który też kocha tą swoją pracę. Ja po prostu dobrze się z tym czuję. I jest mi dobrze w moim
1: Czyli to jest
0: życiu.
1: taka kwestia indywidualna już bardzo, żeby się zastanowić nad tym, co chcemy robić.
0: Tak, i to młode pokolenie ma na szczęście taki większy wgląd w to. Nie kariera za wszelką cenę i te stanowiska i awanse. Awanse zupełnie się dzisiaj nie liczą. Po prostu ja chcę mieć fajną pracę, gdzie ja się czuję dobrze i też chcę mieć czas dla siebie. I tutaj to w ogóle to pokolenie Z jest wzorem dla takiego mojego pokolenia X czy Y. Już nie mówię o tym baby boomers, czyli jeszcze moich rodziców, gdzie my pracowaliśmy, żeby nasze życie to praca tylko, prawda, i w ogóle
1: Teraz
0: bez
1: jest
0: pracy.
1: zupełnie
0: Teraz
1: inaczej.
0: jest zupełnie inaczej, tak zdrowiej. Chcemy mieć tę sferę wolnego czasu oddzieloną, czy jakby mieć czas dla siebie, czy to poprzez work-life balance, taki trochę oddzielenie tego czasu zawodowego od wolnego, ale też inne metodologie dzisiaj wchodzą w grę, bo dużo się mówi. Za chwilkę się pojawi nasz ciekawy podcast na temat work-life autonomii, czyli że ja sama decyduję, kiedy ja pracuję. Ja mogę sobie ułożyć czas, że godzinę pracuję, a potem mam czas na swoje pasje, potem wracam do pracy na godzinę, potem idę na rower, potem zajmuję się dzieckiem, potem znowu wracam do pracy, prawda? Albo work-life blended, czyli przemieszanie tych sfer, ale dbanie o ten czas wolny, tak naprawdę. Więc to jest dzisiaj w tym pokoleniu cenne i tego starsi na pewno powinni się uczyć. W ogóle starsi powinni trochę uelastycznić myślenie o młodym pokoleniu, bo czasami mówi się, że pan jest z młodszego pokolenia, jesteście roszczeniowi. Ja bym nie powiedziała, że roszczeniowi, tylko po prostu znacie swoje prawa i po prostu chcecie dbać o siebie. I tak jak moi rodzice, dziadkowie narzekali na nas, to my narzekamy na was, ale to takie po prostu pokoleniowe malkontenctwo.
1: Tak
0: Mamy do
1: jest.
0: tego prawo, nie?
1: To ja chciałbym jeszcze zapytać o dotacje, bo pojawiły się w przestrzeni publicznej takie informacje, że urzędy pracy dostaną mniej pieniędzy. Co to oznacza właśnie do urzędów pracy? Czy nie będzie tych dotacji, czy nie będzie dofinansowań?
0: No tak, tutaj przyszło.

0: Na temat no, trudniejszy, bo rzeczywiście z przyczyn dla nas trochę niezrozumiałych, finansowanie w ogóle urzędów pracy w Polsce zostało zredukowane w skali kraju o 40%, bo na wszelkie programy aktywizacyjne w poprzednim roku było 3,5 miliarda, a w tym roku jest 2,1 miliarda. To jest redukcja o prawie 1,5 miliarda, czyli o 40%. Jak to się przekłada u nas, na nasz urząd? W tamtym roku wydatkowaliśmy prawie 35,5 miliona złotych. W tym roku na wszelkie programy mam trochę ponad 19 milionów. To jest 56% tej kwoty, która była w ubiegłym roku. To wynika z tego, tak nam udziela takich informacji Ministerstwo Pracy, ale też Ministerstwo Finansów, że po prostu w niektórych sferach naszego państwa mamy deficyty budżetowe, ochrona zdrowia, widzimy co się dzieje. I teraz, żeby ta ogólna reguła wydatkowa, czyli ten deficyt państwa nie był za wysoki, to poszczególne resorty, takie jak Ministerstwo Pracy, dostało polecenie wykazania pewnych rezerw i nie ruszania tych rezerw, żeby zminimalizować ten deficyt. Fundusz Pracy, z którego nasi klienci i pracodawcy, i klienci indywidualni korzystają, to jest fundusz, na który składają się pracodawcy. Tam wpływają składki, pana, jak pan pracuje, prawda, moje, każdego. Ten Fundusz Pracy jest bogaty, dlatego że dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, on cały czas jest zasilany, więc dzisiaj te rezerwy tam są duże. Jednak one są zamrożone z uwagi właśnie na te problemy budżetowe. To prowadzi do sytuacji, kiedy my dzisiaj, my mieliśmy dwa nabory na dotacje, dwa nabory na tworzenie stanowiska pracy, mieliśmy nabory na staże i my na dzisiaj mamy zaangażowane środki w te projekty. Mamy nadzieję i takie mamy sygnały, że ma być uruchomiona jakaś dodatkowa rezerwa, ale sytuacja naprawdę jest dramatyczna, ponieważ nigdy nie było tak, że mamy połowę roku i w zasadzie mamy zaangażowany niemalże cały budżet. Mamy środki na szkolenia, jeszcze na zwroty kosztów dojazdu, na takie mniej kosztowne narzędzia. Natomiast te, które cieszą się olbrzymim popularnością, czyli chociażby dotacje na własną firmę, no to niestety na dzisiaj te środki, to finansowanie się skończyło. Teraz właśnie finalizujemy, podpisujemy kolejne umowy. Więc tutaj z apelem ja osobiście też rozmawiałam tutaj z wieloma politykami z naszego regionu, ale też z panem wojewodą, marszałkiem na ten temat, w ministerstwie, jako też przewodnicząca konwentu dyrektorów tutaj naszego województwa, wiceprzewodnicząca ogólnopolskiego. Stosowałam dużo takich naszych stanowisk, które podejmowaliśmy i mamy nadzieję, że te środki będą uruchomione, bo one mają służyć przecież tutaj naszym lokalnym pracodawcom, przedsiębiorcom, ale też osobom, które szukają pracy i na przykład miałyby szansę gdzieś na staż, miałyby szansę, nie wiem, chciałyby swój biznes otworzyć, ale nie mają zasobów, żeby z tym ruszyć. Więc mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni.
1: Ale czy to oznacza, że te bezrobocie może ewentualnie wzrastać, bo nie będzie właśnie tych dotacji?
0: No niestety jest takie ryzyko, dlatego że niewątpliwie każdy, kto chociażby idzie na staż, korzysta z jakichkolwiek programów, on już wtedy jest wyłączany, on się nie liczy jako nasz klient. Więc jeżeli my w tamtym roku skierowaliśmy na staże 600 osób, a w tym roku będzie to około 250, no to, a wiemy, że zapotrzebowanie jest ogromne, bo ja każdego dnia mam telefony, ale i od klientów indywidualnych, ale też od wielu firm, które czasami nie wierzą moim koleżankom, które naprawdę mówią prawdę, że w tym momencie mamy wstrzymany nabór, ale firmy wolą zadzwonić jeszcze do mnie, czy to jest prawda. Klienci jeszcze się przychodzą i pytają, czy to jest prawda, więc widzimy, że rynek potrzebuje tego narzędzia bardzo. Jeżeli go nie będzie, to może się zdarzyć tak, że firma nie zdecyduje się na przyjęcie tego człowieka, bo po prostu nie chce od razu angażować się w koszty związane z zatrudnieniem i umową o pracę.
1: Już tak na sam koniec, bardzo króciutko. Jak będzie wyglądał ten rynek pracy we Wrocławku i tutaj w naszym regionie w najbliższych miesiącach?
0: O, dobrze, że pan pyta o najbliższe miesiące. Myślałam, że pan pyta o lata. Jak powiedział Warren Buffett, jeżeli chcesz się skompromitować, to spróbuj przewidzieć przyszłość. Najbliższe miesiące, na szczęście najbliższe miesiące możemy taką predykcję tutaj zastosować. Przewidujemy ustabilizowanie tej ilości osób bezrobotnych. Nie sądzimy, że będą jakieś wzrosty. W tych najbliższych miesiącach, lipiec, sierpień, to są miesiące, kiedy mieliśmy spadki i one w czerwcu już są obserwowane. Więcej osób się wyrejestrowuje niż zarejestrowuje. Natomiast jesień, zima pewnie jakieś wzrosty przynoszą, ale na szczęście, mimo że mamy spowolnienie, jeżeli chodzi o rekrutację, to nie ma zwolnień. Dokładnie dzisiaj dostałam jedyną informację o zwolnieniu grupowym w tym roku, ale to jest Velobank. To jest zwolnienie grupowe ogólnopolskie. Ten bank ma u nas oddział, więc to może dotyczyć jednej, dwóch osób z naszego terenu. Więc, a tak to nie mamy sygnałów o żadnych zwolnieniach grupowych i to daje nadzieję, że ta sytuacja będzie stabilna.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie, i mają sporo cienia, także mają co robić, mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
0: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklosoli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko

0: mięso, sól, przyprawy na etykiecie, nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno. Ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser. My to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie. Oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu. Także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza. Robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklosoli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla, jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna. Daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby na jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem. Kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
1: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura Borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
2: Świeżutki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś nie gdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
3: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
2: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owocu tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest trzema rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane. To są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy. Mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o tkcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. I, a do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już

0: na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się to tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
2: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
2: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka, wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską, z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko, oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
3: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad dzisiaj.
2: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
1: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
4: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bioradnak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
1: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
5: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
3: A co przygotowałyście w takim razie?
6: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
3: I wszystko widzę, że ubywa, ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
5: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie, także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
1: Kolejne edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny kongres kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
7: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
1: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Postawmy na Nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
7: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać.

0: działać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i Żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietom, pani Iwona Daroszewska oraz trzy rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ebenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Włocławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
2: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
3: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zacięczna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii.

0: były różne. Należały do diecezji płockiej. Dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych, taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszając w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo, mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem i bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
2: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce, mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego, mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy, kurtynę wodną tutaj zamontowali, oczywiście na koniec piana party dla dzieci, może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
3: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
2: Wspieramy Julkę Michalską, dziewczynkę, która uczy, jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo koło gospodyń wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z haftem kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
4: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
5: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
4: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
1: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Włocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
6: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy

spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują

0: Kultura to jest taka nasza duża część działalności. Kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi. Taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe. Cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
1: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
0: Druga część to była gala w Browarze B, wielki tort. Było ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno. I po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
1: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
2: Dzisiaj czas na podsumowanie, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bo wiem, to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
3: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
2: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Rzeczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
4: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii. Tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda. Taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
3: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
4: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby.

0: uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni niż studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
1: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
2: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Wocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzemy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii. Jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja i dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Wocławka, głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
1: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Wocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
2: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak. Cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
1: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla

0: Dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Wrocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie i mają sporo cienia, także mają co robić. Mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
0: Na stoisku pieczonej i wędzonej nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklo soli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno, ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser, my to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie, oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu, także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza. Robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklo soli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy

0: by po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim. Też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla. Jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon. Ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna, daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby na, jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem, kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
1: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
2: Świeżutki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś niegdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
3: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
2: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owoców tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest 3 rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane. To są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy. Mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o odcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
4: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
4: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka, wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską, z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko, oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
3: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad.
4: Tak jest, wszystkie

0: warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
1: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
2: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bioradnak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
1: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
3: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
4: A co przygotowałyście w takim razie?
5: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
4: I wszystko widzę, że ubywa, ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
3: Dokładnie tak, aż sama jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie, także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
1: Kolejna edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny kongres kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
6: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
1: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na Nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
6: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietom, pani Iwona Daroszewska oraz 3 rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości.

0: gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ewenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Włocławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
2: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
3: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest Armia Zaciężna średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku, jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych. Taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo. Mówię o zwierzętach gospodarskich, wszystkich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami państwo

0: widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem i bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
2: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce, mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego, mamy straż pożarną, która tutaj zadba o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
3: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
2: Wspieramy Julkę Michalską. Dziewczynkę, która uczy, jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo Koło Gospodyń Wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z haftem kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
4: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
5: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
4: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
1: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Włocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
6: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności. Kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne,

0: fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe. Cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
1: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
0: Druga część to była gala w Browarze B, wielki tort. Było ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno i po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
1: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
2: Dzisiaj czas na podsumowanie, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bo wiem, to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
3: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
2: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Oczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie. One są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
4: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda. Taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
3: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
4: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
1: Słuchacze

0: Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
1: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Wocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzymy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja i dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Wocławka, głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
0: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Wocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
1: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak. Cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
0: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów.

0: Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, spotykamy się tuż po dwóch bardzo ważnych dla pana wydarzeniach. Pierwsze to sesja i absolutorium, a drugie dni Włocławka. I zacznijmy od sesji, absolutorium. Było burzliwie, długo trwała. No nie wiem, czy to dyskusja, ale może ocena pana pracy ze strony zarówno radnych opozycji, jak i koalicji. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę najbardziej pana zabolało z tych głosów, które usłyszał pan na sesji?
1: Chyba taka nie do końca konstruktywna krytyka, tylko na

0: W zasadzie takiej, że no, głupio nam jest zagłosować za, to coś wymyślimy. Bo jeżeli słyszę zarzut, że oszczędzamy w przetargach i to jest źle, no to no, ciężko to przyjąć jako konstruktywną krytykę. No ale no, powiedzmy, że staram się to zrozumieć. Wiadomo, że na tej prawej stronie sceny politycznej trwa walka o duszę. I niestety ona się sprowadza bardziej do tego, kto jest bardziej populistyczny niż kto jest bardziej merytoryczny, i to chyba był tego obraz. I nie ukrywam, jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że mogę oczekiwać czegoś więcej po prostu.
1: Prawem opozycji jest krytyka, ta
0: A,
1: krytyka.
0: bez dwóch zdań, absolutnie. Ja nikomu nie odbieram tej krytyki, tylko tak jak powiedziałem, jeżeli zarzutem jest, że nie wiem, że sadzimy w mieście drzewa, i to jest zarzut, albo że za mało, no tak jak powiedziałem, że za mocno oszczędzamy i to źle, że przy postępowaniach przetargowych mamy oszczędności, bo lepiej by było, jakbyśmy wydawali więcej pieniędzy. Albo słyszę, że no, niczego nie robimy dla młodych w momencie, kiedy właśnie ogłoszony jest przetarg na rozbudowę skateparku, na budowę skill parku na Zawiślu, czyli takiego toru do jazdy na rowerach górskich. W momencie, kiedy rozbudowujemy tak naprawdę, czy budujemy infrastrukturę sportową przy Zespole Szkół nr 8 na Zawiślu, w momencie, kiedy kupiliśmy bursę i kupiliśmy hostel, ale tworzymy tam bursę i budujemy szkołę mistrzostwa sportowego, no to no, ciężko powiedzieć, że to jest krytyka, to jest raczej szukanie po prostu za wszelką cenę dziury w całym, tak, żeby wyjść na mównicę i powiedzieć, że no, usprawiedliwić się, bo ja jestem o tym przekonany, bo już na chłodno, a w samorządzie pracuję naprawdę od wielu, wielu lat. To wskaźniki te budżetowe, chociażby wskaźnik zadłużenia, który został obniżony w stosunku do zeszłego roku, czyli dobrze. Ten wartość inwestycji, która jest albo rekordowa, albo bliska rekordu. Gdyby tak merytorycznie podejść do tego sprawozdania z wykonania budżetu, to ciężko zagłosować przeciwko, jakkolwiek inaczej. Natomiast no tutaj krytyka krytyką, ale no trzeba było zagłosować dla zasady i to głosowanie dla zasady trzeba było jakoś
1: Usprawiedliwić.
0: usprawiedliwić. Usprawiedliwić się jest dobre słowo,
1: Rozumiem,
0: myślę.
1: że oczekiwał pan bardziej merytorycznej krytyki, wskazówek, żeby się pochylić nad tym, zastanowić, może coś zmienić, a nie po prostu krytyki dla
0: No,
1: krytyki.
0: dokładnie.
1: To najbardziej bolało i
0: No,
1: to było najbardziej zaskakujące.
0: ponad 44 miliony złotych pozyskanych środków na transport zbiorowy. Największa w historii 75 lat istnienia MPK dostawa autobusów do floty transportu zbiorowego. I szef klubu opozycyjnego wychodzi na mównicę i mówi, że nie realizujemy inwestycji w zakresie transportu zbiorowego. No słabe, po prostu słabe.
1: No to przejdźmy do milszych rzeczy, a tym milszymi rzeczami są na pewno wspólne spotkania z mieszkańcami. Taka okazja była w miniony weekend Dni Włocławka, które już trwają od ponad tygodnia. Tym razem nie deszcz, ale upały trochę przeszkodziły w tej dobrej zabawie, jednak w ciągu dnia nie było takiego ruchu jak zwykle, ale proszę o podsumowania,
0: No,
1: panie
0: to
1: prezydencie.
0: prawda, pogoda, no, ciężko powiedzieć, że sprzyjała, czy nie sprzyjała. No, było bardzo gorąco. Tak mówię, że gdyby było 10 stopni mniej, to byśmy mówili, że jest upał. Natomiast i służby miejskie w postaci różnego rodzaju zraszaczy, i wodociągi nasze, które dostarczały kranówkę, i podczas koncertu też rozdawaliśmy wodę w butelkach dla osób, które były pod sceną. No tutaj naprawdę staraliśmy się o to, żeby ta uciążliwość tych no niebywale wysokich temperatur była jak najniższa, ale mimo tak wysokich temperatur, no, mieszkańcy dopisali.

0: po raz kolejny i uczestniczyli tak naprawdę od tych pierwszych koncertów,
1: Od
0: zresztą
1: piątku.
0: świetnych. Paktofonika z orkiestrą, która wystąpiła, no, przyciągnęła oczywiście bardzo dużą rzeszę ludzi, nawet spoza Włocławka. Ja sam zaprosiłem za scenę chłopca, który znał, mimo tak na oko 12-13 lat, to był 12-13-latkiem, już mówiąc tak po polsku, to znał chyba wszystkie słowa piosenek i ja go obserwowałem, będąc, że tak powiem, po tej stronie z ludźmi, patrząc na to, co się na scenie dzieje. I obserwowałem tego młodego człowieka, zaprosiłem go później za scenę po to, żeby mógł sobie zrobić zdjęcie. I okazało się, że z tatą przyjechał z Bydgoszczy, więc też pytaliśmy ludzie ze Szczecina, z Wrocławia, więc fajnie, bardzo się cieszę, że ten zestaw gwiazd, które proponujemy, a przypomnę, oprócz Paktofoniki był też Fukaj, byli też bracia Kacperczyk, którzy też świetny koncert dali i przyciągnęli bardzo dużo
1: nie tylko młodych
0: nie
1: ludzi.
0: Tylko młodych ludzi, dokładnie, ale w dużej części. Następnego dnia Paul de Wire, który jest, myślę, że wschodzącą gwiazdą polskiej sceny muzyki rockowej, bo to połączenie szant na rockowo. Ale później oczywiście Myslowic, który zagrał świetny koncert, no i T-Love z Muńkiem, który no też zagrzał publiczność i chyba 16 czy 17 utworów zagrał. No to wszystko spowodowało, że ludzie naprawdę świetnie się bawili i wiele takich pozytywnych słów też, będąc z mieszkańcami na publiczności, usłyszałem i bardzo mnie to cieszy. Bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, o to, żebyśmy poczuli tą naszą wspólnotę, poczuli się, że jesteśmy razem w naszym wspólnym domu. I ten dom to Włocławek i dobrze nam w nim po prostu jest.
1: Co panu największą frajdę sprawia właśnie przy okazji takiego wydarzenia w mieście jak Święto Miasta? To spotkanie na backstage'u, czy to właśnie bycie z mieszkańcami w tłumie i czucie tego miasta?
0: Ja zawsze jestem z mieszkańcami w tłumie i to mi sprawia największą satysfakcję. Też rozmowa z mieszkańcami, to, że widzę, że podoba się to, co robimy, ale też chętnie słucham podpowiedzi, również dotyczących tych, kto ma wystąpić na kolejnych tego typu imprezach, a tych imprez w naszym mieście jest coraz więcej i no, to dobrze, bo widzę też, że coraz chętniej mieszkańcy biorą w nich udział. Za chwilę mamy Festiwal Wisły, później finał Letnich Brzmień, po drodze jeszcze Freshland, a we wrześniu United Session, czyli w nowej odsłonie fantastyczna impreza taneczna, która od 5 lat świetnie funkcjonuje w naszym mieście. Zresztą dyrektorem artystycznym jest Michał Kaczorowski Kaczoreks, więc no, wiemy, co ten chłopak potrafi. No i Festiwal Fajansu, który mam nadzieję, że w tym roku, znaczy wszystko na to wskazuje, że w tym roku wejdzie na jeszcze wyższy poziom organizacyjny, a to oznacza, że prawdopodobnie wyjdziemy już z muru w Centrum Kultury Browar B, przeniesiemy się w plener i przez ten fakt będzie też sporo nowych, ciekawych atrakcji. Po drodze jeszcze Fiesta Balonowa w lipcu, więc no, cały czas coś ciekawego dla mieszkańców Włocławka będzie.
1: Dużo takich pozytywnej energii odbierał pan w czasie tych spotkań z mieszkańcami, a czy pojawiały się też trudne pytania?
0: Nie, absolutnie.
1: To nie była dobra okazja.
0: Nie, może.
1: No, atmosfera nie sprzyja.
0: Atmosfera nie sprzyjała. No też zdecydowanie łatwiej jest gdzieś, że tak powiem, z klawiatury
1: anonimowo
0: się uzewnętrzniać niż face to face. Aczkolwiek no, bywają też takie sytuacje, jak chociażby ostatnio podczas sesji Rady Miasta, kiedy mieszkaniec zabrał głos zupełnie nie w temacie, tak jakbyśmy

rozmawiali o strategii rozwoju miasta, którą radni uchwalili w 2022 roku, czyli no 4 lata temu. Ale to już inna historia. Do czego zmierzam? Do tego, że no wręcz oburzającym była sytuacja, kiedy to właśnie ten młody człowiek wyzywał na pojedynek, na pięści.

0: No już senioralny, no trzeba to jasno powiedzieć, i zachowanie takie gimnazjalne, że jak ci się nie podoba, to chodź wyjdziemy i zobaczymy, kto jest silniejszy, no to jest raczej
1: Na
0: żenujące.
1: całe szczęście to są pojedyncze przypadki, które
0: Tak
1: się
0: jest.
1: zdarzają. Panie prezydencie, na koniec nie mogę nie zapytać, bo mija ten dzień, kiedy zielone tereny Śródmieścia po raz kolejny powinny być. Przesunął się termin zakończenia inwestycji 30 czerwca. No nic na to nie wskazuje.
0: Ale wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia prac odbiorowych, więc powołamy komisję i w taki sposób bardzo skrupulatny będziemy oceniać, czy to, co zamówiliśmy, faktycznie jest zrealizowane. Widać, bo to no, ciężko to ukryć, że prace cały czas trwają. Mamy kilka dni na to, żeby przystąpić do tych odbiorów, no więc no, tak to w tym momencie wygląda. Tak jak powiedziałem, wykonawca wysłał do nas zgłoszenie do gotowości,
1: Odważnie.
0: odważnie, no więc będziemy to oceniać.
1: Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie i mają sporo cienia, także mają co robić. Mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
0: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklo soli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno, ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser, my to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie, oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo

0: Długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu. Także zdecydowanie polecamy. Jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza. Robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklosoli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no, nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną. Z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla, jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna. Daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem. Kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
1: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura Borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
2: Świeżutki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś niegdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
3: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
2: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owoców tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest trzema rodzajami gorczycy: pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane, to są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy. Mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Jeszcze właśnie widać, można zobaczyć, to jest ser z pyłkiem kwiatowym, ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o occie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego, no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się to tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
4: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
4: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska,

0: też świeża, młodziutka, wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską, z ziół, miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
1: Czyli
0: Celerowa.
1: przepis na gwarantowany dobry obiad dzisiaj.
0: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
2: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
3: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bylarnak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki, z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
2: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
4: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
1: A co przygotowałyście w takim razie?
5: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
1: I wszystko widzę, że ubywa. Ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
4: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie. Także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
2: Kolejne edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny kongres kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
6: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
2: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na Nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
6: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani doktor Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić

0: żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietom, pani Iwona Daroszewska oraz trzy rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ewenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Włocławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
2: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
3: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku, mimo ciepła, nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zacięczna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej. Dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziału przedszkola.

0: szkolnych. Taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo, mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
2: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego. Mamy straż pożarną, która tutaj zadba o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
3: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
2: Wspieramy Julkę Michalską. Dziewczynkę, która uczy, jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo koło gospodyń wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z haftem kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
4: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
5: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
4: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
1: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Wrocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet kończył 10 lat.
6: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze 10-lecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata.

0: Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności. Kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe. Cztery zajęcia są na basenie, jest bridge, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
1: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
0: Druga część to była gala w Browarze B, wielki tort. Przybyło ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część to jest część kulturalna. Byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno i po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. I oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
1: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
2: Dzisiaj czas na podsumowania, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bo wiem, to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
3: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
2: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Rzeczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
3: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii. Tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda. Taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
4: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
3: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja.

0: organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
1: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
2: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Wocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzemy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii. Jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja i dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Wocławka. Głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również jej początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
1: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Wocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
2: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak, cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
1: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501

0: 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: 12. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samica. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Dziewińska 17. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Baruchowo. Płeć samica. Rok urodzenia około 2018. Umaszczenie czarna. Wielkość średni. Cechy szczególne dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia gmina Wocławek. Plaża Jezioro Wikaryjskie. Płeć samica. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie beżowa z białym. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne białe skarpetki.
1: Dzień dobry Państwu. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o młodych ssakach. Mianowicie wystosowaliśmy prośbę, żeby nie porywać leśnych dzieci. Dzisiaj poniekąd kontynuujemy ten temat, natomiast postanowiliśmy skupić się na ptakach, czyli pisklakach oraz podlotach. Może odpowiemy najpierw na pytanie, czym się różni pisklak od podlota, ponieważ pewnie część osób się zastanawia. Otóż pisklęta to są te nowo wyklute młode ptaszki. Jeśli chodzi o ptaki śpiewające, gniazdowniki, tak, czyli te, które wykluwają się w gniazdach, potrzebują opieki rodziców, codziennego, nieustannego karmienia. To są właśnie te ptaki, które są młode, niedługo po wykluciu, jeszcze nie są opierzone, wymagają nieustannego właśnie karmienia, opieki. Póki znajdują się w gnieździe, jeszcze ich pióra się nie wykształciły, są nazywane pisklętami. Natomiast podloty to już tacy ptasi nastolatkowie. To są ptaki, które już wystarczająco urosły, są za duże, żeby pomieścić się w gnieździe, ale nie są jeszcze całkowicie dorosłe. Nadal w jakimś stopniu są jeszcze zależne od opieki rodziców, natomiast wyfruwają z gniazda, rozbiegają się po okolicy, a rodzice przez jakiś jeszcze czas po prostu pełnią nad nimi opiekę, uczą ich po prostu życia. Bardzo często dostajemy informacje właśnie w tym okresie roku o znajdowanych ptakach, które nie potrafią latać. No i w większości przypadków okazuje się, że właśnie mamy do czynienia z podlotami. Podloty od dorosłych ptaków różnią się tym, że ich pióra są zwyczajnie krótsze, nie mają jeszcze tyle siły, żeby lecieć, natomiast w ciągu kilku dni one tę zdolność lotu powinny nabyć. Ich pióra dorosną do odpowiedniej wielkości i długości i no już będą praktycznie nie do rozróżnienia od osobników dorosłych, będą już potrafiły zająć się sobą. Apelujemy, żeby nie zabierać oczywiście ani piskląt, ani podlotów, jeżeli nie ma ku temu odpowiednich przesłanek. Jakie to są przesłanki? No takie, że na przykład maluchy są ranne, coś im się stało, tudzież rodzice nie żyją, widzimy ich martwych niedaleko gniazda. W innych przypadkach no, nie jest wskazane zabieranie takich ptaszków. Natomiast tutaj troszeczkę jest łatwiejsza sprawa niż ze ssakami, ponieważ no, ptaki nie rozróżniają tak dobrze zapachów, więc to, że weźmiemy pisklaka, podniesiemy go z ziemi, sprawdzimy, no nie pobijał się, nie krwawi, nic mu się nie stało, włożymy go z powrotem do gniazda, to będzie dla niego najlepsza opcja, ponieważ rodzice dalej będą się nim opiekować, dopóki nie będzie gotowy do opuszczenia tego swojego tymczasowego domu. Natomiast ptaki, po tym jak człowiek odłoży pisklę do gniazda, pamiętajmy, nie odrzucą go, będą po prostu się nim dalej opiekować. Jeśli chodzi o podloty, no dostajemy zgłoszenia właśnie o ptakach, które nie są zdolne do lotu. One raczej podskakują, machają skrzydełkami, mogą podlatywać.

odlatywać po parę metrów, natomiast najczęściej po prostu drepczą sobie w trawie czy pomiędzy krzewami. Podlatują oczywiście, potrafią wspiąć się na drzewo, potrafią wspiąć się na wyższe krzewy, tak żeby uniknąć drapieżników. No i cały czas polegają jeszcze, tak jak wspomniałam, na opiece rodziców, natomiast jest to opieka, no, już nie tak silna, nazwijmy to. Po prostu rodzice od czasu do czasu dokarmiają takie ptaki, natomiast zachęcają ich do prób poszukiwania pokarmu na własną rękę, pokazują, jak to zrobić. No i jeśli zauważą niebezpieczeństwo, no to starają się bronić takiego malucha właśnie przed tym niebezpieczeństwem. I tutaj może takie ostrzeżenie, bardzo troskliwymi i no dosyć niebezpiecznymi dla nas ludzi osobami są ptaki krukowate, które no mają silne dzioby, mają silne szpony. Próbują, jeżeli oczywiście nie jest to duża grupa ludzi, jeżeli podejdzie do pisklaka jeden człowiek, przepraszam, do podlota jeden człowiek, to takie dorosłe ptaki, no po prostu będą starały się młodego bronić. Może się zdarzyć, że będą na nas krzyczeć, może się zdarzyć, że będą nas próbowały nawet zaatakować. I to bez różnicy, czy będzie to kawka, czy będzie to duża wrona, czy powiedzmy sójka, tak? Są to ptaki, które bardzo silnie starają się bronić swojego potomstwa. No, a że są dosyć sporych rozmiarów, no to no, mogą zrobić krzywdę. Takie dosyć niebezpieczne ptaki to też dorosłe mewy, które po prostu informują okoliczne no, sąsiadki, nazwijmy to, i potrafią nawet w kilkanaście ptaków rzucić się na człowieka, który no, myśli, że takiemu maluchowi pomaga. Jeżeli chodzi o podloty, najlepiej je zostawić je w spokoju. Wiemy, że dużo osób martwi się, co może stać się z tymi maluchami, szczególnie w okolicy, gdzie jest dużo psów, gdzie jest dużo kotów. Natomiast pamiętajmy, że zabranie takiego pisklaka z miejsca jego bytowania, no to nie jest dla niego nic dobrego. Najlepiej mu to wyjdzie na dobre, jeżeli po prostu zostanie w miejscu, gdzie się wykluł, gdzie dorastał, no i gdzie są rodzice, którzy nauczą go, jak funkcjonuje świat. Wspominałam, że podloty występują u gniazdowników, czyli tych ptaków, które budują gniazda. Natomiast są dwa gatunki, u których ta faza podlota nie występuje. I to są jeżyki, czyli te czarne, szybujące, gwiżdżące ptaszki pomiędzy blokami, które jeszcze nadal potrafią się kręcić. U nich maluch po osiągnięciu odpowiedniego wieku, odpowiedniej siły w skrzydłach, tak naprawdę, po prostu wylatują z gniazda, zaczynają szybować i od tego czasu już do przyszłego roku przynajmniej nie osiądą na ziemi, czy po prostu nie wylądują. A drugim takim ptakiem, u którego ta faza podlota nie występuje, to są jaskółki. I to chodzi o w zasadzie wszystkie gatunki jaskółek. Natomiast jeżeli chodzi o zagniazdowniki, czyli obecne u nas w mieście bażanty na przykład, ale no, jeżeli ktoś hoduje swoje kurki, czy przepiórki, czy inne tego rodzaju ptaki, to wszystko są zagniazdowniki, które od wyklucia biegają za matką. Oczywiście ona ich broni, natomiast tutaj no, tak jakby nie ma tej fazy właśnie podlota, po prostu matka opiekuje się maluchami, a potem tę rolę przejmuje. Jeżeli są to oczywiście ptaki hodowane człowiek, natomiast te na wolności po podrośnięciu, no po prostu już zaczynają żyć samodzielnie. Także bardzo prosimy, jeżeli zauważą Państwo młodego ptaka, wszystko jedno, czy to będzie mała sikorka, czy to będzie

0: gołąb, czy to będzie młoda sroka. Jeżeli te piórka są jeszcze nie do końca odpowiednio długie, jeżeli widzimy, że tutaj przy dziobie jeszcze ptaszek ma żółte znamiona, ten dziób dosyć mocno się odznacza, jest to podlot, należy zostawić go w spokoju. Jeśli nic mu nie jest, to po prostu dajmy mu dorosnąć tam, gdzie powinien, dajmy mu nauczyć się życia tak jak powinien. Jeżeli widzimy pisklaka, najlepszą opcją jest odłożenie go oczywiście do gniazda, tak żeby rodzice mogli się nim zająć. Także pamiętajmy, że ta przyroda jest obok nas. Wiemy, że dużo osób chce pomagać, ale właśnie najlepszą formą pomocy w tych przypadkach akurat jest zostawienie tych ptaków tam, gdzie żyją, tak żeby mogły dożyć do dorosłości, przynajmniej mieć szansę oczywiście na to pod opieką dorosłych. I pamiętajmy, że nie musimy pomagać każdemu po prostu stworzeniu, które widzimy, bo no, bardzo często tej pomocy nie potrzebują, a zabierając tego ptaka możemy mu zwyczajnie jeszcze bardziej zaszkodzić.
1: Do adopcji polecają się Majka. Majka to mała, czarna, podpalana, dość charakterna suczka. Majcia jest nieco lękliwa, szczególnie w obecności osób, których nie zna. Boi się szybkich gestów i głośnych dźwięków. Na szczęście łatwo zaskarbić sobie jej sympatię poprzez spokojne zachowanie, ściszenie głosu i oczywiście smaczki. Kiedy już zaufa, pokazuje jaka jest. A jest uroczą, aktywną wiercipiętką, która kocha spacery i towarzystwo. Potrafi sama wpakować się na kolana i rozdawać tony całusków. W stosunku do innych psów wydaje się być łagodna. Jednak, jeżeli ktoś ma psa, to jak zawsze zapraszamy do zabrania go na spacer zapoznawczy z Majeczką. Majka czeka na odpowiednich ludzi, którzy pokochają ją i zabiorą ze schroniska, żeby dać dom już na zawsze. Kto chciałby poznać naszą małą załuzę? Majka zarejestrowana jest pod numerem 13349/71/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Walia. Biało-szara walia to młoda koteczka o drobnej budowie. Nasi lekarze ocenili, że walijka ma nieco ponad rok. Nic więc dziwnego, że kocha zabawę i jedzonko. To delikatna kicia, która potrzebuje trochę czasu, aby przyzwyczaić się do nowych warunków i ludzi i kotów. Ale kiedy pierwszy stresik minie, zmienia się w uroczą na kolankową miziulkę i ciekawską eksploratorkę. W naszej kociarni fajnie dogadała się z kolegą Heliosem, z którym ucina sobie wspólne drzemki. Walia do pełni szczęścia potrzebuje teraz ludzi, którzy dadzą jej miejsce obok, poświęcą jej swój czas, otoczą opieką i ogromem miłości. Walia zarejestrowana jest pod numerem 48/19/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej

0: atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina

0: Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty Pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas, jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie, i mają sporo cienia, także mają co robić, mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
0: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklo soli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno, ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser, my to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie, oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu, także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza. Robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklosoli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla, jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca, do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową, ona jest trochę z harisą, harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna, daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby na jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem, kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
0: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
3: Świeżutki, bo już w okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś nie gdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób. Kwiat z czarnego bzu. Zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
4: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj?

Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają

0: w ofercie?
1: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owocu tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu u nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest trzema rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane, to są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy, mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też, jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o odcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić i nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
2: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
0: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
0: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka, wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską, z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko, oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
3: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad.
0: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
2: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
4: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bielaniak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki, z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie. I napijcie się.
2: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
5: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
3: A co przygotowałyście w takim razie?
6: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
3: I wszystko widzę, że ubywa, ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
5: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie, także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
2: Kolejne edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny Kongres Kobiet. To już piąta edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
0: Kongresy Kobiet

0: inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
1: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
0: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietą, pani Iwona Daroszewska oraz trzy rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych Państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ebenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Włocławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
2: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy Państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie,

0: Uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
2: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zacięczna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku, jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych. Taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo. Mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
3: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego. Mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
4: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
3: Wspieramy Julkę Michalską. Dziewczynkę, która jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo koło gospodyń wiejskich w Zgłowiączce

0: postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem Haftu Kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z Haftem Kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
1: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
2: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
1: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
3: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Wrocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
4: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności. Kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe. Cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
3: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
4: Druga część to była gala w Browarze B, wielki tort. Przybyło ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno i po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
3: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
5: Dzisiaj czas na podsumowanie, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bowiem to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo.

0: tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
1: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny trzeciego wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
0: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Rzeczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
2: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
3: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości, uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda, taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
1: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
3: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
2: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wrocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wrocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
4: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Wrocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzemy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja, dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program, opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Wrocławka. Głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko.

0: wszystko razem.
1: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Wrocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
0: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak, cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
1: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy

0: Ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, spotykamy się tuż po dwóch bardzo ważnych dla pana wydarzeniach. Pierwsze to sesja i absolutorium, a drugi dni Włocławka. I zacznijmy od sesji, absolutorium. Było burzliwie, długo trwała. No nie wiem, czy to dyskusja, ale może ocena pana pracy ze strony zarówno radnych opozycji, jak i koalicji. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę najbardziej pana zabolało z tych głosów, które usłyszał pan na sesji?
1: Chyba taka nie do końca konstruktywna krytyka, tylko na zasadzie takiej, że no, głupio nam jest zagłosować za, to coś wymyślimy. Bo jeżeli słyszę zarzut, że oszczędzamy w przetargach i to jest źle, no to no, ciężko to przyjąć jako konstruktywną krytykę. No ale no, powiedzmy, że staram się to zrozumieć. Wiadomo, że na tej prawej stronie sceny politycznej trwa walka o duszę i niestety ona się sprowadza bardziej do tego, kto jest bardziej populistyczny niż kto jest bardziej merytoryczny i to chyba był tego obraz. I nie ukrywam, jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że mogę oczekiwać czegoś więcej po prostu.
0: Prawem opozycji jest krytyka,
1: Bez dwóch zdań, absolutnie. Ja nikomu nie odbieram tej krytyki, tylko tak jak powiedziałem, jeżeli zarzutem jest, że nie wiem, że sadzimy w mieście drzewa i to jest zarzut, albo że za mocno oszczędzamy i to źle, że przy postępowaniach przetargowych mamy oszczędności, bo lepiej by było, jakbyśmy wydawali więcej pieniędzy. Albo słyszę, że niczego nie robimy dla młodych w momencie, kiedy właśnie ogłoszony jest przetarg na rozbudowę skateparku, na budowę skill parku na Zawiślu, czyli takiego toru do jazdy na rowerach górskich. W momencie, kiedy rozbudowujemy tak naprawdę, czy budujemy infrastrukturę sportową przy zespole szkół numer 8 na Zawiślu, w momencie, kiedy kupiliśmy bursę i kupiliśmy hostel, ale tworzymy tam bursę i budujemy szkołę mistrzostwa sportowego, no to ciężko powiedzieć, że to jest krytyka.

0: to jest raczej szukanie po prostu za wszelką cenę dziury w całym, tak, żeby wyjść na mównicę i powiedzieć, że no, usprawiedliwić się, bo ja jestem o tym przekonany, bo już na chłodno w samorządzie pracuję naprawdę od wielu, wielu lat. To wskaźniki te budżetowe, chociażby wskaźnik zadłużenia, który został obniżony w stosunku do zeszłego roku, czyli dobrze, ten wartość inwestycji, która jest albo rekordowa, albo bliska rekordu. Gdyby tak merytorycznie podejść do tego sprawozdania z wykonania budżetu, to ciężko zagłosować przeciwko, jakkolwiek inaczej. Natomiast, natomiast no tutaj krytyka krytyką, ale no, trzeba było zagłosować dla zasady i to głosowanie dla zasady trzeba było jakoś
1: usprawiedliwić.
0: Usprawiedliwić się jest dobre słowo.
1: Rozumiem, że oczekiwał pan bardziej merytorycznej krytyki, wskazówek, żeby się pochylić nad tym, zastanowić, może coś zmienić, a nie po prostu krytyki dla krytyki.
0: No, dokładnie.
1: To
0: no,
1: najbardziej bolało i to było najbardziej zaskakujące.
0: Ponad 44 miliony złotych pozyskanych środków na transport zbiorowy. Największa w historii 75 lat istnienia MPK dostawa autobusów do floty transportu zbiorowego i szef klubu opozycyjnego wychodzi na mównicę i mówi, że nie realizujemy inwestycji w zakresie transportu zbiorowego. No słabe, po prostu słabe.
1: No to przejdźmy do milszych rzeczy, a tym milszymi rzeczami są na pewno wspólne spotkania z mieszkańcami. Taka okazja była w miniony weekend Dni Włocławka, które już trwają od ponad tygodnia. Tym razem nie deszcz, ale upały trochę przeszkodziły w tej dobrej zabawie, jednak w ciągu dnia nie było takiego ruchu jak zwykle, ale proszę o podsumowania, panie prezydencie.
0: To prawda, pogoda, no, ciężko powiedzieć, że sprzyjała, czy nie sprzyjała. No, było bardzo gorąco, tak mówię, że gdyby było 10 stopni mniej, to byśmy mówili, że jest upał. Natomiast i służby miejskie w postaci różnego rodzaju zraszaczy i wodociągi nasze, które dostarczały kranówkę i podczas koncertu też rozdawaliśmy wodę w butelkach dla osób, które były pod sceną. No tutaj naprawdę staraliśmy się o to, żeby ta uciążliwość tych no niebywale wysokich temperatur była jak najniższa, ale mimo tak wysokich temperatur no, mieszkańcy dopisali po raz kolejny i uczestniczyli tak naprawdę od tych pierwszych koncertów, zresztą świetnych, Paktofonika z orkiestrą, która wystąpiła, no, przyciągnęła oczywiście bardzo dużą rzeszę ludzi, nawet spoza Włocławka. Ja sam zaprosiłem za scenę chłopca, który znał mimo tak na oko 12-13 lat, to był 12-13-latkiem, już mówiąc tak po polsku, to znał chyba wszystkie słowa piosenek i ja go obserwowałem, będąc, że tak powiem, po tej stronie z ludźmi, patrząc na to, co się na scenie dzieje. I obserwowałem tego młodego człowieka, zaprosiłem go później za scenę po to, żeby mógł sobie zrobić zdjęcie. I okazało się, że z tatą przyjechał z Bydgoszczy, więc też pytaliśmy ludzie ze Szczecina, z Wrocławia, więc fajnie, bardzo się cieszę, że ten zestaw gwiazd, które proponujemy, a przypomnę, oprócz Paktofoniki był też Fukaj, byli też bracia Kacperczyk, którzy też świetny koncert dali i przyciągnęli bardzo dużo
1: Nie
0: tylko młodych ludzi, dokładnie, ale w dużej części. Następnego dnia Pull the Wire, który jest, myślę, że wschodzącą gwiazdą polskiej sceny muzyki rockowej, bo to połączenie szant na rockowo. Ale później oczywiście Myslowic, który zagrał świetny koncert, no i T-Love z Muńkiem, który no też zagrzał publiczność i chyba 16 czy 17 utworów zagrał. No to wszystko spowodowało, że ludzie naprawdę świetnie się bawili i wiele takich pozytywnych słów też Będąc

0: z mieszkańcami na publiczności usłyszałem i bardzo mnie to cieszy. Bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, o to, żebyśmy poczuli tą naszą wspólnotę, poczuli się, że jesteśmy razem w naszym wspólnym domu. I ten dom to Włocławek i dobrze nam w nim po prostu jest.
1: Co panu największą frajdę sprawia właśnie przy okazji takiego wydarzenia w mieście jak Święto Miasta? To spotkanie na backstage'u, czy to właśnie bycie z mieszkańcami w tłumie i czucie tego miasta?
0: Ja zawsze jestem z mieszkańcami w tłumie i to mi sprawia największą satysfakcję. Też rozmowa z mieszkańcami, to, że widzę, że podoba się to, co robimy, ale też chętnie słucham podpowiedzi, również dotyczących tych, kto ma wystąpić na kolejnych tego typu imprezach, a tych imprez w naszym mieście jest coraz więcej i no, to dobrze, bo widzę też, że coraz chętniej mieszkańcy biorą w nich udział. Za chwilę mamy Festiwal Wisły, później finał letnich brzmień, po drodze jeszcze Freshland, a we wrześniu United Session, czyli w nowej odsłonie fantastyczna impreza taneczna, która od 5 lat świetnie funkcjonuje w naszym mieście. Zresztą dyrektorem artystycznym jest Michał Kaczorowski Kaczoreks, więc no, wiemy, co ten chłopak potrafi. No i Festiwal Fajansu, który mam nadzieję, że w tym roku, znaczy wszystko na to wskazuje, że w tym roku wejdzie na jeszcze wyższy poziom organizacyjny, a to oznacza, że prawdopodobnie wyjdziemy już z muru w Centrum Kultury Browar B, przeniesiemy się w plener i przez ten fakt będzie też sporo nowych, ciekawych atrakcji. Po drodze jeszcze fiesta balonowa w lipcu, więc no, cały czas coś ciekawego dla mieszkańców Włocławka będzie.
1: Dużo takich pozytywnej energii odbierał pan w czasie tych spotkań z mieszkańcami, a czy pojawiały się też trudne pytania?
0: Nie, absolutnie.
1: To nie była dobra okazja.
0: Nie, może...
1: No, bo atmosfera nie sprzyja.
0: Atmosfera nie sprzyjała, no też zdecydowanie łatwiej jest gdzieś, że tak powiem, z klawiatury
1: anonimowo
0: się uzewnętrzniać niż face to face. Aczkolwiek no, bywają też takie sytuacje, jak chociażby ostatnio podczas sesji Rady Miasta, kiedy mieszkaniec zabrał głos zupełnie nie w temacie, tak jakbyśmy rozmawiali o strategii rozwoju miasta, którą radni uchwalili w 2022 roku, czyli 4 lata temu. Ale to już inna historia. Do czego zmierzam? Do tego, że no wręcz oburzającym była sytuacja, kiedy to właśnie ten młody człowiek wyzywał na pojedynek na pięści radnego, który śmiał wypowiedzieć swoje zdanie czy na temat tego, co prezentował ten młody człowiek. No, już pomijam fakt, że Krzysztof Grządziel jest no, w wieku takim no, już senioralnym, no, trzeba to jasno powiedzieć, i zachowanie takie gimnazjalne, że jak ci się nie podoba, to chodź, wyjdziemy i zobaczymy, kto jest silniejszy, no to jest raczej żenujące.
1: Na całe szczęście to są pojedyncze przypadki, które tak się jest. Zdarzają. Panie prezydencie, na koniec nie mogę nie zapytać, bo mija ten dzień, kiedy Zielone Tereny Śródmieścia po raz kolejny powinny być, przesunął się termin zakończenia inwestycji 30 czerwca. No nic na to nie wskazuje.
0: Ale wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia prac odbiorowych, więc powołałem komisję i w taki sposób bardzo skrupulatny będziemy oceniać, czy to, co zamówiliśmy, faktycznie jest zrealizowane. Widać, bo to no, ciężko to ukryć, że prace cały czas trwają. Mamy kilka dni na to, żeby przystąpić do tych odbiorów, no więc no, tak to w tym momencie wygląda. Tak jak powiedziałem, wykonawca wysłał do nas zgłoszenie do gotowości do...
1: Odważnie.

0: Odważnie, no więc będziemy to oceniać.
1: Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie i mają sporo cienia, także mają co robić. Mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
0: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklo soli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno, ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser, my to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie. Oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu. Także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza. Robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklosoli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla, jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca, do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową, ona jest trochę z harisą, harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna, daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby jako danie obiadowe.

0: tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem, kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
1: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura Borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
2: Świeżutki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś nie gdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
3: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
2: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owocu tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest 3 rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka w wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane, to są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy, mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o tkcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
4: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
4: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka. Wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską. Z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko, oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
3: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad.
4: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
1: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
5: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały biojadnak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki, z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
1: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
6: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że

0: chyba pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
1: A co przygotowałyście w takim razie?
2: Ojej, był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
1: I wszystko widzę, że ubywa, ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
0: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie, także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
3: Kolejna edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny kongres kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
4: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
3: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Postawmy na Nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
4: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietom, pani Iwona Daroszewska oraz 3 rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych Państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
3: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ewenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Wosławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
5: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
3: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
6: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zacięczna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej. Dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych. Taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo. Mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
3: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
7: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no, inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego. Mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
1: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
7: Wspieramy Julkę Michalską. Dziewczynkę, która jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo koło gospodyń wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z haftem kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
8: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
9: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
8: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
3: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Włocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
10: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze 10-lecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności. Kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe. Cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
3: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
10: Druga część to była gala browarze B, wielki tort. Było ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część,

0: To jest część kulturalna. Byliśmy w teatrze muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno i po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
1: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
2: Dzisiaj czas na podsumowanie, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bowiem to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizowane. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
3: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
2: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Oczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
4: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu III wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda. Taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
3: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
4: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet III wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godziny popołudniowych u nas na uczelni niż studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
1: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu III wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wrocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wrocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
5: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Wrocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzemy w głębiej trochę w te tematy, Okazuje się, że

0: Te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja, dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program, opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Włocławka. Głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
1: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Włocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
0: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak. Cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
1: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.

0: Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samica. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Dziewińska 17. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026, miejsce znalezienia Baruchowo, płeć samica, rok urodzenia około 2018, umaszczenie czarna, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026, miejsce znalezienia gmina Wocławek, plaża Jezioro Wikaryjskie, płeć samica, rok urodzenia maj 2026, umaszczenie beżowa z białym, wielkość szczeniak, cechy szczególne, białe skarpetki.
1: Dzień dobry Państwu, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o młodych ssakach, mianowicie wystosowaliśmy prośbę, żeby nie porywać leśnych dzieci. Dzisiaj poniekąd kontynuujemy ten temat, natomiast postanowiliśmy skupić się na ptakach, czyli pisklakach oraz podlotach. Może odpowiemy najpierw na pytanie, czym się różni pisklak od podlota, ponieważ pewnie część osób się zastanawia. Otóż pisklęta to są te nowo wyklute młode ptaszki. Jeśli chodzi o ptaki śpiewające, gniazdowniki, tak, czyli te, które wykluwają się w gniazdach,

potrzebują opieki rodziców, codziennego, nieustannego karmienia. To są właśnie te ptaki, które są młode, niedługo po wykluciu, jeszcze nie są opierzone, wymagają nieustannego właśnie karmienia, opieki. Póki znajdują się w gnieździe, jeszcze ich pióra się nie wykształciły, są nazywane pisklętami. Natomiast podloty to już tacy ptasi nastolatkowie. To są ptaki, które już wystarczająco urosły, są za duże, żeby pomieścić się w gnieździe, ale nie są jeszcze całkowicie dorosłe. Nadal w jakimś stopniu są jeszcze zależne od opieki rodziców, natomiast wyfruwają z gniazda, rozbiegają się po okolicy, a rodzice przez jakiś jeszcze czas po prostu pełnią nad nimi opiekę, uczą ich po prostu życia. Bardzo często dostajemy informacje właśnie w tym okresie roku o znajdowanych ptakach, które nie potrafią latać. No i w większości przypadków okazuje się, że właśnie mamy do czynienia z podlotami. Podloty od dorosłych ptaków różnią się tym, że ich pióra są zwyczajnie krótsze, nie mają jeszcze tyle siły, żeby lecieć, natomiast w ciągu kilku dni one tę zdolność lotu powinny nabyć. Ich pióra dorosną do odpowiedniej wielkości i długości i no już będą praktycznie nie do rozróżnienia od osobników dorosłych, będą już potrafiły zająć się sobą. Apelujemy, żeby nie zabierać oczywiście ani piskląt, ani podlotów, jeżeli nie ma ku temu odpowiednich przesłanek. Jakie to są przesłanki? No takie, że na przykład maluchy są ranne, coś im się stało, tudzież rodzice nie żyją, widzimy ich martwych niedaleko gniazda. W innych przypadkach no, nie jest wskazane zabieranie takich ptaszków. Natomiast tutaj troszeczkę jest łatwiejsza sprawa niż ze ssakami, ponieważ no, ptaki nie rozróżniają tak dobrze zapachów, więc to, że weźmiemy pisklaka, podniesiemy go z ziemi, sprawdzimy, no nie pobijał się, nie krwawi, nic mu się nie stało. Włożymy go z powrotem do gniazda, to będzie dla niego najlepsza opcja, ponieważ rodzice dalej będą się nim opiekować, dopóki nie będzie gotowy do opuszczenia tego swojego tymczasowego domu. Natomiast ptaki, po tym jak człowiek odłoży pisklę do gniazda, pamiętajmy, nie odrzucą go, będą po prostu się nim dalej opiekować. Jeśli chodzi o podloty, no dostajemy zgłoszenia właśnie o ptakach, które nie są zdolne do lotu. One raczej podskakują, machają skrzydełkami, mogą podlatywać po parę metrów, natomiast najczęściej po prostu drepczą sobie w trawie czy pomiędzy krzewami. Podlatują oczywiście, potrafią wspiąć się na drzewo, potrafią wspiąć się na wyższe krzewy, tak żeby uniknąć drapieżników. No i cały czas polegają jeszcze, tak jak wspomniałam, na opiece rodziców, natomiast jest to opieka, no, już nie tak silna, nazwijmy to. Po prostu rodzice od czasu do czasu dokarmiają takie ptaki, natomiast zachęcają ich do prób poszukiwania pokarmu na własną rękę, pokazują jak to zrobić. No i jeśli zauważą niebezpieczeństwo, no to starają się bronić takiego malucha właśnie przed tym niebezpieczeństwem. I tutaj może takie ostrzeżenie, bardzo troskliwymi i no dosyć niebezpiecznymi dla nas ludzi osobami są ptaki krukowate, które no mają silne dzioby, mają silne szpony. Próbują, jeżeli oczywiście nie jest to duża grupa ludzi, jeżeli podejdzie do pisklaka jeden człowiek, przepraszam, do podlota jeden człowiek, to takie dorosłe ptaki
No po prostu będą starały się młodego bronić. Może się zdarzyć, że

0: będą na nas krzyczeć, może się zdarzyć, że będą nas próbowały nawet zaatakować. I to bez różnicy, czy będzie to kawka, czy będzie to duża wrona, czy powiedzmy sójka, tak? Są to ptaki, które bardzo silnie starają się bronić swojego potomstwa. No, a że są dosyć sporych rozmiarów, no to no, mogą zrobić krzywdę. Takie dosyć niebezpieczne ptaki to też dorosłe mewy, które po prostu informują okoliczne no, sąsiadki, nazwijmy to. I potrafią nawet w kilkanaście ptaków rzucić się na człowieka, który no, myśli, że takiemu maluchowi pomaga. Jeżeli chodzi o podloty, najlepiej je zostawić w spokoju. Wiemy, że dużo osób martwi się, co może stać się z tymi maluchami, szczególnie w okolicy, gdzie jest dużo psów, gdzie jest dużo kotów. Natomiast pamiętajmy, że zabranie takiego pisklaka z miejsca jego bytowania, no to nie jest dla niego nic dobrego. Najlepiej mu to wyjdzie na dobre, jeżeli po prostu zostanie w miejscu, gdzie się wykluł, gdzie dorastał, no i gdzie są rodzice, którzy nauczą go, jak funkcjonuje świat. Wspominałam, że podloty występują u gniazdowników, czyli tych ptaków, które budują gniazda. Natomiast są dwa gatunki, u których ta faza podlota nie występuje. I to są jeżyki, czyli te czarne, szybujące, gwiżdżące ptaszki pomiędzy blokami, które jeszcze nadal potrafią się kręcić. U nich maluch po osiągnięciu odpowiedniego wieku, odpowiedniej siły w skrzydłach tak naprawdę, po prostu wylatują z gniazda, zaczynają szybować i od tego czasu już do przyszłego roku przynajmniej nie osiądą na ziemi, czy po prostu nie wylądują. A drugim takim ptakiem, u którego ta faza podlota nie występuje, to są jaskółki. I to chodzi o w zasadzie wszystkie gatunki jaskółek. Natomiast jeżeli chodzi o zagniazdowniki, czyli obecne u nas w mieście bażanty na przykład, ale no, jeżeli ktoś hoduje swoje kurki, czy przepiórki, czy inne tego rodzaju ptaki, to wszystko są zagniazdowniki, które od wyklucia biegają za matką. Oczywiście ona ich broni, natomiast tutaj no, tak jakby nie ma tej fazy właśnie podlota, po prostu matka opiekuje się maluchami, a potem tę rolę przejmuje. Jeżeli są to oczywiście ptaki hodowane człowiek, natomiast te na wolności po podrośnięciu, no po prostu już zaczynają żyć samodzielnie. Także bardzo prosimy, jeżeli zauważą Państwo młodego ptaka, wszystko jedno, czy to będzie mała sikorka, czy to będzie młody gołąb, czy to będzie młoda sroka. Jeżeli te piórka są jeszcze nie do końca odpowiednio długie, jeżeli widzimy, że tutaj przy dziobie jeszcze ptaszek ma żółte znamiona, ten dziób dosyć mocno się odznacza, jest to podlot, należy zostawić go w spokoju. Jeśli nic mu nie jest, to po prostu dajmy mu dorosnąć tam, gdzie powinien, dajmy mu nauczyć się życia tak jak powinien. Jeżeli widzimy pisklaka, najlepszą opcją jest odłożenie go oczywiście do gniazda, tak żeby rodzice mogli się nim zająć. Także pamiętajmy, że ta przyroda jest obok nas. Wiemy, że dużo osób chce pomagać, ale właśnie najlepszą formą pomocy w tych przypadkach akurat jest zostawienie tych ptaków tam, gdzie żyją, tak żeby mogły dożyć do dorosłości, przynajmniej mieć szansę oczywiście na to pod opieką dorosłych. I pamiętajmy, że nie musimy pomagać każdemu po prostu stworzeniu, które widzimy, bo no, bardzo często tej pomocy nie potrzebują, a zabierając tego ptaka możemy mu zwyczajnie jeszcze bardziej zaszkodzić.
1: Do adopcji polecają się Majka. Majka to mała, czarna, podpalana, dość charakterna suczka. Majcia jest nieco lękliwa, szczególnie w obecności osób, których nie zna. Boi się szybkich gestów i głośnych dźwięków. Na szczęście łatwo zaskarbić sobie jej sympatię poprzez spokojne zachowanie, ściszenie głosu

I oczywiście smaczki. Kiedy już zaufa, pokazuje, jaka jest. A jest uroczą, aktywną wiercipiętką, która kocha spacery i towarzystwo. Potrafi sama wpakować się na kolana i rozdawać tony całusków. W stosunku do innych psów wydaje się być łagodna. Jednak, jeżeli ktoś ma psa, to jak zawsze zapraszamy do zabrania go na spacer zapoznawczy z Majeczką. Majka czeka na odpowiednich ludzi, którzy pokochają ją i zabiorą ze schroniska, żeby dać dom już na zawsze. Kto chciałby poznać naszą małą załuzę? Majka zarejestrowana jest pod numerem 13 349/71/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Walia. Biało-szara walia to młoda koteczka o drobnej budowie. Nasi lekarze ocenili, że walijka ma nieco ponad rok. Nic więc dziwnego, że kocha zabawę i jedzonko. To delikatna kicia, która potrzebuje trochę czasu, aby przyzwyczaić się do nowych warunków i ludzi i kotów. Ale kiedy pierwszy stresik minie, zmienia się w uroczą na kolankową miziulkę i ciekawską eksploratorkę. W naszej kociarni fajnie dogadała się z kolegą Heliosem, z którym ucina sobie wspólne drzemki. Walia do pełni szczęścia potrzebuje teraz ludzi, którzy dadzą jej miejsce obok, poświęcą jej swój czas, otoczą opieką i ogromem miłości. Walia zarejestrowana jest pod numerem 48/19/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach 24-dniowy

W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nad Wiślańskim.

0: takim rezerwacie i mają sporo cienia, także mają co robić. Mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
1: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mam żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów

0: Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklo soli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno. Ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser. My to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie. Oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu. Także zdecydowanie polecamy. Jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A no, jeszcze jedna rzecz najważniejsza, robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklo soli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no, nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla. Jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna. Daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem. Kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
1: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura Borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
2: Świeżutki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś nie gdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
3: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
2: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owocu tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu u nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest trzema rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane, to są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy. Mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o tkcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje.

0: A do tego, no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się to tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
2: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
2: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka, wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską, z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko, oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
3: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad dzisiaj.
2: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
1: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
4: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bioradniak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki, z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
1: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
5: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
3: A co przygotowałyście w takim razie?
6: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
3: I wszystko widzę, że ubywa, ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
5: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie, także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
1: Kolejne edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny Kongres Kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
7: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
1: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na Nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
7: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik.

0: Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani doktor Małgorzata Tracz, Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietą, pani Iwona Daroszewska oraz trzy rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ewenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Włocławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
2: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy Państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
3: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zaciężna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc

0: Jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej. Dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych, taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo, mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
2: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego. Mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
3: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
2: Wspieramy Julkę Michalską. Dziewczynkę, która uczy, jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo Koło Gospodyń Wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z haftem kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
4: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
5: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
4: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
1: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Wrocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
6: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez. Dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. Też bądź

0: Proszę, był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności. Kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi. Taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe. Cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
1: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
0: Druga część to była gala w Browarze B, wielki tort. Przybyło ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno i po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
1: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
2: Dzisiaj czas na podsumowanie, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bowiem to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
3: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
2: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Rzeczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
4: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy
3: podgrzewające atmosferę sympatii.

0: wzajemnej życzliwości uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii, tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda. Taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
1: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
0: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
1: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
2: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Wocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzymy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja i dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Wocławka. Głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
1: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Wocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
2: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak, cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
1: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz

0: Możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, panie
1: Dzień
0: prezydencie.
1: Dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie prezydencie, spotykamy się tuż po dwóch bardzo ważnych dla pana wydarzeniach. Pierwsze to sesja i absolutorium, a drugi dni Włocławka. I zacznijmy od sesji, absolutorium. Było burzliwie, długo trwała. No nie wiem, czy to dyskusja, ale może ocena pana pracy ze strony zarówno radnych opozycji, jak i koalicji. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę najbardziej pana zabolało z tych głosów, które usłyszał pan na sesji?
1: Chyba taka nie do końca konstruktywna krytyka, tylko na zasadzie takiej, że no, głupio nam jest zagłosować za, to coś wymyślimy. Bo jeżeli słyszę zarzut, że oszczędzamy w przetargach i to jest źle, no to no, ciężko to przyjąć jako konstruktywną krytykę. No ale no, powiedzmy, że staram się to zrozumieć. Wiadomo, że na tej prawej stronie sceny politycznej trwa walka o duszę i niestety ona się sprowadza bardziej do tego, kto jest bardziej populistyczny niż kto jest bardziej merytoryczny i to chyba był tego obraz. I nie ukrywam, jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że mogę oczekiwać czegoś więcej po prostu.
0: Prawem opozycji jest krytyka, ta
1: A,
0: krytyka...
1: Bez dwóch zdań, absolutnie. Ja nikomu nie odbieram tej krytyki, tylko tak jak powiedziałem, jeżeli zarzutem jest, że nie wiem, że sadzimy w mieście drzewa, to jest zarzut, albo że za mało, no tak jak powiedziałem, że za mocno oszczędzamy i to źle, że przy postępowaniach przetargowych mamy oszczędności, bo lepiej by było, jakbyśmy wydawali więcej pieniędzy. Albo słyszę, że no, niczego nie robimy dla młodych w momencie, kiedy właśnie ogłoszony jest przetarg na rozbudowę skateparku, na budowę skill parku na Zawiślu, czyli takiego toru do jazdy na rowerach górskich. W momencie, kiedy rozbudowujemy tak naprawdę, czy budujemy infrastrukturę sportową przy zespole szkół numer 8 na Zawiślu, w momencie, kiedy kupiliśmy bursę i kupiliśmy hostel, ale tworzymy tam bursę i budujemy szkołę mistrzostwa sportowego, no to no ciężko powiedzieć, że to jest krytyka, to jest raczej szukanie po prostu za wszelką cenę dziury w całym, tak żeby wyjść na mównicę i powiedzieć, że no, usprawiedliwić się, bo ja jestem o tym przekonany, bo już na chłodno w samorządzie pracuję naprawdę od wielu, wielu lat. To wskaźniki te budżetowe, chociażby wskaźnik zadłużenia, który został obniżony w stosunku do zeszłego roku, czyli dobrze, ten wartość inwestycji, która jest albo rekordowa, albo bliska rekordu. Gdyby tak merytorycznie podejść do tego sprawozdania z wykonania budżetu, to ciężko zagłosować przeciwko, jakkolwiek inaczej. Natomiast, natomiast no tutaj krytyka krytyką, ale no trzeba było zagłosować dla zasady i to głosowanie dla zasady trzeba było jakoś usprawiedliwić. Usprawiedliwić się jest dobre słowo.
0: Rozumiem, że oczekiwał pan bardziej merytorycznej krytyki, wskazówek, żeby się pochylić nad tym, zastanowić, może coś zmienić, a nie po prostu krytyki dla krytyki.
1: No, dokładnie.
0: To
1: no,
0: najbardziej bolało i to było najbardziej zaskakujące.
1: Ponad 44 miliony złotych pozyskanych środków na transport zbiorowy. Największa w historii 75 lat istnienia MPK dostawa autobusów do floty transportu zbiorowego i szef klubu opozycyjnego wychodzi na mównicę i mówi, że nie realizujemy inwestycji w zakresie transportu zbiorowego.

0: No słabe, po prostu słabe.
1: No to przejdźmy do milszych rzeczy, a tym milszymi rzeczami są na pewno wspólne spotkania z mieszkańcami. Taka okazja była w miniony weekend Dni Włocławka, które już trwają od ponad tygodnia. Tym razem nie deszcz, ale upały trochę przeszkodziły w tej dobrej zabawie, jednak w ciągu dnia nie było takiego ruchu jak zwykle, ale proszę o podsumowania, panie prezydencie.
0: To prawda, pogoda, ciężko powiedzieć, że sprzyjała czy nie sprzyjała. No, było bardzo gorąco, tak mówię, że gdyby było 10 stopni mniej, to byśmy mówili, że jest upał. Natomiast i służby miejskie w postaci różnego rodzaju zraszaczy i wodociągi nasze, które dostarczały kranówkę i podczas koncertu też rozdawaliśmy wodę w butelkach dla osób, które były pod sceną. No tutaj naprawdę staraliśmy się o to, żeby ta uciążliwość tych niebywale wysokich temperatur była jak najniższa, ale mimo tak wysokich temperatur mieszkańcy dopisali po raz kolejny i uczestniczyli tak naprawdę od tych pierwszych koncertów, zresztą świetnych, Paktofonika z orkiestrą, która wystąpiła, przyciągnęła oczywiście bardzo dużą rzeszę ludzi, nawet spoza Włocławka. Ja sam zaprosiłem za scenę chłopca, który znowu, mimo tak na oko 12-13 lat, to był 12-13-latkiem, już mówiąc tak po polsku, to znał chyba wszystkie słowa piosenek i ja go obserwowałem, będąc, że tak powiem, po tej stronie z ludźmi, patrząc na to, co się na scenie dzieje. I obserwowałem tego młodego człowieka, zaprosiłem go później za scenę po to, żeby mógł sobie zrobić zdjęcie. I okazało się, że z tatą przyjechał z Bydgoszczy, więc też pytaliśmy ludzie ze Szczecina, z Wrocławia, więc fajnie, bardzo się cieszę, że ten zestaw gwiazd, które proponujemy, a przypomnę, oprócz Paktofoniki był też Fukaj, byli też bracia Kacperczyk, którzy też świetny koncert dali i przyciągnęli bardzo dużo
1: nie tylko młodych ludzi.
0: Nie tylko młodych ludzi, dokładnie, ale w dużej części. Następnego dnia Pull the Wire, który jest, myślę, że wschodzącą gwiazdą polskiej sceny muzyki rockowej, bo to połączenie szant na rockowo. Ale później oczywiście Myslowic, który zagrał świetny koncert, no i T-Love z Muńkiem, który też zagrzał publiczność i chyba 16 czy 17 utworów zagrał. No to wszystko spowodowało, że ludzie naprawdę świetnie się bawili i wiele takich pozytywnych słów też, będąc z mieszkańcami na publiczności, usłyszałem i bardzo mnie to cieszy. Bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, o to, żebyśmy poczuli tą naszą wspólnotę, poczuli się, że jesteśmy razem w naszym wspólnym domu. I ten dom to Włocławek i dobrze nam w nim po prostu jest.
1: Co panu największą frajdę sprawia właśnie przy okazji takiego wydarzenia w mieście jak Święto Miasta? To spotkanie na backstage'u, czy to właśnie bycie z mieszkańcami w tłumie i czucie tego miasta?
0: Ja zawsze jestem z mieszkańcami w tłumie i to mi sprawia największą satysfakcję. Też rozmowa z mieszkańcami, to, że widzę, że podoba się to, co robimy, ale też chętnie słucham podpowiedzi, również dotyczących tych, kto ma wystąpić na kolejnych tego typu imprezach, a tych imprez w naszym mieście jest coraz więcej i to dobrze, bo widzę też, że coraz chętniej mieszkańcy biorą w nich udział. Za chwilę mamy Festiwal Wisły, później finał Letnich Brzmień, po drodze jeszcze Freshland, a we wrześniu United Session, czyli w nowej odsłonie fantastyczna impreza taneczna, która od 5 lat świetnie funkcjonuje w naszym mieście. Zresztą dyrektorem artystycznym jest Michał Kaczorowski-Kaczorek,

0: więc no, wiemy, co ten chłopak potrafi. No i Festiwal Fajansu, który mam nadzieję, że w tym roku, znaczy wszystko na to wskazuje, że w tym roku wejdzie na jeszcze wyższy poziom organizacyjny, a to oznacza, że prawdopodobnie wyjdziemy już z murów Centrum Kultury Browar B, przeniesiemy się w plener i przez ten fakt będzie też sporo nowych, ciekawych atrakcji. Po drodze jeszcze fiesta balonowa w lipcu, więc no, cały czas coś ciekawego dla mieszkańców Włocławka będzie.
1: Dużo takich pozytywnej energii odbierał pan w czasie tych spotkań z mieszkańcami, a czy pojawiały się też trudne pytania?
0: Nie,
1: To nie
0: absolutnie
1: była dobra
0: tutaj.
1: okazja.
0: Nie, może, no, bo
1: Atmosfera nie sprzyja.
0: atmosfera nie sprzyjała, no też zdecydowanie łatwiej jest gdzieś, że tak powiem, z
1: Anonimowo.
0: klawiatury anonimowo się uzewnętrzniać niż face to face. Aczkolwiek no, bywają też takie sytuacje, jak chociażby ostatnio podczas sesji Rady Miasta, kiedy mieszkaniec zabrał głos zupełnie nie w temacie, tak jakbyśmy rozmawiali o strategii rozwoju miasta, którą radni uchwalili w 2022 roku, czyli no, 4 lata temu. Ale to już inna historia. Do czego zmierzam? Do tego, że no wręcz oburzającym była sytuacja, kiedy to właśnie ten młody człowiek wyzywał na pojedynek na pięści radnego, który śmiał wypowiedzieć swoje zdanie czy na temat tego, co prezentował ten młody człowiek. No, już pomijam fakt, że Krzysztof Grządziel jest no, w wieku takim no, już senioralnym, no, trzeba to jasno powiedzieć, i zachowanie takie gimnazjalne, że jak ci się nie podoba, to chodź wyjdziemy i zobaczymy, kto jest silniejszy, no, to jest raczej
1: Na
0: żenujące.
1: całe szczęście to są pojedyncze przypadki, które
0: Tak
1: się
0: jest.
1: zdarzają. Panie prezydencie, na koniec nie mogę nie zapytać, bo mija ten dzień, kiedy zielone tereny Śródmieścia po raz kolejny powinny być. Przesunął się termin zakończenia inwestycji 30 czerwca. No nic na to nie wskazuje.
0: Ale wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia prac odbiorowych, więc my powołamy komisję i w taki sposób bardzo skrupulatny będziemy oceniać, czy to, co zamówiliśmy, faktycznie jest zrealizowane. Widać, bo to no, ciężko to ukryć, że prace cały czas trwają. Mamy kilka dni na to, żeby przystąpić do tych odbiorów, no więc no, tak to w tym momencie wygląda. Tak jak powiedziałem, wykonawca wysłał do nas zgłoszenie do gotowości,
1: Odważnie.
0: odważnie, no więc będziemy to oceniać.
1: Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.

0: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Mimo upalnej pogody mieszkańcy Wrocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci

0: chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas, jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie, i mają sporo cienia, także mają co robić, mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
0: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklo soli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno, ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser, my to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie, oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu, także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza, robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklo soli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla, jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna. Daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem. Kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
0: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
3: Świeżutki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś niegdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu, serdecznie zapraszamy, świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt, nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
4: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
3: Tradycyjnie.

tradycyjnie nasz domowy dżem z Borówki. 90% owoców tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest 3 rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka w wersji takiej pikantniejszej.

0: naturalnie mętne. Mamy i ocet jabłkowy, mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu, też jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o tchcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić i nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
2: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
2: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka, wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską, z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
3: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad.
2: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
1: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
4: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bieladniak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki, z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie. I napijcie się.
1: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
5: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
3: A co przygotowałyście w takim razie?
6: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
3: I wszystko widzę, że ubywa, ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
5: Dokładnie tak, aż sama jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie, także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
1: Kolejne edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny kongres kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
7: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować

0: paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
1: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na Nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
0: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani doktor Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietą, pani Iwona Daroszewska oraz trzy rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ewenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Włocławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
2: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki.

0: Rączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały ważelnie soli.
1: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zacięczna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej. Dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych, taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo, mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
0: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
2: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego. Mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
3: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
2: Wspieramy Julkę Michalską. Dziewczynkę, która uczy, jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo Koło Gospodyń Wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z haftem kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
4: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
5: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
4: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie

0: gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
1: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Wrocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
2: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina, na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności, kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe, cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
1: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
2: Druga część to była gala w Browarze B. Wielki tort, było ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno. I po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
1: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
3: Dzisiaj czas na podsumowania, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bowiem to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
4: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
3: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. rzeczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą

0: się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
2: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości, uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób, myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda, taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami, przepiękna atmosfera.
3: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
2: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godziny popołudniowych u nas na uczelni studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
1: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wrocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wrocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
4: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Wrocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzymy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja i dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Wrocławka, głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
1: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Wrocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
4: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak, cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
1: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach,

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samica. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 czerwca 2026. Miejsce znalezienia ulica Dziewińska 17. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026, miejsce znalezienia Baruchowo, płeć samica, rok urodzenia około 2018, umaszczenie czarna, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwca 2026, miejsce znalezienia gmina Wocławek, plaża Jezioro Wikaryjskie, płeć samica, rok urodzenia maj 2026, umaszczenie beżowa z białym, wielkość szczeniak, cechy szczególne, białe skarpetki.
1: Dzień dobry Państwu, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o młodych ssakach, mianowicie wystosowaliśmy prośbę, żeby nie porywać leśnych dzieci. Dzisiaj poniekąd kontynuujemy ten temat, natomiast postanowiliśmy skupić się na ptakach, czyli pisklakach oraz podlotach. Może odpowiemy najpierw na pytanie, czym się różni pisklak od podlota, ponieważ pewnie część osób się zastanawia. Otóż pisklęta to są te nowo wyklute młode ptaszki. Jeśli chodzi o ptaki śpiewające, gniazdowniki, tak, czyli te, które wykluwają się w gniazdach, potrzebują opieki rodziców, codziennego, nieustannego karmienia. To są właśnie te ptaki, które są młode, niedługo po wykluciu, jeszcze nie są opierzone, wymagają nieustannego właśnie karmienia, opieki. Póki znajdują się w gnieździe, jeszcze ich pióra się nie wykształciły, są nazywane pisklętami. Natomiast podloty to już tacy ptasi nastolatkowie. To są ptaki, które już wystarczająco urosły, są za duże, żeby pomieścić się w gnieździe, ale nie są jeszcze całkowicie dorosłe. Nadal w jakimś stopniu są jeszcze zależne od opieki rodziców, natomiast wyfruwają z gniazda, rozbiegają się po okolicy, a rodzice przez jakiś jeszcze czas po prostu pełnią nad nimi opiekę, uczą ich po prostu życia. Bardzo często dostajemy informacje właśnie w tym okresie roku o znajdowanych ptakach, które nie potrafią latać. No i w większości przypadków okazuje się, że właśnie mamy do czynienia z podlotami. Podloty od dorosłych ptaków różnią się tym, że ich pióra są zwyczajnie krótsze, nie mają jeszcze tyle siły, żeby lecieć, natomiast w ciągu kilku dni one tę zdolność lotu powinny nabyć. Ich pióra dorosną do odpowiedniej wielkości i długości i no już będą praktycznie nie do rozróżnienia od osobników dorosłych, będą już potrafiły zająć się sobą. Apelujemy, żeby nie zabierać

oczywiście ani piskląt, ani podlotów, jeżeli nie ma ku temu odpowiednich przesłanek. Jakie to są przesłanki? No takie, że na przykład maluchy są ranne, coś im się stało, tudzież rodzice nie żyją, widzimy ich martwych niedaleko gniazda. W innych przypadkach no, nie jest wskazane zabieranie takich ptaszków. Natomiast tutaj troszeczkę jest łatwiejsza sprawa niż ze ssakami, ponieważ no, ptaki nie rozróżniają tak dobrze zapachów, więc to, że weźmiemy pisklaka, podniesiemy go z ziemi, sprawdzimy, no nie pobijał się, nie krwawi, nic mu się nie stało. Włożymy go z powrotem do gniazda, to będzie dla niego najlepsza opcja, ponieważ rodzice dalej będą się nim opiekować, dopóki nie będzie gotowy do opuszczenia tego swojego tymczasowego domu. Natomiast ptaki, po tym jak człowiek odłoży pisklę do gniazda, pamiętajmy, nie odrzucą go, będą po prostu się nim dalej opiekować. Jeśli chodzi o podloty, no dostajemy zgłoszenia właśnie o ptakach, które nie są zdolne do lotu. One raczej podskakują, machają skrzydełkami, mogą podlatywać po parę metrów, natomiast najczęściej po prostu drepczą sobie w trawie czy pomiędzy krzewami. Podlatują oczywiście, potrafią wspiąć się na drzewo, potrafią wspiąć się na wyższe krzewy, tak żeby uniknąć drapieżników. No i cały czas polegają jeszcze, tak jak wspomniałam, na opiece rodziców, natomiast jest to opieka, no, już nie tak silna, nazwijmy to. Po prostu rodzice od czasu do czasu dokarmiają takie ptaki, natomiast zachęcają ich do prób poszukiwania pokarmu na własną rękę, pokazują jak to zrobić. No i jeśli zauważą niebezpieczeństwo, no to starają się bronić takiego malucha właśnie przed tym niebezpieczeństwem. I tutaj może takie ostrzeżenie, bardzo troskliwymi i no dosyć niebezpiecznymi dla nas ludzi osobami są ptaki krukowate, które no mają silne dzioby, mają silne szpony. Próbują, jeżeli oczywiście nie jest to duża grupa ludzi, jeżeli podejdzie do pisklaka jeden człowiek, przepraszam, do podlota jeden człowiek, to takie dorosłe ptaki no po prostu będą starały się młodego bronić. Może się zdarzyć, że będą na nas krzyczeć, może się zdarzyć, że będą nas próbowały nawet zaatakować. I to bez różnicy, czy będzie to kawka, czy będzie to duża wrona, czy powiedzmy sójka, tak? Są to ptaki, które bardzo silnie starają się bronić swojego potomstwa. No a że są dosyć sporych rozmiarów, no to no, mogą zrobić krzywdę. Takie dosyć niebezpieczne ptaki to też dorosłe mewy, które po prostu informują okoliczne no, sąsiadki, nazwijmy to, i potrafią nawet w kilkanaście ptaków rzucić się na człowieka, który no, myśli, że takiemu maluchowi pomaga. Jeżeli chodzi o podloty, najlepiej je zostawić je w spokoju. Wiemy, że dużo osób martwi się, co może stać się z tymi maluchami, szczególnie w okolicy, gdzie jest dużo psów, gdzie jest dużo kotów. Natomiast pamiętajmy, że zabranie takiego pisklaka z miejsca jego bytowania, no to nie jest dla niego nic dobrego. Najlepiej mu to wyjdzie na dobre, jeżeli po prostu zostanie w miejscu, gdzie się wykluł, gdzie dorastał, no i gdzie są rodzice, którzy nauczą go, jak funkcjonuje świat. Wspominałam, że podloty występują u gniazdowników, czyli tych ptaków, które budują gniazda. Natomiast są dwa gatunki, u których ta faza podlota nie występuje. I to są jeżyki, czyli te czarne, szybujące, gwiżdżące ptaszki pomiędzy blokami, które jeszcze nadal

0: potrafią się kręcić. U nich maluch po osiągnięciu odpowiedniego wieku, odpowiedniej siły w skrzydłach tak naprawdę, po prostu wylatują z gniazda, zaczynają szybować i od tego czasu już do przyszłego roku przynajmniej nie osiądą na ziemi, czy po prostu nie wylądują, a drugim takim ptakiem, u którego ta faza podlota nie występuje, to są jaskółki. I to chodzi o w zasadzie wszystkie gatunki jaskółek. Natomiast jeżeli chodzi o zagniazdowniki, czyli obecne u nas w mieście bażanty na przykład, ale no, jeżeli ktoś hoduje swoje kurki, czy przepiórki, czy inne tego rodzaju ptaki, to wszystko są zagniazdowniki, które od wyklucia biegają za matką. Oczywiście ona ich broni, natomiast tutaj no, tak jakby nie ma tej fazy właśnie podlota, po prostu matka opiekuje się maluchami, a potem te role przejmuje, jeżeli są to oczywiście ptaki hodowane człowiek, natomiast te na wolności po podrośnięciu, no po prostu już zaczynają żyć samodzielnie. Także bardzo prosimy, jeżeli zauważą Państwo młodego ptaka, wszystko jedno, czy to będzie mała sikorka, czy to będzie młody gołąb, czy to będzie młoda sroka. Jeżeli te piórka są jeszcze nie do końca odpowiednio długie, jeżeli widzimy, że tutaj przy dziobie jeszcze ptaszek ma żółte znamiona, ten dziób dosyć mocno się odznacza, jest to podlot, należy zostawić go w spokoju. Jeśli nic mu nie jest, to po prostu dajmy mu dorosnąć tam, gdzie powinien, dajmy mu nauczyć się życia tak, jak powinien. Jeżeli widzimy pisklaka, najlepszą opcją jest odłożenie go oczywiście do gniazda, tak żeby rodzice mogli się nim zająć. Także pamiętajmy, że ta przyroda jest obok nas. Wiemy, że dużo osób chce pomagać, ale właśnie najlepszą formą pomocy w tych przypadkach akurat jest zostawienie tych ptaków tam, gdzie żyją, tak żeby mogły dożyć do dorosłości, przynajmniej mieć szansę oczywiście na to pod opieką dorosłych. I pamiętajmy, że nie musimy pomagać każdemu po prostu stworzeniu, które widzimy, bo no, bardzo często tej pomocy nie potrzebują, a zabierając tego ptaka możemy mu zwyczajnie jeszcze bardziej zaszkodzić.
1: Do adopcji polecają się Majka. Majka to mała, czarna, podpalana, dość charakterna suczka. Majcia jest nieco lękliwa, szczególnie w obecności osób, których nie zna. Boi się szybkich gestów i głośnych dźwięków. Na szczęście łatwo zaskarbić sobie jej sympatię poprzez spokojne zachowanie, ściszenie głosu i oczywiście smaczki. Kiedy już zaufa, pokazuje, jaka jest. A jest uroczą, aktywną wiercipiętką, która kocha spacery i towarzystwo. Potrafi sama fakować się na kolana i rozdawać tony całusków. W stosunku do innych psów wydaje się być łagodna. Jednak, jeżeli ktoś ma psa, to jak zawsze zapraszamy do zabrania go na spacer zapoznawczy z Majeczką. Majka czeka na odpowiednich ludzi, którzy pokochają ją i zabiorą ze schroniska, żeby dać dom już na zawsze. Kto chciałby poznać naszą małą załuzę? Majka zarejestrowana jest pod numerem 13 349/71/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Walia. Biało-szara walia to młoda koteczka o drobnej budowie. Nasi lekarze ocenili, że walijka ma nieco ponad rok. Nic więc dziwnego, że kocha zabawę i jedzonko. To delikatna kicia, która potrzebuje trochę czasu, aby przyzwyczaić się do nowych warunków i ludzi, i kotów. Ale kiedy pierwszy stresik minie, zmienia się w uroczą, nakolankową miziulkę i ciekawską eksploratorkę. W naszej kociarni fajnie dogadała się z kolegą Heliosem, z którym ucina sobie wspólne drzemki. Walia do pełni szczęścia potrzebuje teraz ludzi, którzy dadzą jej miejsce obok, poświęcą jej swój czas, otoczą opieką i ogromem miłości. Walia zarejestrowana jest pod numerem 48/19/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Wrocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie i mają sporo cienia, także mają co robić. Mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
0: Na stoisku pieczonej i wędzonej nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklo soli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno, ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser, my to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie, oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu, także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza. Robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklo soli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są

0: estrogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim. Też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla, jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna. Daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby na, jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem. Kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
1: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
2: Świeżutki, bo już w okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś nie gdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
3: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
2: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owocu tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest 3 rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane. To są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy. Mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Jeszcze właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o tkcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
4: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
4: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka, wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską, z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
3: Przepis gwarantuje.

0: Na gwarantowany dobry obiad dzisiaj.
1: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
2: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwieniem.

0: produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
1: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
2: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
3: A co przygotowałyście w takim razie?
4: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
3: I wszystko widzę, że ubywa. Ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
2: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie. Także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
1: Kolejna edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny kongres kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
5: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
1: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Postawmy na Nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
5: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietom, pani Iwona Daroszewska oraz 3 rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych Państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ebenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy,

0: Sobota, 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Wosławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
1: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy Państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
0: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała 4. edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
2: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zacięczna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej. Dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych. Taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo. Mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
0: Na uczest-

0: Uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
1: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego. Mamy straż pożarną, która tutaj zadba o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
2: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
1: Wspieramy Julkę Michalską. Dziewczynkę, która uczy, jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo koło gospodyń wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z haftem kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
3: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
4: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
3: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
0: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Wrocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
5: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze 10-lecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności. Kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe, cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
0: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
5: druga część.

0: to była gala, browar Żebe, wielki tort. Przybyło ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno i po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
1: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
2: Dzisiaj czas na podsumowanie, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bo wiem, to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
3: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
2: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Oczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
4: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda. Taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
3: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
4: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni niż studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
1: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wrocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wrocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
5: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać

0: okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Włocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzemy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja, dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Włocławka. Głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również jej początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
1: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Włocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
0: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak, cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
1: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 200.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, spotykamy się tuż po dwóch bardzo ważnych dla pana wydarzeniach. Pierwsze to sesja i absolutorium, a drugi dni Włocławka. I zacznijmy od sesji, absolutorium. Było burzliwie, długo trwała. No nie wiem, czy to dyskusja, ale może ocena pana pracy ze strony zarówno radnych opozycji, jak i koalicji. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę najbardziej pana zabolało z tych głosów, które usłyszał pan na sesji?
1: Chyba taka nie do końca konstruktywna krytyka, tylko na zasadzie takiej, że no, głupio nam jest zagłosować za, to coś wymyślimy. Bo jeżeli słyszę zarzut, że oszczędzamy w przetargach i to jest źle, no to no, ciężko to przyjąć jako konstruktywną krytykę. No ale no, powiedzmy, że staram się to zrozumieć. Wiadomo, że na tej prawej stronie sceny politycznej trwa walka o duszę i niestety ona się sprowadza bardziej do tego, kto jest bardziej populistyczny niż kto jest bardziej merytoryczny.

0: i to chyba był tego obraz. I nie ukrywam, jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że mogę oczekiwać czegoś więcej po prostu.
1: Prawem opozycji jest krytyka, ta
0: A,
1: krytyka.
0: bez dwóch zdań, absolutnie. Ja nikomu nie odbieram tej krytyki, tylko tak jak powiedziałem, jeżeli zarzutem jest, że nie wiem, że sadzimy w mieście drzewa, to jest zarzut, albo że za mało, no tak jak powiedziałem, że za mocno oszczędzamy i to źle, że przy postępowaniach przetargowych mamy oszczędności, bo lepiej by było, jakbyśmy wydawali więcej pieniędzy. Albo słyszę, że no, niczego nie robimy dla młodych w momencie, kiedy właśnie ogłoszony jest przetarg na rozbudowę skateparku, na budowę skill parku na Zawiślu, czyli takiego toru do jazdy na rowerach górskich. W momencie, kiedy rozbudowujemy tak naprawdę, czy budujemy infrastrukturę sportową przy Zespole Szkół numer 8 na Zawiślu, w momencie, kiedy kupiliśmy bursę i kupiliśmy hostel, ale tworzymy tam bursę i budujemy szkołę mistrzostwa sportowego, no to no, ciężko powiedzieć, że to jest krytyka, to jest raczej szukanie po prostu za wszelką cenę dziury w całym, tak, żeby wyjść na mównicę i powiedzieć, że no, usprawiedliwić się, bo ja jestem o tym przekonany, bo już na chłodno, a w samorządzie pracuję naprawdę od wielu, wielu lat. To wskaźniki te budżetowe, chociażby wskaźnik zadłużenia, który został obniżony w stosunku do zeszłego roku, czyli dobrze. Ten wartość inwestycji, która jest albo rekordowa, albo bliska rekordu. Gdyby tak merytorycznie podejść do tego sprawozdania z wykonania budżetu, to ciężko zagłosować przeciwko, jakkolwiek inaczej. Natomiast, natomiast no tutaj krytyka krytyką, ale no trzeba było zagłosować dla zasady i to głosowanie dla zasady trzeba było jakoś
1: Usprawiedliwić.
0: usprawiedliwić. Usprawiedliwić to jest dobre słowo,
1: Rozumiem,
0: właśnie.
1: że oczekiwał pan bardziej merytorycznej krytyki, wskazówek, żeby się pochylić nad tym, zastanowić, może coś zmienić, a nie po prostu krytyki dla
0: No,
1: krytyki.
0: dokładnie.
1: To
0: No,
1: najbardziej bolało i to
0: no,
1: było najbardziej zaskakujące.
0: ponad 44 miliony złotych pozyskanych środków na transport zbiorowy. Największa w historii 75 lat istnienia MPK dostawa autobusów do floty transportu zbiorowego. I szef klubu opozycyjnego wychodzi na mównicę i mówi, że nie realizujemy inwestycji w zakresie transportu zbiorowego. No słabe, po prostu słabe.
1: No to przejdźmy do milszych rzeczy, a tymi milszymi rzeczami są na pewno wspólne spotkania z mieszkańcami. Taka okazja była w miniony weekend Dni Włocławka, które już trwają od ponad tygodnia. Tym razem nie deszcz, ale upały trochę przeszkodziły w tej dobrej zabawie, jednak w ciągu dnia nie było takiego ruchu jak zwykle, ale proszę o podsumowania, panie
0: No,
1: prezydencie.
0: to prawda, pogoda, no, ciężko powiedzieć, że sprzyjała czy nie sprzyjała. No, było bardzo gorąco. Tak mówię, że gdyby było 10 stopni mniej, to byśmy mówili, że jest upał. Natomiast i służby miejskie w postaci różnego rodzaju zraszaczy i wodociągi nasze, które dostarczały kranówkę i podczas koncertu też rozdawaliśmy wodę w butelkach dla osób, które były pod sceną. No tutaj naprawdę staraliśmy się o to, żeby ta uciążliwość tych no niebywale wysokich temperatur była jak najniższa, ale mimo tak wysokich temperatur no, mieszkańcy dopisali po raz kolejny i uczestniczyli tak naprawdę od tych pierwszych koncertów,
1: Od
0: zresztą
1: piątku.
0: świetnych, Paktofonika z orkiestrą, która wystąpiła, no, przyciągnęła oczywiście bardzo dużą rzeszę ludzi, nawet spoza Włocławka. Ja sam zaprosiłem za scenę chłopca, który znał, mimo tak na oko 12-13 lat, to był 12-13-latkiem, już mówiąc tak po polsku. to znał chyba wszystkie słowa piosenek.

0: Ja go obserwowałem, będąc, że tak powiem, po tej stronie z ludźmi, patrząc na to, co się na scenie dzieje. I obserwowałem tego młodego człowieka. Zaprosiłem go później za scenę po to, żeby mógł sobie zrobić zdjęcie. I okazało się, że z tatą przyjechał z Bydgoszczy, więc też pytaliśmy ludzie ze Szczecina, z Wrocławia, więc fajnie, bardzo się cieszę, że ten zestaw gwiazd, które proponujemy, a przypomnę, oprócz Paktofoniki był też Fukaj, byli też bracia Kacperczyk, którzy też świetny koncert dali i przyciągnęli bardzo dużo
1: Nie tylko młodych
0: nie
1: ludzi.
0: tylko młodych ludzi, dokładnie, ale w dużej części. Następnego dnia Pull the Wire, który jest, myślę, że wschodzącą gwiazdą polskiej sceny muzyki rockowej, bo to połączenie szant na rockowo. Ale później oczywiście Mysłowicz, który zagrał świetny koncert, no i T-Love z Muńkiem, który no też zagrzał publiczność i chyba 16 czy 17 utworów zagrał. No to wszystko spowodowało, że ludzie naprawdę świetnie się bawili i wiele takich pozytywnych słów też, będąc z mieszkańcami na publiczności, usłyszałem i bardzo mnie to cieszy. Bo tak naprawdę no, o to w tym wszystkim chodzi, o to, żebyśmy poczuli tą naszą wspólnotę, poczuli się, że jesteśmy razem w naszym wspólnym domu i ten dom to Włocławek i dobrze nam w nim po prostu jest.
1: Co panu największą frajdę sprawia właśnie przy okazji takiego wydarzenia w mieście jak Święto Miasta? To spotkanie na backstage'u, czy to właśnie bycie z mieszkańcami w tłumie i czucie tego miasta?
0: Ja zawsze jestem z mieszkańcami w tłumie i to mi sprawia największą satysfakcję. Też rozmowa z mieszkańcami, to, że widzę, że podoba się to, co robimy, ale też chętnie słucham podpowiedzi, również dotyczących tych, kto ma wystąpić na kolejnych tego typu imprezach, a tych imprez w naszym mieście jest coraz więcej i no to dobrze, bo widzę też, że coraz chętniej mieszkańcy biorą w nich udział. Za chwilę mamy Festiwal Wisły, później finał letnich brzmień, po drodze jeszcze Freshland, a we wrześniu United Session, czyli w nowej odsłonie fantastyczna impreza taneczna, która od 5 lat świetnie funkcjonuje w naszym mieście. Zresztą dyrektorem artystycznym jest Michał Kaczorowski Kaczorek, więc no, wiemy, co ten chłopak potrafi. No i Festiwal Fajansu, który mam nadzieję, że w tym roku, znaczy wszystko na to wskazuje, że w tym roku wejdzie na jeszcze wyższy poziom organizacyjny, a to oznacza, że prawdopodobnie wyjdziemy już z murów Centrum Kultury Browar B, przeniesiemy się w plener i przez ten fakt będzie też sporo nowych, ciekawych atrakcji. Po drodze jeszcze fiesta balonowa w lipcu, więc no, cały czas coś ciekawego dla mieszkańców Włocławka będzie.
1: Dużo takich pozytywnej energii odbierał pan w czasie tych spotkań z mieszkańcami, a czy pojawiały się też trudne pytania?
0: Nie,
1: To nie
0: absolutnie
1: była dobra
0: tutaj
1: okazja.
0: nie, może, no, bo
1: Atmosfera nie sprzyja.
0: atmosfera nie sprzyjała, no też zdecydowanie łatwiej jest gdzieś, że tak powiem, z
1: Anonimowo.
0: klawiatury anonimowo się uzewnętrzniać niż face to face. Aczkolwiek no, bywają też takie sytuacje, jak chociażby ostatnio podczas sesji Rady Miasta, kiedy mieszkaniec zabrał głos zupełnie nie w temacie, tak jakbyśmy rozmawiali o strategii rozwoju miasta, którą radni uchwalili w 2022 roku, czyli no, 6, przepraszam, 4 lata temu. Ale to już inna historia. Do czego zmierzam? Do tego, że no wręcz oburzającym była sytuacja, kiedy to właśnie ten młody człowiek wyzywał na pojedynek na pięści radnego, który który śmiał wypowiedzieć swoje zdanie.

0: pytanie, czy na temat tego, co prezentował ten młody człowiek. No, już pomijam fakt, że Krzysztof Grządziel jest no, w wieku takim no, już senioralnym, no, trzeba to jasno powiedzieć. I zachowanie takie gimnazjalne, że jak ci się nie podoba, to chodź wyjdziemy i zobaczymy, kto jest silniejszy, no to jest raczej żenujące.
1: Na całe szczęście to są pojedyncze przypadki, które
0: tak
1: się
0: jest.
1: Zdarzają. Panie prezydencie, na koniec nie mogę nie zapytać, bo mija ten dzień, kiedy zielone tereny Śródmieścia po raz kolejny powinny być, przesunął się termin zakończenia inwestycji 30 czerwca. No nic na to nie wskazuje.
0: Ale wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia prac odbiorowych, więc my powołamy komisję i w taki sposób bardzo skrupulatny będziemy oceniać, czy to, co zamówiliśmy, faktycznie jest zrealizowane. Widać, bo to no, ciężko to ukryć, że prace cały czas trwają. Mamy kilka dni na to, żeby przystąpić do tych odbiorów, no więc no, tak to w tym momencie wygląda. Tak jak powiedziałem, wykonawca wysłał do nas zgłoszenie do gotowości.
1: Odważnie.
0: Odważnie, no więc będziemy to oceniać.
1: Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty Pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie, i mają sporo cienia, także mają co robić, mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
0: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklosoli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe.

0: Tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno, ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser. My to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie. Oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu. Także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza. Robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklosoli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla. Jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna. Daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem. Kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
1: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura Borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
2: Świeżutki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś nie gdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
3: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
2: Poza tym, tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owoców tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest trzema rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane, to są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy, mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o odcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. u nas się to tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie?

0: Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
2: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
2: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka, wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską, z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
3: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad.
2: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
1: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
4: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bieladniak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki, z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie. I napijcie się.
1: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
5: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
3: A co przygotowałyście w takim razie?
6: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
3: I wszystko widzę, że ubywa, ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
5: Dokładnie tak, aż sama jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie, także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
1: Kolejne edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny kongres kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
7: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki, przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
1: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
7: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstory i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach

dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami.

0: pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietą, pani Iwona Daroszewska oraz trzy rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ewenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Włocławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
2: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
3: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zaciężna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku, jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych. Taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy

0: startując, płynąc łodzią, wyruszając w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo, mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
2: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego. Mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
3: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
2: Wspieramy Julkę Michalską. Dziewczynkę, która jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo koło gospodyń wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z haftem kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
4: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
5: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
4: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
1: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Wrocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
6: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti.

0: Także kultura to jest taka nasza duża część działalności. Kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe. Cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
1: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
0: Druga część to była gala w Browarze B, wielki tort. Przybyło ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w teatrze muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno. I po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
1: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
2: Dzisiaj czas na podsumowania, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bowiem to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
3: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
2: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Oczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
4: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii, tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda. Taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
3: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
4: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają

0: nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
1: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Historia Wocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Wocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
2: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Wocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzymy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii. Jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja i dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Wocławka, głównie tej nowszej części XIX-wiecznej. Ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic? Jak się miasto rozwijało? W którą stronę? Kiedy włączano tereny do naszego miasta? I jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta? Tak? W którą stronę to wszystko razem poszło?
1: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Wocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
2: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak, cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
1: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia.

0: Przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kulińska 12. Płeć: samica. Rok urodzenia: maj 2026. Umaszczenie: bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 25 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Dziewińska 17. Płeć: samica. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 26 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: Baruchowo. Płeć: samica. Rok urodzenia: około 2018. Umaszczenie: czarna. Wielkość średni. Cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 26 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: gmina Wocławek, plaża Jezioro Wikaryjskie. Płeć: samica. Rok urodzenia: maj 2026. Umaszczenie: beżowa z białym. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne: białe skarpetki.
1: Dzień dobry Państwu. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o młodych ssakach. Mianowicie wystosowaliśmy prośbę, żeby nie porywać leśnych dzieci. Dzisiaj poniekąd kontynuujemy ten temat, natomiast postanowiliśmy skupić się na ptakach, czyli pisklakach oraz podlotach. Może odpowiemy najpierw na pytanie, czym się różni pisklak od podlota, ponieważ pewnie część osób się zastanawia. Otóż pisklęta to są te nowo wyklute młode ptaszki. Jeśli chodzi o ptaki śpiewające, gniazdowniki, tak, czyli te, które wykluwają się w gniazdach, potrzebują opieki rodziców, codziennego, nieustannego karmienia. To są właśnie te ptaki, które są młode, niedługo po wykluciu, jeszcze nie są opierzone. Wymagają nieustannego właśnie karmienia, opieki. Póki znajdują się w gnieździe, jeszcze ich pióra się nie wykształciły. Są nazywane pisklętami. Natomiast podloty to już tacy ptasi nastolatkowie. To są ptaki, które już wystarczająco urosły, są za duże, żeby pomieścić się w gnieździe, ale nie są jeszcze całkowicie dorosłe. Nadal w jakimś stopniu są jeszcze zależne od opieki rodziców, natomiast wyfruwają z gniazda, rozbiegają się po okolicy, a rodzice przez jakiś jeszcze czas po prostu pełnią nad nimi opiekę, uczą ich po prostu życia. Bardzo często dostajemy informacje właśnie w tym okresie roku o znajdowanych ptakach, które nie potrafią latać. No i w większości przypadków okazuje się, że właśnie mamy do czynienia z podlotami. Podloty od dorosłych ptaków różnią się tym, że ich pióra są zwyczajnie krótsze, nie mają jeszcze tyle siły, żeby lecieć, natomiast w ciągu kilku dni one tę zdolność lotu powinny nabyć. Ich pióra dorosną do odpowiedniej wielkości i długości i no już będą praktycznie nie do rozróżnienia od osobników dorosłych, będą już potrafiły zająć się sobą. Apelujemy, żeby nie zabierać oczywiście ani piskląt, ani podlotów, jeżeli nie ma ku temu odpowiednich przesłanek. Jakie to są przesłanki? No takie, że na przykład maluchy są ranne, coś im się stało, tudzież rodzice nie żyją, widzimy ich martwych niedaleko gniazda. W innych przypadkach no, nie jest wskazane zabieranie takich ptaszków. Natomiast tutaj troszeczkę jest łatwiejsza sprawa niż ze ssakami, ponieważ no, ptaki nie rozróżniają tak dobrze zapachów, więc to, że weźmiemy pisklaka, podniesiemy go z ziemi, sprawdzimy, no nie poobijał się, nie krwawi, nic mu się nie stało. Włożymy go z powrotem do gniazda, to będzie dla niego najlepsza opcja, ponieważ rodzice dalej będą się nim opiekować, dopóki nie będzie gotowy do opuszczenia tego swojego tymczasowego domu. Natomiast ptaki, po tym jak człowiek odłoży pisklę do gniazda, pamiętajmy, nie odrzucą go, będą po prostu się nim dalej opiekować. Jeśli chodzi o podloty, no dostajemy zgłoszenia właśnie o ptakach, które nie są zdolne do lotu. One raczej podskakują, machają skrzydełkami, mogą podlatywać po parę metrów, natomiast najczęściej po prostu drepczą.

sobie w trawie czy pomiędzy krzewami. Podlatują oczywiście, potrafią wspiąć się na drzewo, potrafią wspiąć się na wyższe krzewy, tak żeby uniknąć drapieżników. No i cały czas polegają jeszcze, tak jak wspomniałam, na opiece rodziców, natomiast jest to opieka, no, już nie tak silna, nazwijmy to. Po prostu rodzice od czasu do czasu dokarmiają takie ptaki, natomiast zachęcają ich do prób poszukiwania pokarmu na własną rękę, pokazują, jak to zrobić. No i jeśli zauważą niebezpieczeństwo, no to starają się bronić takiego malucha właśnie przed tym niebezpieczeństwem. I tutaj może takie ostrzeżenie, bardzo troskliwymi i no dosyć niebezpiecznymi dla nas ludzi osobami są ptaki krukowate, które no mają silne dzioby, mają silne szpony. Próbują, jeżeli oczywiście nie jest to duża grupa ludzi, jeżeli podejdzie do pisklaka jeden człowiek, przepraszam, do podlota jeden człowiek, to takie dorosłe ptaki no po prostu będą starały się młodego bronić. Może się zdarzyć, że będą na nas krzyczeć, może się zdarzyć, że będą nas próbowały nawet zaatakować. I to bez różnicy, czy będzie to kawka, czy będzie to duża wrona, czy powiedzmy sójka, tak? Są to ptaki, które bardzo silnie starają się bronić swojego potomstwa. No a że są dosyć sporych rozmiarów, no to no, mogą zrobić krzywdę. Takie dosyć niebezpieczne ptaki to też dorosłe mewy, które po prostu informują okoliczne no, sąsiadki, nazwijmy to, i potrafią nawet w kilkanaście ptaków rzucić się na człowieka, który no, myśli, że takiemu maluchowi pomaga. Jeżeli chodzi o podloty, najlepiej je zostawić w spokoju. Wiemy, że dużo osób martwi się, co może stać się z tymi maluchami, szczególnie w okolicy, gdzie jest dużo psów, gdzie jest dużo kotów. Natomiast pamiętajmy, że zabranie takiego pisklaka z miejsca jego bytowania, no to nie jest dla niego nic dobrego. Najlepiej mu to wyjdzie na dobre, jeżeli po prostu zostanie w miejscu, gdzie się wykluł, gdzie dorastał, no i gdzie są rodzice, którzy nauczą go, jak funkcjonuje świat. Wspominałam, że podloty występują u gniazdowników, czyli tych ptaków, które budują gniazda. Natomiast są dwa gatunki, u których ta faza podlota nie występuje. I to są jeżyki, czyli te czarne, szybujące, gwiżdżące ptaszki pomiędzy blokami, które jeszcze nadal potrafią się kręcić. U nich maluch po osiągnięciu odpowiedniego wieku, odpowiedniej siły w skrzydłach tak naprawdę, po prostu wylatują z gniazda, zaczynają szybować i od tego czasu już do przyszłego roku przynajmniej nie osiądą na ziemi, czy po prostu nie wylądują. A drugim takim ptakiem, u którego ta faza podlota nie występuje, to są jaskółki. I to chodzi o w zasadzie wszystkie gatunki jaskółek. Natomiast jeżeli chodzi o zagniazdowniki, czyli obecne u nas w mieście bażanty na przykład, ale no, jeżeli ktoś hoduje swoje kurki, czy przepiórki, czy inne tego rodzaju ptaki, to wszystko są zagniazdowniki, które od wyklucia biegają za matką. Oczywiście ona ich broni, natomiast tutaj no, tak jakby nie ma tej fazy właśnie podlota, po prostu matka opiekuje się maluchami, a potem te role przejmuje, jeżeli są to oczywiście ptaki hodowane człowiek, natomiast te na wolności po podrośnięciu, no po prostu już zaczynają żyć samodzielnie. Także bardzo prosimy, jeżeli zauważą Państwo młodego ptaka, wszystko jedno, czy to będzie mała sikorka, czy to będzie młody gołąb, czy to będzie młoda sroka. Jeżeli te piórka są jeszcze nie

0: do końca odpowiednio długie. Jeżeli widzimy, że tutaj przy dziobie jeszcze ptaszek ma żółte znamiona, ten dziób dosyć mocno się odznacza, jest to podlot, należy zostawić go w spokoju. Jeśli nic mu nie jest, to po prostu dajmy mu dorosnąć tam, gdzie powinien, dajmy mu nauczyć się życia tak, jak powinien. Jeżeli widzimy pisklaka, najlepszą opcją jest odłożenie go oczywiście do gniazda, tak żeby rodzice mogli się nim zająć. Także pamiętajmy, że ta przyroda jest obok nas. Wiemy, że dużo osób chce pomagać, ale właśnie najlepszą formą pomocy w tych przypadkach akurat jest zostawienie tych ptaków tam, gdzie żyją, tak żeby mogły dożyć do dorosłości. Przynajmniej mieć szansę oczywiście na to pod opieką dorosłych. Pamiętajmy, że nie musimy pomagać każdemu po prostu stworzeniu, które widzimy, bo no bardzo często tej pomocy nie potrzebują, a zabierając tego ptaka możemy mu zwyczajnie jeszcze bardziej zaszkodzić.
1: Do adopcji polecają się Majka. Majka to mała, czarna, podpalana, dość charakterna suczka. Majcia jest nieco lękliwa, szczególnie w obecności osób, których nie zna. Boi się szybkich gestów i głośnych dźwięków. Na szczęście łatwo zaskarbić sobie jej sympatię poprzez spokojne zachowanie, ściszenie głosu i oczywiście smaczki. Kiedy już zaufa, pokazuje, jaka jest. A jest uroczą, aktywną wiercipiętką, która kocha spacery i towarzystwo. Potrafi sama pakować się na kolana i rozdawać tony całusków. W stosunku do innych psów wydaje się być łagodna. Jednak, jeżeli ktoś ma psa, to jak zawsze zapraszamy do zabrania go na spacer zapoznawczy z Majeczką. Majka czeka na odpowiednich ludzi, którzy pokochają ją i zabiorą ze schroniska, żeby dać dom już na zawsze. Kto chciałby poznać naszą małą załuzę? Majka zarejestrowana jest pod numerem 13 349/71/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Walia. Biało-szara walia to młoda koteczka o drobnej budowie. Nasi lekarze ocenili, że walijka ma nieco ponad rok. Nic więc dziwnego, że kocha zabawę i jedzonko. To delikatna kicia, która potrzebuje trochę czasu, aby przyzwyczaić się do nowych warunków i ludzi i kotów. Ale kiedy pierwszy stresik minie, zmienia się w uroczą, nakolankową miziulkę i ciekawską eksploratorkę. W naszej kociarni fajnie dogadała się z kolegą Heliosem, z którym ucina sobie wspólne drzemki. Walia do pełni szczęścia potrzebuje teraz ludzi, którzy dadzą jej miejsce obok, poświęcą jej swój czas, otoczą opieką i ogromem miłości. Walia zarejestrowana jest pod numerem 48/19/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejść

0: 15 od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
1: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie i mają sporo cienia, także mają co robić, mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
0: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
2: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklosoli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno. Ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser. My to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie. Oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu. Także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza. Robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklosoli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla, jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna. Daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem. Kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
0: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
3: Świeżutki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś nie gdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my

0: zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób. Kwiat z czarnego bzu. Zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
1: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
0: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owocu tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest trzema rodzajami gorczycy. Pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka w wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane. To są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy. Mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu, też jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o tkcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
2: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
3: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
1: I co w tej ofercie się pojawiło?
3: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka. Wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską. Z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko, oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
1: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad.
3: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
2: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
4: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bijak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki, z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
2: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
5: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
1: A co przygotowałyście w takim razie?
6: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
1: I wszystko widzę, że ubywa, ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
5: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie, także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy, liczymy na

0: to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
1: Kolejna edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. W sobotę we Włocławku odbędzie się regionalny kongres kobiet. To już 5. edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
2: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
1: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
2: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietą, pani Iwona Daroszewska oraz 3 rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych Państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ewenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Włocławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
3: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać

tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy Państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces.

0: podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
1: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zacięczna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku, jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych. Taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo. Mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
0: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
2: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego. Mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
3: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
2: Wspieramy Julkę Michalską. Dziewczynkę, która uczy, jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo Koło Gospodyń Wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że